0: Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Anglia w półfinale mundialu, ale potrzebowała dogrywki, by pokonać doskonale grającą Norwegię. To Norwegia wyszła w tym pojedynku na prowadzenie w 35 minucie. Wyrównał tuż przed zejściem na przerwę Jude Bellingham i to on w dogrywce ponownie trafił do norweskiej bramki, dając Anglikom zwycięstwo i awans. To była emocjonująca, męska walka do samego końca z transami dla obu ekip. A w Kansas City, gdzie swoją bazę mają Argentyńczycy, za godzinę ostatni ćwierćfinał Argentyny. Argentyna kontra Szwajcaria. Na miejscu jest specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
1: Argentyńczycy są tu dosłownie wszędzie. Myślę, że do miasta przyjechało ich kilkanaście tysięcy. Zobacz, ilu jest nas tutaj w Ameryce. Gramy niemal u siebie i musimy znaleźć sposób na Szwajcarię. To będzie trudny mecz. Zresztą na tym etapie nie ma łatwych przeciwników. Inaczej nie dotarliby do najlepszej ósemki, ale wierzę, że osiągniemy dobry wynik. Z tą wiarą na ulicach grają, śpiewają, tańczą. Ten mecz rozpocznie się o 20 czasu miejscowego. Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
0: Prawda, upamiętnienie i pojednanie. Te słowa padały wczoraj najczęściej w czasie obchodów upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej. Padały też w kontekście rozmów o przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Wołyce. Na Wołyniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powrócił do prawdy, upamiętnienia i pojednania.
2: Przez te trzy wartości prowadzi droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez spełnienia tych wartości trudno sobie to wyobrazić, bo to są nie wartości polskie. To są wartości świata zachodniego. Te wartości muszą wszyscy spełniać.
0: Jarosław Kaczyński z kolei zapowiedział złożenie w Sejmie uchwały blokującej Ukrainie drogę do wspólnoty, jeśli wciąż będzie gloryfikować UPA.
3: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. Zrobimy wszystko, żeby nie weszła. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa.
0: Tymczasem ukraiński prezydent twierdzi, że jego kraj robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Jak napisał, na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu.
4: Odnosząc się do rocznicowych uroczystości, Wołodymyr Zełenski napisał, że 11 lipca jak co roku Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył równocześnie, że za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Ukraiński prezydent zapewnił, że potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Równocześnie zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Z Łódzka na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Nieoczekiwana przerwa w podróży na wakacje. 450 pasażerów pociągu z Krakowa na Hel utknęło tuż przed Działdowem z powodu awarii jednego z wagonów. Do stacji Działdowo dowiózł ich skład Kolei Mazowieckich, potem musieli poczekać, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
6: Z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino i ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta.
0: A potem w tej podróży na raty kolejny pociąg zabrał już pasażerów z Gdyni na Hel. Powoli kończą się jubileuszowe 60. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. To jeden z największych festiwali kultury ludowej w kraju. Przesłuchania konkursowe już się zakończyły, ale to nie znaczy, że to koniec atrakcji.
7: Oj, jak szedymy do ciebie, musiałem się wrócić. Oj, bo miłoj dziecko, zą tatareckę mucić.
8: Rano dużo jest ciekawych konkursów, wieczorem potem jest taka, powiedzmy, impreza.
9: Na koniec mamy korowód i to już jest przemarsz, przejście zespołów twórców ludowych po mszy festiwalowej od kościoła właśnie tu, przed Dom Ludowy, gdzie na scenie dalso część wydarzeń.
0: I ten barwny korowód dziś w południe, a potem ogłoszenie laureatów wszystkich konkursów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc jest pochmurna, wszędzie może przelotnie popadać, poza krańcami zachodnimi. Na wschodzie możliwe jeszcze burze. Niedziela pogody nam nie poprawi. Wciąż przewaga chmur, miejsce.

0: Miejscami słaby deszcz, a na termometrach od 19 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dokładnie 11 minut po godzinie drugiej. Wojciech Błoński za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem i w ostatniej godzinie muzyki nocą wybrzmiała euforia Urszuli. Mam nadzieję, że państwo także w nastroju euforycznym mimo późnej pory. Jak już wspominałem, teraz będzie Niebo dla ciebie z płyty Biała Droga, a potem będzie Ja Płaczę z tejże samej płyty w wersji koncertowej. A potem będzie Jaromir Nochawica i Wojciech Młynarski i Raz, Dwa, Trzy na koniec. Bardzo państwu już teraz dziękuję za wszystkie propozycje, za wszystkie słowa, które państwo kierują drogą facebookową facebook.com/jedynka. A może państwo zechcą się podzielić tym, gdzie państwo teraz są, gdzie państwo słuchają radiowej jedynki, a może gdzie państwo wybierają się na zasłużony urlop? Zapraszam, Urszula.

No i tak zakończyła Urszula 20 minut po godzinie drugiej, a teraz dawno niesłyszany, dawno niepuszczany podczas naszych spotkań artysta Jaromir Nohawica. Najpierw zaśpiewa Minulost, czyli przeszłość. Tak mnie tu masz. Taka płyta z 2012 roku. Sem twoje Minulost, jestem twoją przeszłością, zaśpiewa autor. Potem będzie piosenka o miłości, podobnie jak ta przed chwilą, Empire State. Moim zdaniem jedna z piękniejszych piosenek o miłości z płyty Poruba, to dzielnica, w której wychował się Jaromir Nohawica, a potem myślę, że jeden z największych przebojów, jeśli tak można powiedzieć o tego rodzaju muzyce, Kometa z płyty Darmodziej z 95 roku, a potem tytułowy właśnie Darmodziej, czyli wędrowiec, śpiewak, muzyk. A na koniec mam Izvu Nartu, czyli mam tylko bliznę. To o aniele stróże, który czuwa nad artystą.

Jaromir Nokawica z filharmonikami z praskimi. Mogą państwo posłuchać tej płyty Jaromir Nokawica w gongu. To takie filharmoniczne nagrania, troszkę inaczej brzmiące niż zazwyczaj, tylko i wyłącznie z samą gitarą. Jaromir Nokawica prawie zakończył nasze spotkanie, prawie, bo jeszcze pozwolę sobie sięgnąć po takie, moim zdaniem, letnie mimo wszystko utwory. Najpierw absolutnie rok 1973, Sylwester Chęciński i piosenka z filmu Droga. Sylwestra Chęcińskiego właśnie, dla kierowców jak najbardziej. A potem Żniwna dziewczyna, to Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. Płyta debiutancka, rok 1967, aż nie chce się wierzyć, że to tak dawno temu. A potem zapowiadany już raz, dwa, trzy. Najpierw Upał roztapia granice miasta, a potem Czarna Ines. Dobrej nocy, Wojciech Urban, Wojciech Błoński. Do usłyszenia.

do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl,

0: Absolutnie.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bossa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździła jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bossa i zupełnie nowa. Zupełnie bossa i zupełnie nowa. Zupełnie bossa i zupełnie nowa. Bossa nowa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Angielscy kibice, z którymi za oceanem rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk, już teraz są gotowi niemal ozłocić autora obu trafień.
1: Norwegowie zagrali dobrze, ale nasi chłopcy poradzili sobie z wyłączeniem Haalanda. No a Jude Bellingham był wspaniały. Kolejne dwie bramki. Strasznie się cieszę. Jude to ten chłopak. W tym kraju nie ma nikogo lepszego. Nasz bohater narodowy. Dajcie mu tytuł szlachecki albo co tylko będzie potrzebował. Dzięki niemu gramy o tytuł.
0: A czy Argentyńczycy ozłocą dziś Leo Messiego? Będziemy informować w aktualnościach jedynki o meczu Argentyna-Szwajcaria. Powróciły mroczne wspomnienia i rodzinne opowieści o koszmarze sprzed ponad 80 lat. Na Wołyniu, a także w wielu miejscach w całej Polsce upamiętniono wczoraj ofiary rzezi wołyńskiej, w trakcie której z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło 120 tysięcy Polaków. O stracie bliskich, opalonych domach i pospiesznych ucieczkach w wielu miejscach rozmawia się do dziś, tak jak w trakcie uroczystości w Domostawie na Podkarpaciu.
2: Do salwy honorowej! Ładuj! Salwo!
3: Ja tu już jestem od początku, trzeci raz, bo matka pochodzi ze wschodu, została wypędzona przez bandę UPA i Armię Czerwoną na ziemię tak zwane odzyskane. No i jestem potomkiem wypędzonych z mojej rodziny, tam jednego tylko zdążyli zamordować, bo reszta zdążyła, że większość rodziny uciec.
4: Mojego męża babcia często wspominała, że cudem ocalała. Ukrainiec był taki jeden dobry, który powiedział, żeby uciekali, że jak uciekną przez San, to czy żyją. No i tak się stało.
0: Ofiary rzezi wołyńskiej upamiętniano także z dala od polsko-ukraińskiego pogranicza. Potomkowie zamordowanych na dawnych Kresach Wschodnich spotkali się na przykład na uroczystościach w Zielonej Górze.
5: Miałem ojca, który ucierpiał, pochodził z Birczy, dlatego tutaj jesteśmy ostatecznie w Zielonej Górze, bo nie dało się tam żyć wśród takich sąsiadów, jakich mieliśmy. Trzeba było uciekać.
6: Pochówku nie mają osoby zamordowane osobiście z mojej rodziny we wsi Kurby, gdzie w tej chwili tam nie ma nic.
0: W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć prace ekshumacyjne w dwóch kolejnych miejscach na Wołyniu.
7: To są aktualności jedynki.
0: Na pewno do rana potrwa walka strażaków z pożarem w Strzegomiu. Ogień pojawił się w dawnych obiektach kolejowych i sąsiednich budynkach, w których nielegalnie, jak się okazało, składowano odpady, mówił Łukasz Grzelak z Komendy Straży Pożarnej w Świdnicy.
8: Tych odpadów jest dość dużo, to są tworzywa sztuczne i bardzo silne zadymienie już na samym początku występowało. Działania przewidujemy na raczej długotrwałe, więc myślę, że do ranka.
0: Na miejscu zaangażowano około 40 zastępów strażackich, w tym jednostkę chemiczną, która zajęła się monitorowaniem stanu powietrza. Nie tylko krokusowe łąki ściągają w góry tłumy turystów zafascynowanych tym przyrodniczym arcydziełem. Teraz tatrzańskie hale pokrywają się różowymi dywanami, a to za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzycy. Kwiaty pojawiły się już w niższych partiach Tatr, choć na szczyt kwitnienia trzeba jeszcze trochę poczekać, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Kwitnie masowo na Hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej, jak najbardziej możemy tę roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
0: Pracownicy TPN-u mają ten sam apel, co w przypadku krokusów. Proszą, by podziwiając łany wierzbówki, nie wchodzić między kwiaty i nie niszczyć roślin. A na koniec zaglądam jeszcze na to, co dzieje się w Kansas City. To czwarta minuta meczu ćwierćfinałowego Argentyna-Szwajcaria. Na razie bez bramek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Niewiele rozpogodzeń i niewiele przejaśnień na mapie pogody. Niedziela nam pogody nie poprawi. Czeka nas pochmurny dzień z przewagą lokalnego deszczu. Miejscami na wschodzie może jeszcze zagrzmieć. Na termometrach 19 stopni tylko na południowym wschodzie i nad morzem około 22 w centrum. Cieplej zrobi się na zachodzie, lokalnie nawet do 28.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem.

0: rozpiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Absolutne arcydzieło muzyki rozrywkowej, jedna z najważniejszych piosenek, jakie znała, zna i zapewne będzie.

będzie znała ludzkość. I Can't Stop Loving You w wykonaniu Raya Charlesa zdobyła popularność w 1962 roku. Bodaj po raz pierwszy jedno nagranie połączyło dwa odległe od siebie muzyczne światy. Czarną muzykę rhythm and bluesową i białą muzykę country. Przełom. Piosenka I Can't Stop Loving You udowodniła, że muzyka nie zna granic i nie zna barier rasowych. Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kryńska. Dobry wieczór.

Autorem piosenki I Can't Stop Loving You nie jest Ray Charles. I Can't Stop Loving You napisał i wykonał w 1957 roku Don Gibson. W Stanach Zjednoczonych panowała wówczas segregacja rasowa, dotyczyła także muzyki. Ray Charles zmienił pierwotny charakter I Can't Stop Loving You z prostego country, uczynił uduchowioną, dramatyczną balladę. Ten fakt zainspirował innych.

Tę nocną godzinę w radiowej jedynce kończy piękna interpretacja I Can't Stop Loving You, kameralna, intymna, przesiąknięta bluesem ballada Madeleine Peyrou.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
3: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
5: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Mundialowa baza Argentyny sprzyja ekipie Leo Messiego. W Kansas City trwa ostatni ćwierćfinał Mistrzostw Świata i obrońcy tytułu szybko trafili do bramki Szwajcarów. 10. minuta, główka McAllistera dała Argentynie prowadzenie. Jest przerwa, 1-0 prowadzi Argentyna, a kibice na ulicach miasta i na stadionie rozśpiewani.
6: Mam nadzieję, że wygramy. To nasz obowiązek. Szwajcaria ma bardzo dobry zespół, ale myślę, że jednak zdecydowanie zwyciężymy.
5: Dla Leo Messiego to 32. mundialowy mecz w karierze. Jest pod tym względem rekordzistą. Ogromne emocje wzbudził wcześniejszy ćwierćfinał, w którym Anglia po dogrywce pokonała Norwegię 2-1. Ten zacięty mecz w centrum Oslo oglądało 135 tysięcy widzów. To tak jakby w jednym miejscu zebrali się wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry. Norwegowie po cichu liczyli na sukces, ale choć czują niedosyt, są zadowoleni, że ich zespół

0: zespół znalazł się w najlepszej ósemce globu. Ból jest ogromny, ale ten mundial znacznie przekroczył oczekiwania, piszą komentatorzy. Po ostatnim gwizdku przegranego ćwierćfinału fani reprezentacji ruszyli w kierunku Pałacu Królewskiego na tradycyjne wiosłowanie i mające obudzić króla Haralda V okrzyki. Kolejna, trzecia już w tym tygodniu seria amerykańskich ataków na Iran właśnie się rozpoczęła. Jak wyjaśnia dowództwo amerykańskiej armii, ostrzał to odpowiedź na atak Teheranu na kontenerowiec płynący pod banderą Cypru przez cieśninę Ormuz. Jeden z członków załogi jest zaginiony, jednostka z powodu pożaru i uszkodzeń w maszynowni nie może kontynuować rejsu. Amerykański odwet zaczął się przed drugą w nocy naszego czasu. Rozkaz wydał Donald Trump. Iran dokonał złego wyboru, teraz za to płaci, oświadczył w mediach społecznościowych szef Pentagonu Pete Hegseth. Poważne skażenie w słynnym nowojorskim muzeum Guggenheima. Ujawniono tam bakterie legionelli wywołujące ciężkie zapalenie płuc. Ognisko obejmuje łącznie ponad 30 budynków w okolicy, w tym wspomnianą placówkę. Zachorowało ponad 50 osób. Nie ma na szczęście przypadków śmiertelnych, podają władze Nowego Jorku. Trwa czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnej, bo to ona stanowi źródło problemów. Budowę 25 tysięcy domów dla poszkodowanych zapowiadają władze Wenezueli. W ten sposób chcą pomóc poszkodowanym w czerwcowym podwójnym trzęsieniu ziemi. Jak szacuje rząd w Caracas, bez dachu nad głową zostało prawie 18 tysięcy ludzi. Wielu wciąż mieszka w blisko 100 tymczasowych obozowiskach. Niestety wzrosła też liczba śmiertelnych ofiar kataklizmu. To już 4333 osoby, ale może ich być znacznie więcej. Na nieoficjalnej liście zaginionych, która pojawiła się w internecie, widnieje 30 tysięcy nazwisk.
1: To są aktualności jedynki.
0: Wyjątkowe drzewo bioklimatyczne stanie w centrum Rzymu. Ma obniżać temperaturę, wykorzystując zjawisko parowania wody. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
2: Instalacja będzie tymczasowa, a jej koszt szacowany jest na 500 000 euro. Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Projekt został opracowany przez firmę odpowiedzialną za inżynierię klimatyczną oraz pracownię architektoniczną ze Stuttgartu. Trafił do władz Rzymu z okazji roku jubileuszowego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Na razie władze Rzymu jeszcze analizują projekt, także pod względem finansowym, więc nie wiadomo dokładnie, kiedy drzewo przy dworcu Termini się pojawi. Padający chwilami deszcz nie popsuł zabawy, a państwo nie zawiedli. W Ełku koncertem gwiazd zakończyło się kolejne wakacyjne spotkanie na trasie Lata z Radiem.
3: Fajnie, bardzo fajnie było właśnie. Przyjechaliśmy z daleka, Bartoszyce. Z Bartoszyc, bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. Cieszymy się bardzo.
4: Bardzo fajnie śpiewał Zakopane.
3: Zakopane,
4: podobało. Specjalnie jechaliśmy 150 km, żeby oglądać Lato z Radiem.
5: Tak. No fajnie, że było tyle gwiazd, ale szkoda, że po prostu po tak krótko, dłużej, żeby była lepsza zabawa, ale było okej.
0: Okay. W następny weekend na doskonałą zabawę przygotowuje się już Hełm. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na termometrach teraz na ogół od 10 do 15 stopni, cieplej na Pomorzu Zachodnim do 19 stopni w Świnoujściu. Poza zachodnimi krańcami sporo chmur i możliwy przelotny deszcz, dużo chmur i słabe opady także w ciągu dnia, a na termometrach zobaczymy od 19 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 22 w centrum i 28 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Barytonem
7: i tenorem.
6: Zapraszamy państwa
7: na dwa głosy.
6: W rytmie rocka albo hip-hopu.
7: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
7: Paweł Sztompkę
6: i Marcin Kuse.

Is it happening? Is everybody okay?

Chwila.

Tiro, tiro, tiro.

kto nie pamięta lub nie słyszał o legendarnym już koncercie Queen w Londynie na Wembley w 1986 roku. Na tym samym stadionie kilka lat później składano hołd zmarłemu wokaliście Queen Freddiemu Mercuriemu. Na tym samym stadionie dokładnie rok wcześniej odbył się wielki spektakl Live Aid, podczas którego występ zespołu Queen uznano najlepszym rockowym koncertem w historii. Poranek zamyka dzisiejsza jubilatka Christine McVie, wokalistka zespołu Fleetwood Mac. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Ogromne emocje w ostatnim mundialowym ćwierćfinale. I podobnie jak we wcześniejszym, zanosi się na dogrywkę. To ostatnie sekundy 9 doliczonej minuty tego meczu w Kansas City. Argentyna gra ze Szwajcarią. Obrońcy tytułu wyszli na prowadzenie w 10 minucie po golu McAllistera. Szwajcarzy zdołali odpowiedzieć bramką w 67 minucie, ale kilka chwil

0: Chwil później za symulowanie faulu z boiska wyleciał lider Szwajcarów Embolo i Europejczycy muszą mierzyć się z ekipą Leo Messiego w osłabieniu. A Messi śrubuje swój rekord. Rozgrywa właśnie swój 32. mundialowy mecz w karierze. No i pytanie, czy ostatni? Teraz właśnie gwizdek sędziego, będzie dogrywka w tym pojedynku. A wcześniej też po dogrywce Anglia pokonała w Miami Norwegię 2-1 po 2 golach Juda Bellinghama. Nie można zapomnieć o ofiarach zbrodni, a z ludobójstwa wołyńskiego trzeba wyciągnąć wnioski dla przyszłości Polski. Tak mówił prezydent, który na Podkarpaciu brał udział w upamiętnieniu pomordowanych w rzezi wołyńskiej. Dziękował tym, którzy pamięć o ofiarach tamtych mrocznych czasów pielęgnują.
1: Oddając hołd ofiarom z rodzinami, usłyszałem po raz kolejny w swoim życiu, jak to głęboko jest dzisiaj we współczesnych polskich rodzinach. Jaką traumę niosą rodziny polskie w XXI wieku. I doskonale to, drodzy Państwo, rozumiem.
0: Pomordowani nie mogą pozostać bezimienni. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek. Tak mówił z kolei premier Donald Tusk i złożył deklarację.
2: Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
0: Premier podkreślał, że prawda jest sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości. 3 miesiące aresztu dla sprawcy napaści na policjantów w Warszawie. 29-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty. Odpowie m.in. za przygotowania do pozbawienia życia komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Do napaści doszło w piątkowy poranek przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Mężczyzna uzbrojony w kastety i maczetę ranił 3 policjantów. Jeden z nich trafił do szpitala. Napastnik został ostatecznie ujęty na stacji metra Kabaty. Twierdził, że jest przez policję podsłuchiwany i prześladowany. To jeden z największych zarekwirowanych transportów kokainy w tym roku. Portugalska policja namierzyła w jednym z popularnych kurortów przemytników w aucie dostawczym. W środku było ponad 90 paczek z narkotykami, łącznie 3 tony. Kokaina dotarła do brzegu drogą morską, potem przeładowano ją na ciężarówkę. Policja przejęła auto z towarem, ale przemytnicy zdołali uciec.
3: To są aktualności jedynki.
0: Owocobranie. Ten birmański film zdobył główną nagrodę festiwalu filmowego w Karlowych Warach. To był 60. jubileuszowy przegląd, a nagrodę za wkład w światową kinematografię odebrała Juliette Binoche.
4: To opowieść o dwóch pracownicach fabryki tekstylnej, które wbrew społecznym normom nawiązują intymną relację i znajdują w niej ucieczkę od trudnej codzienności. To nasz pierwszy film, pierwszy duży festiwal i moja pierwsza nagroda. Tworzymy małe filmy. Nie mogłem uwierzyć, że w ogóle się tu dostaliśmy. Mówił, odbierając nagrodę, zaskoczony decyzją jury Angfio. Juliette Binoche, odbierając kryształowy globus, przyznała, że w swojej karierze miała wiele szczęścia. Zwróciła uwagę, że w wielu miejscach na świecie artyści są pozbawieni możliwości wyrażania się poprzez sztukę. Myślę o Palestynie, Libanie i Ukrainie. Potrzebujemy artystów, którzy opowiadają historię i mówią o prawdzie. Podkreśliła francuska aktorka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Dziś ostatnie akcenty jubileuszowych sabałowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej, Wielki Festiwal Kultury Ludowej, a jednym z jego elementów były pierwsze zbójeckie igrzyska. Konkurencje były nietypowe.
5: Odgonienie złostrewką, z pawązem, z pchaniowozem, co taśka jeszcze było?
6: Z takim dziadem po nasemu na plecach, no i resztę będą gonić tu pomiędzy, będzie slalom, będą hipkać poprzez te.
5: Bo to trzeba łokiem uznać, bo to nie takie proste z łopami.
7: Nie ma takiej szansy. To my przeskoczymy. Także baby niech tam nie opowiadają głupot, bo my ich tam jeszcze będziemy musieli nieść.
0: Dziś w południe na zwieńczenie festiwalu Wielki Korowód, a potem uhonorowanie zwycięzców w poszczególnych konkursach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Po dość pochmurnej sobocie równie pochmurna niedziela. W wielu regionach popada przelotny deszcz. Słońca niewiele, ale nowy tydzień ma przynieść wyraźne ocieplenie. Dziś już na zachodzie około 28 stopni, w centrum 22, a na południowym wschodzie najchłodniej około 19. Teraz na termometrach od 10 stopni na południu do 20 na Pomorzu Zachodnim.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
4: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
3: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
5: Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
6: Mariana Krill, dzień dobry, witam słuchaczy Jedynki. W Kiermaszu pod kogutkiem dziś poznamy jednego z laureatów 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej w kategorii Nagroda Honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej. Jest to Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. O zbliżającym się 63. Tygodniu Kultury Beskidzkiej opowiedzą Magdalena Koim i Sabina Słowiak-Wandzel z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Spotkamy się także z kapelą Maksyma Nakonecznego. Kapela wydała niedawno mini-album z muzyką z pogranicza polsko-ukraińskiego. A za tydzień w Zdyni zapłonie 44. Watra Łemkowska. Jest to największe na świecie święto kultury łemkowskiej i po raz pierwszy na nim wystąpi Stefan Sztec ze Słowacji.

0: Wśród laureatów 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Od początku istnienia, oficjalnie od 17 czerwca 1991 roku, muzeum prowadzi wielokierunkową działalność na rzecz zachowania, ochrony i reaktywowania elementów materialnej i niematerialnej kultury ludowej dawnych i obecnych mieszkańców Polski północno-wschodniej. Od początku działania instytucji głównym celem jej pracowników jest badanie, dokumentacja, ochrona i popularyzacja kultury ludowej grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących Mazury i Warmię na przestrzeni wieków, opowiada etnografka, antropolożka Roxana Butrym-Lampart z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
1: Zacząć należałoby od samego właśnie regionu Warmii i Mazur, albo raczej dwóch regionów, które często złączane są w jedno, z racji administracyjnych również. Jest to region niełatwy, jak wiemy wszyscy, podobnie jak na Dolnym Śląsku, troszkę jak na Pomorzu. Po 1945 roku nastąpiła tutaj niemal całkowita wymiana ludności. Poprzedni mieszkańcy musieli te tereny opuścić, natomiast na pozostałe gospodarstwa, na te ziemie przyjechali i przymusowo, i dobrowolnie. Po pierwsze ekspatrianci z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny, z całej ściany wschodniej, czyli ci Polacy, którzy u siebie pozostać nie mogli. Przyjechali też osadnicy, zachęcani zresztą przez państwo polskie z terenów przygranicznych byłych Prus Wschodnich, czyli Augustowszczyzna, Suwalszczyzna, Kurpie, wszystkie tereny przygraniczne. No i w końcu rok 1947 Ukraińcy, którzy pojawili się tutaj w ramach przymusowej przesiedleńczej akcji Wisła. Jak widać, to już jest duża mieszanka etniczna. A muzeum, jego założycielka, pani Barbara Grądziewicz-Chludzińska, już od początku stara się o to, aby zachować dziedzictwo wszystkich tych grup, które i wcześniej, i obecnie zamieszkują tereny Mazur i Warmii. Można to robić, wiadomo, poprzez dziedzictwo materialne, czyli już od początków, w zasadzie nawet nie od początków działania muzeum, tylko jeszcze przed tym administracyjnym początkiem, bo już od lat 60. gromadzone są obiekty kultury materialnej i tej wiejskiej, ale też sztuki nieprofesjonalnej, ale też poprzez różnego rodzaju wydarzenia, te doroczne zwłaszcza, staramy się dokumentować również kulturę niematerialną, zwyczaje, tradycje, obrzędy, zwłaszcza tę warstwę też muzyczną, pieśniową, która tutaj na naszych terenach funkcjonowała i funkcjonuje.
0: Jak to jest prowadzone już na terenie samego miasta? W jakich obiektach pracuje muzeum? Jakie obiekty do niego należą? I co właśnie można tam zobaczyć?
1: Muzeum, taki główny trzon, to jest taki dworek o charakterze podmiejskim, pochodzący z XVIII wieku. To jest nasza administracja, ale tutaj również mieszczą się sale wystawowe, w których staramy się w wystawach czasowych prezentować i nasze zbiory, i zbiory wypożyczone. Ale muzeum to również trzy pracownie rękodzielnicze działające w ramach ośrodka rzemiosł, mówiąc tak w skrócie, używając nazwy. Mamy tu pracownię tkactwa, plastyki obrzędowej i pracownię ceramiki. Postaramy się również ratować te ginące zawody i wyuczać kolejnych rzemieślników i artystów. Ale Muzeum Kultury Ludowej to również park etnograficzny nad Węgorapą, nieduże założenie o charakterze skansenowskim, w którym mamy chałupy mazurskie, takie reprezentatywne dla budownictwa mazurskiego od końcówki w zasadzie XVIII aż po początek XX wieku. Jest też remiza, kuźnia, jest stodoła, więc to jest nieduże założenie, ale reprezentatywne dla budownictwa dawnego mazurskiego. I również budynek o charakterze miejskim, tam mieści się między innymi nasza biblioteka zakładowa, bez której praca byłaby dużo trudniejsza. I również taka wystawa Dar dla Muzeum, również dla nas bardzo ważna, ponieważ już od 20 ponad lat prowadzona jest akcja o tym samej nazwie. W ramach tej akcji pozyskujemy obiekty właśnie w drogą daru i to poszerza naszą kolekcję.
0: Tak, i wiem, że realizujecie również program opieki nad folklorem, sztuką ludową i rzemiosłem miałomiasteczkowym. Na czym to polega i też jakie działania w ramach tego projektu są prowadzone?

0: Przede wszystkim powiedziałabym, że staramy się nie tracić kontaktu z tymi depozytariuszami kultury ludowej, którzy działają zarówno z rzemieślnikami, z artystami, również z muzykantami. To staramy się z nimi być w stałym kontakcie, ale również poprzez doroczne wydarzenia staramy się ten program realizować. Pierwszy weekend sierpnia zawsze u nas odbywa się, już po raz 49 w tym roku, odbędzie się Międzynarodowy Jarmark Folkloru. To jest wydarzenie, w ramach którego między innymi typujemy wykonawców do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Ale to nie tylko ten konkurs, nie tylko przegląd, również w ramach przeglądu, ale i w tak zwanym międzyczasie staramy się naszym śpiewakom, muzykantom dawać możliwość konsultacji merytorycznych, te konsultacje ze specjalistami z zakresu etnomuzykologii przede wszystkim, ale też folkloru generalnie, szeroko pojętego. Te konsultacje odbywają się zarówno w czasie naszego jarmarku, ale również przed wyjazdem do Kazimierza. Folklorystka Małgorzata Makowska w tej chwili, wcześniej Mirosław Nalaskowski. Sami udawali się do zespołów i starali się pomóc w doborze repertuaru, w takich kwestiach też czysto technicznych i obyczajowych również.
1: Pani wspomniała na początku o zbieraniu materiałów. Na pewno były też tutaj rozmowy, wywiady osób, które przybyły do tego regionu. A jestem ciekawa, czy dziś jeszcze można kogoś nagrać, czy jakiś filmik, czy jeszcze pozostają właśnie ci, którzy pamiętają czasy właśnie po II wojnie światowej, 47 rok i następne.
0: Jak najbardziej. Tych osób jest niestety coraz mniej. Ja myślę, że to też jest taka bolączka każdego badacza, który widzi, jak uciekają mu te wątki, jak uciekają poszczególne nitki, które można by łapać. Ale jeszcze staramy się docierać do tych najstarszych osób, które właśnie pamiętają rok 47, również 45, bo to w zależności od tego, kto skąd przybył. Mieliśmy to szczęście też korzystać ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy takich projektach badawczych jak Mazury na Ludowo, Warmia na Ludowo i to był ten czas, kiedy mieliśmy taką większą możliwość, aby wyruszyć w teren i rzeczywiście rozmawiać. Także mamy też bardzo szeroką bazę historii mówionej. To też wzbogaca nasze zbiory. Również od 25 lat już jest prowadzony taki konkurs Losy Nasze, w ramach którego każda chętna osoba może nam dostarczyć czy to swoje wspomnienia, czy to pamiątki, dokumenty, to też nam daje obraz tych czasów po II wojnie światowej, tych czasów, jak pięknie zostało to określone w książce pani Beaty Szady, wiecznego początku, bo Mazury i Warmia to takie miejsce, gdzie w zasadzie od wielu, wielu pokoleń każdy musiał, no w zasadzie zaczynać od zera.
1: Tak, to jest też bogactwo tego regionu. Ja też miałam takie wrażenie, jeżdżąc po Warmii i Mazurach, po tych kilku miasteczkach, to Giżycko, Węgorzewo, Kętrzyn i też okolice, może mniejsze miejscowości. I właśnie ta architektura, to wszystko, co jest takie piękne wokół, też mówi z jednej strony o takiej właśnie dawności, o wielowiekowości, ale z drugiej strony ludzie, którzy mieszkają na tym terenie od całkiem niedawna, tworząc właśnie tę nową historię, nową taką mieszankę wielokulturową. Jestem ciekawa, jak to jest też w muzeum podkreślone, ta taka historia od nowa, ale nie do końca.
0: Te historie od nowa, ale nie do końca właśnie, staramy się pokazywać w tej chwili najbardziej poprzez taką ekspozycję, która znajduje się w jednej z chat skansenowskich. I jako taki punkt wyjścia obraliśmy sobie tkaniny. Poprzez tkaniny te, które przyjechały tutaj po roku 45 razem z nowymi mieszkańcami, podzielone na grupy. Poprzez te tkaniny staramy się opowiadać właśnie historię. U nas też, jeśli chodzi o zwiedzających, to jest taki charakterystyczny sposób zwiedzania. Każda z przybywających osób jest oprowadzana w zasadzie przez opiekuna ekspozycji albo przewodnika, w zależności od tego, co wybierzemy. Więc nie zostajemy sami z martwym obiektem, ale my o tych obiektach opowiadamy i to właśnie poprzez te obiekty niektórzy zyskują zupełnie nową historię, bo okazuje się, że to jednak nie dla wszystkich jest oczywiste, że te Mazury, zwłaszcza, bo o nich jest mi najbliżej mówić, że mają tak skomplikowane.

0: wszystkim staramy się historię opowiadać, ale również przez działalność edukacyjną. To jest bardzo ważne, bo okazuje się, że kiedy przychodzi do nas młodzież, przychodzą dzieci i pytamy o to, skąd są, oni już są stąd, oni już mówią o tym, że są z Giżycka, Węgorzewa, z okolic. I dopiero kiedy dostają zadanie domowe, albo kiedy zaczynamy rozmawiać głębiej, to okazuje się, że tak, rzeczywiście babcia mówiła, że rodzina była na Wileńszczyźnie, albo że gdzieś pod Przemyślem ktoś mieszka jeszcze, albo na Kurpiach. Także też przez tę działalność edukacyjną staramy się pokazywać historię regionu.
1: O Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie opowiadała Roxana Putrym-Lampart, a ja bardzo polecam Państwu odwiedzić tę instytucję i też przy okazji zobaczyć i poczuć tę wielokulturowość Węgorzewa i okolic. A teraz w audycji Kiermasz pod Kogutkiem posłuchamy huculskiej melodii ze wsi Zamachora.

0: Już za 2 tygodnie, dokładnie od 25 lipca, Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Ujsoły, Jabłonków w Republice Czeskiej i Stebna oraz Bielsko-Biała zapraszają na największy i najstarszy festiwal folklorystyczny w tej części Europy. 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej to 9 niezapomnianych dni. W programie znajdą się koncerty zespołów z Polski i całego świata oraz cała gama wydarzeń towarzyszących. O historii festiwalu, kontynuowaniu tradycji muzycznych opowiadają dyrektorka Tygodnia Kultury Beskidzkiej Magdalena Kojem oraz specjalistka do spraw promocji w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej Sabina Słowiak-Wandzel.
1: Myślimy, że będzie równie piękny jak ten ubiegłoroczny i te wcześniejsze Tygodnie Kultury Beskidzkiej, a różnił się będzie przede wszystkim zespołami, które do nas zjeżdżają. Oczywiście w liczbie podobnej do tych zeszłorocznych, no bo z uwagi na to, że spotykamy się w tylu miejscowościach, że koncerty będą odbywać się i w Wiśle, i w Szczyrku, i w Żywcu, i w Makowie Podhalańskim, ale też w Oświęcimiu, w Ujsołach.

0: Jabłonkowi i Stebnej, to mamy aż tyle lokalizacji. Do tego dodatkowy koncert preludium Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Bielsku Białej. To więc, żeby to obsadzić, no, nie możemy spuszczać z tonu, dlatego zjeżdżają w Beskidy zespoły zagraniczne w liczbie kilkunastu. Zespoły przyjeżdżają również z całej Polski. Tutaj mamy około 100 tych zespołów z całej Polski i te 4000 wykonawców będą zapełniać dla Państwa program i podczas koncertów wieczornych, i podczas koncertów około południowych i licznych też wydarzeń towarzyszących, takich jak między innymi potańców, gdzie będzie można z tymi artystami potańczyć, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś o nich więcej, bliżej ich poznać, czy tak samo na korowodach ulicznych, które w tym roku odbędą się w Żywcu, w Wiśle, w Jabłonkowie, w Istebnej oraz w Szczyrku. No i tam też te zespoły już może nie na wysokości sceny, ale vis-a-vis będzie można zobaczyć, zapytać o różne rzeczy, zrobić sobie zdjęcia.
1: Tak, nie spuszczamy z tonu, dokładnie. No nie możemy spuszczać, 63. edycja już nas do czegoś zobowiązuje. Jeśli chodzi o świat, to zapraszamy gości ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku, z Kolumbii, z Ekwadoru, a potem czas na Europę, czyli Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Grecja, Macedonia Północna i Turcja.
0: To między innymi, także
1: między innymi,
0: będzie bardzo
1: tak.
0: dużo tych zespołów, a wszystkie te zespoły wezmą udział w międzynarodowych spotkaniach folklorystycznych, czyli w jednym z naszych konkursów. W tym roku świętują swój jubileusz, 35. raz odbędą się te spotkania, dzięki którym właśnie może ten cały świat do nas zjechać i występować. Możemy zobaczyć zespoły bardzo egzotyczne tutaj w Beskidach na jednej scenie, a nasz kraj w tym roku reprezentować będzie zespół z Kurpi Zielonych, właściwie to takie połączenie dwóch zespołów, Carniaków i Kurpiowszczyzny, oraz zespół z niedalekiego od nas Juszczyna, zespół z Byrcok.
2: Tydzień Kultury Beskidzkiej ma w sobie kilka ważnych konkursów, przeglądów. Proszę powiedzieć o nich, jaka jest ich wartość obecnie, no, kiedy niestety kultura ludowa, kultura tradycyjna trochę odchodzi, ale jednak nadal jest kultywowana.
1: Tak, zdecydowanie jest kultywowana i co się dzieje na naszych oczach, żyje, trwa. Oczywiście podlega przekształceniom, ale jest. 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich w tym roku również odbywa się w dwóch potężnych kategoriach. Pierwsza to jest kategoria zespołów regionalnych, gdzie zaprezentuje się w tym roku aż 28 grup, a druga kategoria, kategoria kapel, śpiewaków, grup śpiewaczych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, gdzie zgłosiło się aż 172 podmioty wykonawcze, tak to systematyzujemy i nazywamy. To jest właśnie dowód tego, że amatorski ruch artystyczny jest żywy, ludziom się po prostu chce. Żywy jest przekaz z pokolenia na pokolenie i jak na razie zajmujemy się tym, żeby dosypywać do puli nagród w festiwalach i w konkursach. No i nie borykamy się z trudnościami, czym tu zapełnić kolejny dzień festiwalu, wręcz przeciwnie.
0: Tutaj można powiedzieć, że liczby tych zespołów, tych grup, które chcą wystąpić podczas tego konkursu, wciąż rosną, a my się tylko staramy gdzieś tam zagwarantować im odpowiednie warunki, żeby no, logistycznie, organizacyjnie, żeby to udźwignąć. I w te pierwsze 4 dni Tygodnia Kultury Beskidzkiej, od soboty do wtorku, w Żywiec właśnie stanie się taką stolicą naszej góralskiej, polskiej kultury, bo zespoły z całego łuku polskich Karpat właśnie na ten konkurs zjadą się do nas w Beskidy, z czego ogromnie się cieszymy, nie możemy się też już ich doczekać. Zarówno tych prezentacji na rynku w Żywcu, tych mniejszych prezentacji, prezentacji muzycznych, jak i tych prezentacji taneczno-obrzędowych, które będą w Amfiteatrze pod Grojcem. Zespoły co roku przyjeżdżają z innymi programami, wymyślają, wyciągają wątki, no, których no, tak na pierwszą myśl gdzieś tam, gdy siedzimy, myślimy, rozmawiamy, można proszę powiedzieć, że nie wpadłoby się na pewne rzeczy, na które oni wpadają. Są niesamowici, nie możemy ich się doczekać i no, w takim kształcie będzie odbywał się tegoroczny Festiwal Folkloru Górali Polski.
2: Jestem ciekawa też, jak to jest oceniane, na co zwracają uwagę jurorzy, którzy pracują i właśnie na żywieckim rynku, ale też w amfiteatrze.

0: jest ważne właśnie przy takich prezentacjach?
1: Ważna jest zgodność z tradycją i przede wszystkim prawda. Prawda, to co zespoły pokazują ze sceny, powinno emanować prawdą i autentycznością. Ma to być potrzeba serca, ma to być potrzeba podzielenia się swoją tradycją, tradycyjnymi tańcami, językiem, strojem, muzyką. Wszystko oczywiście jest ubrane w przestrzeń sztuczną sceny, bo ktoś by mógł zarzucić, no jak tu pokazać trzydniowe wesele w 30 minut? Wszystko się da, trzeba tylko przepuścić to przez własną wrażliwość i wyobraźnię. Na to właśnie zwracają uwagę jurorzy,
2: na
1: prawdę, na zgodność z tradycją.
2: Tak, i tu dodam, że nawet chodzi o tą prawdę na dwóch płaszczyznach różnych, czyli na tej płaszczyźnie zgody z tradycją, ale też na tej płaszczyźnie, żeby artyści, bo to jak się ogląda, jak się na nich patrzy, to to widać, żeby oni byli zgodni z tym, co prezentują. I to pod kątem całego obrzędu tańca i pod kątem form muzycznych. Jak się patrzy na tych wykonawców, to z jednych bije niesamowita autentyczność i to widać, że oni tym żyją, że śpiewają o czymś, co znają albo co poznali, z czym się utożsamiają, co gdzieś tam wierzą. A i są też tacy, zdarzają się oczywiście, którzy tylko wykonują. No i tu nie da się ukryć, że no złote żywieckie serca zazwyczaj zawsze lądują w rękach tych, którzy w to najmocniej wierzą, od których ta prawda bije w największej skali.
0: Jestem też ciekawa takiej międzypokoleniowości. Jak to jest właśnie, jeśli chodzi o Tydzień Kultury Beskidzkiej? Czy on przyczynia się też, te różne aspekty, różne konkursy, różne wydarzenia do tego przekazu międzypokoleniowego i kontynuacji tradycji w najmniejszych miejscowościach waszego terenu?
2: Oczywiście, zgadza się. To jest nieodłączna jakby część tradycji. I możemy to zaobserwować podczas tych występów na dużej scenie, gdy są jakieś wątki, powiedzmy, dotyczące różnych pokoleń, to zawsze zespoły starają się przywieźć ze sobą starszych reprezentantów swojego zespołu, jakichś gospodarzy, i są ludzie młodsi, i są czasami dzieci się zdarzają jako takie dodatkowe totalnie, żeby gdzieś tam zaznaczyć, jeśli to wymaga, to co chcą zaprezentować. Ale na rynku w Żywcu pięknie to obserwujemy za pośrednictwem kategorii mistrz i uczeń, gdzie już ci doświadczeni instruktorzy, czy w śpiewie, czy w muzyce, przywożą swoich wychowanków od najmłodszych lat, no takich, którzy już oczywiście coś potrafią, czy zaśpiewać, czy utrzymać skrzypce, zagrać piękną melodię, zaśpiewać. To widzimy na tej płaszczyźnie. Jest ta kategoria właśnie dla tych, którzy mają uczniów na tyle gdzieś tam już wykształconych, których mogą pokazać w tej kategorii. Tu jest ważne, żeby też dość dobrze pokazał się uczeń, nie tyle mistrz, żeby tutaj triumfował swoim talentem, bo już wiadomo, że ten mistrz ten talent i ogromne umiejętności posiada, ale żeby też pokazać, co nauczył, jak tutaj udało mu się nauczyć swojego ucznia czy uczniów, no, tego pięknego przekazu tradycji w formach muzycznych, w formach gry na instrumentach czy w formach śpiewu.
1: To również można świetnie zaobserwować też podczas targów sztuki ludowej, gdzie zapraszamy twórców ludowych, między innymi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, oddziału beskidzkiego i nie tylko, gdzie właśnie podstawą działalności jest przekaz z pokolenia na pokolenie. Często są to twórcy, którzy uczyli się od swoich ojców, od swoich dziadków. Przyjeżdżają teraz obecnie z własnymi dziećmi bądź z wnukami i pokazują to, co potrafią.
2: A przy okazji podczas targów sztuki ludowej odbywa się szereg warsztatów z różnych właśnie dziedzin twórczości ludowej i czy w tygodniu, czy przez weekend właśnie ci najmłodsi w różnym wieku, tu mówimy jakby w szerokim ujęciu, mogą spróbować swoich sił i pod okiem tych najlepszych, z najlepszych, sprawić się troszeczkę albo w ogóle dopiero poznać takie dziedziny jak zdobnictwo bibułkowe czy rzeźba. Tutaj wachlarz tego, czego można się nauczyć, jest bardzo duży.
0: Jestem też ciekawa tych mniejszych miejscowości, no na przykład Istebnej czy też Jabłonkowa. To też jest taka piękna idea, żeby Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywał się w różnych miejscach, no i właśnie po obu stronach granicy też, ale co to też znaczy dla tej lokalnej społeczności? No w przypadku Trójwsi, no na pewno to jest wielka historia. A jak to jest właśnie po czeskiej stronie?
1: Jest to również wielka

0: historia, ponieważ Gorolskie Święto w tym roku 79 jest organizowane właśnie przez Polaków mieszkających na Zaolziu. Jest to święto przede wszystkim ich społeczności i podtrzymywanie również polskości poza granicami Polski, poza granicami naszego kraju.
1: Zgadza się. Tej polskości, która jest też utożsamiana z byciem po prostu góralem.
0: Góralem
1: I
0: śląskim.
1: to jest właśnie wspaniałe, że oni się jednoczą, oni się wyróżniają też tym, że pozostałe gdzieś tam estrady organizują się w ramach no, struktur instytucji kultury i w tej formie gdzieś tam organizują swoje działania, swoje koncerty, wszystkie te wydarzenia. Natomiast oni tam robią to często społecznie, robią to z potrzeby serca, tego, żeby właśnie te swoje korzenie pielęgnować, żeby podtrzymywać swoje tradycje, żeby zrobić sobie takie wielkie święto swojej tożsamości. Ale czy w przypadku Jabłonkowa, czy w przypadku Istebnej lub Ujsu, to też obserwujemy, że dla nich wszystkich, czy są właśnie po czeskiej, czy po polskiej stronie, oni świętują trochę krócej niż cały Tydzień Kultury Beskidzkiej, są to 2, 3 czy 4 dni. Natomiast oni świętują na 150 czy 200%, mimo że właśnie krócej, to intensywniej. I dla nich jest to ogromne święto w skali całego roku. To właśnie skupione wokół kultury góralskiej, wokół korzeni, wokół tego, że można właśnie przy tradycji tak wspaniale się pobawić. W tym roku Ujsoły się wydłużają już od piątku, będą odbywać się Wawrzyńcowe Chudy i Istebna przez 2 dni. Właściwie też już od piątku poniekąd rozpoczyna świętowanie tego Dnia Kultury Beskidzkiej, Festynu Istebniańskiego czy tych Wawrzyńcowych Chód. Także no tutaj wiemy, że dla nich jest to ogromne święto. One chciałyby tylko coraz dłużej, intensywniej właśnie w tym Tygodniu Kultury Beskidzkiej funkcjonować i uczestniczyć.
2: Tak, i jeszcze może zapytam na koniec, może wiecie, ile pokoleń tak naprawdę przeszło przez Tydzień Kultury Beskidzkiej i wśród artystów, tych, którzy prezentują się na tych estradach, ale też wśród mieszkańców Beskidów, dla których to święto jest bardzo ważną częścią życia.
1: Ja myślę, że tak, nie wiem, może 4-5 pokoleń to być,
0: Na pewno od
1: bo jak pan...
0: 64 roku. Właśnie żyjemy w czasach, gdzie nasze pokolenie nie pamięta czasu sprzed TKB i to jest
1: Tak,
0: też niesamowite.
1: że TKB było zawsze
0: Zawsze
1: i
0: było.
1: żyło się od kultury do kultury i od jednego TKB do drugiego wtedy, kiedy jeszcze imprez było mniej, nie tak jak teraz, że mamy do wyboru właściwie co weekend czasami kilka imprez w regionie czy w jednej miejscowości, w jednym mieście, to tego jest znacznie więcej, natomiast no, górale i ludzie zrzeszeni w zespołach, w kapelach, w tym właśnie świecie folklorystycznym czekają na to święto cały rok. No i myślę, że te kilka pokoleń jak nic, bo są osoby, które na przykład na pierwszych tygodniach Kultury Beskidzkiej były dziećmi, przynosiły na scenę kwiaty, bo no, trzeba było gdzieś tam jakoś to fajnie wszystko zorganizować. A obecnie są w wieku gdzieś tam senioralnym i na przykład prowadzą zespoły albo jeszcze prowadzą koncerty. No, ta historia jest ogromna i niektóre osoby przez całe tygodnie Kultury Beskidzkiej, przez festiwale przechodziły i zmieniały się tylko ich role. Natomiast zapał i serce to myślę, że rosły z roku na rok podczas kolejnych edycji TKB.
2: Zapraszamy serdecznie na 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej od 25 lipca w różnych miejscowościach Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Może tam też zobaczymy się. A teraz słuchamy zespołu Skład Niearcheiczny z tych terenów.

0: A teraz w Kiermaszu pod Kogutkiem czas na spotkanie z muzyką z polsko-ukraińskiego pogranicza. Kapela Nakonecznego wydała mini-album pod tytułem Lesko Mchawa Żardenka. Album prezentuje muzykę instrumentalną z dwóch sąsiadujących ze sobą wsi w powiecie leskim województwa podkarpackiego – Mchawy i Żardenki. Wsie te zamieszkały niegdyś wspólnie przez Rusinów, Ukraińców, Polaków i Żydów, leżą na etnograficznym pograniczu dwóch regionów – Nadsania i Bojkowszczyzny. O płycie, poszukiwaniu źródeł i o wykonywaniu tej muzyki opowiada Maksym Nakoneczny, który w kapeli Nakonecznego gra na skrzypcach.
1: Nagrywaliśmy nasz mini-album we Lwowie. Nagrywał Iwan Ochar, który nie tylko jest świetnym realizatorem dźwięku i z którym pracowaliśmy wcześniej przy okazji Krajki, ale też osobą, która w bardzo ciekawy sposób pojmuje w ogóle dźwięk jako abstrakcyjne pojęcie. I właśnie nagraliśmy u niego 6 utworów, które pochodzą z powiatu leskiego, z w zasadzie etnograficznego pogranicza Bojkowszczyzny i Nadsania. Wszystko to są melodie taneczne, może z wyjątkiem weselnego marszu, który się pojawia na płycie. No i są to melodie, które trudno jest przypisać do konkretnej proweniencji etnicznej, tak to nazwijmy. Jest to raczej repertuar, który był praktykowany absolutnie na styku kultury rusińskiej, czyli ukraińskiej, polskiej, żydowskiej, niemieckiej, również romskiej, bo w ogóle te tereny to są tereny, gdzie Romowie często osiedlali się na stałe, więc też wpływy ich kultury są o wiele bardziej odczuwalne.
2: Jeśli chodzi o też źródła, to jest tutaj z archiwum właśnie, skorzystaliście z archiwum nagrań kilku muzykantów. Kogo dokładnie, jacy to byli ludzie, gdzie grali, w jakich kapelach, przy jakich okazjach?
1: Wszyscy muzycy, od których wzięliśmy repertuar, byli to muzykanci weselni, urodzeni na przełomie XIX i XX wieku. Najmłodszy z muzyków, który znalazł się w tym zestawieniu, bębnista, tylko pochodził z lat 30. Czyli tak jak widzimy, byli to muzycy, można powiedzieć, starej daty. Muzycy starszego pokolenia, ci, którzy grali na weselach jeszcze przed pierwszą

0: wojną światową. Oczywiście wpływa to ogromnie na repertuar wykonywany, ale też na styl wykonawczy, który staraliśmy się odtworzyć w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału. Na samym albumie w zasadzie mieści się muzyka dwóch wsi, Mchawy i Żerdenki. I mimo, że to są wsie prawie obok siebie, są bardzo blisko, tak repertuar jest podobny, ale styl wykonawczy dosyć znacząco się staraliśmy się na naszym albumie oddać.
1: To może jeszcze o tych miejscowościach, o wsiach. Właśnie powiedziałeś, że bardzo blisko siebie Mchawa i Żerdenka, ale jednak jak dziś żyją te wioski? Co o nich wiemy? Czy w ogóle ktoś mieszka w nich? Czy pamiętają te dawne muzykowanie?
0: Tak, mieszkają jeszcze potomkowie muzykantów, od których graliśmy muzykę. Mam w planach ich odwiedzić, popytać trochę. Oczywiście zmienił się krajobraz kulturowo-etniczny po II wojnie światowej. Coś, co dotknęło w zasadzie całego pogranicza. Został odjęty ogromny kawałek kultury ukraińskiej, kultury żydowskiej. Niemiecki, rzecz jasna, więc pod tym względem można powiedzieć, że trochę zubożała lokalna kultura, lokalne dziedzictwo niematerialne, ale jest to w zasadzie sytuacja typowa dla całego pogranicza polsko-ukraińskiego.

0: Maksym, jeszcze myślę sobie o waszej kapeli. Głównie jest dla was ważny ten teren, teren polsko-ukraińskiego pogranicza, ale jeśli chodzi o tak bardziej ściśle, tak, to tutaj pogranicze też Bojkowszczyznę, Łomkowszczyznę, Nadsania bezpośrednio. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby grać taką muzykę i na ile też było trudno poszukiwać tych starych melodii? Dla was ważne jest bardzo takie najbardziej takie zbliżenie do tego, jak kiedyś grano, do tego starego stylu, takiej surowości. To zresztą słychać na tym nagraniu, na tym mini-albumie. Jak to wszystko odbywało się w waszym przypadku?
1: Tak, wszyscy muzycy naszej kapeli mają pewne doświadczenie z wykonawstwem muzyki tradycyjnej różnych regionów. Tutaj chodziło nam o to, żeby grać muzykę Rusi Czerwonej, czyli terenów, to nie jest region etnograficzny, to jest region historyczny, do tego całkiem ogromny i konkretnie z lat, no to w składzie, w jakim brzmiało na w latach 20., początku lat 30. I przez to, że tym razem wybraliśmy inną orientację, bo w innych naszych projektach raczej kierujemy się ramkami etnograficznymi, postanowiliśmy, że będziemy tak robić to segmentami, opracowując

0: po kolei każdy z subregionów etnograficznych Rusi Czerwonej. No i zaczęliśmy w ogóle od zachodniej Bojkowszczyzny. Michniowiec, Lutowiska, Skorodne, Chmiel, tamte okolice. No a potem wzięliśmy się właśnie za to pogranicze Bojków, Nadsania, Bojków i Łemków. A jeżeli chodzi o styl wykonawczy, tak jak mówisz, bardzo ważne jest dla nas, żeby nie dodawać nic oprócz ekspresji do tej muzyki. Staramy się odtworzyć jak najwierniej właśnie styl tych muzyków, też żeby, tak jak mówiłem, różne subregiony Rusi Czerwonej, żeby też były wyczuwalne te różnice dla słuchaczy.
1: Bardzo jest też ciekawe, co mówisz, i właśnie mieliście okazję ostatnio być i w Kijowie na pierwszym festiwalu tańca tradycyjnego Ruch, ale też w Lwowie, gdzie przy okazji nagraliście te kilka utworów, opowiadaliście też o tej muzyce, i tam również są nagrania archiwalne. No, znamy głównie to Michaela Haja, ale nie tylko, znamy też z Lwowskiej Akademii Muzycznej, od etnomuzykologów tamtejszych właśnie nagrania z tych terenów, zwłaszcza po stronie ukraińskiej. Jestem ciekawa właśnie, jak te spotkania się odbywały. Być może ktoś przyszedł też z mieszkańców, którzy pochodzą z tych terenów. Może coś wam też opowiadali o tym dawnym muzykowaniu, dawnych zabawach.
0: Tak, w ogóle bardzo ładnie nas przyjmowali i we Lwowie, jak byliśmy, i 2 razy, jak jeździliśmy do Kijowa. I no, z naturalnych przyczyn, szczególnie we Lwowie, przyszło bardzo dużo przesiedleńców albo potomków przesiedleńców z lat 44-46, którzy byli wysiedleni do Związku Radzieckiego w latach 40 właśnie. Ale co ciekawe, w Kijowie też się znalazło parę osób z Nadsania, z Łemkowszczyzny, które podchodziły do nas po koncercie. Naprawdę jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Też, no nie wiem, czy misja to jest dobre słowo, ale uważamy, że to jest cenne działanie, jakby przypominanie trochę ludziom, skąd byli ich przodkowie, a czasem nie przypominanie, a po prostu wywołanie pewnej może nostalgii i utrzymywanie tego kontekstu właśnie lokalnej jakiejś tożsamości, która oczywiście przez wysiedlenia w latach 40. była wystawiona na ogromną próbę.
1: Jestem też ciekawa tego właśnie instrumentarium. Wy w swojej kapeli właśnie gracie w trójkę, pierwsze, drugie skrzypce i bęben, ale czy jeszcze były jakieś inne instrumenty? Może też je planujecie wprowadzać tak przy okazji?
0: Zacznę od końca. Stanem na teraz nie planujemy wprowadzać do stałego składu nowych instrumentów, chyba że gościnnie bierzemy pod kątem przyszłych albumów takie opcje pod uwagę. Jeżeli chodzi o sam skład, to jest najbardziej typowy skład dla wschodniej Galicji w latach 20., czyli po I wojnie światowej, kiedy pojawiły się duże barabany z talerzykiem, ale jednocześnie jeszcze zostały dawniejsze składy z dwojga skrzypiec. To, co mówię, jest to najbardziej typowy skład, oczywiście nie jedyny, jakim mogliśmy spotkać na pograniczu 100 lat temu. W tym samym czasie zaczęły wchodzić już orkiestry dęte albo mieszane, smyczkowo dęte. Kapele gdzieniegdzie zostały się jeszcze dawniejsze tradycje muzyczne, które przetrwały I wojnę światową, tak kapele z cymbałami, z basami ręcznymi, z bębnami obręczowymi i z drugiej strony już też wpływ zupełnie nowej mody z miast, czyli klarnety, trąbki, harmonie. Skład, w którym my gramy, jest, tak jak mówię, najbardziej podstawowy, najprostszy. W pewnym sensie 100 lat temu mógłby być odbierany jako biedniejszy, w pewnym sensie.
1: Słuchaliśmy Czardaszów w wykonaniu kapeli Nakonecznego. To, przypomnę, utwór z ich mini płyty Leską, Chawa, Żerdenka, a na koniec audycji jeszcze jedna melodia. Będzie to Polka, a ja Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Chwilę przed godziną drugą w województwie mazowieckim w pobliżu miejscowości Zabłotnia na 434 kilometrze osobówka najechała na bariery energochłonne i zablokowała lewy pas do Poznania. Jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu cały czas działają służby. Trasa do Warszawy i do Łodzi pozostaje przewężona. Natomiast chwilę po północy zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 12 na S7 oraz na drodze krajowej nr 50. W województwie wielkopolskim na krajowej 12 na odcinku Leszno-Gostyń w pobliżu miejscowości Kąkolewo doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Droga była całkowicie zablokowana od godziny 23 i właśnie te utrudnienia zakończyły się po godzinie 1. S7 Cedry Wielkie do węzła Gdańsk Wschód w pobliżu miejscowości Koszwały. Na 16 kilometrze palił się samochód osobowy. Po godzinie 20 tam służby blokowały pas zjazdowy oraz prawy w kierunku Gdańska i akurat S7 już od kilku godzin jest przejezdna. Tak samo jest na drodze krajowej nr 50 w województwie mazowieckim, gdzie między Piasecznym a Kozienicami w pobliżu miejscowości Góry Kalwarii samochód osobowy wypadł z jezdni na zjeździe drogi krajowej nr 50 na drogę krajową nr 79. Tam niestety 4 osoby zostały ranne, ale krajówka także jest już odblokowana. Przypominamy, że trwają prace służb na autostradzie A4 jeszcze dzisiaj na węźle Brzeg do węzła Opole Południe. Tam też trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. 22 513 1111 numer do Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Jest szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Szwajcaria pokonana, ale dopiero w dogrywce. Argentyna wygrała 3-1 i jako ostatnia awansowała do półfinału mundialu. W 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej uczczono pamięć ofiar ludobójstwa. Prezydent i premier mówili o prawdzie i pamięci. Kapryśna pogoda nie przeszkodziła. Koncert gwiazd w Ełku zwieńczył całodniową zabawę z latem z radiem.
1: Bardzo fajnie było.
2: Żeśmy trochę pomogli, ale warto było.
0: W regulaminowym czasie był jednobramkowy remis, konieczna była dogrywka i ta przesądziła o zwycięstwie Argentyny w Kansas City. Obrońcy tytułu piłkarskiego

0: Polskich mistrzów świata pokonali Szwajcarię 3-1 w ostatnim meczu ćwierćfinałowym. Bramki dla zwycięzców strzelili Alexis McAllister, Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Gol dla Szwajcarii to dzieło Danan Doje. Helweci od 72 minuty grali w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Breel Embolo. W półfinale Argentyna zagra z Anglią, która pokonała wcześniej Norwegię, a druga półfinałowa para to Francja i Hiszpania. Padły słowa m.in. o prawdzie i pamięci. Prezydent w podkarpackim Radrużu, a premier w nagraniu internetowym oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W rocznicę mordów przeprowadzonych przez ukraińskich nacjonalistów odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 83 lat.
1: Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent podkreślił, że rozumie, jaką traumę nadal niosą dziś polskie rodziny w związku ze zbrodniami dokonanymi przez OUN i UPA. Dodał, że o naszych rodakach zapomnieć nie można.
2: Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
1: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie muru pamięci. Będą tam nazwiska wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
1: W latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Odpowie za zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety. Takie zarzuty usłyszał 19-latek z powiatu jędrzejowskiego. Do zbrodni doszło w czwartek wieczorem. Policja około 23 odebrała zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze na miejscu próbowali reanimować 29-latkę, ale nie udało się jej uratować. Jednocześnie policja rozpoczęła w Jędrzejowie opławę na sprawcę. 19-latek został zatrzymany tej samej nocy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy.
4: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Z uwagi na dobro tego postępowania są to wszystkie informacje, jakie w chwili obecnej możemy przekazać.
0: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywocia. Pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych popłynął do krajowego systemu elektroenergetycznego. To dzięki nowo wybudowanej stacji w Choczewie.
5: Do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych. Będą podłączone magazyny energii i mamy już wnioski na magazyny energii o skali 1000 MW i 4000 MWh, czyli olbrzymie.
0: Mówił prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski. Stacja w Choczewie jest największa w Polsce, zajmuje powierzchnię 25 hektarów. Do obiektu będą przyłączone także centra danych. Zgłaszają się już pierwsi inwestorzy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Podróż nad morze z kłopotami. Awaria wagonu spowodowała nieoczekiwaną przerwę w wakacyjnym wyjeździe dla 450 pasażerów pociągu z Krakowa na Hel. Utknął tuż przed Działdowem. Do miasta dowiózł ich skład kolei mazowieckich. Potem musieli poczekać. Przekazała Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
7: Ze stacji Działdowo, aby umożliwić jak najszybszą kontynuację podróży, z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino. I ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta.
0: A potem kolejny pociąg zabrał pasażerów z Gdyni na Hel. Plenerowe audycje, piknik, potańcówka i na koniec koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską rozgrzało Ełk. Mazurskie miasto było czwartym przystankiem na naszej wakacyjnej trasie. Mimo padającego z przerwami deszczu, publiczność nie zawiodła, a koncert bardzo się podobał.
8: Fajnie, bardzo fajnie było. Przyjechaliśmy z daleka, z Bartoszyc. Bardzo nam się podobało.
9: Specjalnie jechaliśmy 150 km, żeby oglądać Lato z Radiem.
10: Tak. No fajnie, że było tyle gwiazd.
11: Tylko ta pogoda trochę do bani, żeśmy trochę pomokli, ale warto było.
0: W następną sobotę, 18 lipca, Lato z Radiem i TVP zagości w Chełmie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter.

0: Zastawy kości Cere.
1: Pogoda.
2: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum do 28 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 15 do 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosnąć.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii elektrycznej. Od 10 do 17 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar prądu. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A Ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
7: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
9: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
10: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
8: Wywiad Rzeta.
9: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po godzinie 6 w programie pierwszym Polskiego Radia. Małgorzata Bartas, witam. Dzień dobry.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś 12 dzień lipca, druga niedziela lipca właśnie i wakacje oczywiście, które mamy i to zachęta, żeby trochę zwolnić, trochę zatrzymać się. Szczególnie w niedzielę jest to, miejmy nadzieję, możliwe mimo deszczu. Deszcz to także świeże powietrze i rzeźkość, której tak wcześniej nam mogło brakować. Na ten czas oczywiście to okoliczność dobra, żeby odwiedzać ciągle nowe miejsca, wyszukiwać ich, ale także wracać do starych. Zaglądamy do rozmaitych miejsc, kościołów, muzeów, odwiedzamy też naszych bliskich, korzystamy z tego w tych wszystkich miejscach, co ktoś wcześniej przygotował i o co ktoś wcześniej zadbał. Przywykliśmy myśleć o tych miejscach, które odwiedzamy bardzo często przez pryzmat tych, których widać na pierwszy rzut oka, gospodarzy, liderów, osób stojących na czele, ale przecież jest jeszcze ten drugi plan. Ludzie, którzy otwierają drzwi, pilnują porządku, pamiętają, czuwają, pomagają, znają swoje miejsca od podszewki. Kościół przed poranną mszą świętą, szkołę w środku wakacji, stację dializ, do której pacjenci wracają regularnie przez lata. W dzisiejszą letnią niedzielę w familijnej jedynce proponuję Państwu przyjrzeć się właśnie takim osobom. Nie po to, by stawiać je na piedestale, ale popatrzeć na świat z ich perspektywy. A być może ich historie podpowiedzą nam także nam samym coś o nas i o miejscach, w których na co dzień funkcjonujemy. Może też spojrzymy na ludzi, wobec których często przechodzimy bez większej uwagi, a warto ich zauważyć, a może także przywołać. I właśnie do tego dzisiaj Państwa zapraszam do pisania do nas o osobach, które w Państwa otoczeniu są takimi niezastąpionymi bohaterami codzienności. Kimś, bez kogo parafia, szkoła, miejsce pracy czy sąsiedztwo nie byłoby już takie same. Na autorów wybranych wiadomości czeka książka Na drugim planie, czego uczą małe znane postaci jest Pisma Świętego, autorstwa księdza Luigiego Marii Epicocco. Opowieść o tych, którzy nie zawsze znajdują się w centrum wydarzeń, ale jednak potrafią podpowiedzieć nam coś ważnego o życiu. A skoro o bohaterach mowa, swoich bohaterów mają także kolejne dni rozpoczynającego się tygodnia, zapisani w kalendarzach, także w tym radiowym, na który tradycyjnie zapraszają Elżbieta Staniszewska i Piotr Warszawski.
2: Pokój Tobie, rozpoczynamy nasze obrady.
1: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
3: 12 lipca wspominamy świętego Brunona z Kwerfurtu, benedyktyńskiego mnicha i misjonarza pochodzącego z Niemiec, kapelana cesarza Ottona III. Nazywany jest apostołem Pomorza. Dziś, 12 lipca, wspominamy także święte małżeństwo Zelii i Ludwika Martin. Byli rodzicami świętej Teresy z Lisieux i czterech jej sióstr, również zakonnic. Ludwik był wykształconym jubilerem i zegarmistrzem. Zelia utalentowaną projektantką słynnych koronek Alencon. Papież Franciszek, ogłaszając ich świętymi, powiedział, że doskonale wypełnili swoje powołania jako małżeństwo i jako rodzice.

0: Polsce od 2018 roku 12 lipca obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Jest on upamiętnieniem bohaterstwa i patriotyzmu mieszkańców polskich wiosek w czasie II wojny światowej. Obchodzony jest w rocznicę pacyfikacji przez Niemców świętokrzyskiej wioski Michniów, w której Niemcy wymordowali mieszkańców i spalili domostwa. Wspomnienie ocalałej Kazimiery Grzywacz.
1: W szeregu stali mieszkańcy Michniowa. Z tyłu za każdą osobą stał Niemiec, a z przodu, przed szeregiem, stał mężczyzna ubrany na biało i w białych rękawiczkach. Był to sędzia. Stawał przed każdą osobą i odczytywał wyrok. Przechodził do następnej osoby, a z tyłu Niemiec, który stał, wyjmował pistolet i strzelał do tej osoby w tył głowy.
0: 13 lipca Kościół wspomina błogosławioną Mariannę Biernacką, patronkę teściowych. Tego dnia w 1943 roku zginęła z rąk Niemców, oddając życie za swoją synową i jej nienarodzone dziecko. Została rozstrzelana wraz z synem i 48 mieszkańcami wioski Naumowicze koło Grodna. Na początku lipca warto wspomnieć dwie rocznice. Mija właśnie 125 lat od ustawienia przez zakopiańskich górali krzyża na Giewoncie. Była to inicjatywa proboszcza księdza Kazimierza Kaszelewskiego związana z 1900 rocznicą narodzin Zbawiciela. 13 lipca minie 505 rocznica zawieszenia na wieży katedry wawelskiej dzwonu Zygmunta. Ksiądz Janusz Bielański, były proboszcz katedry.
2: Nam serce dzwonu Zygmunta pękło. No okropna była to tragedia. No ale w końcu już znalazł się wykonawca. No więc już wszystko było robione. Już będzie ten dzwon zawieszony i odezwie się. A papież pyta mi się, co słychać na Wawelu? Ja mówię, Ojcze Święty, no bardzo dobrze. Papież patrzy na mnie i mówi, no serce Zygmunta pękło, a on mi tu opowiada, że bardzo dobrze na Wawelu.
0: 15 lipca 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem Polacy wraz ze sprzymierzonymi wojskami pokonali armię zakonu krzyżackiego. Po uzyskaniu od papieża Jana XXIII orzeczenia o słuszności prowadzonej walki, co nastąpiło dopiero 16 miesięcy później, Władysław Jagiełło poszedł w dziękczynnej pielgrzymce z Niepołomic do krakowskiej katedry. Bitwa pod Grunwaldem należy do największych stoczonych w średniowiecznej Europie. 16 lipca Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel, Matkę Bożą Szkapleżną. Jest to dzień objawienia się Matki Bożej świętemu Szymonowi Stokowi, karmelitańskiemu zakonnikowi. Maryja trzymała w ręce brązowy szkaplerz, specjalną szatę, której pobożne noszenie miało być znakiem zawarcia z nią przymierza i zapewniać wieczną ochronę pośród niebezpieczeństw. W tym roku uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej łączą się z 775. rocznicą jej objawienia się świętemu Szymonowi Stokowi. 17 lipca 1399 roku zmarła w zamku na Wawelu święta Jadwiga, młoda królowa Polski, małżonka Władysława Jagiełły. Została pochowana razem ze zmarłą tuż po urodzeniu córką Elżbietą Bonifacją. Ksiądz profesor Jacek Urban.
3: Król Władysław Jagiełło bardzo przeżył śmierć królowej Jadwigi i po jej śmierci przez całe długie panowanie nosił jej obrączkę ślubną. Kiedy umierał, polecił, by przekazano ją biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu jako pamiątkę po świętej.
0: 18 lipca 1870 roku na Soborze Watykańskim I w konstytucji dogmatycznej Pastor Etemus papież Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieża. Tomasz Adamski.
4: Otóż wbrew obiegowym opiniom nieomylność nie charakteryzuje wszystkich papieskich wypowiedzi. Sytuacje tak prozaiczne jak wywiady, wypowiedzi dla dziennikarzy, a nawet większość oficjalnych wystąpień i publikacji związanych z pełnieniem papieskiej posługi, takie jak katechezy, audiencje czy encykliki, jego rozstrzygnięcie nie jest nieomylne. Może zatem podlegać krytyce i późniejszym zmianom.
0: Mija 400 lat od czasu, gdy papież Urban VIII zapoczątkował tradycję papieskich wakacji w Castel Gandolfo. Leon XIV, przybywając tu, zapowiedział, że poświęci czas na modlitwę, lekturę i sport.
5: Buonasera Castel Gandolfo! Grazie, sono molto contento di essere qui fra voi, qui a Castel Gandolfo.

0: różni się troszkę od szkoły podstawowej tym, że jest rekrutacja, więc my tutaj już od maja zaczęliśmy proces rekrutacyjny i uczniowie z rodzicami donoszą dokumenty, jest remont, są różne inne rzeczy, które no wakacje cały czas funkcjonują, my musimy wprowadzać dane, weryfikować różne rzeczy, więc tutaj dla nas jest cały czas normalny tryb pracy. My pracujemy w normalnych godzinach, 5 dni w tygodniu, więc tutaj cały czas jest co robić.
1: W szkole nie będzie pan miał wakacji?
0: Urlop przewidziany, tak jak wszyscy pracownicy, nie jestem nauczycielem, więc nie przysługuje mi wakacje, tylko po prostu urlop na zasadach takich pracowniczych, więc normalne dni, oczywiście mam zaplanowany.
1: Bez uczniów szkoła to nie to samo?
0: Nie to samo. Może trochę się cieszymy z tego powodu, bo rzeczywiście już nieraz i oni, i my mamy dość jako pracownicy, nauczyciele, ale oni jako uczniowie i im to jest bardzo potrzebne, te wakacje i nauczycielom, bo widać, jak są bardzo przemęczeni. Ale to nie jest to samo. Życie szkoły to są uczniowie i rok szkolny, zdecydowanie. Choć ten czas wakacji jest bardzo potrzebny dla wszystkich.
1: Ale życie szkoły to również pan Paweł.
0: Na tą chwilę tak, oczywiście, więc tutaj idę z radością do pracy i chętnie podejmuję tutaj moje zadania.
1: Z drugiego planu lepiej widać problemy, czy można się do nich zdystansować. To jest takie bezpieczne miejsce, wrócę jeszcze do tego na koniec.
0: Dobrze widać stąd całą pracę szkoły, zdecydowanie. No mam jakieś swoje wnioski, przemyślenia, mam swoje dzieci, które chodzą do szkoły, syna, który jest w szkole średniej, córka, która zaraz za rok będzie szła do szkoły średniej, więc...
1: W tej szkole?
0: Negocjujemy. Były na razie słowa, że tak. Dla moich dzieci to nie będzie nowość, bo one przez całą szkołę podstawową były u mojej żony, która jest pedagogiem szkolnym, więc jak moja córka pójdzie do liceum, będzie tata, nie będzie to dla niej nowość. I tak chciałbym. Bardzo cenię tę szkołę, uważam, że to jest dobre miejsce dla dziecka. Są bardzo dobrze tutaj nauczyciele, uczniowie chętnie chodzą na lekcje, co nie zawsze się zdarza. Też jako takie dobre miejsce do wychowania.
1: Nie łapie pan Magarowiczów pod szkołą, którzy mają problem z dotarciem na lekcje?
0: Nie poczytuję to jako moje obowiązki. Nie czuję, że to jest moje zadanie. Mogę się oczywiście zapytać, czy ma lekcje, czy nie powinien być w sali, natomiast nie czuję w sobie takiej wewnętrznej potrzeby, żeby tutaj kogoś też tak zaciągać na siłę do sali czy do szkoły.
1: Bo jest jeszcze taka funkcja w szkole woźny. Jest w ogóle ktoś taki w szkole?
0: Pani sprzątaczko, tak można powiedzieć, jest dwóch panów konserwatorów. No to są takie techniczne funkcje tutaj. Można u nas powiedzieć personel pedagogiczny i niepedagogiczny. No ja jestem w tym niepedagogicznym, oficjalnie przynajmniej.
1: Czyli tak. Jakieś jednak oddziaływanie pedagogiczne też zachodzi.
0: No tak, zdecydowanie. Tak jak mówię, nie przekazuję wiedzy, ale postawa to jak najbardziej uważam, że muszę się pilnować.
1: Świecić przykładem.
0: Oczywiście.
1: Chociaż z cienia.
0: Tak, chociaż no jakbyśmy mieli wybrać miejsce, które jest najczęściej uczęszczane, to sekretariat chyba. Tak jak mówiłem, jest wielu fajnych nauczycieli, potrafią przekazać wiedzę, ale też jako ludzi po prostu. Naprawdę, ja nie pamiętam ze swojej szkoły średniej, żeby nauczyciele i uczniowie chodzili, przesiadywali razem, rozmawiali na różne tematy. U nas co jest? Ja też chętnie rozmawiam. Nieraz wystawimy stół do tańca stołowego, zagram z jakimś uczniem.
1: Czego by panu życzyć? Teraz dobrego wypoczynku, na urlopie oczywiście, a po powrocie do tej pracy.
0: Cały czas takiego zapału jak mam. Myślę, że ten zapał jest bardzo potrzebny i tutaj czuję żadnego wypalenia po tych 2 latach. Tak, zapału takiego jak mam.
1: Pan Paweł Ziendalski, sekretarz Liceum imienia księdza Romana Archutowskiego w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo pani i państwu.

0: są takie miejsca, do których przybywamy w zatroszczeniu się o swoje potrzeby i oczywiście chcemy, żeby jak najlepiej wszystko przebiegło w rozmaitych urzędach, ale przede wszystkim tam, gdzie zatroszczyć się mamy o swoje zdrowie albo zmierzyć się z chorobą. Przychodzimy do przychodni zdrowia, do szpitala, do innej placówki medycznej po to, żeby uzyskać pomoc od lekarza, od tych, którzy tam niosą pomoc. No, ale to nie tylko od tych osób zależy, żeby rzeczywiście wszystko przebiegło tak, jak trzeba i żebyśmy mogli poczuć się zaopiekowani. Jesteśmy teraz w takim konkretnym miejscu w Warszawie. Miejscu związanym z opieką medyczną, ze służbą zdrowia. Pani Grażyno, co to za miejsce?
1: To jest stacja dializ. Tutaj pacjenci przychodzą się dializować, no, ratują swoje życie. Ja pracuję na stanowisku salowa. Grażyna Ścibor. Ale także do moich obowiązków należy zająć się pacjentem, który ma problemy z poruszaniem się. To są pacjenci na wózkach. Takiego pacjenta musimy rozebrać, jaka jest pora zimowa. Zawozimy go na wagę, tam doktor go waży i później wjeżdżamy z takim pacjentem na salę. 4 godziny dializa, po dializach pacjenta zabieramy i tak samo ważymy, pomagamy mu się ubrać. Każdy pacjent swoją chorobę różnie przeżywa. Rozmawiamy z nimi, tłumaczymy. Człowiek 16 lat pracuje, no też trochę z tymi pacjentami się tak zżywa, tak traktuje trochę jak kogoś bliskiego.
0: Bo to są stali pacjenci.
1: Tak, mamy dużo stałych pacjentów, mamy i dochodzących.
0: Może powiedzieć, że pani jest taką pierwszą twarzą, która z tym człowiekiem często w takiej obawie, niepokoju tutaj przychodzi. To jest pani tą pierwszą osobą, z którą się pacjent często styka.
1: Tak, bo właśnie oni przyjeżdżają i już nas widzą, nas bardzo dobrze znają, my im pomagamy i wtedy oni żalą się, prawda? Tak, takie zwierzenia.
0: Taki podtrzymywacz na duchu?
1: No, można tak powiedzieć. Mieliśmy pacjenta, który zachorował jako młody chłopak. Depresję miał, myśl

0: Było najgorszym, ale mówię, jak tu do nas trafił i zobaczył tą atmosferę, mówi, jak tu właśnie bardzo dużo z nami rozmawiał, mówi, dziewczyny, mówi, dzięki wam, mówi, wy żeście mi uratowali życie, mówi, dzięki wam żyję.
1: Kto to jest salowa? Bo pielęgniarka, lekarz, wiadomo.
0: Wie pani, co niektórzy mówią salowa. No, my tutaj jesteśmy właśnie od utrzymania porządku, prawda? Bo wiadomo, czystość musi być sterylna na sali dializ. Stanowisko, na które pacjenta kładziemy, musi być czyściutkie.
1: Ale to nie wszystko.
0: Przywozimy produkty do dializy z magazynu.
1: Z perspektywy też tych innych funkcji w szpitalu, pielęgniarki, lekarza, jak pani widzi też traktowanie swojej roli i swojego miejsca przez tych, z którymi pani współpracuje, na przykład przez lekarzy czy pielęgniarki? Jest pani, może powiedzieć, pracownikiem niższego szczebla?
0: Tak, dlatego tu tyle lat pracuję. Tutaj nie ma podziału lekarz, pielęgniarka, salowa. O, salowa to jesteś na końcu. Złe traktowanie, jak się słyszy w niektórych miejscach pracy, prawda, w szpitalach, tutaj tego nie ma. Dlatego tutaj 16 lat pracuję.
1: A dlaczego pani tu pracuje?
0: Lubię swoją pracę, naprawdę lubię. Na początku mojej pracy pacjenci nauczyli mnie pokory, takiego dystansu do swojego zdrowia. Bo jak człowiek się napatrzy na te ich choroby, to naprawdę tak się przykro robi. I tym bardziej jeszcze, jak przychodzą ludzie młodzi. Nie ma co narzekać. Cieszę się. Mówię, aby Bozia zdrówko dała. A dalej do przodu.
1: A proszę mi powiedzieć, żeby tu pracować, pani miała chęć pracowania w takim miejscu, czy to taki zwany przypadek?
0: To się zaczęło tylko od tego, że koleżanka mówiła, że jest wolne miejsce. To ja miałam przyjść po prostu tak na chwilę, na zlecone, do pomocy. A tak się zaczęło, że się wciągnęłam. No, 16 lat.
1: A do tego jest forma jakiegoś przygotowania zawodowego?
0: Tak, mamy szkolenie BHP. Zrobiłam też opiekuna medycznego.
1: Czy to jest związane z jakimś planem, że chciałoby się pracować w służbie zdrowia w jakiejkolwiek formie, na przykład chcąc być kiedyś pielęgniarką albo kimś innym, a się nie udało?
0: Co? Nie, nie. Właśnie dziewczyny niektóre młodsze, pracując tutaj, też poszły do szkoły pielęgniarskiej. Tutaj koleżanka też pracowała, bo kończyła opiekuna i zapisała się do szkoły pielęgniarskiej i pracuje jako pielęgniarka.
1: Chciała pani w takim miejscu pracować, czy to też taki przypadek, że pani tu akurat trafiła?
0: No, pani, to po prostu był przypadek. Powiem tak, nie lubię zmieniać miejsc pracy. I tutaj też się właśnie zżyłam ze wszystkimi. Pacjentów się dobrze zna, no, pielęgniarki są cudowne, no, lekarze też.
1: Jest takie odczucie takiego docenienia tej pracy.
0: Tak, doktor jak potrzeba to pochwali, jak potrzeba to zgani. Ale częściej są te właśnie pochwały.
1: W drugą stronę to działa?
0: No, do lekarzy nic nie powiem, naprawdę są cudowni. Można z każdym problemem iść i nawet się zapytać. Nie ma tu najmniejszego właśnie problemu.
1: To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że nie ma tego podziału, że jest wyższy, niższy, najniższy szczebel, że wszystko to jakoś może razem funkcjonować, bo jednak są między wami te różnice kompetencji, nie?
0: Tak, są, ale no ja mówię, no tutaj nie dają nam tego odczuć.
1: A pacjenci?
0: Pacjenci też się z nami zżyli, tak? Czy jak nieraz koleżanka pójdzie na urlop, dłużej jej nie ma, to a gdzie jest, a będzie, ale będzie pracowała? No to i też są tacy, co no już po 10, po 8 lat, no to człowiek się z nimi zżywa.
1: Ale w takim traktowaniu pani tutaj funkcji, bo jednak lekarza nie, to się inaczej słucha niż takiej pani, nie, która tylko nie, pomoże się rozebrać.
0: Nie, bo pacjenci są naprawdę spoko i też bardzo lubię ją i tak traktują jak swoich.
1: Nie ma pani poczucia nieuszanowania swojej pracy?
0: Nie, nie, tutaj nie.
1: Żeby tak było, to oczywiście dużo zależy od tego, jacy są ludzie, to już mówiłyśmy, ale też pewnie od tego, jaką się jest osobą i jakie ma się cechy. Jakie cechy trzeba mieć? Jakie pani widzi w sobie takie cechy, które pomagają pani w tej pracy się tak znajdować?
0: Cierpliwość na pewno. Zaangażowanie na pewno. Trzeba lubić to, co się robi, no bo jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika. Szczególnie w takim miejscu, gdzie no, to są ludzie chorzy, ciężko chorzy.
1: I trzeba też wiedzieć, że trzeba pomóc, nie zaszkodzić, a tu można łatwo, wydawałoby się, móc zaszkodzić nawet swoim zachowaniem, czasami takim, no, obcesowym, nie wiem.
0: Tak, nawet jeżeli pacjent jest opryskliwy, staramy się do niego, no, grzecznie odzywać, no bo to są ludzie chorzy. No, każdy w swojej chorobie jest inny. Jeden jest pokorny, drugi reaguje inaczej.
1: Cierpliwość, pewnie też opanowanie nad swoimi emocjami i nad zmęczeniem, jak się domyślam. Nie? Bo to jest męcząca praca?
0: Jak się pracę lubi, to praca nie męczy.
1: A ile godzin dziennie pani pracuje?
0: 12.
1: 12 to są dyżury?
0: Tak.
1: Tylko w ciągu dnia?
0: Tak, w ciągu dnia. Od 6 mamy do 18 i od 10 do 22. Albo mamy na przykład 12 godzin, 11 godzina przerwa, 12 godzin i później na przykład 2 dni wolnego, dzień wolnego.
1: Siedzimy teraz na poczekalni, tutaj rano przychodzą pacjenci, gdzie teraz siedzimy.

0: To tutaj pełno pacjentów czekających na swoją kolej, każdego po kolei się...
1: Pacjenci właśnie na poczekalni mają taki przystanek. Ci na wózkach, no to są na korytarzu, my do nich podchodzimy, rozbieramy ich. No i czekamy, aż pani doktor przyjdzie, żeby móc ich zważyć. No bo pacjenta przed dializą waży doktor, żeby odwodnienie, to wszystko, no stan pacjenta zbadać. I później z takim pacjentem wjeżdżamy na salę, tam go kładziemy. No i dalszą czynność wykonuje pielęgniarka.
0: Tu się ratuje życie?
1: Tu się ratuje życie. Tak, no niestety. Dializa to jest ratowanie życia. Staramy się tłumaczyć, wspierać, nie odpychać, wysłuchać właśnie. Dużo pacjentów może też jest samotnych i też nie mają właśnie z kim porozmawiać. Tutaj przychodzą, pacjent z pacjentem rozmawia, ale też dużo właśnie rozmawiają z nami. My staramy się właśnie jakoś tak no, wesprzeć ich w chorobie, no, tłumaczyć no, tyle, ile na nasza wiedza pozwala, żeby się nie zniechęcali, nie poddawali, bo też tacy pacjenci byli, co po prostu już nie chcieli tu przyjeżdżać, bo już dosyć. No to też właśnie żeśmy tłumaczyli, no, że są jeszcze gorsze choroby, ludzie cierpią, a walczą.
0: To nie tylko kwestie medyczne, nie?
1: No nie, no, my staramy się, no, żeby po prostu dobrze się czuli, żeby byli tacy zaopiekowani.
0: To jest służba zdrowia.
1: No to jest służba zdrowia.
0: To jest rzeczywiście wielkie szczęście, że trafiło się takie środowisko, tacy ludzie. A w samym charakterze pracy, osoby służącej innym w tym takim najbardziej podstawowym zakresie. Pani tak naprawdę służy. Pani w tym się dobrze czuje?
1: Ja tak tutaj się nie czuję. O to chodzi w tym miejscu, że tu nie ma takiego traktowania. Tu nawet jeżeli ktoś coś chce, prawda, jakąś daną rzecz, to nie to idź, przynieś, podaj. Tylko właśnie to jest normalnie mówienie i proszenie, że człowiek właśnie nie odczuwa tego właśnie ostatniego szczebla. Ile tego tutaj się pracuje?
0: Czego pani życzyć?
1: Zdrówka. Naprawdę zdrówka. Ja, jeżeli będzie zdrowie, będzie wszystko.

0: Miejscem, do którego teraz zapraszam, jest parafia, kościół w samym centrum Warszawy Najświętszego Zbawiciela, przy Placu Zbawiciela. To miejsce również ma swoich ukrytych bohaterów. Pan Marek Zieliński, kościelny.
1: No, właściwie od 1987 roku. 30 lat prawie.
0: 30 lat w jednym miejscu praca.
1: Praca i oczywiście też służenie tutaj, bo nie da się tak praktycznie, jak ktoś mówi, przepraszam, że tak powiem, odbędzić te 8 godzin. Jest to tak jakby drugi dom, o który trzeba dbać. Sprzątanie i czyszczenie i sprawdzanie, czy wszystko działa, czy wszystko funkcjonuje, czy gdzieś woda nie leci, czy żarówki są nieprzepalane, dywany są czyste, czy nie trzeba oddać do pralni. To są wszystko takie sprawy praktycznie, można powiedzieć, gospodarcze. Jak się jest w niedzielę, to widzą, że kościelne jest, zapali tam to światło, no i sobie siedzi, można powiedzieć. Ten czas jest takim wytchnieniem. Natomiast w tygodniu no jest to cały plan pracy. Temu coś tam pękło, temu się coś zalało, domofon się zepsuł. To są te sprawy nie tylko i w kościele, ale i na plebanii. Ostatnio nawet zmieniałem umywalkę w łazience w parafialnej, bo nam pękła. A ponieważ mam taką trochę smykałkę do takich drobiazgów, no to proboszcz widzi, że to jakoś wychodzi. Tu w kościele mamy teraz remont. Mieliśmy wymianę wszystkich kinkietów. Żyrandol główny, który sam osobiście zdejmowałem, rozkręcałem na drobiazgi. Proboszcz oddało tylko do renowacji. No a potem przyszło ten cały żyrandol główny. Skręcać prawie 2 tygodnie, no i wciągnąć na górę. I tak to wyglądają takie prace właśnie na co dzień, poza mszą świętą, poza liturgicznymi obowiązkami, prawda, czy śluby, czy pogrzeby, gdzie tam ten kościelny jest w tej komesce i no i wygląda pięknie, ładnie, że to jest tylko to i koniec.
0: Wcześniej jeszcze otworzy kościół bardzo rano, bo jednak kościół, poza tymi gospodarskimi rzeczami, które są w tle i często się o tym zupełnie nie myśli, to jest celebracja liturgiczna, na której też kościelny, jak rozumiem, musi się znać. A dla wielu ludzi z zewnątrz, no tam świeczki zapalić, tak jak pan powiedział, i to tyle. A to nie tylko to. To też jest potrzeba pewnej, nie wiem, wiedzy, takiego obycia, no, predyspozycji.
1: Tak, byłem ministrantem, byłem lektorem, a więc od początku miałem możliwość zaobserwowania starszych kościelnych, którzy kiedyś przede mną pracowali. No i jakoś to sobie zapamiętywałem. Praca w kościele od samego początku przynosiła mi radość. Pracowałem parę lat w świeckim takim zakładzie energetycznym, natomiast nie przynosiło mi to jakoś satysfakcji. Tu obcowanie z ludźmi, obcowanie oczywiście na co dzień z Panem Bogiem, z Matką Bożą w sanktuarium, który mamy tutaj w naszym kościele, daje mi sił jakiejś mocy i wiele miałem różnych tutaj wypadków, co się zdarzyło i określałem to jako cud, że no nic mi się nie stało, no to dziękowałem raz Antoniemu przy ołtarzu, raz Matce Bożej.
0: Na czym się pan musi znać poza tą gospodarczą pracą? Co należy do pana jako kościelnego obowiązku?
1: No mówiąc szczerze, jest tego sporo. Poprzez codzienną mszę świętą, którą trzeba przygotować.
0: Nie jedną.
1: Nie jedną, tak, bo u nas jest to od 6:30, a o 6:00 zaczynają się godzinki, a więc też już trzeba tam wszystko przygotować.
0: Dzień powszedni, bo w niedzielę jest jeszcze więcej.
1: W niedzielę jest jeszcze więcej mszy. Są właśnie takie rzeczy, które trzeba pilnować, prawda? No, to wino, to wodę, mikrofony, światło. Potem przychodzą oczywiście pogrzeby, a więc też trzeba przygotować wszystkie rzeczy na mszę świętą pogrzebową. Przychodzą też śluby, dni powszednie, ale bywają też i w niedzielę. Znowuż to przygotowanie jest troszeczkę inne. I dywan, i klęczniki.
0: Dekoracja.
1: Dekoracja jest taka trochę radośniejsza. Przychodzą oczywiście różne uroczystości w ciągu roku, Boże Ciało.

0: Święta Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, gdzie ja wraz z siostrą przygotowuję szopkę, przygotowuję grób na Wielki Post i na Wielkanoc. To wszystko wymaga naprawdę dużo pracy. Jest lipiec, a już w sierpniu będziemy myśleć praktycznie, jakie przygotować materiały, żeby w tym roku zrobić jakąś znowu ładną szopkę, żeby się nie powielała, miała jakiś charakter, jakiś styl.
1: A ma pan zmiennika?
0: Jest nas trzech w sumie. Panowie są na popołudniowych zmianach. Ja jestem rano, bo trochę nadzoruję wszystkie sprawy, mając klucze wszystkie robotników, mają telefony do mnie, więc dzwonią, tym trzeba wydać klucze, tym trzeba ogarnąć, prawda, pokazać, co mają zrobić. Dlatego ja jestem zawsze na godzinach rannych. Popołudniami to już jest trochę luźniej, bardziej liturgicznie i kościelnej już tak ma mniej pracy. Jest msza, ludzie się modlą, no nie mógłby na przykład sprzątać, czy zamiatać, czy odkurzać.
1: To też do pana należy odkurzanie, sprzątanie? Nie ma tutaj firmy sprzątającej?
0: Nie ma firmy sprzątającej. Mamy maszynę sprzątającą, którą myjemy kościół. Te prace wykonują kościelni. A kościół nie jest mały, także to około 4 godzin umycie posadzki samej.
1: Kościelny to nie jest służba liturgiczna, nie jest to ministrant, ta osoba, która towarzyszy księdzu na podwyższeniu prezbiterium w czasie celebracji, ale w czasie mszy świętej na przykład zbiera tacę, wychodzi w tej komeszce. Czyli pan widzi zrozumienie wśród ludzi tego, co pan tu robi? Świątek, piątek, niedziela, nie ma wolnych dni.
0: Kiedy przychodzą większe święta, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy Wszystkich Świętych, każdy by chciał na przykład tego pierwszego pójść na cmentarz, każdy chciałby być w Wigilię razem z rodziną, czy na śniadaniu tym wielkanocnym. Jest nas na szczęście trzech, możemy się jakoś tam dzielić, nieraz ktoś musi wyjechać, a niekiedy trzeba stać na straży i zostać.
1: Stać na straży, pan powiedział, to jest miejsce, które również trzeba zabezpieczać, bo kościół otwarty w samym centrum Warszawy, w bardzo specyficznym też miejscu.
0: Nie ma firmy ochroniarskiej, zdarzają się wypadki, kradzieży, dużo się ludzi kręci i to jest też szczęście, że od tej 5:30 jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Ludzie przychodzą tutaj najczęściej na poranne msze święte, ponieważ jest to kościół w środku Warszawy, a więc tramwaj, metro, autobusy, ludzie jadą, wracają z pracy, wstępują na msze, wstępują do spowiedzi.
1: Ale też jest adoracja Najświętszego Sakramentu całodzienna.
0: Całodzienna, tak. I to sprawia, że ktoś, kto przyjeżdża idąc do pracy, czy nawet po południu wychodząc na ten lunch, czy jak mamy już o 15 z koronką, to on tu wszystko załatwi. Te Boże sprawy, można powiedzieć. No, ale w większej ilości ludzi, które tutaj się znajduje w ciągu dnia, znajdą się osoby praktycznie, które no, widzimy, że nie mają na celu modlitwy, bycia tutaj na jakiejś adoracji, tylko wyczekują jakiegoś dobrego momentu na zrobienie czegoś złego. Oczywiście mamy tutaj w parafii kamery, ponieważ też jeżdżę po zakupy dla kościoła. Także nieraz spojrzę przez kamery, jaka tu sytuacja, czy jest wszystko w porządku, czy tam ktoś się tak nie kręci jakoś dziwnie. A więc no, jest to takie bycie cały czas, jak ktoś mówi, gotowości.
1: Pan powiedział, że pracował w innym zawodzie przez jakiś czas i nie był spełniony, szczęśliwy, a tutaj pan znajduje no właśnie co? Satysfakcję. No bo tak, nie błyszczy pan na piedestale parafialnym, jest pan tak jakby na drugim planie, w cieniu właśnie. I jak się pan w tym znajduje?
0: Moim zadaniem nie jest błyszczeć i nie chcieć błyszczeć. Odnajduję tu spokój, radość, mimo że dużo jest pracy i chęć do pracy w tym miejscu, gdzie w jakimś innym zawodzie pewnie by tego nie było. Oczywiście nie myślałem o zawodzie kościelnego, pracowałem wiele lat w episkopacie, w biurze misyjnym, miałem możliwość wyjazdów, szczególnie na wschodnie tereny Białorusi, Ukrainy, do polskich szkół. To była cały czas praca w kościele i kiedy przyszedł taki moment właśnie, że starszy kościelny zmarł i rzeczywiście nikogo tutaj nie było chętnego. Tam ktoś przyszedł pomóc coś, ale tak mówi, nie, na stałe to nie, ja tu nie będę, bo to rzeczywiście ta komeszka tutaj przy ołtarzu, ten aniołek, taki się wydaje, że muszę być takim aniołkiem. No ja po prostu jakoś tak przez kilkanaście lat dzieliłem tą pracę w episkopacie i pracę tutaj w parafii. Cały czas odczuwałem tą właśnie radość, przyjemność praktycznie, że się służy ludziom. Wiele życzliwości otrzymuję tutaj od parafian.
1: Ale pan wie, że pan tu jest potrzebny i wręcz powiedzieć można niezbędny. No bo jak? Musi być ktoś taki.
0: No musi, oczywiście nie ma ludzi niezastąpionych, prawda? Natomiast ja ze swojej strony też oczywiście po prostu pomagam w szukaniu kogoś tutaj w zastępstwie. Kiedyś mówili, że kościelny to jest taki człowiek mniej ważny. Jest, bo jest. Natomiast ja faktycznie, mówiąc szczerze, no wdzięczny jestem Panu Bogu za ten etat, że mogę się spełniać w tym miejscu, to znaczy w kościele. Znając się z wieloma księżmi, jesteśmy tak jakby jedną rodziną, dzwonimy do siebie i jakoś wspieramy się różnymi pomysłami, nieraz dzwonią do mnie i też proszą o jakieś pomysły. A więc czując się właśnie potrzebnym, to mimo moich trochę słabości fizycznych, dodaje mi to sił, radości i staram się działać i pomagać. No.
1: proboszczowie się zmieniają, kościel też się zmienia, no ale pana przypadku zmian proboszczów i księży dużo przeszło, a pan tu jest.
0: No ja przeżyłem 4 proboszczy, tak. No nie można powiedzieć, że oczywiście ostatniego przeżyłem, bo ostatni jeszcze jest, ale zaczynałem, jak jeszcze był biskup Majewski.

0: Piasecki był proboszczem. Potem przez wiele lat oczywiście ksiądz Bronisław Piasecki. On mnie trochę tak wkręcił właściwie. Mówi, das se radę. Praca, którą miałem w episkopacie, można powiedzieć, była na piedestale. A tak jakbym spadłem na kościelnego.
1: Prestiżu zawodowym,
0: prawda? Tutaj biskupami ze wszystkimi, a tutaj raptem kościelny, co nie przynosiło mi żadnej ujmy. Właśnie w ten czas poczułem się, że właściwie ja nie spadłem, tylko podskoczyłem do góry. Oczywiście niektórych to dziwiło bardzo, kiedy już zrezygnowałem z pracy tam. Natomiast powiedziałem, nie musicie być w szoku, bo ja o kilka szczebli poszedłem w górę. Dlatego, że tutaj mogę więcej zrobić niż tam w tych urzędach. Jestem bliżej tych ludzi zwyczajnych, którzy nie mają do czynienia z władzą kościelną, z jakimiś hierarchami. Tak jak jedna ostatnio pani była, prawda, która tak też się zdenerwowała. Przecież księża są dla nas i powinni tu być non-stop. Proszę pani, ale w tym momencie księża wykonują jeszcze wiele innych obowiązków. Także no nieraz tak trochę trzeba ludziom tłumaczyć, żeby nie przekładali tego, że potem tracą wiarę, bo spotkali jakiegoś księdza, który ich tam trochę obstrukcował albo nie wyspowiadał, bo nie chciał. Może nie mógł.
1: Kościelny jako taki rzecznik parafii.
0: Może nie tyle rzecznik rzeczywiście, ale no, mając to trochę jakoś tak poukładane, no to staram się to tłumaczyć. Nieraz jakaś para przyszła zapytać się, kiedy może zgłosić się, bo chcą zawrzeć związek małżeński, co potrzeba. To na ogół się mówi, proszę przyjść do kancelarii o tej godzinie. A ja wykorzystując to, że mam jakąś tam wiedzę, to mówię, słuchajcie, no kancelaria jest w tych godzinach, ale weźcie ze sobą to, przynieście, to już będziecie gotowi.
1: Czego się życzy kościelnemu? Zdrowia, siły, to wiadomo.
0: Ponieważ jestem człowiekiem spełnionym rzeczywiście w swojej pracy, wszystkiego, co mógłbym sobie życzyć, to właściwie otrzymuję każdego dnia, mimo ich słabości fizycznych. No to bym sobie tylko życzył rzeczywiście tego zdrowia, żebym mógł swoją osobą tutaj działać jak najdłużej, pomagać i robić to, co robiłem do tej pory.
1: Pan Marek Zieliński, kościelny z centrum Warszawy przy Placu Zbawiciela. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Mamy utrudnienia w Warszawie na S2 między Wałem Miedzeszyńskim a węzłem Ursynów Wschód. Tam chwilę przed godziną 7 na 475 kilometrze awarii uległ samochód osobowy na wjeździe na S2. Zablokowany jest aktualnie jeden pas w kierunku Poznania i te utrudnienia mają potrwać jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Natomiast mamy dobre informacje z S8, to węzeł Syców Wschód do węzła Bralin, województwo wielkopolskie. 87 km. Tam już służby zakończyły pracę, a przypomnijmy, od pojazdu osobowego odczepiła się przyczepa, z której spadł przewożony bus i leżał na boku w pasie rozdziału. Zablokowany był pas szybki w kierunku Warszawy. Natomiast cały czas jeszcze mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o autostradzie A2, odcinek Warszawa-Wiskitki w pobliżu miejscowości Zabłotnia, 434 km. Tam samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania, chociaż patrząc na mapy nie widzimy większych utrudnień na A2. Na razie można tam przejechać. Od 6 służby zajmują drogę krajową numer 81 na odcinku Orzesze-Zawiść. To województwo dolnośląskie. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę w związku z wymianą sterowania. Sygnalizacja świetlna będzie wyłączona. Do Skoczowa zajęty jest naprzemiennie pas lewy, a także prawy. Także dzisiaj zaczną się utrudnienia na autostradzie A4. Tam będą trwały prace służb na węźle Brzeg do węzła Opole Południe w kierunku Katowic. Trzeba też zwolnić do 100 km na godzinę. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie. Czekamy na wiadomości.
5: Jest 8. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. Ofiary rzezi wołyńskiej upamiętnione w 83. rocznicę zbrodni. Przedstawiciele polskich władz mówili o prawdzie i konieczności pojednania. Czy będzie poselska kara za słowa prezesa PiS o policji? Jarosław Kaczyński nazwał ją bojówką. Piknik, potańcówka, koncert i zlot maluchów w Ełku. Nie brakowało atrakcji, zapewniło je Lato z Radiem. Czarna karta w historii narodu polskiego upamiętniona w całym kraju. 83 lata temu miała miejsce kulminacja zbrodni dokonanej na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów. W rocznicę Krwawej Niedzieli prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu. Jak mówił, pamięć o tamtych wydarzeniach i ofiarach jest potrzebna, by kształtować naszą przyszłość.
6: Abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
5: Premier Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych mówił o prawdzie. Zaznaczył, że jest ona potrzebna, by doszło do pojednania.
7: Potrzebujemy dziś solidarności wobec wspólnych zagrożeń. A solidarność zbudowana jest na fundamencie prawdy, pamięci i nadziei.
5: O pojednanie i zrozumienie apelował także w ukraińskiej Ołyce minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Nie o zemstę, ale o pamięć. Nie o nienawiść, a o miłość. Nie o przeszłość, ale o przyszłość. O to dzisiaj chodzi.
5: 11 lipca 1943 roku podczas tzw. Krwawej Niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały około 100 polskich miejscowości.

0: Wołyniu. W latach 1943-46 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Będzie zgłoszenie do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie słów prezesa PiS o policji. Jarosław Kaczyński nazwał ją bojówką rządzącej partii. Polityk wyraził się tak 10 lipca w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński odnosił się wówczas do braku, jego zdaniem, reakcji funkcjonariuszy wobec kontrmanifestantów. To był wyraz pogardy dla policji, uważa poseł PSL Marek Sawicki.
1: Źle dzieje się coś z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego że jeszcze niedawno słyszeliśmy murem za polskim mundurem. Teraz mówi o policji jako o bojówkach.
0: Paweł Sałek z PiS-u nie zgadza się z oskarżeniami. Według posła reakcja prezesa Kaczyńskiego była adekwatna, bo policja nie reagowała na przepychanki.
2: Ktoś robi kontrmanifestację po złości, staje pod pomnikiem, nie pozwala złożyć, policja to oddziela. No, czy to jest poważne zachowanie? Policja powinna nie dopuścić takiej sytuacji.
0: Wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego zostanie złożony do Komisji Etyki na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Łódzkie walczy z suszą. Mieszkańcy dostaną zbiorniki na deszczówkę. To bardzo dobry sposób na zatrzymanie wody, przekonuje samorząd województwa. Na pilotażowy program mamy 500 000 zł, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
0: Ze wsparcia w ramach programu Łódzkie łapie deszcz skorzysta 16 gmin.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Kanada i dwie ofiary strzelaniny podczas festiwalu ulicznego w Toronto. 4 osoby są ranne. Strzały padły w rejonie, gdzie odbywała się doroczna impreza celebrująca kulturę latynoską z udziałem kilkunastu tysięcy osób. Policja znalazła 6 osób z ranami postrzałowymi. 2 z nich zmarły na miejscu. Sprawców nie udało się odnaleźć. Ełk był wczoraj stolicą lata i dobrej zabawy. Od rana przejęło to miasto Lato z radiem i telewizją polską. Atrakcji nie brakowało. Była możliwość spotkania z dziennikarzami jedynki i podejrzenia ich przy pracy. Był piknik i potańcówka, a wieczorem koncert. Wanda Kwietniewska z zespołu Wanda i Banda swój występ uważa za bardzo udany.
5: Ełk to Mazury, a Mazury to są moje rejony, więc mnie się śpiewało bardzo dobrze. Poza tym na pierwszym utworze w ogóle przestało padać, a podczas drugiego padało bardzo mało. Poza tym podziwiam publiczność, bo przybyli tłumnie.
0: Jedną z atrakcji Lata z Radiem w Ełku był zlot maluchów. Takim samochodem jeździło się nawet w długie trasy, powiedział Grzegorz Lenartowicz z grupy Pingwiny, która zorganizowała zlot.
6: Wygody brak, pamiętajmy o tym, ale sentyment jest, bo tymi pojazdami jeździliśmy na wakacje nad morze, a co odważniejsi, wybierali się nimi na Bałkany. Dziś z wielkim sentymentem cała nasza wielka wyprawa, wyprawa maluchów, przemierza w tym momencie naszą piękną Polskę.
0: Ełk był 4. przystankiem na wakacyjnej trasie Lata z Radiem. Kolejny w sobotę 18 lipca w Chełmie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Anglia i broniąca tytułu Argentyna uzupełniły grono półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale najpierw w Miami Anglicy po dogrywce pokonali Norwegów 2-1. Dla zwycięzców oba gole strzelił Bellingham, a dla pokonanych Sheldrup.
8: Nie był to piękny mecz. Nie był też łatwy. Mimo to Anglia po raz 4 w historii awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Norwegię 2-1 po dogrywce w upalnym Miami. Rezultat jest fantastyczny, drugi gol był niesamowity, ale ogólnie nasza gra wcale już taka nie była. Podsumował selekcjoner Anglików Thomas Tuchel z Miami dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
7: Później w Kansas City Argentyńczycy także po dogrywce wygrali ze Szwajcarami 3-1. Gole dla Mistrzów Świata strzelili McAllister, Alvarez i Martinez, a dla Helwetów Ndoye. Szwajcarzy od 72 minuty grali w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Embolo. W półfinale 15 lipca w Atlancie Argentyna zagra z Anglią. Dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Finał 19 lipca w Nowym Jorku. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Grand Prix Szwecji. Była to szósta runda Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Na torze w Molili zwyciężył Duńczyk Andreas Thomsen, a drugi był Brytyjczyk Robert Lambert. Broniący tytułu z Marslik pozostaje liderem w generalnej klasyfikacji. Czeszka Linda Noskowa triumfowała w tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Dziś finał męskiego turnieju. Broniący tytułu Włoch Jannik Sinner zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. W Montrealu trwają zawody Pucharu Świata w kajakarstwie. Anna Puławska zajęła drugie miejsce w olimpijskiej konkurencji kajakarskich jedynek na 500 metrów. To jej trzecie podium w tym sezonie. Wcześniej była trzecia w Segedynie i druga w Brandenburgu. Dziś zakończenie zawodów w Kanadzie. Belgijski kolarz Tim Melier wygrał po finiszu z peletonu ósmy etap kolarskiego wyścigu Tour de France z metą w Bergerac. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar. Dzisiejszy etap z Melmore do Usel zostanie skrócony z powodu prognozowanych upałów. Tuż po 10:00 więcej o Mundialu. Do usłyszenia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda.
0: Niedziela upłynie z chmurami, miejscami będzie przelotnie padać. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni na Pogórzu Karpat, 20 na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum i nawet 28 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywistym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosnąć.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
14: Dziękuję.
16: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole.

0: Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 18 minut po godzinie 8 w programie pierwszym Polskiego Radia. Niedzielny poranek, 12 dzień lipca. Małgorzata Bartos, witam. Dzień dobry.
1: Familijna jedynka.
0: Letni czas, letnie zmiany pogody, aury, ale w ogóle cały ten okres często podpowiada nam, w co się ubrać, jak się przygotować do wyjścia na zewnątrz, co na siebie założyć, albo co właśnie przygotować na wyjście. 16 dzień lipca, który przed nami w tym tygodniu, również podpowiada, a raczej zadaje pytanie, co na siebie nałożyć. Dwa kawałki brązowego sukna na sznurku z przodu i z tyłu. Taka, no właśnie, szata, którą wielu wierzących nakłada od 775 lat. Taka tradycja jest w kościele. Szkaplerz to jest też rodzaj ubrania, ale takiego oczywiście nie, który zdobi człowieka, tylko w inny sposób jest mu potrzebny. I właśnie w tym letnim czasie przypomina nam się to zaproszenie do nakładania na siebie takiej właśnie szaty, a to dokładnie 16 lipca, kiedy w kościele przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywane często również Dniem Matki Bożej Szkaplerznej, kiedy właśnie tę szatę przyjmuje na siebie wielu ludzi w duchowości karmelitańskiej. Cóż to jest i dlaczego, skąd się wzięło i do czego zaprasza, o tym więcej karmelita, oczywiście ojciec Marian Stankiewicz.
2: Szkaplerz jest częścią habitu karmelitańskiego. Szkaplerzem człowiek jest okryty. Pierwotnie miał on chronić przed zabrudzeniem. Nabrał nowego znaczenia z chwilą, kiedy Maryja sama stała się taką ochroną dla zagrożonego zakonu. Wszystko zaczęło się na górze Karmel. Karmel to jest pasmo górskie w Izraelu, związane z życiem, z osobą proroka Eliasza. Tam już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zaczęli osiedlać się pustelnicy, którzy czcili Maryję w Bożym Macierzyństwie. W XIII-XIV wieku wybudowali kaplicę poświęconą Maryi, a samych siebie określili jako braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W ten sposób powstał nowy zakon, szczególnie poświęcony Maryi. Maryja i jej życie było dla nich wzorem. W Maryi widzieli patronkę, matkę, a także, co jest wyróżnikiem Karmelu, siostrę. Jej oddawali wszystkie swoje sprawy, swoją przyszłość. Przy niej uczyli się rozważać Słowo Boże, przyjmować je w duchu wiary. Niestety z powodu zajęcia Ziemi Świętej przez muzułmanów i prześladowań karmelici zmuszeni byli opuścić Ziemię Świętą i osiedlić się w Europie. Ponieważ zakon nie był tutaj znany, karmelici znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Możliwe było, że zakon nawet zostanie rozwiązany. Generał zakonu, święty Szymon Sztok, pozbawiony ludzkiego wsparcia, zwrócił się wprost do swojej patronki, Najświętszej Maryi Panny, że uratuje zakon jej poświęcony. Rankiem 16 lipca 1251 roku, gdy odmawiał piękną modlitwę Flos Karmeli, kwiecie Karmelu, jak sam relacjonuje, nagle ukazała mi się Matka Boża w otoczeniu wielkiej niebiańskiej świty i trzymając w ręce habit zakonu, powiedziała mi: weź, najukochańszy synu, ten szkaplerz Twego zakonu jako wyróżniający znak przywilejów dla Ciebie i dla wszystkich synów Karmelu. Jest to znak zbawienia, ratunek pośród niebezpieczeństw i ochrona. Kto w nim

umrze, nie zazna ognia piekielnego. Ten niezwykły dar został natychmiast rozpowszechniony wszędzie tam, gdzie znajdowały się siedziby karmelitów, co doprowadziło nie tylko do powstrzymania przeciwników braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, ale też szybkiego rozwoju zakonu w Europie. No, jak przystało na braci Najświętszej

jednocześnie chcemy jako w jej wnętrzu szukać Chrystusa. Noszenie szkaplerza pomaga nam w zwracaniu się do Maryi, która pragnie odpowiadać na nasze prośby modlitewne, pragnie obdarzać nas łaskami, które wypraszał Chrystusa. Więc noszenie szkaplerza musi iść w parze z modlitwą, z wewnętrzną pracą, czyli z naśladowaniem cnót Najświętszej Maryi Panny. Więc podając ten znak, jednocześnie zapraszamy do wejścia na tę samą drogę, którą my chodzimy, naśladowania Najświętszej Maryi Panny.

0: Przed ponad 2 tygodniami podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. W tej chwili sytuacja w tym kraju jest dramatyczna. Szacunki ONZ wskazują na 50 tysięcy osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga ponad 10 milionów. Gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz Andrzej Tekieli, palotyn, od 9 lat pracujący w Guarenas, mieście położonym około 20 kilometrów od Caracas. Witam księdza.
1: Pozdrawiam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
0: Przyjechał ksiądz do Polski przed kilkoma dniami po wielu dniach podróży.
1: Sytuacja aktualna w Wenezueli powoduje, że podróże się wydłużają. Wiele linii lotniczych wycofuje się z przylotów bezpośrednich do Wenezueli. Jest to spowodowane tym, że główne lotnisko, które jest położone w La Guaira, czyli w miejscowości czy na wybrzeżu, gdzie największe szkody są po trzęsieniu ziemi, zostało w duży sposób zniszczone. Tak pas startowy, jak i infrastruktura. No i dlatego przesunięto loty wszystkie na inne lotnisko 200 km dalej położone do Walencji. No i w związku z tym, że loty są mniejszymi samolotami, wydłuża się czas przelotów, wydłuża się cała procedura. Lotnisko nie jest przygotowane, więc wiele godzin trzeba tam czekać. Można powiedzieć, no, przeżycia trudne przy wylocie, no ale i też trzeba jasno powiedzieć, że wykorzystują to linie lotnicze i ceny też automatycznie skaczą. Wyszło, że 4 dni leciałem do Polski różnymi liniami.
0: Ale udało się. Był ksiądz w tym epicentrum trzęsienia ziemi?
1: Nie. Od nas bezpośrednio oddalone epicentrum jako miejsce wybuchu to było ponad 200 kilometrów. Natomiast największe skutki, które przyszły, nie są w miejscu epicentrum, tylko gdzie największe szkody są. To jest Caracas, stolica, i wybrzeże. No i tam są największe szkody, które są spowodowane tymi trzęsieniami.
0: Trzęsienia ziemi ludzie się nie spodziewają. Ksiądz był w pobliżu. Jak wyglądały te pierwsze sekundy, minuty?
1: To było już drugie trzęsienie, które przeżywałem. Pierwsze było troszeczkę inne, ale o podobnej skali. Tutaj było 7,2 i 7,5 magnitud, jak to się określa. A wtedy 8 lat temu było, w 2018, było trzęsienie 7,3.

0: W momencie, no ja, jeżeli ja akurat byłem na adoracji w kościele i zobaczyliśmy, że wszystko zaczęło się trząść, więc ludzie zorientowali się, że jest trzęsienie i zaczęli uciekać z kościoła. No ja sobie pomyślałem, co mi się stanie, czy będę na zewnątrz, czy wewnątrz kościoła, wszystko jedno, bo generalnie może mi skończyć się życie tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, więc po prostu podszedłem do ołtarza w tym czasie, kiedy była adoracja, żeby chronić Najświętszy Sakrament. No, niestety nie zdążyłem podejść, bo spadł akurat na ziemię, natomiast nic się nie stało, bo był w monstrancji, więc podniosłem i adorowałem wraz z kilkoma osobami w kościele, kiedy się to skończyło, bo nie trwało to dużo, ten pierwsze wstrząsy. No a następnie efektem trzęsienia ziemi było włączenie prądu, wszystkie inne, jak to się mówi, media też odłączone w danym momencie, więc mszę świętą odprawiliśmy jak gdyby nic o 6:30 w kościele z osobami, które były. Pierwsze momenty były trudne dla ludzi i przeżycia też wielkie.
1: Wenezuelski proboszcz po trzęsieniu ziemi mówił: wszyscy kogoś straciliśmy, jesteśmy jedną wielką rodziną. Kilka tysięcy osób straciło życie w tym trzęsieniu ziemi. To jest niewyobrażalna tragedia. Jak można z tego się podnieść? Jak można żyć w tej chwili?
0: Bardzo trudno. To są oficjalne dane. Mniej niż 4 tysiące podają zmarłych. Natomiast statystyki podają, że jest około 50 tysięcy zaginionych. Na stronach różnych internetowych rejestrują, wrzucają zdjęcia osób, które poszukują ludzie. No i tam jest ponad 80 tysięcy zgłoszeń, z czego kilkanaście tysięcy już osób jest odnalezionych. Natomiast jasno trzeba powiedzieć, że nikt się nie spodziewał z ludzi, że coś takiego może być w tym dniu, w tym momencie. Więc jeszcze to jest taki bardzo ważny dzień, bo to jest dla Wenezueli, no w ogóle generalnie w kościele 24 czerwca to jest narodziny Jana Chrzciciela. W Wenezueli są bardzo hucznie obchodzone uroczystości, zwłaszcza procesje i potem spotkania ludzi, więc wiele osób w tym czasie było na procesjach, też właśnie w La Guaira, gdzie ludzie byli na procesjach i procesje zostały przerwane tragedią. Więc można powiedzieć, wiele osób tylko przyjechało, żeby uczestniczyć w tych procesjach z różnych miejsc, z innych miast nawet, bo to w zależności od rejonu też są słynniejsze miejsca, gdzie są dekoracje przygotowywane. No i tutaj właśnie w Najgłata to jest jedno z miejsc, które jest na wybrzeżu, gdzie bardzo mocno też jest kult Jana Chrzciciela. No i tam zgromadziło się mnóstwo osób, no i mnóstwo też straciło życie w tym momencie. Część osób też przyjechała na wybrzeże, bo to był dzień wolny, więc przyjechała wypocząć na plażę. No i tragedia zakończyła ich życie w momencie, którego się nie spodziewali. Jest to wielka tragedia dla wielu osób. Statystyki też już powoli pokazują, że będzie to olbrzymia tragedia. Tak naprawdę od tamtego czasu było ponad 500 powtórzeń. Są też przypadki, że zawaliły się bloki z ratownikami, którzy przyjechali z zagranicy. Jest ponad 24 kraje, ofiarowały swoją pomoc, więc obcokrajowcy też zginęli, krótko mówiąc, ratując życie Wenezuelczyków i ofiar. Ale też pozytywnie patrząc z perspektywy ratowników, w niedzielę 5, po 11 dniach tak naprawdę, odnaleziono w gruzach matkę z trójką dzieci. I też mówią, że właśnie matka przeżyła tyle czasu z dziećmi i ona te dzieci przeżyły, bo są małe dzieci, bo ona w tym czasie karmiła też z piersi i można powiedzieć cud, no bo ona przeżyła, ale też dała życie i pomogła swoim dzieciom, no i odnaleziono ich, więc te cuda, można powiedzieć, się jeszcze zdarzają. Też jest wiele grup wolontariuszy i ratowników. Jedni z pierwszych przyjechali Meksykanie, taka grupa, która się nazywa Topos Azteca. To oni zostają nawet do 20 dni, ponieważ nawet 20 dnia udawało im się odnaleźć żywych ludzi jeszcze.
1: Obecny kryzys w Wenezueli jest na skalę pokoleniową. Bezdomność, głód, dzieci szukające swoich rodzin. Obrazy satelitarne wskazują, że te uszkodzenia są ogromne. Przy czym Wenezuela od wielu lat borykała się właśnie z takim problemem, z problemem biedy, czyli biedny kraj dodatkowo jeszcze dotknięty taką tragedią.
0: Oczywiście. I w tym momencie jeszcze trzeba patrzeć, że trochę świeżości przyszło w ostatnich miesiącach do Wenezueli w sytuacji, w której porwano prezydenta. Stany Zjednoczone wymusiły, bo tak trzeba powiedzieć, pewne zmiany w Wenezueli, więc te zmiany powoli szły. One nie są szybkie i myśleliśmy, że przez najbliższy rok będą pewnie dodatkowe jakieś reformy i poprawi się życie w Wenezueli. No i można powiedzieć, w połowie roku mamy taki bonus, że wszystko się załamało tak naprawdę. ludzi.

0: ludzie stracili swoje dobytki i tak naprawdę w ostatnich dniach, tygodniach jest wielki lęk z powodu trzęsień, które się powtarzają. Ludzie śpią na ulicach, w samochodach, nie chcą wracać do swoich bloków, bo trzęsienie powoduje, że nie wiedzą, czy wyjdą w ogóle z tego bloku. Więc sytuacja też kryzysu, która jest od iluś lat, spotęgowała się z tą tragedią, którą aktualnie mamy. No mają wiele tych prób i dlatego ten tekst Quanto aguantamos, ile jeszcze wytrzymamy, jest taki symboliczny, bo coś każdego roku ich dotyka. I na domiar całej tej sytuacji, jeszcze w ostatnich dniach, o tym się nie mówi tak generalnie na świecie, ale po trzęsieniu ziemi nagle mamy wielkie ulewy w górach, i są tereny, które są zalane, mają dodatkowo problem, bo właśnie tereny górskie, po prostu wielka woda idzie, więc przy trzęsieniu ziemi mamy teraz coś nowego, które ich dotyka, można powiedzieć. Ci, którzy pomagali w pierwszych dniach, teraz będą potrzebowali pomocy, bo najwięcej górale i ludzie właśnie z gór przyjechali z pomocą, a aktualnie oni doświadczają klęski żywiołowej.
1: W tej chwili pomoc napływa z różnych stron, z różnych miejsc. Tylko wspomnę, że papież przekazał 100 tysięcy euro dla ofiar trzęsienia ziemi. Zaraz następnego dnia te pieniądze zostały przekazane. Kościół otworzył swoje drzwi, pomaga poszkodowanym. Pomoc płynie z całego świata. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna, ale to, co już tutaj padło, te osoby, które przyjeżdżają z pomocą, też narażają swoje życie.
0: Oczywiście, wiele organizacji w tym momencie pomaga, bo i też w Wenezueli uruchomiono różne środki i ci ludzie, którzy są bogatsi, zaczęli pomagać. Też w kontekście pomocy takiej bezpośredniej, sektor prywatny odpowiedział bardzo szybko, szybciej niż państwo. Też różne organizacje, tutaj tak jak pani redaktor mówi, też nasz sekretariat misyjny, też Fundacja Salvati, która jest fundacją palotyńską też, odpowiedzieli bardzo szybko i przekazali środki. Kościół w Wenezueli bardzo mocno się zaangażował. W tym momencie też zgromadzenia zakonne bardzo mocno otwierają swoje miejsca i dają schronienie dla osób, które potrzebują. My na przykład mamy kontakt bezpośredni z siostrami karmelitankami, które mają aktualnie 60 dzieci, sieroty aktualnie, bo nie wiemy, czy będą rodzice, czy przeżyli, czy nie. Natomiast dzieci są u nich w klasztorze, no i generalnie właśnie potrzebują wszystkiego, więc dostarczamy to, o co proszą. Jest wiele innych miejsc, w których także ta pomoc jest potrzebna. Nasz kościół też bezpośrednio jest otwarty w nocy, ludzie nocują w kościele. Ale i też w przestrzeniach, które mamy, udostępniamy na te zbiórki, które są potrzebne.
1: Czyli ta pomoc jest potrzebna i będzie potrzebna przez długi czas. Każdy może się włączyć poprzez Caritas, poprzez różne organizacje.
0: Oczywiście, ponieważ zbierając fundusze, tam gdzie one będą przekazane, oni będą oczywiście w odpowiedni sposób dysponowali i przekazywali. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest najlepsza wersja w naszym przypadku jako Polaków, bo wysłać jakąś paczkę będzie ciężko i żeby ona dotarła. Natomiast fundusze, które będą przekazane, prawdopodobnie będą przez Caritas dostarczone do Caritas Venezuela, które będzie dysponował w tych miejscach, do których będą potrzebne. Podobnie i środki, które są przesyłane do sekretariatu misyjnego palotyńskiego, sekretariatu misyjnego i palotyńskiej fundacji misyjnej Salvati też przekazywane są już na nasze konta, które my mamy karty polskie, więc możemy używać i bezpośrednio kupować materiały, które będą potrzebne na odbudowę domów, ale i też na leki czy na żywność, to co będzie najbardziej potrzebne dla tych osób.
1: Czy i kiedy wraca ksiądz do Wenezueli?
0: Mniej niż miesiąc, bo już kilka dni minęło. Będę wracał początkiem sierpnia.
1: Czyli jednak wraca ksiądz, nie boi się, nie ma takiej pokusy, żeby tu zostać?
0: Pokusa, żeby zostać, zawsze jest, natomiast są obowiązki, jest posługa duszpasterska, jest misja, której się podjąłem, więc no i są ludzie, którzy teraz potrzebują bardziej jeszcze mojej pomocy, więc tym bardziej jestem w Polsce, żeby troszeczkę odpocząć, bo pewnie będzie ten urlop raczej bardziej pracą, mogę tak powiedzieć. Natomiast z radością chcę wrócić, no bo to jest kraj, do którego można powiedzieć pojechałem z misją dawania Boga w słowie, w czynie, więc chcę przekazywać i posługiwać we wspólnocie, w której jestem dla palotynów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w tym kraju.
1: Za miesiąc wraca ksiądz do Wenezueli. Czego można życzyć dzisiaj i czego po powrocie?
0: Dzisiaj, żeby uratowali więcej ludzi, to po pierwsze. Po powrocie, żeby były te siły, żeby tym ludziom pomagać. Bo pierwsze dni zawsze jest chęć, a potem przychodzi zmęczenie, trudność i

0: taki marazm wielokrotnie, jak robi się te same rzeczy, więc no, takiej siły wewnętrznej, żeby można było iść i pomagać bez zmęczenia tym, którzy będą potrzebowali.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, życząc siły i zachęcając do pomocy Wenezueli. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Gościem dzisiejszych ważnych spraw był ksiądz Andrzej Tekieli, palotyn, od 9 lat pracujący w Guarenas w Wenezueli.
0: Dziękuję bardzo pani redaktor i dziękuję wszystkim słuchaczom.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

Najnowsze dane dotyczące powołań kapłańskich w Europie pokazują, że sytuacja Kościoła katolickiego jest daleka od jednolitej. Podczas gdy Niemcy nadal zmagają się z głębokim kryzysem powołań, we Francji widoczne są oznaki religijnego ożywienia, podobnie we Włoszech. A jak wygląda sytuacja odrodzenia religijnego w Wielkiej Brytanii i jaki wpływ na nie mają Polacy i inne narody mieszkające na wyspach? Jonathan Luxmore, korespondent Catholic News Service oraz innych zachodnich mediów.

0: katolickich.
1: Jak ostatnio wielokrotnie donoszono, istnieją oznaki tak zwanego cichego odrodzenia chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii. Obecnie wiele kościołów jest pełnych, zwłaszcza w Londynie i innych miastach, a także wzrasta liczba chrztów dorosłych, pielgrzymek, lekcji katechizmu itd. Chociaż tradycja istniała tu od zawsze, publiczna obecność polskich katolików niewątpliwie przyczyniła się do ich odrodzenie. Duże polskie parafie, takie jak święty Andrzej Bobola w Shepherd's Bush w Londynie, czy święty Jan Ewangelisty w Putney. Kościół odkupiony od Anglikanów w latach 80. XX wieku pomogły zwiększyć widoczność wspólnot chrześcijańskich i przyczyniły się do wzrostu poczucia zaufania. Po wszystkich cierpieniach historii i współczesnej presji sekularyzowanego społeczeństwa, Brytyjczycy są zazwyczaj dyskretni w kwestii swojej wiary. Ale sytuacja może się zmienić. Wszystkie głównie wyznania, zwłaszcza katolickie, mają teraz duże zgromadzenie chrześcijan urodzonych za granicą, z subkontynentu indyjskiego, z Afryki, z Filipin i z innych miejsc. I oczywiście też z Polski, którzy przynieśli ze sobą bardziej otwartą i ekspresyjną postawą. To z pewnością ma duży wpływ u nas. Jak powiedziałem, istnieją oznaki odrodzenia chrześcijańskiego, zarówno tutaj, jak i w innych krajach zachodnich. Nie zostało to jeszcze jednoznacznie potwierdzone danymi i statystykami. Dlatego ci, którzy mierzą wszystko w ten sposób, są zdeterminowani, aby to kwestionować. Podobnie jak zagorzałe świeccy i ateiści, którzy bardzo obawiają się, że religia może nie zanikać. W rzeczywistości siła chrześcijaństwa od czasów samego Chrystusa nikt nie był mierzony liczbami. Wbrew temu, co się często mówi, opinia publiczna tutaj nie jest wroga Kościołowi. Jest jednak zdezorientowana, rozproszona i często źle poinformowana. Zatem wyzwaniem dla brytyjskich chrześcijan jest dziś wyjście z pewnością siebie i zaznaczenie swojej obecności.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
4: Dziś w serwisie powiemy m.in. o nietypowej pielgrzymce Kostka 300, spotkaniu papieża z ubogimi diecezji rzymskiej oraz nagrodzie Srebrna Piszczałka. Ciekawi są Państwo, co to takiego? Jeśli tak, zapraszam do słuchania nas do końca. Papież Leon XIV tydzień temu przeprowadził się do Castel Gandolfo i pozostanie tam do 27 lipca, czyli przez pełne 3 tygodnie. I to nie w odległej willi Barberini, ale w Pałacu Papieskim, w sercu miasta z widokiem na jezioro Albano. Po przyjeździe do rzymskiego miasteczka Ojciec Święty pozdrowił mieszkańców i podzielił się swoimi planami.
5: Buonasera, buonasera Castel Gandolfo!
4: Dobry wieczór, Castel Gandolfo. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród Was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj, w Castel Gandolfo. A wczoraj Leon XIV zasiadł do stołu z około 200 osobami ubogimi. W inicjatywie wzięli udział migranci, uchodźcy, samotne matki z dziećmi oraz ludzie doświadczający różnych form wykluczenia społecznego. Fundacja Most Solidarności rozpoczęła realizację projektu odpowiadającego na dramatyczną sytuację ludności cywilnej oraz placówek medycznych w obwodzie charkowskim, jednym z najbardziej dotkniętych wojną regionów Ukrainy. Głównym celem jej działań jest wzmocnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia świadczonej na rzecz ludności cywilnej w obwodzie charkowskim, mówi Paweł Kęska z fundacji.
6: Fundacja Most Solidarności zajmuje się właśnie w tym projekcie pomocą medyczną w bardzo podstawowych obszarach. Tam są placówki medyczne.

0: medyczny. Są i szpitale, są przychodnie. Ta biedna placówka medyczna, która nie ma żadnego sprzętu, musi podejmować niesłychanie trudne zadania. Na przykład leczyć rannych. No w ogóle skąd? I dlatego też współpracujemy z fundacją Stepin, która działa na Ukrainie od początku wojny. Ich zadaniem jest zbadać potrzeby. Oni się zwracają do bardzo wielu placówek medycznych, pytają o sytuację na miejscu, pytają o to, czego potrzeba. I na przykład może się okazać, że w takim miejscu, w takiej małej przychodni potrzeba właśnie defibrylatorów na przykład. Po pierwsze wspomagamy placówki medyczne, czyli jest bardzo dobre rozpoznanie przez lokalną organizację, która działa na Ukrainie. Są zgłaszane zamówienia, oceny i te zakupy są robione też tak w miarę możliwości oczywiście na Ukrainie. To jest ważne dla Ukrainy. Po pierwsze rozpoznanie, po drugie pomoc placówkom medycznym i po trzecie to są mobilne kliniki. Mobilna klinika no, nie działa tak, że jedzie samochód i że się z samochodu udziela pomocy, bo tak się wydaje. Chodzi po prostu o to, że szukamy lokalizacji. To są najczęściej obrzeża miasta i w tych miejscach po prostu się wynajmuje jakiś mały lokal, który się do tego nadaje. Tam się instaluje ta klinika. Ten projekt będzie działał do końca roku. I będą przyjmowani codziennie bądź kilka razy w tygodniu pacjenci.
1: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Z okazji tej rocznicy biskupi grecko-katoliccy w specjalnym przesłaniu przypomnieli działania i dokumenty związane z kwestią pojednania polsko-ukraińskiego. Podkreślili, że każda zbrodnia powinna zostać potępiona. Jednocześnie dodali, że nie należy poddawać się agresywnej narracji różnych osób, którym nie zależy na pojednaniu, tylko na rozdzieraniu dawnych ran. Przekazali też słowa współczucia i żalu rodzinom, które w wyniku ukraińskich akcji zbrojnych straciły swoich bliskich. Masowe mordy miały miejsce w latach 1943-45, głównie na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Ich celem było całkowite usunięcie Polaków z tych ziem w przyszłym państwie ukraińskim, mówi profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.
2: Za tym okrucieństwem, które miało miejsce, ukrywano, że jest to zbrodnia bardzo nowoczesna, dokonywana przez oddziały partyzanckie. Ostatni napad, który można traktować jako część tej antypolskiej akcji AUNUPA, miał miejsce 18 maja 1945 roku na wieś Borodyca na Lubelszczyźnie. W sumie zginęło około 100 tysięcy Polaków w trakcie działań AUNUPA, z czego najwięcej, bo być może aż 60 tysięcy na Wołyniu. W polskich akcjach odwetowych zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców.
1: Czwartego lipca z Wiednia wyruszyła piesza pielgrzymka z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Jej główną intencją jest wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Przed uczestnikami 10 etapów wyprawy o łącznej długości ponad 1600 km. W inicjatywie biorą udział przedstawiciele wszystkich stanów w kościele, a trasa prowadzi przez Austrię, Niemcy i Włochy. W Rzymie pielgrzymka się zakończy, a jej inicjatorem jest biskup płocki Szymon Stółkowski.
3: To jest niesamowity święty. On żył tylko 10 miesięcy w Rzymie i to jest przedziwne, że na jego pogrzebie było około 6 tysięcy ludzi. Nie chcę się wierzyć, że to po ludzku jest możliwe. Więc to jest niesamowity święty. Idziemy z jego relikwiami. W tym relikwiarzu są też relikwie drugiego młodego współczesnego nam świętego, czyli Karla Akutisa. Mamy taką walizkę powołaniową z obrazem wzorowanym na powołaniu Mateusza Caravaggia i tam są te relikwie i ta walizka towarzyszy tej pielgrzymce. Zaczęliśmy w ostatnią sobotę, 4 lipca, zakończymy 14 września u grobu Stanisława Kostki. Pójdziemy też przez grób Akutisa, czyli przez Asyż i 15 września będzie końcowa msza święta przy grobie Stanisława Kostki. Wszystkich serdecznie zapraszam do śledzenia tej pielgrzymki przez stronę kostka300pisaneciframi.pl. Tam też jest taka ciekawa zakładka, która służy modlitwie. Proszę spróbować się pomodlić przez tą stronę.
1: Doktor Jan Mikołaj Gładysz został laureatem Nagrody Srebrna Piszczałka. Jest ona przyznawana za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej w Polsce. Wyróżnienie jest wręczane podczas Międzynarodowego Festiwalu

0: muzyki organowej, organy archikatedry. To jedno z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie w Polsce, a gromadzi najwybitniejszych organistów Europy. O wydarzeniu i nagrodzie przyznawanej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski mówi dyrektor festiwalu Przemysław Kapituła.
1: Bardzo serdecznie zapraszam na udział w tym, jak myślę, zacnym festiwalu. Już 33 lata festiwal się rozwija. Jest dużym, wyróżniającym się i warszawskim festiwalem, i europejskim festiwalem. Mamy w Archikatedrze Warszawskiej bardzo dobre warunki do tego typu festiwalu, ponieważ duże koncertowe organy, co ważne, budowane ponad 30 lat temu, które wspaniale nadają się do tego typu działalności, koncertów, nie tylko liturgii. Także koncerty myślę, że są bardzo dobre, tak jak każdego roku. Natomiast rzeczywiście jest taka tradycja na festiwalu, że jest wręcz na srebrna piszczałka, nagroda za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W tym roku pan doktor Gładysz jest wyróżniony tą nagrodą i ją otrzyma. Znany muzyk z południa Polski, który dużo działa i jest organistą w kościele i pedagogiem, kompozytorem i organizuje koncerty, także za całokształt twórczości otrzyma w tym roku nagrodę, która, z czego się bardzo cieszę, będzie właśnie wręczona podczas naszego festiwalu muzyki organowej organy Archikatedry Warszawskiej.
0: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Letni czas to taka okazja, aby zatrzymać się także przy słowach tych ważnych, także tych, którymi zawsze kończymy familijną jedynkę, czyli należącymi do świętego Jana Pawła II. Dzisiaj we wspomnienie świętego Brunona z Kwerfurtu, patrona Warmii, przypominamy słowa Ojca Świętego skierowane do mieszkańców tej ziemi w Olsztynie w 1991 roku.
1: Drodzy bracia i siostry, jakże bogata w tradycji jest wasza ziemia. To dziedzictwo świętych męczenników, Wojciecha i Brunona z Kwerfurtu, dziedzictwo błogosławionej Doroty z Montowów i sługi Bożego kardynała Stanisława Hoziusza. Wasi ojcowie przybyli na ziemię Warmii, Mazur i Powiśla z różnych stron i wszelkich narodów. Warmia była zawsze wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługując na zaszczytne miano Świętej Warmii. Świadczą o tym liczne kościoły, kaplice, krzyże przydrożne, kult męki pańskiej, a w szczególności cześć oddawana Matce Najświętszej w Getrzwałdzie, Świętej Lipce, Krośnie i Stoczku Warmińskim. Stoi przed wami papież, który naprawdę bardzo wiele zawdzięcza Warmii, bardzo wiele zawdzięcza tej przyrodzie i bardzo wiele zawdzięcza ludziom tego kraju, bo przecież ludzie i przyroda idą raz. Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec pięknej przyrody warmińskiej, pojezierza, lasów. I niech Bóg zachowa ludzi żyjących wśród tej przyrody. Ich serca i sumienia. Niech im pozwoli żyć w prawdzie. Bo takie jest powołanie człowieka. Żyć w prawdzie. Dziękuję dzisiaj Bogu za Kościół na Warmii. Dziękuję, że ten Kościół żyje. Niech to wielkie dziedzictwo waszych ojców, jakim jest wiara i umiłowanie Kościoła, będzie dla was siłą, a zarazem zachętą do trwania wierności Bogu i Ojczyźnie.

0: Na wszystkich drogach, którymi dzisiejsza niedziela i te najbliższe dni powiodą Państwa, życzymy, aby jak najwięcej było dobrych spotkań i dobrych odkryć wakacyjnych, letnich. Tych, które same wchodzą nam w oczy, ale tych, które też trzeba odnajdywać, przyglądając się im uważniej, tak jak bohaterowie drugiego planu, o których dzisiaj również mówiliśmy w czasie tego spotkania. Za 3 godziny w familijnej jedynce. Dziękujemy już Państwu serdecznie, życząc dobrego odpoczynku. Małgorzata Glabisz-Pniewska, która całość naszego spotkania ogarniała, czuwała nad nim jako wydawca familijnej jedynki, realizujący to spotkanie Filip Wolski i mówiąca te słowa życząca dobrego dnia, Małgorzata Bartos, witam. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą sprawował będzie i homilię wygłosi ksiądz Edward Pracz.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W drugą niedzielę w lipca gromadzimy się na Eucharystii w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, aby w solidarności z ludźmi morza i wspólnotami katolickimi na całym świecie świętować Niedzielę Morską. Pragniemy dziękować Bogu za ludzi morza i otoczyć ich naszą modlitwą. Liturgia Słowa zaprasza nas, abyśmy otworzyli nasze serca na zasiew Słowa Bożego i pogłębili naszą wiarę. Niech uczestnictwo w Eucharystii pogłębi naszą więź z Chrystusem i z tymi, którzy łączą się z nami duchowo drogą radiową.

Otaczamy również modlitwą ludzi dotkniętych chorobą, bólem i samotnością. Ale najpierw uznajmy przed Bogiem nasze słabości, przeprośmy za nasze grzechy, aby godnie uczestniczyć w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa. Spowiadamy się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siadać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Drodzy ludzie morza, umiłowani radiosłuchacze, światowe obchody Niedzieli Morskiej, w których bierzemy udział w drugą niedzielę lipca, dają nam okazję, aby spojrzeć na szczególną grupę ludzi, jakimi są marynarze. Mimo że w naszym codziennym życiu korzystamy z ich ciężkiej pracy i poświęceń, to stanowią oni tę kategorię pracowników, o których niewiele wiemy. A przecież za światowym handlem, przemysłem rybnym, portami, śródlądowymi szlakami i sieciami morskimi stoją liczni marynarze, rybacy, pracownicy portów i społeczności morskie, których praca utrzymuje narody, łączy ludzi, zapewnia środki do życia i wspiera rodziny na całym świecie. Kryzys w cieśninie Ormus uświadomił światu, jak bardzo ludzkość jest zależna od morza i ludzi, którzy na nim pracują, o czym przypomina kardynał Michael Czerny, prefekt Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, w swoim przesłaniu na tę niedzielę morską. I dlatego powtórzę to, co mówiłem rok temu i często powtarzam. Aby każdy z nas miał świadomość i uznanie dla około 700 tysięcy marynarzy, którzy nieprzerwanie służą w zglobalizowanej światowej flocie liczącej 100 tysięcy statków przewożących 90% wytwarzanych na świecie dóbr. Bez marynarzy półki w supermarketach byłyby puste, a wiele branż stanęłoby w miejscu. Dlatego w Niedzielę Morską mamy okazję wyrazić naszą wdzięczność ludziom morza. Pragniemy modlić się za załogi statków handlowych i rybackich, za administrację morską, pracowników portów i stoczni, za pracujących na platformach wydobywczych, za pilotów morskich, operatorów holowników, straż przybrzeżną, agentów celnych, za pracujących na statkach pasażerskich i za wszystkich, z którymi współpracują, a także za ich rodziny. Z nadzieją spoglądamy na studentów i pracowników szkół morskich. To uświadamia nam, jak ważny jest przemysł morski i ludzie, którzy w tym przemyśle pracują. Bez nich życie codzienne byłoby o wiele trudniejsze. Ludzie morza muszą sprostać wielu wyzwaniom. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, a najbardziej ekstremalnymi z wyzwań jest mimowolne uczestnictwo marynarzy w konfliktach zbrojnych i wojnach. Członkowie załóg niejednokrotnie bywali więzieni na statkach, byli ofiarami piractwa morskiego i zakładnikami. To nie jest teoretyczne zagrożenie w tej pracy, lecz całkowite, realne i stosunkowo częste. To nasila w nich poczucie,

sprawnych systemów zarządzania i komunikacji na odległość. Potrzebują obecności. Muszą wiedzieć, że się o nich pamięta, że są mile widziani, wysłuchani i kochani. Jak przypomina nam papież Leon XIV w swojej encyklice Magnifica Humanitas, systemy technologiczne i ekonomiczne nigdy nie powinny sprowadzić osoby ludzkiej do roli trybika w maszynie albo towaru. Zawsze muszą one chronić godność, wolność i człowieczeństwo każdej jednostki. Bracia i siostry, morze łączy ludzi i narody. Święty Jan Paweł II powiedział do ludzi Boża w Gdyni w 1987 roku, że morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem, o potrzebie spotkania i współpracy, o potrzebie solidarności. Papież przypomniał, że słowo to należy wypowiedzieć w imię przyszłości człowieka. Bracia i siostry, Jezus Chrystus umacnia nas swoim słowem. Wchodzi do łodzi na jeziorze galilejskim i naucza w przypowieściach. Zapragnął, aby jego słowa poprzez dźwięk jeziora dotarły nie tylko do tych, co na brzegu, ale także do tych, którzy znajdują się na morzach i oceanach świata. Jezus mówi do ludzi, jakie ma być ich serce, aby Słowo Boże zrodziło wiarę. Mówi o siewcy, który rzuca ziarno w różne miejsca, rzuca na drogę miejsca skaliste, rzuca między ciernie i na żyzną glebę. Jezus wzywa nas do rozwoju Królestwa Bożego. A możemy to zrobić tylko poprzez sianie nasion na żyznym gruncie, budowanie relacji, dołączanie do wspólnoty wiary w duchu braterstwa, troszczenie się o siebie nawzajem, rozpoznawanie darów innych, wspieranie najbardziej bezbronnych w naszym społeczeństwie i stawanie w obronie sprawiedliwości. Niezależnie od tego, w jaki sposób siejemy nasiona, upewnijmy się, że siejemy je na żyznym gruncie. A żeby ziarno wydało plon, to trzeba przygotować glebę. Tak samo, aby słowo Pana zaowocowało, to trzeba przygotować serce na przyjęcie Słowa Bożego. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Kościół jest powołany do kontynuowania misji Chrystusa na świecie. Nie może pozostać daleki od doświadczeń życiowych ludzi Boża. Pan, który wszedł do łodzi ze swoimi uczniami, nadal jest bliski tych, którzy żeglują po morzach i drogach wodnych w naszych czasach. Kościół jest więc wezwany, by wejść do łodzi, towarzyszyć, słuchać, pocieszać, bronić godności człowieka i być widzialnym znakiem nadziei pośród burz ludzkiego życia. Poprzez kapłanów, morskie służby i pokorną ludzką obecność zakotwiczoną w długiej tradycji apostolstwa ludzi Boża, znanego w wielu miejscach pod nazwą Stella Maris, Kościół stara się przypominać ludziom morza,

że są cenieni i że nigdy nie są sami. Słowa uznania kieruję w stronę biskupów, prowincjałów, duszpasterzy i kapelanów ludzi morza, którzy służą integracji ludzi związanej z morzem. Wyrażam wdzięczność Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Ryszardowi Kasynie, delegatowi Episkopatu do spraw duszpasterstwa ludzi morza, za troskę o nich, a także współbraciom na czele z ojcem Dariuszem Paszyńskim, prowincjałem warszawskiej prowincji redemptorystów. Dzisiaj ziarno Słowa Bożego jest siane przez fale radiowe z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Pragniemy podziękować Panu Bogu, że nasza Ojczyzna ma dostęp do morza. To dowód dzielności ducha polskiego, który nie stracił wiary w lepszą przyszłość. Budowano port, stocznie, kształcono kadry morskie. Dziękujemy za Uniwersytet Morski w Gdyni. Miło, że jest z nami chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrygenturą pana doktora Karola Hilli. Wdzięczność kierujemy także w stronę Politechniki Morskiej w Szczecinie. Najdrożsi, na jak wielki wysiłek musiała zdobyć się Rzeczpospolita, by powstała polska marynarka wojenna i polska marynarka handlowa. Jesteśmy dziedzicami tych, którzy zdobywali dla nas wolność i budowali w duchu morskim ojczyznę. Inżynier Tadeusz Wenda wypowiedział słowa dla Polski: buduję ten port. Jakże miło, że z nami jest obecna na mszy świętej wnuczka Tadeusza Wendy, pani Hanna Wenda-Uszyńska. A minister Eugeniusz Kwiatkowski powiedział, że nigdzie nie rozstrzygały się sprawy ważniejsze dla Polski, decydujące o losie wielu pokoleń, o położeniu wielu bilionów ludzi, jak właśnie na brzegach Morza Bałtyckiego. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim marynarzom na całym świecie. Niech Niedziela Morska odnowi w nas wszystkich głębsze zaangażowanie na rzecz bliskości, solidarności, troski o wszystkich ludzi morza i dróg wodnych. Powierzając się Maryi, Gwieździe Boża, módlmy się o bezpieczeństwo, godność, pokój i nadzieję dla wszystkich, którzy podróżują i pracują na wodach świata. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych. Syna Bożego jednorodzonego, zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał z nieba. Jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przed

0: Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przez Jezusa Chrystusa pragnie nas prowadzić swoim słowem. Przedstawmy ufne modlitwy.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, biskupów i kapłanów, aby dzięki ich posłudze wierni doświadczali zbawczej misji Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody pogrążone w konfliktach i przemocy, aby nastał w nich upragniony pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby nieustannie rozwijała się na lądzie i morzu w duchu wzajemnego zrozumienia i chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, których praca związana jest z morzem, za marynarzy, rybaków, pracowników portów i stoczni, za pracowników Uniwersytetu Morskiego i studentów szkół morskich, za żeglarzy i administrację morską, a także za ich rodziny, aby za przykładem Matki Bożej, Gwiazdy Morza, otwierali serca na zasiew Słowa Bożego i pogłębiali wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych i cierpiących, aby w trudnych chwilach nie tracili nadziei, a ich cierpienie stało się drogą duchowego zjednoczenia z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych ludzi morza i za tych, którzy kładli fundamenty pod szkolnictwo morskie, marynarkę wojenną i handlową. Aby Bóg miłosierny, Pan mórz i oceanów, obdarzył ich pełnią życia w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy za przykładem Matki Bożej, Gwiazdy Morza, zachowywali wrażliwość na Słowo Boga i nie zeszli z kursu, który wyznaczył nam Jezus Chrystus. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty nas zawsze wysłuchujesz. Przyjmij nasze modlitwy, które z wiarą Tobie przedstawiliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na nasz syn i mnie, a także na wszystkich naszych.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,

0: Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. W tym tygodniu w liturgii wspominamy w poniedziałek świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, w środę świętego Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła, we czwartek Najświętszą Marię Pannę z Góry Karmel. Dla wielu młodych czas wakacji wiąże się z podejmowaniem ważnych decyzji życiowych. Polecajmy Bogu w naszych modlitwach sprawy powołań kapłańskich i zakonnych. W przyszłą niedzielę 19 lipca w naszej bazylice będziemy gościć relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin, patronów małżeństw i rodzin. W programie wprowadzenie relikwii o godzinie 8:30, później msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Michała Janochy o 9:00, nabożeństwo w intencji rodzin dotkniętych kryzysem o 10:00, msza święta z zawierzeniem dzieci o 10:30, nabożeństwo zawierzenia rodzin narzeczonych oraz wszystkich poszukujących współmałżonka o 11:30, później msza święta w intencji parafian o 11:45 i przeniesienie relikwii do kościoła sióstr wizytek. W dniach od 5 do 14 sierpnia odbędzie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Z Bazyliki Świętego Krzyża wyruszy Grupa Biała, do której można zapisać się internetowo, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej. Zachęcamy do wykorzystania czasu wakacyjnego wypoczynku na lekturę książki i prasy katolickiej. Pamiętajmy o niedzielnej mszy świętej oraz zachowaniu godnego stroju podczas zwiedzania miejsc świętych w upalne dni.

0: Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył oraz kazanie wygłosił krajowy dyrektor duszpasterstwa Ludzi Morza i kapelan Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ksiądz Edward Pracz. Śpiew prowadził chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją doktora Karola Chili. Przy organach pan Michał Dąbrowski. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
1: Przed błogosławieństwem pragnę wyrazić wdzięczność księdzu proboszczowi Świętego Krzyża w Warszawie, księdzu doktorowi Bartoszowi Pikulowi, księżom misjonarzom i siostrom miłosierdzia. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich ludzi Bożych.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Przed strażakami w Strzegomiu jeszcze długie godziny walki z ogniem. Dogaszają pożar nielegalnego składowiska śmieci.
2: W dużej mierze również tworzywa sztuczne, przez to zadymienie jest duże.
1: Po wczorajszej uroczystości w ukraińskiej Ołyce, dziś w Łódzku, ciąg dalszy obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. Kiedy pociągi wrócą do Białowieży, PKP PLK ma przejąć tory, ale trzeba będzie wyremontować trasę.
3: Aby jak najszybciej uruchomić przejazdy kolejowe.
1: Na początek Strzegom na Dolnym Śląsku i akcja strażaków w dawnych obiektach kolejowych. Rozpoczęła się wczoraj późnym popołudniem i mimo że ogień jest już opanowany, może potrwać jeszcze wiele godzin. Płomienie objęły nielegalne składowisko odpadów, powiedział w TVP Info zastępca komendanta Straży Pożarnej w Świdnicy, Łukasz Grzelak.
2: 50 na 70 około się pali. Taki wymiar ma to składowisko. Wysokość nawet do 8 metrów pryzmy. To są zmielone śmieci. Tak można powiedzieć, w dużej mierze również tworzywa sztuczne, przez to zadymienie jest duże. W pierwszej fazie było bardzo duże płomienie również. Czeka nas na pewno jeszcze długie działanie, żeby to wszystko zgasić.
1: W akcji gaśniczej uczestniczyło w sumie 45 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy zaapelowali do okolicznych mieszkańców, by ze względu na dym nie otwierali okien w domach. Służby apelują o zachowanie ostrożności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Lista ofiar znów się bowiem wydłużyła. Minionej doby utonęły dwie osoby, informuje Komenda Główna Policji w serwisie X. Od 1 czerwca życie w wodzie straciło już 79 osób. Służby przypominają, że nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek, a do pływania wybierać tylko miejsca strzeżone. W Łódzku na Ukrainie ciąg dalszy upamiętnienia rocznicy zbrodni wołyńskiej. Wczoraj w intencji ofiar modlono się w Ołyce. Dziś uroczystości będą kontynuowane w stolicy obwodu wołyńskiego, a jest tam Paweł Buszko.
4: Wczorajsze uroczystości w Ołyce miały charakter oficjalny. Byli na nich obecni przedstawiciele ukraińskich i polskich władz, m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tradycyjnie Polacy na Ukrainie modlą się w intencji ofiar rzezi wołyńskiej w drugą niedzielę lipca. Od lat z tej okazji w zabytkowej rzymskokatolickiej katedrze Piotra i Pawła w Łódzku celebrowana jest msza święta. W tym roku przewodniczył jej będzie biskup łódzki Witalij Skomarowski. W intencji ofiar modlić się będą także uczestnicy wołyńskiego rajdu motocyklowego, którzy od wielu lat odwiedzają na Ukrainie miejsca związane z martyrologią Polaków.
1: Wczoraj był obchodzony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Syreny alarmowe odezwały się w Bahrajnie. To kolejny kraj Bliskiego Wschodu, w który prawdopodobnie uderzyły irańskie rakiety. Irańska Gwardia Rewolucyjna informowała wcześniej o atakach na amerykańskie obiekty wojskowe w Katarze i Omanie. Miał to być

0: odwet za ataki Amerykanów na Iran. Armia Kuwejtu poinformowała o przechwyceniu wrogich obiektów w przestrzeni powietrznej kraju.
1: To są aktualności jedynki.
0: Komisja Europejska chce wstrzymania dotacji dla Fundacji Biennale w Wenecji. To w związku z zaproszeniem Rosji do udziału w tegorocznej imprezie, poinformowała agencja ANSA. O rekomendacji Brukseli pisała wczoraj jej wiceprzewodnicząca Henna Virkkunen. W serwisie X czytamy: kultura w Europie finansowana z pieniędzy podatników powinna promować i chronić wartości demokratyczne. Te wartości nie są szanowane w dzisiejszej Rosji. Fundacja Biennale w Wenecji otrzymała w tym roku dofinansowanie w wysokości 2 milionów euro. Przeciwko otwarciu rosyjskiego pawilonu protestowała włoska premier Giorgia Meloni, szef resortu kultury Alessandro Giuli, a także około 20 ministrów kultury z państw unijnych, wśród nich Marta Cienkowska. Rosną szanse na przywrócenie połączeń kolejowych na trasie z Hajnówki do Białowieży. Właścicielem i zarządcą linii mają być PKP Polskie Linie Kolejowe, które przejmą ją od powiatu hajnowskiego. Starosta Andrzej Skiepko mówi, że najpierw linię czeka ocena stanu technicznego, a później konieczny będzie remont trasy.
2: Widzę, że jest ogromna wola i PKP SA Nieruchomości, i PKP PLK, że do tej transakcji w końcu dojdzie, aby jak najszybciej uruchomić przejazdy kolejowe.
0: Przewozy pasażerskie na tej trasie miałby organizować samorząd województwa podlaskiego. Obecnie najbliższą stacją, do której można dojechać pociągiem w kierunku Białowieży, jest Hajnówka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
3: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Jedno jest pewne, piłkarskim mistrzem świata zostanie drużyna, która ma już ten tytuł w swoim dorobku. Anglia i Hiszpania po jednym, Francja 2, a Argentyna 3. Minionej nocy do półfinału awansowali Anglicy i broniący tytułu Argentyńczycy. Z Kansas City zgłasza się Kasper Merk.
4: Dwa mecze, dwie dogrywki, ale ostatecznie wygrali ci, którzy wygrać mieli. Przewaga Argentyńczyków na stadionie tutaj w Kansas City była przytłaczająca. To samo w miejskiej strefie kibica. Nie spotkałem nikogo w koszulce reprezentacji Szwajcarii, za to po ostatnim gwizdku wybuchła szalona radość. Argentyna broni honoru Ameryki Południowej, a mając Messiego, znów zostaną mistrzem świata. Bój się Anglio, bój się Francjo, czwarty tytuł mistrzowski nadchodzi. Najpierw jednak trzeba pokonać Anglię sportowo i kibicowsko, bo takiego wyzwania Argentyńczycy jeszcze na tym mundialu nie mieli. Hey Jude na cześć Juda Bellinghama, który strzelił oba gole.
5: Jude is the boy.
4: Jude to ten chłopak. W tym kraju nie ma nikogo lepszego.
5: He's a national hero.
4: Nasz bohater narodowy. Dajcie mu tytuł szlachecki albo co tylko będzie potrzebował. Dzięki niemu gramy o tytuł. Ale zanim to środowy półfinał, Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
3: Jest z nami Filip Jastrzębski, który znów nie spał w nocy, bo oglądał mecze Argentyny z Szwajcarią i Anglii z Norwegią, aby teraz dla Państwa zrobić ich podsumowanie. Dzień dobry, Filipie.
6: Dzień dobry. Warto było zarwać noc i zobaczyć te dwa emocjonujące widowiska. Mecz Anglia-Norwegia bardzo wyrównany. Cios za cios prowadzenie Norwegom dał Schielderup, wyrównał Bellingham. I przy tym golu Norwegowie protestowali, bo wcześniej piłka odbiła się od kamery, od kabla. Znaczy od kabla, od kamery raczej. Później jeszcze oba zespoły zaliczyły nieuznane trafienia. Doszło do dogrywki, w której znów zachwycił Bellingham. Anglicy wygrali 2-1, ale Norwegowie po tym znakomitym turnieju mogą wracać z podniesionymi głowami. Podobnie jak Szwajcarzy, którzy postawili się Argentyńczykom. Mistrzowie świata szybko objęli prowadzenie za sprawą McAllistera, ale ten minimalizm nie wystarczył, bo wyrównał Ndoye i doprowadził do dogrywki. Grający w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Embolo, Szwajcarzy już nie dali rady. Bramki Alvareza i Martineza przesądziły o wygranej Albi Celeste. Zatem Anglia i Argentyna zagrają o finał mundialu.
3: Dziękuję za relację. We wtorek w półfinale, w dniu swojego święta narodowego, Francja zagra z Hiszpanią, na dzień później Anglia z Argentyną. Ciekawostka dla osób, które interesują się numerologią. W dacie rocznej szóstka, tak jak w przypadku 2026 roku, pojawia się przy tytułach Anglii z 1966 i Argentyny z 1986 roku. Jedna z tych drużyn zagra za tydzień w finale, a ja już teraz zapraszam na naszą mundialową audycję specjalną 19 lipca. Od 21:00.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Pochmurno w całym kraju i tak będzie przez najbliższe godziny. Na południu, w centrum i na wschodzie przelotne deszcze. Przejaśnienia na zachodzie i tu pogoda będzie najbardziej łaskawa. Będzie też najcieplej, maksymalnie 28 stopni. Teraz na termometrach 11 w Zakopanem, 15 w Opolu, Lublinie, Łodzi i Suwałkach, 19 w Poznaniu i Koszalinie, 22 w Szczecinie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza jest w całym kraju bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii elektrycznej. Do 17 zaleca się używanie urządzeń energochłonnych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W zachodniej części kraju przewiduje się niskie stężenie pyłków brzozy, a w całej Polsce niskie stężenie pyłków traw i bylic.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
3: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Buzie uśmiechnięte, zupełnie jak dźwięki trąbki Louisa Armstronga, które właśnie słyszymy i które zawsze wprowadzają w ten piękny, pełen wyczekiwania nastrój, bo przed nami spotkanie ze wspaniałym gościem, rozmowy, które pomogą przeżyć pogodne przedpołudnie, pomogą stworzyć dobry nastrój na całą resztę dnia i miejmy nadzieję na wszystkie następne. Od Państwa też uśmiechy i to jakie? Od Pani Jadwigi z deszczowego Krakowa błękitne, właściwie to już takie jasnogranatowe hortensje, a od Pana Józefa, który zwykle pozdrawiał nas z Pszczyny, tym razem sobotni zachód słońca na plaży w Mrzeżynie. I pozostańmy na tym brzegu, bo przed nami The Coast i Fa la la la la. Proszę zaśpiewać z nami. Hey, baby.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I oczywiście czas pogody i oczywiście miły gość, co podkreśla jedna z naszych słuchaczek. Ulubiona piosenka. Jeszcze na studiach, na jedne z zajęć, mieliśmy napisać artykuł o historii jednej piosenki. I ja, pisze nasza słuchaczka, od razu wiedziałam, co wybrać. Mr. Lennon. Widziałam w internecie odcinek wideoteki, gdzie panowie Henryk Czich i Mirosław Breguła opowiadali o tej piosence. Słyszałam nowe utwory. Stary, dobry Universe. A pan Mirek zawsze w naszych sercach. Pozdrawiam, Basia z Piekar Śląskich. No i jak tu nie zacząć od Universe, bo oni tacy byli jeszcze wczoraj.

Ktoś, kto poznał zapach miłości, twierdzi, że nie chce mu się pracować, nie chce mu się jeść i czeka pewnie na dalszy ciąg. To będzie Pink Martini, będzie jedna noc w Neapolu, a wcześniej właśnie to Sympathique.

To Czas Pogody, jedynka Polskie Radio i dwie dziewczyny, które zaproponują podróż przez uczucia i przez piękne krainy. Właśnie Sade to zaczyna.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czas pogody i państwa wspomnienia. Pani Ewelina na Facebooku. Dzień dobry, uwielbiam Universe. Pierwszy fan klub powstał w moim rodzinnym Myszkowie. Na pierwszym koncercie byłam z rodzicami, mając jakieś 6 lat. Coś tam pamiętam, serio. Dzięki za piękne wspomnienia. Cieszymy się tym, że możemy razem słuchać muzyki nieśpiesznie i wspominając przeboje, które kiedyś były na wyciągnięcie ręki, bo teraz coverowy zawrót głowy. Przypomnimy Time, tak, to Pink Floyd w wykonaniu Stella Starlight Trio, a wcześniej Creep i Carmen Souza. I ten nieprzystosowany do życia gość, który jednak wierzy w miłość i widzi tę dziewczynę swoimi oczami, oczami duszy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchamy tej muzyki i ponieważ to czas pogody, przypominamy gościa po 10:00. Pan Grzegorz, koncerty Universe uzależniają. Ostrzegam, kto był na jednym już przepadł. Pozdrawiam zespół, słuchaczy, fanów. A dołączył Henryk Czych, który Grzegorzowi odpisuje tak. Coś w tym jest. Na szczęście tego uzależnienia nie trzeba leczyć. Zapraszamy na koncerty. I przed nami znów utwór, który rozgrzesza nas z dzisiejszej przedpołudniowej bezczynności. Jedyna aktywność, proszę bardzo, dosypanie cynamonu do dobrej kawy i już możemy z Diamentami na niebie i zespołem The Mambo Cats cieszyć się i rozkołysać tę przedpołudniową cudowną ciszę i nieśpieszność. Do usłyszenia za tydzień. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litrową.

0: Dorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
14: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Od dłuższego czasu drogowcy pracują na dwóch ekspresówkach w województwie śląskim i w województwie wielkopolskim. Na S1 w Mysłowicach chwilę przed 11 zepsuł się bus, który zablokował przejazd w kierunku Tychów. Wcześniej były tam spore utrudnienia z przejazdem, ale teraz na mapach nie widać, żeby ekspresówka była jeszcze przewężona. Natomiast na ekspresowej 8 w miejscowości Cło, a między Sycowem i węzłem Bralin dachował samochód osobowy. Służby zablokowały pas w drodze do Warszawy, tam jedna osoba została ranna. Utrudnienia na S8 mają zakończyć się do godziny 12.30. Jednak cały czas najwięcej dzieje się na tych południowych trasach. Przewężona jest Zakopianka w Libertowie, tuż przed wjazdem na węzeł Kraków Południe, a to zwężenie jest głównie ze względu na prowadzone prace drogowe. Choć najtrudniejszą sytuację mają chyba kierowcy wyjeżdżający teraz z Zakopanego. Korek jest już na drodze krajowej numer 47 w Poroninie. Chociaż prawdziwe problemy zaczynają się w Bańskiej Niżnej i w Szaflarach, gdzie jest kilkukilometrowy zator przed Nowym Targiem. Na sąsiedniej trasie, drodze krajowej numer 49, sytuacja jest znacznie lepsza, choć ciasno jest tuż przed wjazdem do Nowego Targu. Tam korek ma 2 kilometry.
16: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

Był program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie, w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Będzie ciepło, a nawet upadło.

0: Nie prognozują synoptycy.
1: Napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz.
0: Trwa wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały Iran. Teheran odpowiedział uderzeniami w amerykańskie cele. Wczoraj w intencji ofiar modlono się w Ołyce. Dziś ciąg dalszy upamiętnienia rocznicy zbrodni wołyńskiej w Łódzku na Ukrainie. Synoptycy przewidują upalną pogodę z burzami. Od jutra gorąco zrobić ma się na zachodzie, a w kolejnych dniach także w centrum, na południu i na wschodzie kraju. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach słupek rtęci sięgnie 35 stopni. Będą też burze, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
1: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwisty wiatr. Prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: Pogoda będzie zmienna, oznacza to możliwość występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Rolnicy tymczasem mogą liczyć na pomoc w związku z niestabilną pogodą, deklaruje minister rolnictwa. Susza oraz gwałtowne opady wyrządziły wiele szkód. Stefan Krajewski zapewnia, że w budżecie są zarezerwowane środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone.
2: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Minister rolnictwa zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, których ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Ten nie pozostał dłużny. Irańskie wojsko uderzyło w amerykańskie cele. Działania Amerykanów to reakcja na wcześniejszy atak Iranu na jeden ze statków w cieśninie Ormus. Kontenerowiec stanął w płomieniach. Cieśnina Ormus jest kluczowa w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi i Iranem.
3: Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że w ramach operacji uderzono w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii ataków, obierając za cel m.in. stanowiska startowe pocisków rakietowych i dronów, składy amunicji, infrastrukturę łączności oraz inne obiekty. Jak stwierdzono w komunikacie, działania te ograniczają zdolność Iranu do atakowania cywilnych marynarzy oraz statków handlowych swobodnie przepływających przez cieśninę. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadza uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Obrony, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru poinformowały, że przechwytują nadlatujące pociski. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Do ataku doszło w czwartek. Funkcjonariusze z komendy w Jędrzejowie odebrali zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Mimo reanimacji 29-latki nie udało się uratować. Po obławie policja zatrzymała 19-latka. Ten nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury w Kielcach Daniel Prokopowicz.
4: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
0: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
5: To są aktualności jedynki.
0: W Łódzku na Ukrainie zakończyły się uroczystości rocznicowe poświęcone rzezi wołyńskiej. W miejscowej katedrze rzymskokatolickiej odprawiono msze w intencji ofiar ukraińskich nacjonalistów. Były oficjalne delegacje z Polski i Ukrainy. Na miejscu w Łódzku, w stolicy obwodu wołyńskiego, jest Paweł Buszko. Dzień dobry. Pawle, czy podczas uroczystości mówiono o trudnych kwestiach historycznych?
6: Tak, mówił o tym m.in. biskup łódzki Witalij Skomorowski, który podczas mszy cytował słowa Jana Pawła II z jego pielgrzymki na Ukrainę.
7: Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości. Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem.
6: Polskie władze reprezentował Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw Ukrainy. Jak zaznaczał, oba kraje różnią się w ocenie zbrodni wołyńskiej, ale potrzebują też współpracy w dziedzinie gospodarki i obronności. Paweł Kowal zaznaczył, że ma nadzieję, że także kwestie trudnej historii uda się kiedyś załagodzić.
8: Będzie mijał czas, także szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej.
6: Uczestnicy uroczystości podkreślali, że w dochodzeniu do porozumienia bardzo ważny jest

0: Proces poszukiwań ekshumacji i godnego upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, który został wznowiony w zeszłym roku.
1: A relację przygotował Paweł Buszko. Dziękujemy bardzo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Deszczowo i pochmurno. Prawie w całym kraju przejaśnienia są możliwe, ale jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do ponad 25 na ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w części Szczecina powietrze jest umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 52% energii elektrycznej.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Dzień dobry Państwu z chłodnej cieplarni, tak byśmy powiedzieli. Witamy Państwa z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Niepodległości. Rafał Sławoń
4: i Anna Stępniak.
3: I nasi znakomici goście. Ogród reprezentuje dzisiaj pani Małgorzata Siuta, która opowie Państwu o takich ekosystemach, które lubią wilgoć. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jest też z nami pan profesor inżynier Marian Figurski, ekspert, przepraszam, w zakresie modelowania pogody i klimatu. Dzień dobry panie profesorze i będziemy pana pytać właśnie, kiedy u nas będzie ciepło.
4: Jak wymodelować pogodę, żeby było ciepło?
6: Dzień dobry państwu, jedyna korekta, Mariusz.
3: A Mariusz, mam tak napisane, ale ja zawsze zmyślam, także proszę się nie denerwować. Mariusz mam napisane, czytam Marian, też na M, przepraszam jeszcze raz. Adam Mirek, doktor Adam Mirek, tytuł, książka, mądra książka roku, zdobyła twoja książka Coś tu śmierdzi, to jest kryminał naukowy, a poza tym pamiętam, że kiedyś zostałeś uznanym za najbardziej wpływowego internetowego twórcę edukacyjnego. Będziemy o tej edukacji dzisiaj mówić, bo sobie przed programem porozmawialiśmy z panem profesorem, jak to jest, że tak mało
4: nie jest dobrze, krótko mówiąc,
3: chemików i fizyków. No i jest też Waldemar Barwiński, znakomity aktor, który będzie nam czytał wiersze, ale też się okazało, że miał egzamin, na którym mógł się posłuchać.
4: Pszczelarstwa i to jest ciekawe, musimy omówić ten egzamin.
7: Ale ja dobry, witam państwa.
4: Pomyślałem, że pan profesor jest w komfortowej sytuacji, bo jak się zaczyna rozmowę, small talki, to zawsze zaczyna się od pogody. To nie można lepiej trafić niż na pana,
3: narzekać,
4: a potem
3: zwłaszcza
4: ten small talk przeobrazić w big talk prawdziwy.
6: Panie redaktorze, ja powiem inaczej, że Polacy jak się spotykają, to zawsze rozmawiają politycy o pogodzie.
3: Zawsze narzekają.
6: Dlatego zawsze mówię, że na polityce się nie znam, ale o pogodzie trochę mogę opowiedzieć.
4: No i drugi taki temat mamy. Zauważyliście, że w Polsce, tylko w Polsce się o tym rozmawia, kto jakie ma ciśnienie. To jest w ogóle wyjątkowo polski temat.
3: No wiecie, jakie ma ciśnienie.
4: Jakie ciśnienie właśnie.
8: Chciałem zapytać. Często się mówi o tym, jakie ciśnienie atmosferyczne panuje.
4: Tak, jak to na nas wpływa.
8: Nie do końca zawsze jest.
4: To nie jest prawda?
8: Co nie jest. No te zmiany ciśnienia nie są tak duże, żeby mogły jakkolwiek wpływać na to, jak się zachowuje nasze ciało. Więc to jest trochę mit.
3: Ale wiesz co, ja dzisiaj na przykład taka jestem trochę senna, to tak zwalam to na to, że jest niskie ciśnienie, jest niskie.
8: Można sobie tak wmawiać, faktycznie aura jest dosyć ponura.
6: No właśnie, chyba od tej ponurej aury, bo to właściwie ten brak słońca to jest jedna rzecz, a druga to jest wilgotność. I to są te dwa takie parametry, które powodują taką senność, a nie zmiany ciśnienia, bo te zmiany ciśnienia większe są, jak windą szybką jedziemy.
4: No ja na przykład między piątym a siódmym się już gorzej czuję troszeczkę.
3: Ale tylko piątym a siódmym?
4: No tak, bo wtedy nabieram przyspieszenia.
3: Rozumiem, to muszę pojechać tą windą ciebie. Dobrze. No jak to jest pani Małgosiu z tymi roślinami, które pani tak kocha, czyli z tym bagnem, mokradłem, teraz ono się będzie lepiej czuło u was, bo znowu będzie można podziwiać te rośliny. Czy to, co tutaj mamy w tej, nie wiem jak to nazwać, Adam, to jest kolba, tak?

0: Kolba, tak, kolba stożkowa.
1: Bardzo to jest takie reszcie państwo wiem, to jest takie szklane naczynie zwężające się ku górze.
2: No tu mamy taki miniaturowy może las w słoiku, który ma nam przypominać o tym bagnie, ale faktycznie mamy aurę sprzyjającą naszym mokradłom. Wreszcie po upałach mamy opad deszczu, z czego się bardzo cieszymy. Ja myślę, że ja i inni przyrodnicy już dawno opad. Przestawiliśmy
3: ładnie
2: się.
3: Ładnie to pani powiedziała, opad. Moim zdaniem opady mamy, ale opady. Dobra.
2: No jak najbardziej. Opady deszczu. Przestawiliśmy się na to, że to jest właśnie cudowna pogoda, najlepsza dla naszych bagien, które ostatnio absolutnie wysychają.
1: Czyli bagien i mokrady ubywa w Polsce zdecydowanie, tak?
2: Ubywa, ale przede wszystkim schną. Jeżeli państwo byliście niedawno w lesie, w lasach, w których stała woda, czy w Olsach, czy nawet nad rzeką, widać, jak ten poziom wody bardzo opada. W związku z czym ta pogoda dzisiejsza, no to jest po prostu miód na nasze serce. I tak samo dla roślin bagiennych w ogrodzie.
1: To gdzie mamy najwspanialsze bagna w Polsce?
2: O, myślę, że jest bardzo dużo różnych takich miejsc, ale pierwsze miejsce, które mi przychodzi do głowy, to jest oczywiście Biebrzański Park Narodowy, ale też Rozpuda, o której
3: było bardzo głośno
2: swego czasu. Tak.
3: A po co nam są potrzebne bagna? Zadam takie pytanie szkolne. No powiedz dziecko, bo o szkole rozmawialiśmy, pod tablicą stoję, pani nauczycielka, pani profesorka pyta mnie, po co bagna są potrzebne? No przecież lepiej osuszyć, pamiętam, były takie melioracje, robiło się osuszanie terenu, żeby można było tam coś posiać, posadzić.
2: Oczywiście, że tak, większość z naszych bagien osuszyliśmy, uproduktowniliśmy, tylko problem jest taki, że to było myślenie bardzo krótkoterminowe i te bagna były produktywne przez jakiś czas i te zasoby po prostu się wyczerpały. Ten torf przekształcił się w mursz i już obecnie nie są to tak produktywne łąki, natomiast przy okazji spuściliśmy wodę i dopiero teraz po latach widzimy, jak ta woda bardzo, jak ten poziom wody bardzo mocno opadł.
1: Proszę, bo przerwałem.
2: Proszę.
1: Bo chciałem zapytać, czy można odtworzyć bagno, czy sztuczne bagno zrobić?
2: Można, do pewnego stopnia można to zrobić i właśnie najważniejszym sposobem jest zatrzymywanie wody w ekosystemach, czyli próby łapania tej wody, czy to w mieście, czy to w lesie, czy to na polach, nie odprowadzania jej rowami. To jest działanie numer jeden. Natomiast jeżeli chodzi o bagna i roślinność bagienną, to jej odtwarzanie jest bardzo trudne. I tak naprawdę, żeby przywrócić rośliny, które utraciliśmy, takie typowo bagienne z danego terenu, no to myślę, że jest to na pewno nie w przeciągu naszego życia i naszego.
3: Ale nie odpowiedziała mi pani na pytanie, po co nam są te bagna potrzebne?
2: A już mówię. Bagna przede wszystkim regulują stosunki wodne dookoła, czyli jeżeli mamy jakieś niewielkie torfowisko, ale otoczone gruntami ornymi czy łąkami, to w tym momencie dzięki temu, że poziom wody jest wysoki na tym torfowisku, zapewnia odpowiedni poziom wody wielu hektarom łąk i upraw dookoła. To jest jedna rzecz. Natomiast drugą sprawą jest klimat. Bagna tak naprawdę w doskonały sposób regulują nasz klimat i osuszone bagna emitują bardzo dużo gazów cieplarnianych, więc tak naprawdę kolejnym poza bioróżnorodnością i miłością do roślin powodem, dla którego powinniśmy chronić mokradła, odtwarzać, ponownie je zalewać i uwadniać, to jest właśnie zapobieganie dalszym emisjom gazów cieplarnianych.
1: Poza tym, słuchajcie, bagna świetnie się w filmach sprawdzają, prawda? Te sceny, jak tam wchodzi aktor i nie wychodzi.
3: Zwłaszcza jak wciągają aktora, w tych horrorach świetnie się sprawdza.
4: Często zostaje z nami na długo.
1: Byłeś kiedyś wciągnięty w bagno?
4: No nie. Najwyżej jakieś buty potraciłem w jakichś błotach, ale w filmach nie miałem takiej przyjemności.
2: Staramy się właśnie odczarować ten taki stereotyp, że bagno to jest coś złego i to jest miejsce niebezpieczne. Oczywiście to trzeba brać pod uwagę, że można w bagnie utonąć i stracić buty i nie tylko, ale właśnie hasła pod tytułem bagno wciąga są obecnie używane przez organizacje właśnie promujące to, jak bardzo wartościowe są to
3: ekosystemy. W sensie, że do środka.
1: W sensie intelektualnym wciąga.
2: Tak, oczywiście.
3: To może nas wciągnie wiersz Bronisławy Ostrowskiej właśnie tak zatytułowany.
5: W ostępach naszych borów są grząskie mokradła, gdzie w trzcinach płaczą czajki gromadą żałosną, gdzie tłumy poczerniałych oczeretów rosną i rudzieją błot mętnych umarłe zwierciadła. Rzesza bezbarwnych kwiatów, chora i wybladła, wykwita na tych bagnach z każdą nową wiosną. A kiedy gwary dzienne wśród

0: Gałęzi posną, krążą tam błędnych ogni świecące widziadła. Raz upadł na tych bagien z drodziecką oponę śmiertelnie umęczony polotem ptak szary i podnosił na słońce oczy przerażone, bijąc rozpacznym skrzydłem trzciny i szuwary, aż go tak wpatrzonego w podobłoczną stronę zwolna wchłonęły w siebie bagienne moczary.
1: No i proszę.
2: No horror jednak, tak no.
1: Czy okiem fachowca ten wiersz trzyma się
2: trochę
1: realiów?
3: Tak, myślę, że troszeczkę straszy faktycznie, szczególnie ta druga część, bo początek jak najbardziej dla mnie i czajki, i oczerety, jakby moje serce przyrodnicze to w bardzo pozytywnym świetle to
2: i
3: odbiera.
2: Błędne ogniki migotały na bagnach, pamiętacie?
3: Tak, oczywiście, takie, które nas gdzieś tam wracającego z karczmy nocą...
1: Na manowce sprowadzały.
3: Dokładnie, tak, dokładnie.
2: Panie profesorze, mówiliśmy tutaj, że osuszanie bagien prowadzi do ocieplania klimatu. Pan tworzy modele klimatyczne, pogodowe. Czy to widać na tych modelach? Bierze pan pod uwagę, tworząc te modele, te właśnie gazy cieplarniane?
4: Tak, oczywiście. No, to jest podstawa, żeby badać różne scenariusze, jaka będzie emisja gazów antropogenicznych, bo my nazywamy to po prostu gazami antropogenicznymi.
2: Wszystko jedno, czy to bagno wyzwala, czy na przykład krówki, których
4: tak,
2: dużo
4: no, oczywiście to, co dają powiedzmy bagna, to jest bardzo mały procent tego, co my jako cywilizacja produkujemy i to jest największy problem. Te badania, które są prowadzone od wielu lat, badania klimatyczne, pokazują bezsprzecznie, że cały czas to rośnie, a potwierdzają to nasze badania in situ, które na całym świecie są wykonywane różnego rodzaju technikami pomiarowymi. No i okazuje się, że niestety, ale średnia temperatura naszego globu wzrasta. A żeby było śmiesznie, to Europa jeszcze szybciej, bo to jest średnio, to jest około 1,5 stopnia, natomiast Europa to jest już ponad 2 stopnie. Średnia temperatura, wzrost średniej temperatury i to jest o tyle niebezpieczne, że można to przeliczyć w ten sposób. 1 stopień Celsjusza, wzrost temperatury, to jest, powoduje to, że my możemy w atmosferze zmieścić około 7% więcej pary wodnej. Zwiększenie pary wodnej plus temperatura to się zamienia na energię, czyli wzrasta energia całego ekosystemu, w którym żyjemy, czyli między innymi atmosfery. Co się dzieje? Że ta energia musi się rozładować gdzieś, tak? No i co się dzieje, jeżeli ona się rozładowuje? No to się rozładowuje w postaci różnego rodzaju ekstremalnych zjawisk, którymi mamy do czynienia, tak jak deszcze nawalne, tak jak wielkiego... Tornada, które się pojawiają u nas właściwie cyklicznie już, nie jest to powiedzmy jakiś przypadek, tylko to jest cykliczne. I to jest właśnie to rozładowanie, że tej energii po prostu się gromadzi więcej. Teraz sobie wyobraźmy, że jeszcze wzrośnie ta temperatura, no to będziemy mieli jeszcze większy problem.
1: No, ja po piosence będę chciał zapytać pana profesora, co pan profesor odpowiada tym wszystkim, którzy utrzymują, że klimat się wcale nie ociepla i to są jakieś bzdury.
2: No, zwłaszcza dzisiaj się nie ociepla.
1: No, dzisiaj to może. To po piosence.
5: L is for the way you look at me. O

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 12.26, radio w zimnym ogrodzie, ogród botaniczny.
2: Ten czas, no to 30 sekund.
1: Ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Stępniak, Rafał Sławoń i nasi wspaniali goście, pogodni goście.
2: Pogodni goście od pogody, pan profesor, doktor, habilitowany inżynier Mariusz Figurski, już teraz nie przekręciłam imienia, bo na was grałam, przyznaję. Doktor inżynier Adam Mirek. Popularyzator nauki. Zaczęłam od panów. Bardzo pani Małgorzato, przepraszam, ale pani tutaj jest gospodynią, więc tak jakoś wyszło niezręcznie. Pani Małgorzata Siuta z Ogrodu Botanicznego, specjalistka od roślin bagiennych. Mogę powiedzieć bagiennych, a nie mokradłowych?
3: Jasne.
2: Mogę, dobrze. No i Waldemar Barwiński, słynny pszczelarz, pierwszy pszczelarz wśród aktorów.
1: Aktorów i pierwszy aktor wśród pszczelarzy chyba, nie?
4: No, prawdopodobnie.
1: Czy masz jakąś konkurencję w tej roli?
4: Wśród pszczelarzy? Nie, nie,
1: nie. Wśród aktorów?
2: Wśród aktorów?
1: Jakiegoś pszczelarza?
4: No, wielu aktorów mówi, że uwielbia, pasjonuje się pszczołami, ale tak, żeby zajmować się pszczołami, to nie wiem. Nie znam
2: chyba. Za dużo,
1: Państwa, bo
2: za
1: się
2: dużo
1: czekam. Wiedzieliśmy, że ty zdałeś dzisiaj egzamin na pszczelarza i wszyscy chcą zadać ci to pytanie, jak wygląda egzamin na pszczelarza.
4: No to nie było dzisiaj, to było już tam.
1: Tak, my się dzisiaj dowiedzieliśmy.
4: Tak, tak. No, ten egzamin składał się z dwóch etapów. Etapu teoretycznego, który po prostu wygląda, to jest test 40 pytań.
1: Czy pszczoły lubią...
4: No są tam bardzo różne pytania, tak. No, jest trochę pytań z dziedziny rolniczej, trochę z dziedziny pszczelarskiej i potem drugi etap to jest egzamin praktyczny, gdzie akurat ja miałem do wykonania ciasto pszczele do nakarmienia pszczół, złożenie ulika weselnego i co jeszcze? I zbadanie zawartości wody w miodzie.
1: A co to jest ulik weselny?
4: Ulik weselny. Ulik weselny wbrew nazwie, bo też mi się kojarzył na początku, kiedy zaczynałem się, tak, z jakimś weselem, z jakimś hucznym przyjęciem, które pszczoły tam odbywają. Nie, ulik weselny to jest taki niewielki ul, w którym umieszcza się młode królowe matki, które nie są jeszcze unasiennione i one tam sobie mieszkają przez chwilę, z tego ulika wylatują, żeby się unasiennić, czyli odbyć lot godowy i wrócić już jako matka unasienniona, czyli taka, która jest zdolna składać jaja, czerwić i tam wraca i te pierwsze dni spędza w takim uliku, a potem jest przenoszona do już takiego docelowego, dużego ula.
1: Niesamowite to jest.
2: Taka bursa dla dzieci.
4: Piękne.
1: Żeby zmienić temat, panie profesorze, miałem zapytać pana o to, co pan odpowiada tym wszystkim, którzy wbrew wydawałoby się dość oczywistym dowodom, utrzymują, że klimat u nas się wcale nie ciepla, bo raz w roku spada śnieg, nawet w Warszawie,
2: bywa.
1: W innych miastach. Co pan im mówi?
5: No przede wszystkim trzeba sobie wyjaśnić podstawową rzecz, co jest, czym jest pogoda, czym jest klimat, tak? Bo pogoda to jest to, co się dzieje tu i teraz. No, tak jak dzisiaj mamy trochę deszczu. Jest zmienna i oczywiście musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest po prostu cyrkulacja globalna. Jesteśmy jakby beneficjentem tej cyrkulacji. Natomiast klimat to jest jakby statystyka tych stanów w długim okresie czasu i przyjmuje się taki 30-letni okres referencyjny, do którego się odnosi te wszystkie pomiary. No i one mogą być, jak to jest, możemy sobie wyobrazić, że to jest taka prosta, a jeżeli chodzi o te pogodowe zmiany, one zachodzą w takiej sinusoidzie, która oplata tą prostą. Tyle, że ta prosta nie jest prostą równoległą do osi X, tylko ona sobie rośnie cały czas. I ten wzrost właśnie, który obserwujemy, to jest właśnie ta zmiana postępująca klimatu, która się objawia wzrostem średniej temperatury naszego globu.
1: Czyli jakbyśmy rzeczywistości nie zaklinali, klimat się ociepla i to dość

0: Szybko chyba.
1: Prawda? Dokładnie tak. Więc to, że ktoś w tym roku skrobał szyby, ale latem mamy sytuację taką, że przekroczyliśmy kolejny rekord w Polsce, no to jest właśnie ten efekt tego, że to się zmienia cały czas i takie zmiany będą zachodzić. Natomiast cały czas ten trend rośnie. I to właśnie trend, badamy trend.
2: A czy epoka lodowcowa nam grozi?
3: Przynajmniej piekielna.
1: Przynajmniej na razie to, co pokazują wszelkiego rodzaju modele klimatyczne, które sięgają już nawet do 2150 roku, nie pokazują, żeby taki efekt był wywołany. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że klimat to jest machina, która działa z pewnym opóźnieniem. Tak? Jeżeli nawet teraz zrobimy dużo dla poprawy klimatu, tak jak tutaj rozmawialiśmy, to żeby zobaczyć efekty, to miną muszą 20, nawet 30 lat musi minąć, żebyśmy zobaczyli efekty. I tutaj będzie ten problem niezrozumienia społeczeństwa, że to tak długo trwa.
0: Panie profesorze, a czy powinniśmy ufać prognozom pogody?
1: No nie mamy wyjścia.
0: Bo my mamy wszyscy telefony, w telefonie wszyscy sprawdzamy.
2: W zależności od aplikacji.
0: I nigdy się to nie sprawdza właściwie.
2: Czasem się sprawdza.
1: No. Kwestia jest, jak korzystamy z tego, bo to jest właśnie cały problem, że bardzo dużo jest tych portali, różnego rodzaju aplikacji, które pokazują tak zwaną pogodę, tak? No niektórzy mnie bulwersuje, nie będę mówił, jakie portale, że pogoda klimatyczna, co dla mnie jest kuriozum już w ogóle, ale no zdarza się coś takiego. Natomiast trzeba sobie zdawać jedną sprawę, że o co nam chodzi? Czy chcemy mieć informację, co będzie za 2-3 godziny, czy co będzie pojutrze, a może co będzie za tydzień? To są kompletnie różne podejścia.
2: Czyli za 2 godziny będziemy wiedzieli prawie na pewno.
1: Tak. I będziemy musieli wykorzystać inne modele. Tak? To są tak zwane modele ultrakrótkoterminowe, nowcastingowe i trzeba takich modeli szukać, bo one mają sprawdzalność na poziomie 90 ponad 5%. Czyli praktycznie rzecz biorąc pewne są. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj byśmy popatrzyli, taki bardzo dobry model nowcastingowy ma w tej chwili IMGW w Polsce i warto z tego skorzystać, jeżeli my chcemy wiedzieć, co będzie za 2, 3, 4 godziny. Natomiast jeżeli chcemy się dowiedzieć, co będzie pojutrze, czy powiedzmy za 70 godzin, to musimy skorzystać z modeli mezoskalowych wysokiej rozdzielczości. Te modele, które są głównie pokazywane w sieci internet, w aplikacjach, to są modele globalne o bardzo rzadkiej siatce, tak? Więc ta informacja jest wygładzona bardzo mocno i oczywiście w zależności, gdzie się znajdujemy, w jakim obszarze kraju, to jedna osoba powie, że się sprawdziło, a inne powiedzą, że się nie sprawdziło, tak? No bo sprawdzalność...
0: Tak, z góralami trochę, tak?
1: Tak, bo to sprawdzalność tych modeli na kilkadziesiąt godzin jest na poziomie od 80 do 90%. A więc można sobie wyobrazić, że zawsze będzie wpadka, jeżeli ktoś, powiedzmy, będzie obserwował to. Dlaczego 80-90? Bo niektóre pola są tak zwanymi polami ciągłymi, tak jak temperatura, ale są takie pola jak pola opadów, które są bardziej dyskretne. No i w tym momencie problem z takimi prognozowaniem takich obszarów jest bardzo trudny, bo trzeba wywołać ten efekt kropli, tak, że zaczyna padać. I modele fizyczne, które są stosowane obecnie, one bardzo mocno są rozwijane w kierunku tym, żeby jak najbardziej uczulić na ten efekt rozpoczęcia, kiedy ma ten opad nastąpić. I to są główne badania w tej chwili, które idą. Jeżeli chcemy korzystać, to szukajmy modeli dla Europy. Taki,
2: zdecydowanie,
1: które daje
2: ECMWF, bo jeśli mamy w telefonach, to są na ogół aplikacje takie, jak pan profesor powiedział,
1: nie
2: światowe,
1: szukajmy modeli,
2: amerykańskie.
1: Załóżmy amerykańskie, które są profilowane dla Stanów Zjednoczonych. Tak? Taka jest prawda na dzień dzisiejszy.
2: Adam, jesteś wybitnym popularyzatorem nauki. Adam Mirek i do środka człowieka. Zaglądałeś i sprawdzałeś, co tu pachnie. Piszesz powieści kryminalne, naukowe, popularno-naukowe. Jak nauczyć młodzież i dorosłych dbania nie tylko o klimat, ale to wokół
4: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że kluczowe jest tutaj rozpoczęcie mówienia o tej nauce jak najwcześniej, ale pokazywanie jej właśnie w codzienności naszej, bo łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś trafia na lekcję chemii w klasie

0: siódmej na przykład i to, co jedyne wie o tej chemii, to to, że to jest straszna nauka i nie warto w ogóle na to zwracać uwagi. A
1: trudne i dwoje dostanę.
0: Tak, zobaczysz, będzie chemia, to będziesz dopiero wtedy będziesz narzekać. Natomiast jeżeli ktoś trafia z takim nastawieniem i dostaje do nauczenia się 50 pierwiastków symboli i wartościowości i musi zrobić z tego kartkówkę, no to nic dziwnego, że ta chemia potem przez wiele, wiele lat pozostaje zmorą. Natomiast jeżeli do taką chemię ktoś trafi już z jakąś taką wiedzą, o czym ta chemia opowiada, gdzie ta nauka w codzienności się znajduje, że to może być coś ciekawego, że możemy zrobić jakiś eksperyment, że możemy się czegoś dowiedzieć, co rozwiąże naszą zagadkę, którą mamy od wielu, wielu lat w głowie jakieś pytania, no to nagle ta nauka staje się czymś takim, że my chcemy odkrywać ten świat i to, co my się dowiadujemy w szkole, jest tylko pewnym takim opakowaniem tej nauki w jakieś ryzy, żeby łatwiej można było rozmawiać.
1: Ale przepraszam cię, jak robimy bańki mydlane, no to już jest pierwszy krok do tego, żeby zapytać, jak to się dzieje.
0: Tak, no na przykład bańki mydlane. Czy w ogóle w związku z tym, jak działa mydło albo piana, jak jest zbudowane to mydło, możemy wejść trochę głębiej i wtedy opowiedzieć o tych cząsteczkach, że one mogą mieć taką część, która woli wodę i te, która woli tłuszcze i one wtedy się ustawiają w różny sposób, w zależności od tego, czy się znajdą w wodzie, czy w tłuszczu. No więc tutaj można o tym dużo opowiadać, a niekoniecznie od razu wchodzić na lekcje chemii, na lekcję chemii organicznej i słuchać o palmitynianie sodu, bo to nikomu nic nie mówi. Obrazek dużo więcej powie niż to, co jest napisane w podręczniku.
2: Rzeczywiście nic mi to nie mówi.
1: Nic ci to nie mówi.
0: A mydło mówi sporo, sporo. I pienienie się mydła.
2: To już
1: ale
2: bliżej.
1: Uczyliśmy się w szkole, ja się w każdym razie uczyłam, jak zrobić mydło domowym sposobem, ale o tym pozwolisz, porozmawiamy po piosence, my się przygotujemy, państwo też się przygotują do tego, żeby
2: do
1: trochę
2: odpowiedzi.
1: Tej wiedzy posiąść. Do odpowiedzi też, to masz tu jak komórkę, poszukaj tam tych odpowiedzi na pytania. To słuchamy muzyki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeczytałeś?
2: Przeczytałem i utrwaliło mi się, że jest 12:39. Słuchają Państwa radia w ogrodzie z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich.
1: Rafał Sowoń, Anna Stępniak, nasi znakomici goście. Pani Małgorzata Siuta, reprezentująca Ogród Botaniczny. Pan profesor Mariusz Figurski, Waldemar Barwiński, pszczelarz i aktor. No i doktor Adam Mirek, który próbuje nam powiedzieć, jak zainteresować najpierw dzieci, potem młodzież, a na końcu nas samych chemią.
2: No ja tu właśnie mam pytanie, wejdę ci w słowo. Bo mam takie, bo to okej, fajnie brzmi, zainteresujmy młodzież.

0: Ale ktoś tę młodzież musi zainteresować. Czy to w ogóle jest realne, żeby nauczyciele w szkole byli sami zainteresowani, żeby zainteresować młodzież?
1: No tak, to mogą być nauczyciele i to by miało...
2: Nie trzymaj na końcu.
1: I to by miało więcej, dużo sensu, gdyby to byli tylko nauczyciele. Ale to też mogą być rodzice. To też mogą być popularyzatorzy nauki.
2: Tak,
1: to też mogą być osoby, które piszą książki popularno-naukowe. Więc to mogą być naukowcy, jacyś tacy, którzy występują i o tej nauce opowiadają.
2: Jak profesor Figurski.
1: Na przykład. Więc to mogą być osoby, które występują w radiu i o tej nauce opowiadają. Więc to nie muszą być tylko nauczyciele i to może być tak naprawdę każda osoba, która o tej nauce w jakikolwiek sposób cokolwiek może powiedzieć, co kogoś zainteresuje. No, jeśli chodzi o tych rodziców, no to faktycznie tutaj też jest bardzo duża rola rodziców. Wydaje mi się, że po nauczycielach to jest druga osoba, to jest mama albo tata, kto
2: nauką. No ale skąd oni mają wiedzieć, jak nie wiedzieli?
0: Z Eureki, tak. W pierwszym programie Polskiego Radia.
1: O to chodzi.
2: O właśnie. Od naszych spotkań tutaj właśnie.
1: Ale też
2: w ogrodzie
1: nie chodzi o to, żeby oni musieli wszystko wiedzieć i musieli odpowiadać
2: ale
1: na pytania.
2: Ale razem mogą odkrywać.
1: Ale razem odkrywali, tak, żeby byli współodkrywcami tego świata. Jeżeli nie znają odpowiedzi na jakieś pytanie, no to można razem tej odpowiedzi poszukać. Można razem sprawdzić jakieś zjawisko, jakiś eksperyment można zrobić samemu w domu. To nie muszą być bardzo skomplikowane rzeczy.
2: Wybuchowe,
1: wymagające,
2: tak, chociaż ty pisałeś
1: wymagające laboratorium. Nie, to mogą być rzeczy, które zrobimy w kuchni albo w łazience. Więc takie bycie współtowarzyszem w odkrywaniu tego świata, wydaje mi się, że to jest dobra postawa do tego, żeby o tej nauce, tą nauką zainteresować i też to samo polecam nauczycielom. Ja wiem, że to może być trudne w obliczu programu nauczania, który trzeba zrealizować, ale dużo lepiej i z tego, tak co rozmawiam z młodzieżą, uczniowie dogadują się z nauczycielami, którzy są współodkrywcami danego przedmiotu, danej dziedziny, niż po prostu jakimiś egzekutorami wiedzy, którzy sprawdzają tylko, czy ta wiedza trafiła do głów.
2: Od strony naucz się od 10 do 15,
1: o, tak.
2: potem
1: będzie kartkówka, w której trzeba będzie wypisać dokładnie tymi samymi słowami te same 5 podpunktów, które były w podręczniku.
2: Piszesz kryminały popularno-naukowe z Florkiem, z jego słynną kurą Kokoriko, która w ostatnim kryminale zniknęła.
0: No nie można mówić, co się dzieje w kryminale.
1: O, to się dzieje na początku.
2: To się dzieje na początku.
1: Tak, tak, tak. Trzeba ją odnaleźć.
2: Użyję tego polskiego pięknego słowa. Jaki jest odzew tych książek? Bo też spotykasz się przecież często z czytelnikami oko w oko i online. Jak to jest? Oni lubią te właśnie takie przygody naukowe?
1: Lubią. Lubią i też dostaję dużo takich sygnałów, że to coś, co też otwiera nie tylko na najmłodszym oczy na piękno tej nauki i na to, że ona może być ciekawa. I często jest tak, że ktoś się wciąga w tę intrygę kryminalną, którą ja stworzyłem.
2: Są różne takie po drodze. Tak, i trochę
1: się po drodze, trochę podświadomie dowiaduje różnych rzeczy, które też są ciekawe, tylko po prostu nie są przedstawione w formie podręcznikowej, która po prostu z góry wydaje nam się dużo nudniejsza. No a taka przygodówka naukowa to jest coś, co znajduje dużo, dużo swoich odbiorców. No i na przykład mam takie potem sygnały, że ktoś sobie na komunie zażyczył nie rower, a mikroskop. I to jest taki sygnał dla mnie, że no tak, robota dobrze wykonana, ktoś się zainteresował nauką do tego stopnia, że chce jej poświęcać swój wolny czas.
0: Ależ to by było cudowny trend nowy, gdyby się teraz kupowało mikroskopy na komunie zamiast kładów.
1: No dobry mikroskop to jest podobna półka cenowa, więc ja polecam taki
2: tak
1: prezent.
2: Zdecydowanie można fantastyczne preparaty, bo do tego mikroskopu jeszcze jest wyposażenie.
1: Tak, oczywiście można też kupić cały zestaw. Potem jest jeszcze jakaś książeczka, która wyjaśnia, co na tych preparatach można zobaczyć.
2: I roślinki tniemy żyleteczką na szkiełka, żeby zobaczyć.
0: To wszyscy robiliśmy w szkole.
2: No ale to było fantastyczne. To było najlepsze z biologii. To było właśnie to oglądanie pod mikroskopem oraz, za przeproszeniem, sprawdzanie, jakie potomstwo wyjdzie z tych królików, kropki albo w pas.
0: Tylko u nas brakowało tych szkiełek zawsze.
1: Czyli rzeczy, które wymieniacie, są mocno eksperymentalne, pokazujące, jak to działa w praktyce, a nie czytanie podręcznika czy pisanie czegoś w zeszycie.
2: Ja pamiętam też, jak uczono nas, jak się wytapia stal i już wtedy sobie w szkole pomyślałam, że to jest wyjątkowo nudne, a tak naprawdę jest wyjątkowo interesujące przecież.
1: No, gdyby udać się do jakiegoś zakładu

0: metalurgicznego i zobaczyć to na własne oczy, myślę, że to by było coś, co zostanie z kimś do końca życia.
1: No tak budowaliśmy jedną z najmocniejszych gospodarek na świecie właśnie, że już od podstawówki uczyliśmy, jak wytapiać.
2: No ale, ale myśmy się uczyli, wiesz, ale potem tylko niektórzy szli do tych hut. Ja myślę, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. O taki, ja mam taki system, nie wiem.
1: Równie popularna jest, była i będzie, mam nadzieję, poezja. I na tę, co mamy na tę chwilę?
3: No, mapa pogody Jarosława Iwaszkiewicza, fragment. Letnia muzyka letniej mgły przykrywa twarze posągów, drzewa i nikłe rośliny. Głos twój, jak szczebiot ptaka, w dali się odzywa, cienisty, nużący i taki lękliwy. Wplątani w zimnych stalaktytów zwisy przed nim jesteśmy pyłem, prochem, niczym. Groźnie schowana w dłoni złotej misy inna mgła, czarna, schodzi na święte oblicze. I to jest nasze życie. Mgła, strach, złote cienie. I oczy, które wszystko na wylot przejrzały, i ponad walki, rozpacz, przerażenie palą się pomarańcze i kwitną migdały.
2: No jesteśmy w takim miejscu, gdzie pomarańcze mogą kwitnąć. Nie wiem, czy mają państwo tutaj migdały.
4: Migdałów nie, ale cytrusów sporo jest.
2: Cytrusów sporo jest.
1: Zjadacie je?
4: Troszeczkę czasami na jakichś szkoleniach czy warsztatach.
3: Nie są gorzkie, co? No nie są takie słodkie jak tam.
4: No nie, szczególnie, że jesteśmy w Polsce i zacieniają nas też drzewa z łazienek bardzo mocno tu na Czklarnie, a wiadomo, że to
2: wywołała pani łazienki. Nie wiem, czy państwo, czy nasi słuchacze czasem wysłuchają, dolecą do państwa te nuty szopenowskie, bo koncert szopenowski jeszcze trwa, zaczyna się o 12:00, także poezja, muzyka, przyroda, nauka. Pan profesor mówi, że fizyka to jest w zasadzie filozofia, bo od tego się zaczyna, bo chcemy wiedzieć, jak świat jest urządzony, jak działa świat.
5: Trzeba rozumieć po prostu i opowiadać to słowami. Jeżeli umiemy opowiedzieć o czymś słowami, no, to co się dzieje, zjawiska, które obserwujemy, to łatwiej nam to później zaprząc w jakiś formalizm matematyczny, tak? A tutaj my
2: matematyka
5: obserwujemy...
2: to poezja.
5: Tak, ale no, my obserwujemy to w ostatnich latach, że robimy to odwrotnie, tak? Bierzemy jakiś formalizm matematyczny i próbujemy na siłę uszczęśliwiać wszystkich, że to jest jedyna droga, która jest słuszna, tak? No wiadomo, jest, można podejść do rozwiązania danego problemu w wieloraki sposób i niekoniecznie taki, jak się w tej chwili pokazuje, można to od innej strony zrobić. To zależy, jak to zdefiniujemy sobie wszystko. I tutaj brakuje właśnie tego, żeby umieć i uczyć opowiadać słowami o czymś, co się obserwuje. Najpierw obserwuj, potem to spróbuj opisać, na końcu zastosuj ją w formalizm matematyczny.
2: Czyli fizyka, potem Adam wchodzi głębiej, czyli sprawdza, co jest w środku, dlaczego to tarcie, na przykład dlaczego ten pociąg się zatrzymuje, jakie tam chemiczne powstają.
0: Tak, tak. Chociaż zdaję sobie sprawę, że nie do wszystkich taki język naukowy, popularno-naukowy trafia. I takie mam teraz przemyślenie, że ta nasza rzeczywistość jest taka naprawdę skomplikowana, złożona i piękna. I możemy ją opisywać różnymi językami, czy językiem poezji, czy językiem modeli matematycznych. No i każdy z nas jest inny i do każdego z nas inny przekaz dotrze, ale pozwala nam to naprawdę docenić to, jak ta rzeczywistość jest zbudowana.
1: Czyli gramy na różnych instrumentach ten sam utwór. Chciałem jeszcze na bagna na chwilę wrócić, bo nie powiedziała pani o swoich ulubionych bagiennych roślinach.
4: A myślę, że takich jest bardzo dużo i jak była przed chwilą mowa o obserwowaniu świata i w jaki sposób te różne fizyczne i chemiczne procesy możemy zobaczyć naocznie, to chociażby tutaj na zewnątrz od szklarni możemy zobaczyć liście lotosu i w jaki sposób fantastyczny, hydrofobowy one się zachowują, jak te kuleczki wody na nich się zbierają. Ale jak chodzi o ulubione rośliny, ja osobiście bardzo lubię roślinę, która nazywa się bagno zwyczajne. Mm-hmm. I chociażby dzisiaj
2: ale
4: właśnie...
2: pod ochroną jest, pamiętajmy.
4: Jest, pod częściową ochroną jak najbardziej. Roślina, którą kiedyś wykorzystywaliśmy przeciwko molom, mm-hmm. Ale faktycznie dziś zbierać jej nie

0: Nie wolno. Trudno mi powiedzieć, trzeba by babci zapytać.
1: Pani Małgosia nie zbierała, bo nie wolno.
2: A, no tak.
0: To też prawda.
2: Pod częściową ochroną powiedziała, że jeszcze.
0: Tak jest, częściową ochroną, czyli oficjalnie można uzyskać specjalne pozwolenie, żeby skorzystać z tego bagna. Natomiast ono ma fantastyczny zapach, nie wszyscy go lubią, ale zawsze warto, jeżeli zobaczymy takie bagno zwyczajne, a to gdzieś w jakimś borze bagiennym, jakimś podmokłym, takim mocno lesie właśnie iglastym, możemy je napotkać, warto potrzeć sobie i powąchać. Ja uwielbiam osobiście ten zapach, jak również bardzo pięknie kwitnie na biało, a jego pyłek potrafi mieć właśnie różne takie właściwości, również halucynogenne. Także można się troszeczkę też taką wizytą odurzyć.
2: O, proszę
1: Rafał,
2: bardzo.
1: Rafał, nie interesuj
2: nie,
1: się.
2: W ogóle chciałem...
3: Można kupić sezonki.
2: I wy z małe bagno sobie w ogródku wyhodować.
0: Wręcz kiedyś stosowano, to znaczy żartuję oczywiście, jedzono borówki bagienne, które rosły w tym samym siedlisku. Stąd powstała ludowa nazwa tej borówki bagiennej pijanica. Chociaż sama borówka nie ma żadnych takich właściwości, po prostu ten pyłek bagna zwyczajnego gdzieś obok osadzał się wszędzie wokół i to stąd ten
1: Czyli
0: efekt.
1: Czyli jest to niebezpieczna roślina i od razu wiemy, dlaczego jest ona pod ochroną, żeby jej nie zrywać.
2: I skoro już ocieramy się o halucynacje, to znak, że musimy powoli niestety kończyć.
1: Bardzo szkoda, moglibyśmy jeszcze wiele na ten temat rozmawiać, ale może bezpiecznie będzie rzeczywiście zakończyć. O tym bagnie i tym, co wokół niego opowiadała nam pani Małgorzata Siuta z Ogrodu Botanicznego, pan profesor Mariusz Figurski opowiadał nam o klimacie i o tym, że epoka lodowcowa, a była przecież taka epoka, nie tylko ta wielka, ale potem mała, co też znamy z historii, nie czeka nas w najbliższym czasie. Doktor Adam Mirek, słynny popularyzator nauki, próbował nas zachęcić do tego, żebyśmy innych zachęcali i zarażali nauką.
3: Zachęcił po prostu.
1: Ciebie też?
2: Tak.
1: Dobrze, bardzo się cieszę. Waldemar Barwiński, słynny pszczelarz i aktor, był też naszym gościem. A byli z państwem...
2: Anna Stępniak.
1: Rafał Sławoń, Agnieszka Ciecierska, Darek Pinkowski.
2: Zapraszamy za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
3: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
1: Wywiad rzeka.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowi. Reklama. Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska, zapraszam. W województwie zachodniopomorskim przewężona jest autostrada A6 od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz. To południowa obwodnica Szczecina w kierunku Kołbaskowa, czyli przejścia granicznego w kierunku Berlina. Trudniejsze warunki w tym regionie są też w Goleniowie na S3 i to w kierunku Szczecina i Nowogardu. W województwie kujawsko-pomorskim za Grudziądzem w Rulewie przewężona jest cały czas autostradowa jedynka. Tam korek ma 4 km w tym momencie i przypomina, że w kierunku Gdańska prowadzone są prace drogowe. To nie koniec problemów na A1. Więcej aut ustawia się też na odcinku Grudziądz-Toruń, a dokładniej w Lisewie. Spokojnie jadą Państwo przez Warszawę, chociaż wyłączony jest odcinek w Alejach Jerozolimskich między Grójecką a Szczęśliwicką w kierunku Łodzi. Na pewno więcej kierowców ustawia się też na wyjeździe z Warszawy, czyli droga krajowa numer 7 w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym, a w kierunku Płońska. I teraz trasy w Małopolsce, gdzie dzieje się chyba najwięcej. 2-kilometrowy zator widzimy na mapach na węźle w Balicach, a w kierunku Katowic. Najtrudniejsza sytuacja jest też na drodze krajowej numer 47 w drodze z Zakopanego do Nowego Targu i zator jest od Bańskiej Niżnej do Nowego Targu. S1 zakończyły się już prace na węźle Brzęczkowice i na węźle Brzezinka. To 549 kilometr, gdzie zepsuł się bus po godzinie 10. Zablokowany był prawy pas w kierunku Tychów. Można było przejeżdżać pasem lewym, a teraz dwa pasy na S1 są już dostępne. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Minęła 13:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. O jedność w sytuacji zagrożenia apelował do Polaków minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ostrzegał przed dezinformacją. Pożar był trudny, trwa dogaszanie ognia w Strzegomiu.
1: Dało nam się

0: się wreszcie ograniczyć zadymienie, które z tego pożaru nam się wydobywało.
1: Kąpieliska pod lupą sanepidą. Strzeżone miejsca kąpieli są cyklicznie kontrolowane przez sanepid. Minister Obrony Narodowej apelował o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. W przemówieniu w Warszawie z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegał przed dezinformacją i społecznymi podziałami. Szef MON-u zaznaczył, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
2: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
1: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej obchodzony jest 12 lipca i upamiętnia mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Cyfrowe akta i zdalne rozprawy, mniej papierologii i krótszy czas oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem Deregulacja 2.0.
3: Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy akta zszywane dratwą.
4: Teraz resort Waldemara Żurka przymierza się do pełnej cyfryzacji i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w sprawach karnych i gospodarczych. Strony postępowania zyskają dostęp do akt i protokołów poprzez internetowy portal, dodaje minister Maciej Berek.
5: Komunikacja między stronami a sądem i między sądem a stronami będzie się odbywała wyłącznie elektronicznie.
4: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów.
6: Łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
4: Powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Rozwiązania, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Strzegiomiu na Dolnym Śląsku. Ogień objął dawne budynki kolejowe oraz składowisko odpadów z tworzyw sztucznych. Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy mówił w TVP Info, że pożar został już opanowany.
7: Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego to są zmielone plastiki sprasowane w tym miejscu. Tutaj były to składowane. Doszło do pożaru w momencie szczytowym. 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu. Nie ma żadnego zagrożenia. Wczoraj były robione pomiary. Nie było żadnych tutaj niebezpiecznych wskazań.
1: Pożar wybuchł wczoraj wieczorem i objął nielegalne składowisko odpadów. Korzystający z kąpielisk mogą czuć się bezpiecznie. Te rejestrowane muszą spełniać odpowiednie wymogi. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla też, że jakość wody w nich jest cyklicznie kontrolowana.
8: Mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
1: Jeżeli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego.
9: To są aktualności jedynki.
1: A teraz Chorwacja i walka strażaków z pożarami lasów i zarośli w trudno dostępnym terenie na chorwackiej wyspie Korczula. Sytuację udało się częściowo opanować, jednak ogień nadal nie został całkowicie ugaszony.
10: W akcji bierze udział kilkuset strażaków wspieranych przez ochotników i samoloty gaśnicze. Ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach, wysokiej temperaturze, silnym wietrze i górzystym terenie. Podczas działań gaśniczych ranny został jeden ze strażaków. Udzielono mu pomocy medycznej, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Strażacy pozostaną na miejscu, aby dogasić zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Chorwackie służby podkreślają, że mimo niebezpiecznych warunków nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani turystów. Przedstawiciele władz apelują jednak o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Pogoda.
1: Niedziela pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Przejaśnienia są możliwe, ale jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 12 stopni.

0: stopni na Podhalu, ponad 16 w centrum, do niemal miejscami 27 na ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie, na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
6: Dziękuję.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Autopromocja.
12: Barytonem
13: i tenorem.
12: Zapraszamy Państwa
13: na dwa głosy.
12: W rytmie rocka albo hip-hopu.
13: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
12: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
13: Paweł Sztompkę
12: i Marcin Kuse.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
14: Zapraszamy Państwa do wysłuchania powieści radiowej W jezioranach. Odcinek 3376.
15: Dla mnie ten człowiek jest po prostu... nie do przejścia.
16: No przecież kto jak kto, ale ty potrafisz się z każdym dogadać.
15: Ale szpital to jest specyficzne miejsce. Jest taka jakby szklana ściana. Nie można się przebić.
16: Lekarz jest obowiązany udzielać informacji najbliższej rodzinie, prawda? No, on odmawia?
15: Nie, tylko go nie ma. Gdzieś jest. Poszedł na izbę przyjęć, obejuje, już wyszedł. A jakoś tykam w tych moich szwetkach jak głupia i cały... Pejsonel patrzy na mnie wilkiem, że przeszkadzam.
16: A jak Włodek to znosi?
15: Przystosował się do sytuacji. Leży sobie w łóżeczku, niczego od nikogo nie chce. O nic nie prosi. Pielęgniarki go lubią. Nalej sobie jeszcze kompotu.
16: Dziękuję, może później. Lekarz z nim nie rozmawia?
15: W czasie obchodu.
16: I co mówi?
15: Na jazie nic nie wiadomo. Robimy badania i...
16: No, a robią je chociaż?
15: Tak, tak. Wczoraj Włodek miał angiotomografię.
16: No i co?
15: No, ja próbowałam się dodzwonić, żeby się czegoś dowiedzieć. Dzwoniłam i dzwoniłam.
16: Pewnie odłożyli słuchawkę.
15: W końcu dodzwoniłam się do jakiejś pielęgniarki. Nawet była miła. Tylko

0: jeszcze nic nie wiedziała. Powiedziała, proszę się skontaktować z lekarzem prowadzącym.
1: Ej, błędne koło. Widziałaś go chociaż?
0: 3 razy. Powiedział mi to samo, co Włodkowi. Na jazie nic nie wiadomo. Jak będę coś wiedział, sam się do pani odezwę.
1: Był jakiś niesympatyczny?
0: Nie, no, nawet nie. Urzędowo kulturalny. Nawet się 2 razy do mnie uśmiechnął.
1: No, pewnie mu się spodobałaś.
0: Może ma słabość do inwalidek.
1: No już dawno nie jesteś inwalidką.
0: Też się nie czuję. Ale kobieta ze Szwedką to jednak kobieta ze Szwedką.
1: Miejmy nadzieję, że Marta jakoś się z nim dogadała. Co prawda nie ma już znajomych w tym szpitalu.
0: Lekarz inaczej traktuje drugiego lekarza.
1: Solidarność zawodowa.
0: Nic nie mówiła przez telefon? Dowiedziała się czegoś konkretnego?
1: Powiedziała tylko, że niedługo ruszają. Powinni już tu być.
0: Niech się lepiej nie śpieszą.
1: Teraz, jak z Lublina do Warszawy jest dwupasmówka, a super się jedzie.
0: No, to też prawda.
1: A gdzie Ewa?
0: Zawiozłam ją do Eli. Przyjedzie Włodek. Będzie trochę zamieszania. Aui, zaui, spokój. One się świetnie ze sobą bawią, te małe.
1: No i rosną dziewczyny jak na drożdżach.
0: Najbardziej się cieszę, że Danusia i Piezes nam pomogli i nie straciliśmy domu. Ewa była zrozpaczona, że się musimy stąd wyprowadzić.
1: Nie ma to jak mieć przyjaciół.
0: Kiedy się dowiedziałam, że to Danusia kupiła nasz dom, myślałam, że zrobiła to przeciwko mnie. Byłam bardzo rozgoryczona.
1: No, może świat jest jednak trochę lepszy niż nam się wydaje.
0: Pewnie, że jest. Wszyscy lekarze mówili, że już nigdy nie będę chodzić. A ja się kręcę po domu. Cud!
1: No ja bym powiedział, że to bardziej miłość.
0: To też.
1: Chyba przyjechali.
0: Wyjrzę przez okno. Tak! Tak, to samochód pani doktor. Idę otworzyć.
1: Ja go poznaję nawet po warkocie silnika.
0: Najeszcie. Najeszcie, proszę. Proszę, proszę, pani doktor.
2: Na infiltrację.
3: A nie, nie, nie, mowy nie ma.
2: No dobrze.
1: No, myślałem, że będziecie wcześniej.
2: A, życie szpitalne nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje.
3: Czekaliśmy na wypis.
0: Chodźcie, chodźcie do pokoju. Udało się w ogóle porozmawiać z tym lekarzem prowadzącym?
3: Na niego też trzeba było czekać.
0: Miałam tak samo. Po prostu znikający punkt, a nie człowiek. Siadajcie, siadajcie, proszę. O, kompocik. I tutaj, o, ciasto. Co tylko chcecie.
2: No dziękuję, dziękuję. Bardzo chętnie.
1: Grunt, że udało się go dopaść.
0: Pewnie w ogóle nie chciał jej rozmawiać. Napisz się kompotu, tygiesku?
3: Aha, tak, tak, Basiu.
0: Proszę.
2: To bardzo sympatyczny młody doktor. I udzielił mi wszelkich możliwych informacji.
1: No dobrze, Marteczko, ale jedno pytanie. Wiedział, że jesteś lekarzem?
2: No, być może. Zanim przyszedł z izby przyjęć, rozmawiałam trochę z pielęgniarkami i powiedziałam im, kim jestem.
1: No, domyślałem się tego.
2: Naprawdę, był bardzo sympatyczny.
0: Czyli można być równocześnie kapialem i dżentelmenem.
3: No cóż, natura ludzka jest złożona. Osobiście nie mam do niego pretensji. Dobrze się mną zajmował.
0: No pewnie. Leżałeś sobie grzecznie w łóżeczku. Wyglądałeś na bardzo zadowolonego.
3: Nie byłem zadowolony.
1: Czasem miło sobie poleżeć i poczytać książkę, na którą się nie miało czasu.
2: Nie wiedziałam, że jesteś miłośnikiem szpitali.
1: Nie mówię tylko, że nawet w szpitalu człowiek może być zadowolony. No,
3: no ja nie byłem. Chciałem jak najszybciej wyjść.
2: No, bardzo porządnie. Zrobili wszystkie badania.
0: No to co ostatecznie Włodeczkowi jest?
3: Nic.
1: Jeśli komuś nic nie jest, to znaczy, że umarł.
2: Oczywiście, że jest.
0: Ma brać jakieś tabletki?
2: Owszem, ale to nie wystarczy. Ma się stać innym człowiekiem.
1: No chwileczkę, moja droga. Stawanie się innym człowiekiem to chyba nie jest obszar medycyny.
2: Oczywiście, że jest.
3: Nie, to wszystko nie ma żadnego sensu.
0: Poczekaj, kochanie, poczekaj. To kim teraz Włodeczek ma być?
2: Poważnym panem w średnim wieku, który używając maszynki do bezdechu porządnie się wysypia, unika stresu.

0: Tu odpoczywa w środku dnia. Spokojnie chodzi, a nie biega. No, i ma czas na spacer.
1: I to jest życie emeryta.
2: No i bardzo słuszna uwaga. Pani Marta i ten cholerny doktor chcą ze mnie zrobić siedzącego w leżaczku dziadunia.
3: Bardzo ładnie byś wyglądał w leżaczku.
2: A kto będzie pracował? Czy ktoś zadał sobie to pytanie?
0: Inni.
1: Właściwie to jest marzenie mojego życia. Inni będą pracowali, a ja zapadnę w bezruch.
3: Czyli chodzi o całkowitą zmianę trybu życia.
0: Zdrowie pacjenta tego wymaga.
2: Nonsens. Nic mi nie jest. Byłem tylko trochę zmęczony.
0: No to zmęczenie ma nazwę. Miażdżyca aorty piersiowej.
3: Miażdżyca?
0: No właśnie.
1: No to niewesoło.
2: Nie, przesadzam. Każdy mężczyzna w pewnym wieku ma odrobinę miażdżycy.
3: Ale na czym to polega?
0: Blaszki miażdżycowe odkładają się w głównej tętnicy klatki piersiowej.
2: No każdemu się odkładają i co z tego?
0: No to prowadzi do usztywnienia tętnicy i zmniejszenia jej światła.
1: No i to jest wielka wada lekarzy. Jak zaczną swoje wywody, człowiek od razu zaczyna się bać.
2: Basiu, naprawdę nie ma się czym przejmować. Dobrze się czuję, nic mi nie jest.
3: No, badania pokazują coś innego, misiaczku.
2: No chyba wiem, czy mi coś jest, czy nie.
0: Ta choroba często przebiega przez lata bezobjawowo.
3: To ciężka choroba?
0: Przewlekła. Później pojawiają się bóle w klatce piersiowej, duszności oraz objawy niedotlenienia mózgu.
1: Oj, to nic przyjemnego.
0: Oprócz tego jest bezdech, który też sprzyja niedotlenieniu mózgu.
2: Ale mam maszynkę do spania.
3: Włodeczku, ja wiem, że się denerwujesz.
2: No bo najpierw pakujesz mnie do szpitala na zupełnie niepotrzebne badania.
3: Cud od Boga, że udało się je załatwić.
2: A potem z tych badań wynikają jakieś niestworzone rzeczy.
1: No, ale tego lepiej nie lekceważyć.
2: Dobra, poleżałem sobie w szpitalu, wynudziłem się jak kto głupi i teraz czuję się świetnie.
3: Ale płytki robią swoje.
2: To nie ma żadnego znaczenia.
0: Przepraszam. Ale ma. Po to jest wczesna diagnoza. Można przeciwdziałać.
2: Nie, ja tego w ogóle nie rozumiem.
1: Ale jest wiele rzeczy na świecie, których nie rozumiemy. W związku z tym mam propozycję. A może napilibyśmy się kawy?
2: Kawę chyba mogę.
0: Ale niezbyt mocno. Taką samą jak ja.
3: Zajazd ci obie.
0: A pomogę.
3: O, świetnie.
0: Mam specjalny sposób parzenia kawy. Wiesz, ja specjalnie wyszłam, żeby porozmawiać w cztery oczy.
3: Wydaje mi się, że Włodeczek nie chce przyjąć do wiadomości swojej choroby.
0: Jest typem człowieka, który chce wszystko trzymać w swoim ręku.
3: No, zdrowia się nie da. Już robię tę kawę.
0: Miażdżyca nie jest złudzeniem ani przywidzeniem. Ona jest naprawdę. Angiotomografia jednoznacznie to pokazała.
3: I co teraz?
0: No, zmian nie da się do końca cofnąć, ale można powstrzymać rozwój choroby.
3: Myśli pani doktor, że to przeze mnie?
0: Niby w jakim sensie?
3: No, gdybym nie miała tego wypadku.
0: To nie była twoja wina.
3: No niby nie, ale to był straszny kłopot.
0: No, na szczęście leczenie przyniosło skutek.
3: Ale ile Włodeczek się musiał przez to naszajpać, namęczyć, nadenerwować.
0: Zachował się tak, jak powinien.
3: A potem te wszystkie kłopoty finansowe, to go dopiło.
0: Na pewno nie pomogło to jego zdrowiu.
3: Nie byłoby tej miażdżycy, gdyby nie ja.
0: Mogłaby być i bez tego. Zresztą nie ma sensu myśleć o tym, co było. Tego się już nie zmieni.
3: No to prawda. Jakbym nie chciała, nie zmienię. Ani jednego dnia.
0: Ważne jest to, co będzie. Sama miażdżyca to jeszcze nie jest taki dramat. Gorsze są powikłania.
3: Co się może stać?
0: Ja nie chcę straszyć.
3: Ja jestem twajda zawodniczka.
0: A może się zdarzyć pęknięcie albo rozwarstwienie aorty.
3: O, to super.
0: Tętniak.
3: O, jeszcze lepiej.
0: Albo zawał.
3: No to niedobrze.
0: Wszystko

0: ludzi. No, sama miałam zawał i żyję. Zresztą, gdyby sytuacja Włodka się pogorszyła, to możliwa jest operacja.
1: A jakieś dobie wiadomości?
0: Ma zapisane statyny i leki przeciwpłytkowe.
1: Pomagają?
0: No, powinny, no. Ale ważniejsza jest zmiana stylu życia.
2: Ach, to nie Włodek.
0: Tu nie ma żartów. No, na szczęście nie pali. Ale dieta ma być niskotłuszczowa.
1: Dopilnuję. Nie ma sprawy.
0: Więcej aktywności fizycznej.
1: Ale on zasuwa przez cały dzień. Jak mały samochodzik.
0: To nie jest aktywność, to jest charuwa.
1: No tak. W sumie to tak.
0: Charuwa musi się skończyć.
1: O, ciekawe, jak ja mam mu to wytłumaczyć.
0: Każda żona ma jakieś swoje sposoby.
1: Misiaczek jest bardzo kochany, ale równocześnie okropnie upajty.
0: I tu jest pies pogrzebany. Wszystko się musi w jego życiu zmienić.
1: On tak żyje od tylu lat.
0: Po kolei. Ma wcześniej wstawać.
1: Ale kiedy on się późno kładzie spać?
0: A czemu tak późno?
1: Nie bardzo wiem, no ja się kładę wcześniej, a Włodeczek jeszcze się kręci.
0: To znaczy, co on robi?
1: Gapi się na jakieś filmiki na YouTubie, siedzi na fejsie.
0: Musi?
1: Nie, no chyba nie. Nawet narzekał, że ludzie wypisują głupoty.
0: No, to trzeba mu powiedzieć, bez ciebie nie zasypiam.
1: Zawsze sobie coś znajdzie.
0: Zabronić. Zasypiać o 10, wcześniej wstawać.
1: Będzie się buntował.
0: Stłumić bunt w zarodku. A dlaczego ma wcześniej wstawać?
1: I też o to spyta.
0: Żeby nie jechał do hurtowni samochodem, tylko poszedł do pracy spacerkiem albo pojechał na rowerze. Dotleni się, wyluzuje, będzie miał trochę ruchu.
1: A jak mu w ciągu dnia będzie potrzebny samochód?
0: To niech go zostawi w hurtowni. Nie zaszkodzi mu, jeśli po pracy wróci do domu bez samochodu.
1: To nie głupie.
0: Ma być w domu na obiad, a obiad o stałej godzinie.
1: Nie, nie do zrobienia. Nie ma mowy, siedzi w tej swojej firmie bez końca.
0: Oj, bez niego świat się nie zawali. Obiad o stałej porze, po obiedzie może sobie pozwolić na drzemkę. 15 minut do pół godziny.
1: Woli obejrzeć coś w telewizji.
0: Mój Bronek też tak miał. Od tego tylko rośnie facetowi brzuch i flaczeją mięśnie. Drzemka, a po drzemce spacerek z żoną albo zabawa w ogrodzie z córeczką, ale bez przesadnego wysiłku.
1: Ja nie wiem, czy się da bez wysiłku.
0: Powiedziałam przesadnego. Pacjent ma się lekko spocić, ale nie zmęczyć.
1: Nie, to będzie trudne.
0: A do tej pory nie było trudne?
1: Bardzo.
0: No, to jak tamto wytrzymał, to teraz też wytrzyma. No, trzeba go wdrożyć.
1: Wdrożyć misiaczka? Tylko jak?
0: Zmienić jego myślenie. Nie chodzi o to, żeby czuł się chory i nieszczęśliwy, tylko żeby polubił to nowe życie.
1: Dobrze. Postaram się.
0: Musi mieć od czasu do czasu urlop.
1: Włodeczek? Przecież on nie zna takiego słowa.
0: To niech pozna. To całkiem przyjemna rzecz.
1: Ach, przepraszam. Tylko otworzę. Cześć, Basiu. Włodek już przyjechał?
3: Tak, jest w domu.
1: Wysłał mi z drogi SMS-a, żebym koniecznie wpadła.
3: Oho, cały Włodeczek. Już pracuje. Chodź na jazie do kuchni.
1: O, dzień dobry, pani doktor.
0: A, dzień dobry. No, oto osoba, której brakowało.
1: A coś się stało?
3: Rozmawiamy z panią doktor, jak okiełznać Włodeczka. Ty też się musisz przyczynić.
1: A jak to okiełznać?
0: No, jest chory. Badania wykazały zmiany miażdżycowe.
1: No, zauważyłam, że ostatnio był w gorszej formie. Łatwiej się męczył niż zwykle.
3: Zrobić ci kawy?
1: Tak, chętnie się napiję.
3: Dobrze.
0: Dostanie oczywiście leki, które powinny mu pomóc, ale ważniejsza jest zmiana trybu życia.
1: O. Ma przestać pracować?
3: To by było najlepsze, ale chyba się nie da.
0: Musisz zadbać, żeby się nie przemęczał. I nie biegał bez przerwy po hurtowni.
1: No, Włodek nawet tak nie biega.
3: I chwała Bogu. Ale
1: z nim jest inny problem. On się okropnie wszystkim przejmuje.
0: A czym konkretnie?
1: No,
4: że towar jest nie taki, jaki być powinien, że dostawa się spóźnia, że płatności przychodzą z opóźnieniem.
1: Ale przecież wszystko dobrze idzie.

0: parę dolarów za zagranie tego tematu.
1: Gitary sobie nie kupił.
0: Gitary sobie za to nie kupił, ale w pewnym dokumentalnym serialu chciał sprzedać swoją gitarę. Wiesz, jak są te takie dokumentalne historie, że typu Lombard albo coś takiego, to w amerykańskiej wersji Vic Flick przynosi swój egzemplarz i mówi do tego sprzedawcy, że stary, nagrałem na tej gitarze motyw Jamesa Bonda, i ten sprzedawca nie dowierza i zaczyna sprawdzać. I patrzy, rzeczywiście to jest Vic Flick, który próbuje mu za 300 tysięcy dolarów opchnąć tę gitarę do Lombardu. Zdaje się, że to się powiodło. Już nie pamiętam, jak ta historia wyglądała, ale rzeczywiście to honorarium bazowe, to pierwsze, no było jakieś strasznie mizerne. Jako ciekawostkę powiem, że ten motyw bondowski do Goldfingera na przykład z kolei nagrywał Jimmy Page z Led Zeppelin. To jego gitarę słychać z kolei w tamtej wersji.
1: I jeszcze powiedzmy jedno zdanie, że rzeczywiście tam dochodziło do karczemnych awantur związanych właśnie z tą pierwszą piosenka, właściwie tematem, motywem, dlatego że pierwszy był Monty Norman, ale właściwie to wszystko dokończył
0: John Barry.
1: Przypilnował John Barry i potem pilnował do końca swojego życia, ale również miał ogromny wpływ na te brzmienie również i piosenek brzmiących w tym filmie.
0: Największa awantura, proszę państwa, była między zespołem Aha i Johnem Barrym właśnie, kiedy oni nagrywali swój motyw przewodni, czyli piosenkę.
1: On uważał, że to jest kompletnie... on trzymał ten styl i ten styl został zachowany. Muszę powiedzieć, że to się trzyma pewnej koncepcji i to jest dobrze.
0: Ale wiesz, może kiedyś faktycznie zaprezentujmy cały program z bondowskimi piosenkami. One są w różnych stylach przecież i one są naprawdę świetne.
1: Ponieważ wszystko dzieje się na przestrzeni 50 lat, więc się naprawdę musi to zmienić. A z jednej strony to jest zupełnie inne, ale ile rzeczy trzeba pozmieniać, żeby wszystko zostało takie same.
0: Tak.
1: I to jest.
0: To do tych opowieści powrócimy w programie pierwszym Polskiego Radia, przy okazji bondowskiego odcinka w Na Dwa Głosy w Radiowej Jedynce. No to tutaj szkoda każdego słowa. Polski Bond, porucznik Sławomir Borewicz i genialny temat Włodzimierza Korcza. Absolutnie światowa klasa. I tak
1: przebój telewizji.
0: Przebój telewizji i wokaliza Grzegorza Markowskiego. Tutaj w tej wersji bez słów, choć ze słowami Alicja Majewska przed nocą i mgłą, ale tutaj wersja ikoniczna.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Grzegorz Markowski przez przypadek pewnie w czołówce opisany jako Ryszard Markowski, imię pomylono, ale wtedy związany z teatrem na Targówku, z teatrem Rampa.
1: Jeszcze nie myślał o perfekcie.
0: Absolutnie nie, ale wyłowiony przez Korcza śpiewał wspaniale. To zawsze pan Włodek podkreśla, że nie wszyscy potrafią to zaśpiewać, że tam jest taki bardzo trudny moment, jeśli chodzi o przechodzenie między dźwiękami, ale no, Grzegorz Markowski, absolutna klasa. Czyli co, 07 zgłoś się, mój jeden z ulubionych polskich seriali, no i ta muzyka fantastyczna.
1: No to ja też jestem przy polskim serialu i też takim, który pojawia się może nie aż tak bardzo często jak 07 zgłoś się, ale cały czas jest aktualny.
0: Uważam, że za rzadko się pojawiał.
1: To jest film Droga.
0: Tak, kapitalny.
1: I tam jest, rzadko się zdarza w serialu, aby właściwie długa, taka narracyjna, 3-minutowa piosenka otwierała ten spektakl. I tak jest u Wojtka Młynarskiego i on śpiewający absolutnie jest naprawdę przepiękny.
0: Tam sam początek już jest wspaniały, spokojnego, nie znam dnia, naczczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza, nie posłodzę. Wiesław Gołac w roli głównej, absolutnie wyjątkowy przebój serialowy.
1: Wojciech Młynarski.

0: Absolutnie.
1: To był Wojciech Młynarski. Powoli, powoli kończymy tę część. Musisz się na coś zdecydować.
2: Decyduję się również na historię czarno-białą, 69 rok, a tylko dlatego, żeby przypomnieć zespół Wiślanie 69. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
2: I to była taka grupa, o której mówiono, że podbije Warszawę i nie tylko Warszawę, podczas gdy tak naprawdę zespół opierał się na grupie Żółtodzioby z Białegostoku. Ale tam była jedna postać, która...
1: Żółtodzioby z Białegostoku to była nazwa zespołu?
2: Tak.
1: Aha, przepraszam.
2: I to była nazwa zespołu. I wiesz, kto tutaj dowodzi? Jeśli chodzi o lirykę, Andrzej Tylczyński, który był już doświadczonym wtedy człowiekiem, który napisał i dla Szczepanika mnóstwo przebojów i tak dalej. I to pozwoliło grupie wystartować, choć jak czytałem kiedyś takie opracowanie sprzed lat, to recenzje ich longplaya były miażdżące, zwłaszcza w tych takich pismach, które wtedy się liczyły, typu Jazz na przykład, ale ten przebój jeden pozostał. Przygoda, każdej chwili szkoda. Do przerwy 01.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, przygoda każdej chwili szkoda, serialowy hit do przerwy 01, Józef Nalberczak, Roman Wilhelmi i taka grupka...
1: Wiślanie 69
0: i grupka dzieciaków zafascynowanych piłką nożną.
1: Ponieważ jest do przerwy 01,
0: finał.
1: To ja finał do przerwy i to będzie... Stawka większa niż życie. Już tydzień temu opowiadaliśmy o tym, że jest taka wokalna wersja tej piosenki. Został dopisany tekst, który rozpoczynał się od słów "był taki czas" i marzeniem dyrektora festiwalu było to, aby zaśpiewał tę piosenkę sam Stanisław Mikulski. Podobno bronił się do końca. Ale ponieważ prowadził ten koncert również na festiwalu, no to już mu było później łatwiej pozostać na tej scenie i zaśpiewać. I nieźle zaśpiewał. Muszę powiedzieć, jak na człowieka nieśpiewającego i w ogóle nie używającego głosu wokalnie, to naprawdę wyszło to świetnie. Był taki czas, Stanisław Mikulski, a nasz czas się powoli kończy, a więc spotkamy się po 15:00.
0: W radiowej jedynce.

Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez i nie pytał nikt, jak to jest, tylko ściskał.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polska.

0: polski lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
2: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Autostrada A2, korek na jezdni w stronę Warszawy od Baranowa po węzeł Grodzisk Mazowiecki. Najprawdopodobniej na skutek zdarzenia, do jakiego doszło między Wiskitkami a węzłem Pruszków na Tolinie na 438 kilometrze. Auto osobowe wjechało w barierę energochłonną, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Warszawy oraz zjazd na węzeł Grodzisk Mazowiecki. Ruch odbywa się tylko lewym pasem, no i stąd korek od Baranowa po Grodzisk. Autostrada A4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. Na małopolskim odcinku autostrady kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic. Autostrada A6 od dzielnicy Szczecina Podjuchy po węzeł Klucz, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolniony ruch na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Spory ruch, a co za tym idzie sporo kłopotów na Krajowej Siódemce na odcinku Czosnów-Kiełpin. To odcinek w przewodowie oraz między wyjazdem z Łomianek a Warszawą. Droga numer 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim. Korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik, miejscowość Jasionna, 208 km, dachowało autoosobowe. Nikt nie ucierpiał, policja kieruje ruchem, ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem.

0: Jest 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zginął 13-letni chłopiec, dwie osoby są poważnie ranne. To skutki tragicznego wypadku w gminie Szczarców.
1: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem.
0: Wołodymyr Zełenski zmienia rząd, zapowiedział dymisję premierki Julii Swyrydenko. Prezydent Ukrainy mówi o nowym otwarciu m.in. z Polską. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a później Anglia z Argentyną. Kibiców czeka tydzień pełen piłkarskich emocji. Polacy typują zwycięzcę tegorocznego mundialu. Tragiczny wypadek w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. W wypadku zginął 13-latek. Dwie osoby są poważnie ranne. Do zdarzenia doszło w Chabielicach na wojewódzkiej drodze 483. Kierowca stracił panowanie nad autem. Jechała nim trzyosobowa rodzina, mówi Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
1: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem.

0: pojazdem. Zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala.
1: Kierowca był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pogoda nie sprzyja górskim wycieczkom. Tak jest m.in. w Beskidach. Ochotnicze pogotowie ratunkowe w Szczyrku ostrzega turystów przed trudnymi warunkami na szlakach, mówi Ryszard Kurowski, ratownik dyżurny GOPR-u.
2: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować. Odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki i orientację w terenie.
1: Synoptycy przewidują poprawę pogody i powrót letniej. Od jutra gorąco zrobić ma się na zachodzie, a w kolejnych dniach także w centrum, na południu i na wschodzie kraju. Burze dokuczają mieszkańcom Łotwy. Blisko 10 tysięcy odbiorców we wschodniej części kraju nie ma prądu. W regionie do wieczora obowiązują alerty pogodowe. Powalone przez nawałnice drzewa uszkodziły linie energetyczne. Trwa ich naprawa. Na wschodzie Łotwy jednak wciąż mocno pada, miejscami grzmi. Do godziny 23 obowiązują ostrzeżenia pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, gradem oraz ulewnymi opadami deszczu, które mogą spowodować gwałtowny wzrost poziomu wody i lokalne podtopienie. Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko. Powodem zmian w rządzie, jak deklaruje prezydent Ukrainy, ma być potrzeba nowej polityki. Wśród ważnych kierunków dla nowej ekipy prezydent wymienił m.in. Polskę. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Ukraiński prezydent oprócz informacji o dymisji premier Swyrydenko nie podał innych personalnych szczegółów. Jak napisał, liczy, że wspólnie z parlamentem przeprowadzi odpowiednie zmiany w rządzie. Zmiany obejmą również kierownictwo organów ścigania. Nowy gabinet oprócz wyzwań w polityce wewnętrznej ma również wiele do zrobienia w polityce zagranicznej. Tutaj Wołodymyr Zełenski wskazał na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Jak napisał, potrzebne jest też pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych z państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Te relacje, jak dodał, wymagają nowego fundamentu. W szczególności, jak zaznaczył, dotyczy to Polski i Węgier. Z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Szef NATO żegna amerykańskiego senatora Lindseya Grahama. Polityk zmarł po krótkiej i nagłej chorobie w wieku 71 lat. Sekretarz generalny Sojuszu napisał w serwisie X, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o nagłej śmierci swojego przyjaciela. Mark Rutte podkreślił, że Lindsey Graham był orędownikiem Stanów Zjednoczonych, mocno wierzył w znaczenie Sojuszu i aktywnie działał na rzecz zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Będzie mi go bardzo brakowało, napisał szef NATO, składając kondolencje rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego senatora.
4: To są aktualności jedynki.
1: To będzie emocjonujący tydzień dla kibiców piłki nożnej. Tydzień z półfinałami. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński pytał kibiców, kto zostanie mistrzem mundialu.
5: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja. Ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po jednej czwartej. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
6: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
7: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
6: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
8: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna.
1: Finałowy mecz turnieju odbędzie się 19 lipca w niedzielę o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo w prawie całym kraju. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, 17 w centrum, do ponad 27. Na ziemi lubuskiej wiatr jest słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest

0: Bardzo dobra lub dobra ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz z prawie 56% energii elektrycznej. Do 16 trwają zielone godziny.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
17: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
17: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
18: Dwa głosy.

0: Cudowne lata. To zawsze się tak zaczynało, od tych cudownych dźwięków. I jeśli chodzi o Joe Cockera i With a Little Help from My Friends, to jest taka historia, że jedni to kojarzą oczywiście z Woodstockiem i jego tym fantastycznym wykonaniem i 69 rokiem, inni już współcześnie z cudownymi latami i z czołówką, która opierała się właśnie na tej beatlesowskiej, dodajmy, melodii. W oryginale śpiewał to przecież Ringo Starr. Dzisiaj seriale i te słynne czołówki, czasem słynne także przeboje, to jest W Na Dwa Głosy w Radiowej Jedynce. Witamy Państwa w drugiej godzinie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę, i będzie tak jak z tą piosenką, która będzie charakterystyczna i dla lat 60., ale również i dla współczesności. To ja mam taką piosenkę, a właściwie to jest typowy opener dla serialu, który toczył się przez wiele, wiele lat, a w głównej roli występował Clint Eastwood. Mhm. To był młody Clint Eastwood i w dodatku kowbojski Clint Eastwood. Film zatytułowany był Rawhide i on powstał jeszcze przed takim ogromnym zainteresowaniem Europy filmami westernowymi, i dopiero spaghetti westerny były z Clintem Eastwoodem w roli głównej, były później po tym właśnie serialu zatytułowanym Rawhide.

0: To było Rawhide i Clint Eastwood.
1: Pamiętasz, ten temat pojawił się też w Blues Brothers.
0: Tak,
1: temat charakterystyczny, który tam też zaistniał. No dobrze, to młody Clint Eastwood, to ja mam taką historię znowu mafijną i chodzi o jednego z najsłynniejszych bossów mafii, całej siatki, jeśli chodzi o przemyt narkotyków, no w tym wypadku głównie do Stanów Zjednoczonych. To jest serial Narcos. I historia dotycząca słynnego bossa Pablo Escobara. I cała historia oczywiście odbywa się w Kolumbii, trochę w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że były kolejne części, bo były dwa sezony samej historii Escobara, ale później jeszcze oczywiście pozostał kartel z Cali, potem w ogóle ten przemyt w Meksyku i tak dalej, więc tych części i tych sezonów było mnóstwo, ale skupiam się na dwóch pierwszych, bo tam był genialny temat, który rozpoczynał cały serial. I to jest Rodrigo Amarate i Tuyo. I dzisiaj, kiedy mówimy o tych słynnych czołówkach i takich charakterystycznych, to rzecz współczesna, sprzed kilku zaledwie lat, ale naprawdę cudownie się tego słucha w całości. Rodrigo Amarate i Tuyo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Rodrigo Amarate i serial o Pablo Escobarze, czyli Narcos, który też trzyma w napięciu, jest bardzo brutalny, ale też pokazuje specyfikę Ameryki Południowej, tamtych czasów i tego, w jaki sposób urósł ten kartel i w ogóle ten cały przemysł nienawiści i przemysł przemocy, który Escobar stworzył. Także w Narcos jest to rzeczywiście bardzo dobitnie pokazane, no i do tego świetna muzyka.
1: A propos świetnej muzyki, to ja mam taki fragment, który rozpoczyna dekalog pierwszy. Dekalog to właściwie nie jest w tym naszym współczesnym pojęciu serial. To jest szereg filmów, które jednak zaważyły na naszym myśleniu o telewizji, o kinie. Kieślowski, Preisner, Piesiewicz i ten motyw otwierający dekalog pierwszy jest właściwie tylko taką solową prezentacją fletu i taki rozedrgany na takim mocnym pogłosie, co było charakterystyczne dla pierwszych takich dużych filmowych prac Zbigniewa Preisnera, i to Jacek Ostaszewski z Ossian gra. I uważam, że to robi naprawdę piekielne wrażenie, że teraz często sięgamy po bardzo bogate instrumentarium, bo uważamy, że to budowanie tego nastroju powoduje to, że musi być dużo instrumentów, że musi być dosyć głośno i że to musi tak przykuwać uwagę. A w tym wypadku ten flet, ten rozedrgany, on się tak gdyby pojawia znikąd, ginie później na zakończenie i wydawać by się mogło, że to jest, nie jest to dobry pomysł na przyciągnięcie słuchacza na tę pierwszą, otwierającą całość muzyczną sekwencję. Ale coś w tym jest takiego ważnego, że dla nas to jest świetny opener.

0: muzyk, który oczywiście współpracuje i z Komedą, potem ze Stańką nagrywa naprawdę wybitne płyty, ale jest też w składzie Anawy. Mhm. I skoro mówisz o flecie, o Staszewskiego, to jeszcze słyszymy ten instrument i jego wykonanie. Tam jest ta słynna środkowa część korowodu Marka Grechuty. To tam między innymi jest także solo Jacka Ostaszewskiego.
1: Jest Kraków. Kraków rządzi.
0: Fantastyczne. No dobrze, to ja...
1: Kanty Pawluśkiewicz to jest to pokolenie.
0: To ja przenoszę teraz akcję do Stanów Zjednoczonych. Niewielkie miasteczko na wybrzeżu i...
1: Miasteczko Twin Peaks, myślisz?
0: Nie, jeszcze nie, ale wybieram się tam również i państwa także zabiorę w radiowej jedynce do niego. Natomiast na razie zabieram państwa do małego miasteczka, w którym klasa średnia

dzieci do jednej szkoły. I tam są rozmaite konflikty. Czasem wynikają one z sytuacji życiowej, czasem z sytuacji materialnej, czasem z konfliktu dziecięcego. Serial jest znakomicie obsadzony, między innymi Nicole Kidman w roli głównej. Boleje, proszę państwa, bo tylko 2 sezony powstały tego serialu. Podobno były plany, bo sama Kidman to produkowała, że coś powstanie jeszcze, ale niestety nie. Natomiast on był świetnie napisany, jeśli chodzi o scenariusz, i trzymał w napięciu, mimo że to jest rzecz raczej obyczajowa. No ale zmierzam do muzyki. Michael Kiwanuka, jeden z moich ulubionych artystów współczesnych, i Cold Little Heart, i od tego utworu wszystko się zaczynało.

0: czołówka Big Little Lies, czyli Wielkich Kłamstawek, bo ja chyba nie powiedziałem tytułu tego serialu, bo nagadałem co innego, ale to są Big Little Lies, czyli Wielkie Kłamstewka, Cold Little Heart. To jest Michael Kiwanuka, od jego piosenki zaczyna się każdy odcinek. Polecam Państwu, bo rzeczywiście absolutnie fantastyczna historia. Program pierwszy Polskiego Radia i Na Dwa Głosy. Dzisiaj czołówki serialowe.
1: Tak, ja mam taką wakacyjne przesłanie. Tulipan, pamiętasz? Ojej, Kalibabkę?
0: Uwielbiam. Uwielbiam ten serial.
1: Jest lato, proszę uważać na podrywaczy.
0: I na szyjniki, i bransoletki.
1: Tak, no po prostu ku przestrodze wszystkich Państwa prezentuję piosenkę, którą śpiewał Szula, Sweet, Sweet Tulipan.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To był Sweet Tulipan, historia o kalibabce, podrywaczu, serce
2: wspaniałe
1: porywaczu drobiazgów, ale czasami większych form.
2: Ale jak ten serial był obsadzony, pamiętasz, ile tam fantastycznych postaci w rolach czasem drugoplanowych, tak jak Polaraksa między innymi tam w jednym z odcinków, ale sam Jan Mączka jako ten tytułowy tulipan. No i cudowna muzyka Andrzeja Korzyńskiego, nie tylko te piosenki jak Słodka Dręczycielka czy właśnie Sweet Tulipan, ale też bardzo dużo muzyki ilustracyjnej, świetnej. Jeśli chodzi o wprowadzanie w klimat, jeśli chodzi o muzykę, która właściwie wszystko nam od początku mówi, do jakiego świata się udajemy, to muszę ci powiedzieć, że taką czołówką dla mnie numer jeden to jest czołówka serialu Twin Peaks. Tam w tej melodii, w tych powolnych dźwiękach jest właściwie wszystko. Jest tajemnica, jest jakiś niepokój, jest niedopowiedzenie. No jest wszystko to, co później oddaje nam ten serial. Oczywiście mowa o sezonie pierwszym. Julie Cruz i Falling, i jako tę jedną z moich ulubionych czołówek muszę tutaj zaprezentować. No i pozostaje nam odwieczne pytanie. Kto zabił Laurę Palmer?

0: Radiowa jedynka i dzisiaj czołówki serialowe w roli głównej Twin Peaks, przypomniałem Julie Cruz i słynne Falling. A ty zabierasz nas do...
1: Na rower właściwie was zabieram i to będzie rower i koloratka
0: w
1: jednym pakiecie. I to jest ojciec Mateusz, ksiądz na rowerze i tam muzykę skomponował Michał Lorenc. Ona w tych nowych odcinkach chyba jest innego autorstwa, natomiast w tych pierwszych sezonach Michał napisał kilkanaście takich bardzo ładnych motywów, które wspaniale

0: Ojciec Mateusz i tu prawie już finisz. To jest w tej chwili chyba najbardziej popularny serial w telewizji polskiej.
1: Mówisz o Mateuszu właśnie?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Ojciec Mateusz, no tak, tak. Chociaż pierwowzór jest włoski, zdaje się, prawda?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Jako Mateo.
0: Ale u nas jest inaczej.
1: Ale przyjął się u nas zdecydowanie. Pozdrawiamy Artura Żmijewskiego z tej strony muzycznej również, bo przypomnę, że pan Artur ostatnio wykonuje Coena.
0: Piosenki
1: Coena wraz z rodziną. Także taką mamy wiadomość. No to ja tak nietypowo, bo wymieniłem tutaj szereg takich seriali naprawdę na bardzo wysokim poziomie, świetnie napisanych, zagranych, kapitalnie oprawionych muzycznie, ale sięgam po taką piosenkę, która istnieje co jakiś czas. Właściwie nie wiem, czy to jest serial, no ale skoro pojawia się cyklicznie program telewizyjny, swego rodzaju, no nie wiem, nawet opowieść pewnie dokumentalna, chociaż reżyserowana, mam na myśli Sanatorium Miłości. Mm-hmm. Czyli to jest taki program telewizyjny, w którym...
0: Oglądasz to?
1: Widziałem parę odcinków, tak, wciągające. No tak, kiedy ludzie w podeszłym wieku, no seniorzy, doświadczeni już życiem, bardzo czasem, no powiedziałbym, boleśnie, próbują odnaleźć miłość. A może przyjaźń, a może kogoś bliskiego, żeby nie być samotnym.
0: I myślisz, że to jest tylko na potrzeby serialu, czy ale również na potrzeby żyć, na całe życie?
1: Nie wiem, wiesz, bo mam małym, znając trochę ten świat, to wiem, że kiedy jest reżyser, to już różne rzeczy mogą się wydarzyć. Więc proponowałbym reżyser. Oczywiście z przymrużeniem oka pewne rzeczy traktować. Ale nie o tym tak naprawdę, bo motyw muzyczny jest świetny. Uh-huh. Edward Hulewicz swoją największą popularność Prosperity to były lata raczej 60. z Tarpanami, 70. jego twórczość solowa i mnóstwo piosenek. Ale pan Edward tworzył i pan Edward śpiewał również współcześnie. I jedna z jego piosenek jest czołówką do tego. Pamiętasz? Boże cię jedno masz. Boże cię jedno mam.
0: Wiesz, nie do końca, ale a pamiętasz jego taki, można powiedzieć, prawie przebój filmowy, który zabrzmiał
1: w
0: Wodzireju.
1: Rytmo karnawale.
0: Właśnie. Wiesz, kto to napisał?
1: To Jan Kanty Pawluszkiewicz.
0: Tak. I to jest kultowa piosenka.
1: Tak, tak.
0: Ale wybierasz film.
1: No wybieram, nie. No wiesz, Wodzirej jednak film, tak, bo tutaj tak, serialowy, chociaż jak będziemy mówić o kinie moralnego niepokoju, to ja przyniosę Rytmo karnawale. Boże cię jedno mam, Edward Hulewicz.

0: serialowa opowieść, no bo cykliczna, Sanatorium Miłości, trochę pod prąd na koniec, jeśli chodzi o mój finał, czyli Bo życie jedno mam, no, Edward Hulewicz.
1: Chcieliśmy Państwu ogromnie podziękować za ten radiowy wypad w stronę telewizji, a pomyślałem sobie, kto w Polsce pisał najwięcej i najlepszych
0: czołówek.
1: I myślałem,
0: mistrz jest jeden.
1: Absolutnie. Też się zgadzam. I właściwie napisał nieomal do wszystkiego, co powstawało w pewnym momencie, bo to było od A do Z wręcz. Od Alternatywy 4 do Z, do Życia na Gorąco.
0: Tak.
1: I Życie przez, na Gorąco
0: przez Kolumbów, przez
1: wszystko.
0: Janosika,
1: 40-latka
0: i Życie na Gorąco.
1: Ale Życie na Gorąco jest takim serialem, który jest bardzo rzadko wznawiany. Nie wiem, czy zauważyłeś. Mm-hmm. I mi się wydaje, że jest jakieś drugie dno. Że tak się stało.
0: Jest to
1: dziennikarz
0: jedyne...
1: Maj.
0: Tak, dziennikarz Maj, który podróżuje.
1: Dosyć podejrzana postać pod każdym względem.
0: Pamiętasz, jak każdy odcinek się nazywa od innego miasta i czasem te miasta były fikcyjne, jak tu Panaka, a czasem były Saloniki, Monachium, Bolzano włoskie między innymi, ale wiesz co, słyszałem o tym serialu, że to było takie niesłychane, odgórne ciśnienie, żeby zrobić coś bardzo światowego, do tego połączonego z organizacją W, jakimiś takimi jeszcze powojennymi historiami, a później podobno, tak słyszałem, bardzo szybko skończył się budżet i tym samym bardzo szybko trzeba było zakończyć produkcję serialu. Więc to jest podobno robione te ostatnie rzeczy na bardzo dużym takim prowizorce.
1: Natomiast Duduś trzymał wysoko gardę i napisał muzykę świetną. Życie na Gorąco. Marcin Kusy i Paweł Sztompa,
0: dziękujemy
1: za wspólnie spędzony serialowy czas. Radio w telewizji. Właściwie telewizja w radiu.
0: I program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie Lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
16: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
17: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
16: Bez cukru i glukozy.
17: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
16: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
17: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
16: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
17: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.

0: Obie.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: O, jeszcze to.
5: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
6: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
5: Dajcie wszyscy święt.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trudne warunki podróżowania ze względu na aurę. W wielu miejscach pada deszcz, wieje silny wiatr. Apel do zmotoryzowanych o jazdę z włączonymi światłami, mijania światła dzienne. To nie są światła na taką aurę, na taką pogodę i na takie warunki podróżowania. Autostrada A1. Kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Również kłopoty dla jadących w stronę Torunia między Grudziądzem a węzłem Tużno. Autostrada A2. Tu dobra wiadomość. Koniec utrudnień między Baranowem a węzłem Grodzisk Mazowiecki. Tam przypomnę, że na 438 kilometrze w Natolinie auto osobowe wjechało w barierę energochłonną, blokując prawy pas ruchu w kierunku stolicy, a także zjazd na węzeł Grodzisk Mazowiecki. Korek był bardzo duży, ale w tej chwili już A2 jedzie się w stronę stolicy bez problemów. Autostrada A4. Korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. A na małopolskim odcinku A4 kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic. Autostrada A6. Od szczecińskiej dzielnicy Podjuchy po węzeł Klucz. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolniony ruch na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Spory ruch, a co za tym idzie sporo kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Przypomnę, że to odcinek w przebudowie. Kłopoty są także między wyjazdem z Łomianek a Warszawą.

0: Jest 16. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Cieśnina Ormus otwarta, zapewniają Amerykanie, deklarując gotowość obrony wszystkich statków przepływających przez nią. Na Bliskim Wschodzie znów niespokojnie. Polski parlament ma nową partię, Unię Centrum, na jej czele ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Za noc nad Bałtykiem zapłacimy niewiele więcej niż przed rokiem, zauważają ekonomiści.
1: Zależy nam na powracającym kliencie, będziemy ostrożni w kontekście ceny.
0: Cieśnina Ormus otwarta dla statków, zapewnia prezydent USA Donald Trump. Amerykańskie dowództwo twierdzi też, że wojska USA są gotowe do zapewnienia tam bezpieczeństwa żeglugi mimo dzisiejszej wymiany ognia USA-Iran. Iran nie kontroluje cieśniny, ruch trwa, napisali Amerykanie. Stany Zjednoczone w nocy zaatakowały Iran. Irańskie wojsko odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Działania Stanów Zjednoczonych były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. Kontenerowiec spłonął. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadził uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Sejm ma nową partię, Unię Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, a funkcję wiceprzewodniczącego objął europoseł Michał Kowosko. Parlamentarzyści związani z ugrupowaniem pozostają w koalicji rządzącej. Unia Centrum powstała z przekonania o potrzebie stworzenia nowego środowiska, mówiła Paulina Hennig-Kloska.
2: Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będziemy tworzyć, progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
0: Partia Unia Centrum przyjęła barwy niebiesko-zielone. Niebieski ma oznaczać wolność, nowoczesność i silną gospodarkę, a zieleń odpowiedzialność za środowisko i troskę o przyszłe pokolenia. Pierwsza konwencja programu

0: Mowa Unicentrum odbędzie się we wrześniu. Trwa narada unijnych ambasadorów. Jest kolejną próbą uzgodnienia nowych unijnych sankcji na Rosję. Przedstawiciele państw członkowskich mają ustalić zapisy 21 pakietu sankcji.
1: A wszystko dlatego, że czasu na uzgodnienia jest coraz mniej. W najbliższą środę automatycznie skorygowany zostanie limit cenowy na rosyjską ropę i podwyższony z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Komisja Europejska chce więc zamrozić obecny pułap, ale na porozumienie pozostały 3 dni. A na razie Grecja, Malta i Cypr, których firmy transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii, boją się utraty dochodów. Druga nierozstrzygnięta kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Tu pojawiły się wątpliwości prawne. Inne sporne kwestie zostały po prostu usunięte z projektu sankcji przygotowanego przez Komisję. Nie będzie zakazów w sektorze rybołówstwa i zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarcha Cyryl nie zostanie objęty sankcjami, bo nie zgodziła się na to Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Kolano z przegrody nosowej brzmi jak science fiction, ale nie jest. Innowacyjny zabieg odnowy kolana z komórek chrząstki pobranych z przegrody nosowej przeprowadzili lekarze ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z tamtejszego oddziału ortopedyczno-urazowego tłumaczył, że pobrane od pacjenta komórki wszczepiono do uszkodzonego stawu.
2: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego.
0: To zabieg międzynarodowy. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wzrosły, ale nieznacznie. W porównaniu z ubiegłym rokiem tylko nieco więcej musimy zapłacić za nocleg nad morzem. Mimo niepewnej pogody chętnych do wypoczynku nad Bałtykiem nie brakuje. W tym roku turystów będzie jeszcze więcej, o czym świadczą rezerwacje, mówi ekonomistka profesor Justyna Osuch-Malet.
4: W przypadku noclegów mamy wzrost cen o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. I o czym to nas informuje? Ano o tym, kiedy zależy nam na powracającym kliencie, będziemy dużo bardziej ostrożni w kontekście ceny, będziemy pracować na doświadczeniu. I to jest kwestia usług, ale noclegowych.
0: O ile właściciele hoteli i pensjonatów, jeśli podnoszą ceny, to powoli, to ceny w gastronomii rosną szybko. Wciąż mamy do czynienia z paragonami grozy. W Ludźmierzu na Podhalu odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas. W zawodach wzięło udział 15 strzygaczy z Polski i Słowacji. Doświadczonym ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty.
5: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
6: Dziennie?
5: Tak.
7: Najszybciej maszynką. Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też strzyżę to około 2 minut nożyczkami, w zależności od rasy.
0: Organizatorzy międzynarodowego konkursu strzyżenia owiec na czas zapowiadają kolejne jego odsłony. To była aktualność programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Biało-czerwone prowadziły 2-0 i potrzebowały jednego seta do zwycięstwa i awansu, ale przegrały 3 następne partie. Dzięki wygranej to drużyna z kraju kwitnącej wiśni zakwalifikowała się do finałowego turnieju tych rozgrywek. Od 22 do 26 lipca w Makao o triumf w tym sezonie Ligi Narodów zagrają Amerykanki, Brazylijki, Włoszki, Holenderki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki i gospodynie Chinki. W 3 poprzednich edycjach tej imprezy Polki stawały na najniższym stopniu podium. A kto stanie na podium piłkarskich mistrzostw świata? Tego dowiemy się za kilka dni. Za nami już wszystkie ćwierćfinały. Do najlepszej czwórki minionej nocy awansowali Anglicy i Argentyńczycy. Ci ostatni po dogrywce pokonali Szwajcarów 3-1. Pod Alpami trochę łez i żalu, ale gra w ćwierćfinale mundialu jest zapisywana w Szwajcarii po stronie sukcesów.
9: Miasta zniosły miejscowo i chwilowo ciszę nocną, pozwalając kibicom na pełne emocje mimo początku meczu o 3:00 czasu szwajcarskiego. Dlatego ulice tętniły gorączką sobotniej i sportowej nocy. Dogrywka oglądana była już w porannym słonecznym świetle. Zanim jednak do niej doszło, Argentyna planowo otworzyła szybko wynik główką McAllistera po zagraniu Leo Messiego. Południowoamerykańscy gracze kontrolowali mecz, ale po zmianie stron stracili dotychczasową kontrolę, a w efekcie bramkę. Ricardo Rodriguez pięknie obsłużył Dana Ndoye. Po tej ripoście Szwajcarzy poczuli, że są w stanie

0: nie zrobić coś więcej. Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. Po drugiej żółtej karce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. W dogrywce brak jednego zawodnika przełożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: A w drugim półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Popołudnie pochmurne i deszczowe. Przejaśnienia są możliwe na północnym zachodzie. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, 20 na Suwalszczyźnie, najcieplej na ziemi lubuskiej. Tutaj już 28 stopni. Wiatr jest słaby i umiarkowany na barometrach w Warszawie. 1003 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
0: You see young

0: Dziś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
2: Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16. To jest program Nowy, wspaniały świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i porozmawiamy sobie dzisiaj o takim temacie, który jest idealny na wakacje, wbrew pozorom. Bo sobie porozmawiamy o turystyce medycznej. Moimi gośćmi są Anna Białk-Wolf, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Anna Jaskiewicz, redaktor naczelna magazynów Aesthetic Expert.
4: Dzień dobry.
2: I Przemysław Juzala, lekarz-stomatolog z 20-letnim doświadczeniem.
5: Dzień dobry.
2: Szanowni Państwo, zacznijmy od początku. Od kiedy istnieje turystyka medyczna?
3: Możemy powiedzieć, że od zawsze tak naprawdę, bo ludzie dawno temu już podróżowali po to, żeby wyzdrowieć, dla zdrowia. Właściwie już czasy rzymskie to turystyka medyczna, jakbyśmy tak chcieli troszeczkę zaszaleć.
2: Nieźle.
3: Ale to, z czym mamy od niedawna do czynienia, to tak zwaną odwróconą turystyką medyczną. To bo kiedyś było tak, że jeździliśmy do tych państw, które oferują wyższy poziom świadczonych usług. Od niedawna, też bez przesady, od około 20 lat, podróżujemy tam, gdzie usługi są tańsze. I to jest coś, co rzeczywiście zmieniło ten obraz turystyki medycznej, bo my podróżujemy bardzo często nie tylko po to, żeby zrobić coś lepiej, ale też, żeby uzyskać świadczenie medyczne za niższą cenę.
2: Co, czy byście Państwo coś dodali do tego?
4: No, może od siebie dodam, że przede wszystkim teraz pacjenci, tak jak Pani wspomniała, patrzą na cenę, na niską cenę, ale też na szybki termin. To jest dla nich najważniejsze.
2: Na poniedziałek, proszę. Nowe zęby, nowe czoło i jeszcze pośladki by się przydały.
4: Dokładnie, dokładnie.
2: Okej.
5: Ja myślę, że tutaj jest tak, że kiedyś przyjeżdżali turyści z poza Polski do Polski, a teraz jest jednak obserwowany trend, że wyjeżdżają Polacy poza Polskę. Także mamy takie
3: ale
5: przeciwne.
3: Też Polacy do Polski, bo jednak cały czas najważniejszą grupą turystów medycznych, którzy przyjeżdżają do Polski, to są Polacy mieszkający poza granicami kraju. Znają język, mają zaufanie do systemu, mieszkają też w miejscach, w których ten system opieki zdrowotnej też nie domaga. To nie jest tak, że tylko my mamy
2: takie problemy. Z Wielkiej Brytanii, które do Polski robią sobie jeździć botoks i zęby. Bo jak po pierwsze nie wierzą, że tam jest dobrze robione, poza tym mówią, cenowo jest przybicie na rzecz Polski. Więc to jest, wiecie, chytry dwa razy traci.
5: Czy przy bardzo dobrej jakości.
4: Dokładnie.
5: Jednak jaką prezentuje Polska.
2: Dokładnie. O tej jakości za chwilę porozmawiamy, no ale jest takie przysłowie, chytry dwa razy traci. Jak to się ma do turystyki medycznej? Bo tutaj mówicie, cena. Warunkiem tego, że ludzie się na to decydują, że chcą to robić, jest cena. Czy to się rzeczywiście opłaca?
5: Ja myślę, że nie tylko cena tutaj. Ja sądzę, że czas. Czas. Jeszcze do tego akurat ja mogę się wypowiedzieć na temat stomatologii.
2: Za chwilę porozmawiamy o tych zębach z Turcji. Za chwilę.
5: Natomiast właśnie czasowo często jest tak, że pacjenci chcą tu i teraz, natychmiast i ten efekt, żeby był jak najszybciej. Myślę, że większość lekarzy zdroworozsądkowo myśląc, no nie jest w stanie wykonać pod presją pacjenta w takim czasie tak na przykład niektórych rozległych, skomplikowanych zabiegów. No i tym akurat no, po prostu się różni od klinik za granicą, prawda?
4: Ja dodam ze swojej strony, jeśli chodzi o chirurgię plastyczną, to chcą pacjenci jeszcze w pakiecie dostać tego, czego nie dostaną tutaj u chirurga plastycznego. Aha. Na przykład korekcja nosa, liposukcja i dodatkowo powiedzmy powiększanie piersi.
2: Jeszcze może powieki, bo teraz wszyscy podobno robią.
4: Tak, ale co jest najgorsze i tutaj pan doktor na pewno przytaknie, niestety ten pakiet cały idzie w jednym zabiegu, który nie jest normalnym zabiegiem dwu- czy czterogodzinnym. On się czasem rozciąga nawet do 10 godzin.
2: No właśnie, przejdźmy w takim razie, już mnie pani tutaj zrobiła wprowadzenie. Normalnie, jakbym sobie chciała zrobić czy to zęby, czy to pośladki, to jest zabieg medyczny. Czyli jeżeli potrzebuję znieczulenie, to jest jedno znieczulenie do każdej z tych procedur, tak? Czy ja mówię dobrze teraz?
5: No,

0: Zgadza się, plus dobrze. Minus.
1: Ale jeżeli ja na przykład sobie jadę do kraju X i tam mam powiedziane, że za jednym zamachem po prostu, z poniedziałku na wtorek zrobię sobie pani odsysanie brzucha, poszlatki, a jeszcze może biust rzucimy, nosek by się dało, no i te powieki, bo teraz wszyscy robią, i jest jedna sedacja, czyli jest jedna procedura anestezjologiczna do tego pacjenta. Jakie są największe zagrożenia? No bo tam mamy po jednej, bo jakbym chciała to zrobić w Polsce, to by mi powiedzieli, nie, tutaj jedna operacja, tu druga, tu trzecia, tak, tu czwarta. Tak, tam robią za jednym, że tak powiem, zamachem. Jakie są tego niebezpieczeństwa?
2: No tutaj może lekarz się wypowie, ja mogę tylko ogólnikowo powiedzieć.
0: Ja jestem plastykiem, natomiast myślę sobie, że obciążenie dla organizmu ma znaczenie po prostu.
2: Mhm. Czym dłuższa, czym dłuższa, to jest wprowadzanie anestezji, to jest wprowadzanie leków anestezjologicznych, no także to jest wychładzanie organizmu i tak dalej.
1: No to jest to, że przepraszam, żeby państwo wiedzieli, pacjent musi być znieczulony, żeby mu zrobić konkretne procedury medyczne. Znieczulenie oblicza się do wagi, do wzrostu, do stanu zdrowia i do czasu.
2: Dokładnie.
1: I normalnie, jakby się chciało zrobić, nie wiem, moja koleżanka sobie nos robiła, no to mi opowiadała, jak to wyglądało i miała miejscowe i wiadomo, jak to wygląda, tak? Jak, nie wiem, nie robiłam sobie żadnych operacji, ale trochę się naoglądałam, przygotowując się do spotkania z państwem. No i rzeczywiście, to jest tak, że na przykład odsysanie tłuszczu to jest konkretna, nie wiem, pośladki to jest konkretna sprawa, jakby to jest pojedyncza anestezja. Natomiast jeżeli leżymy na stole i się kroimy za przeproszeniem jak wieprz, przepraszam za to porównanie, bardzo lubię świnki, no to się okazuje, że ta anestezja musi być rozciągnięta i ten organizm, oglądałam taki film dokumentalny BBC zrobiło, o dziewczynie, która się z trudem wybudziła, a potem już jeździła na wózku. A sobie chciała zrobić parę
2: dokładnie
1: rzeczy na raz.
2: Ale tu jest jeszcze jeden problem, jeśli chodzi, tu pan doktor na pewno będzie miał większą ode mnie wiedzę, ale przede wszystkim te trzy zabiegi to są trzy różne miejsca, obszary operacyjne.
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć.
2: To jest największe obciążenie dla naszego organizmu.
0: Że ma znaczenie, czy założymy 10,
3: jednak,
0: czy 120
3: nie tylko
0: szwów.
3: Operacje plastyczne. Tak. A tutaj musimy pamiętać o wielu innych operacjach, które też są elementem, na który udają się pacjenci poza granicę kraju.
1: A właśnie, bo my tak myślimy, że turystyka medyczna, no to głównie to, co powiedziałam. A co jeszcze ludzie robią jeździć?
3: Tak naprawdę wszystko. Zaczynając od onkologii, poprzez operacje neurochirurgiczne, a także ortopedyczne. I tutaj, jeżeli chodzi o operacje ortopedyczne przykładowo, też nie jestem lekarzem, zaznaczam. Bardzo ważne jest, że nie przy wszystkich zabiegach my możemy potem sobie od razu siąść do samolotu. I to jest też taki element, o którym bardzo często zapominamy. Mówiąc o turystyce medycznej, to się zawsze wiąże z podróżą. To się wiąże często z podróżą do innej strefy klimatycznej.
1: Właśnie. I często się leci innych wiele
3: chorób.
1: Godzin.
3: Tak. I to są też elementy, o których musimy pamiętać. Dlatego ta turystyka medyczna faktycznie bardzo często najprężniej rozwija się pomiędzy państwami sąsiadującymi. Właśnie dlatego, że tam dużo tych niebezpieczeństw nie ma. Właśnie związanych ze zmianą strefy klimatycznej. Aczkolwiek o tym też zawsze musimy pamiętać. Turystyka medyczna to też operacja zaćmy. Znowu teraz ostatnio jest dosyć głośno na ten temat, dlatego że zaćma to też turystyka medyczna, która się bardzo mocno rozwija w Polsce w związku z dyrektywą transgraniczną. Rok 2019, kiedy to zostały zniesione limity na zaćmę w Polsce.
1: No i się zaczęło, tak.
3: I od razu się skończyła turystyka medyczna do Czech.
1: No tak.
3: A tutaj jest to...
0: Tak.
2: Ale ja muszę tutaj pani wejść w słowo, bo teraz trzeba odróżnić dwóch różnych pacjentów. Pacjent onkologiczny, ortopedyczny, okulistyczny jest całkowicie innym i ma inne podejście niż pacjent chirurgii plastycznej. I stomatologii.
0: Tak,
3: ale cały czas mówimy o naszym zdrowiu i cały czas mówimy o medycynie, a o tym czasami zapominamy, że to jednak jest zabieg medyczny, jest to ingerencja w nasze zdrowie.
2: Jednak pacjenci chirurgii plastycznej bardziej zapominają.
0: Co innego jest ratowaniem życia swojego, na przykład w walce z nowotworem, prawda? No, bo pojedziemy na koniec świata, no nie oszukujmy się. A co innego jest próba upiększenia się,
1: Słuchają państwo programu Nowy Wspaniały Świat i dzisiaj rozmawiamy o turystyce medycznej.
4: Polskie Radio.

0: O turystyce medycznej rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Co trzeba sprawdzić, zanim się podejmie decyzję o tym, dobrze, mam pieniądze, kładę je na stół, chcę sobie zrobić. I to może być operacja kolana, to może być operacja oka, ale to mogą być nowe pośladki i nowy nosek. Na co trzeba na pewno zwracać uwagę? Bo jak też przygotowywałam się do rozmowy z wami, to osoby, które były ofiarami różnych procedur medycznych, generalnie, a coś tam było w internecie, jedziemy szluz, proszę bardzo, jeszcze pakiet mi dali i Boże, i mam za darmo przelot, wspaniale. Na co trzeba zwracać uwagę?
1: Przede wszystkim pacjent musi wyłączyć swoje emocje. Pacjent z mojego sektora zajmuje się...
0: Medycyny estetyczne.
1: Tak, to medycyny estetyczne, chirurgii plastycznej, tak, dokładnie. To są głównie kobiety w większości. My kobiety, no niestety, jesteśmy podatne na promocję, na różnego rodzaju zaczepki.
0: No, ma konto na TikToku czy tak, na Instagramie.
1: Te panie trafiają zazwyczaj w 90% na grupy facebookowe, gdzie prowadzone są przez administratorów X, którzy nazwijmy ich pośrednikami.
0: Znaczy tam są naganiacze do tych klinik, słyszałam
1: no nie, siostra powiedziała, moja wspólniczka, żebym nie mówiła tego słowa, ale tak, naganiacze.
0: Ale ja mogę to
1: tak
0: powiedzieć,
1: mówimy,
0: bo też oglądałam parę materiałów robionych na przykład przez Polsat News czy TVN24, gdzie kobiety robiły sobie zabiegi i one właśnie się dowiedziały o tym z grup w internecie, tak, gdzie byli po prostu miłe panie, a mam tutaj koleżankę, ona prowadzi taką klinikę, puch, puch, puch, lecimy, tak?
1: To jest właśnie na takiej zasadzie, dobrze pani powiedziała, tam pojawia się nowy pacjent, zazwyczaj nie jest anonimowy, czyli jestem Ania, wpadam, jest moje nazwisko, mój profil, każdy widzi, z kim rozmawia i nagle wokół niego tworzy się rozmowa, dyskusja, ale osób anonimowych. To jest straszne. Bardzo szybko taki pacjent jest wyprowadzany poza Facebook na prywatne rozmowy i na przykład na WhatsAppa.
0: No bo przecież
1: i już ginie, już nie ma, już nie mamy z nim kontaktu. On jest poza kontrolą. On już jest poddany
0: jest
1: całej manipulacji.
0: Dobrze, emocje, ale co poza tym? No dobrze, jestem w tych emocjach i już tutaj już mi pokazują, jakoś, bo to są zwykle strony internetowe, no ja już mam jakiś profil, widzę jakieś piękne zdjęcia, palmy, nie wiem, zadowoleni klienci, klientki, wszyscy uśmiechnięci, nowi, gładcy, cudowni, Boże, chcę to. Co powinnam sprawdzić?
1: Zazwyczaj, od razu powiem, pośrednicy nie mówią, co należy sprawdzić.
0: No to my musimy im teraz powiedzieć.
2: Ale może też tak nie demonizujmy, bo też są dobre przykłady na tym rynku osób, które naprawdę zajmują się tą tematyką, są rzetelne, robią to w sposób profesjonalny. Takie osoby też są na rynku, więc też nie mówmy...
0: Ale też trzeba wszystkich zweryfikować.
2: Ale rzeczywiście, że też trzeba to weryfikować i absolutnie trzeba sprawdzić wszystko, odpowiadając na to pytanie. Absolutnie wszystko.
0: Więc
2: ja się zajmuję tą turystyką medyczną troszeczkę też z innego punktu widzenia. Czasami mam przyjemność robić tak zwane badania, zupełnie anonimowe. Miałam też przyjemność rozmawiać, prowadzić wywiady pogłębione z turystami medycznymi, którzy właśnie skorzystali z usług w Turcji. Byli na przeszczepie włosów. Oni akurat byli bardzo zadowoleni, ale też przestrzegali przed różnymi osobami, które nie sprawdzają kliniki, nie sprawdzają pośrednika, nie sprawdzają efektów, nie sprawdzają, nie czytają umowy, którą mają. To są wszystko elementy, które mocno...
0: Te umowy są napisane po turecku.
2: Oczywiście, że nie. Umowę się tutaj podpisuje z tym przewodnikiem, tym naszym opiekunem.

0: Jest różnie.
1: To jest zupełnie legalne, ale mówimy o legalnym.
2: Oczywiście, że tak.
1: Ja z chęcią pani podeślę pacjentów, ale my mamy zazwyczaj na co dzień styczność z pacjentami, no niestety niezadowolonymi i pacjentami, którzy przeszli właśnie przez Facebook i przez dziwnych pośredników.
3: No właśnie.
1: I to jest naprawdę, ja nie mówię, że wszyscy są tacy, ale no niestety większość pacjentów

0: aspekt całej sprawy też. I że trzeba ją jednak przeczytać.
1: Myślę, w 2017, chyba 13 lipca, jakoś tak, bo pisałam na ten temat kiedyś artykuł, wyszło rozporządzenie w Ministerstwie Zdrowia i w tym rozporządzeniu jest cały wykaz, cała lista. W ogóle tam się jakaś agencja tym zajmuje, taka rządowa, która aktualizuje cały czas kliniki i lekarzy, którzy muszą zdobyć certyfikat. To jest ten właśnie
2: Tak, o Turcji.
1: Na razie tak, tylko o Turcji, oczywiście. Bo ja wiem, że oczywiście jest turystyka.
0: Ale do Czech, do innych krajów, tylko akurat tak się skupiłam. Wydaje mi się, że też z tego, co się przygotowywałam, to ta umowa, wypadałoby ją przeczytać. Ja wiem, że ludzie nie za bardzo lubią, ale wypadałoby się zaznajomić z tym i ona musi być w języku, w którym ja to rozumiem. Albo po angielsku, albo może być, musi być przetłumaczona na polski, tak?
1: Musi być przetłumaczona. W tym rozporządzeniu właśnie jest, akurat mówię, ja się skupiam na Turcji.
0: Dobrze. Tak, ale jeżeli
1: ten przykład.
0: Chcę sobie zrobić kolano, nie wiem, gdzieś tam, to też ona musi być po polsku, tak?
3: Tak. Musimy zawsze podpisywać umowy, które rozumiemy i to jest chyba taka rzecz nie tylko specyficzna dla turystyki medycznej.
0: Żeby pani wiedziała, co ludzie podpisują, to dlatego ważne jest to powiedzieć, tak?
3: Dobrze. Koniecznie. Musimy rozumieć i wiedzieć, co podpisujemy. Musimy zdawać sobie sprawę z ryzyk, które są związane z samą podróżą.
0: One muszą być wyliczone w tej umowie. Ta umowa powinna być bardzo szeroka. Musi dokładnie opisywać wszystko, co zostanie zrobione i jakie są ryzyka. I że lekarz musi nas poinformować o wszystkich ryzykach, jakie podejmujemy, kiedy będziemy robić ten zabieg. Co zrobić, kiedy lekarz nie zna języka polskiego, a my z tym angielskim czy jakimś innym też tak trochę słabo.
3: Też powinniśmy o to troszeczkę wcześniej zadbać.
0: No,
3: Funkcjonuje ktoś taki jak konsjerż, tutaj różne nazwy są tych osób, które generalnie towarzyszą w klinice Polakom, którzy nie mówią nawet w żadnym innym obcym języku i po prostu są odpowiedzialne i pilnują wszystkich tych spraw związanych z całą procedurą obsługi i procedurą obsługi całego i turystyki medycznej. Taki opiekun turystyki medycznej, tak? Ale faktycznie znaleźć taką osobę, znaleźć osobę rzetelną, no musimy sprawdzać
0: czyli
3: jeszcze raz sprawdzać. Tak. I jak pani bardzo słusznie
0: to
3: mówi.
0: To jest czas.
1: Ale w tym rozporządzeniu akurat, przepraszam, że ja akurat tak monotematycznie o Turcji, bo akurat, w tym tematyce siedzę od wielu lat i to wszystko obserwujemy. W tym rozporządzeniu właśnie jest, jeśli chodzi o tłumacza, my musimy mieć pewność w takiej klinice, a jeśli ona ma certyfikat i jest na tej liście tej agencji rządowej, to na pewno będziemy mieli tłumacza, który ma też wykształcenie medyczne.
0: Dobrze.
1: Bo nazewnictwo medyczne w danym kraju też jest można źle przetłumaczyć.
0: Tylko jest jedna rzecz. Ja nie wiem, ile osób, także ze słuchaczy tej audycji, już się pani uśmiecha, będzie się sprawdzało na stronach rządowych.
1: Właśnie.
0: No, bo tutaj w tych emocjach, o których mówimy, mamy fajny pakiecik, tutaj się zaoszczędzi, fantastycznie, no to w tej cenie to sobie może jeszcze, nie wiem, coś tam strzyknę, zrobię. Tak. Ludzie tak myślą, tak? Ale dobrze, mówimy im, gasimy emocje, sprawdzamy umowę, umowa musi być po polsku, albo ktoś powinien nam ją przetłumaczyć, musimy dokładnie mieć opisany cały zabieg. Czy mamy jakieś hity w ogóle w turystyce medycznej? Co jest największym hitem ostatnich lat? Ale może najpierw zacznijmy od dentysty.
4: No tureckie zęby. Pewnie.
0: Tureckie zęby.
4: Białe, nienaturalnie białe.
0: Białe kafelki.
4: Białe kafelki, nienaturalnego kształtu.
0: Aha.
4: Niedopasowane jedne do drugich, no bo przecież po co?
0: Aha.
4: Z materiałów, powiedzmy, średnio wiadomego pochodzenia. Ja mówię o tych, znaczy tak, ja przede wszystkim nie będę mówił o dobrych rzeczach, bo na pewno jest mnóstwo klinik w Turcji, mnóstwo lekarzy, które robią cudowne, piękne prace. I absolutnie nie zgodziliby się i na pewno nie zgodziliby się na zrobienie czegoś w tydzień, bo po prostu wiedzą, że zaszkodziliby pacjentowi.
3: Tak. Ja myślę, że może rzućmy liczbami.
0: No właśnie.
3: 2 miliony, tak? To Turcja deklaruje, że rocznie obsługuje 2 miliony turystów medycznych. Co ja myślę o liczbach, to jeszcze może będę miała okazję opowiedzieć.
0: Ale 2 miliony to jest naprawdę
3: Ale to jest coś, co oni deklarują, tak? Jeżeli 2 miliony turystów medycznych przyjeżdża, to z czystej statystyki wynika, że ileś osób, no coś musi pójść nie tak. To jest zdrowie, to są procedury, zawsze jest ryzyko, tak? Teraz pytanie, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że to byłoby bardzo ciekawe znaleźć odpowiedź na pytanie, ilu z tych turystów medycznych, z tych 2 milionów jest dobrze obsłużonych i zadowolonych, a ilu nie. Bo niestety, ale media mają to do siebie, że my wiemy o tych złych przypadkach.
0: Tak, oczywiście.
3: My wiemy o tych, ja ich absolutnie nie chcę bronić, tak? Tylko chciałabym zauważyć, że my pewnie szybciej kupujemy to, co jest złe. No tak funkcjonuje nasz świat.
0: Tak,
3: i o tych rzeczach wiemy.
0: Też
3: się czasami zastanawiamy, czy tutaj nie mamy do czynienia z dosyć tak zwanym tym czarnym PR-em. Że ta Turcja tak bardzo podkrada pacjentów.
0: Ale też
3: Czechom,
0: Azja.
3: Węgrom, bardzo wielu. Przecież tutaj potentaci turystyki medycznej 20 lat temu to były zupełnie inne państwa. Na ile te państwa tutaj troszeczkę nie promują tych złych przypadków.
0: No bo też musimy pamiętać, że to jest biznes.
3: To jest ogromny biznes.

0: biznes. I tutaj można się dopuszczać przeróżnych praktyk, dlatego tym bardziej, powtarzam, trzeba sprawdzać wszystko i weryfikować. Mhm. I jak mamy jeden artykuł w gazecie o tym, że komuś tureckie zęby wypadły albo coś tam się stało, no to sprawdźmy, gdzie to, gdzie to się stało, gdzie to było.
1: I sprawdźmy, ilu wypadły polskie zęby, bo to też się zdarza.
2: To nie o to chodzi zupełnie, tylko bo ja patrzę na to pod innym kątem. Ja patrzę na to wszystko pod kątem technicznym. I powiem tak, opiłowanie zdrowego zęba jest czymś takim, jakby pani przyszła, wycięliby pani niezdrowy wyrostek, łącznie z jelitem, żołądkiem i jeszcze połową płuca. Tym jest opiłowanie zdrowego zęba.
0: Ja sobie
2: zęba.
0: To właśnie teraz zwizualizowałam.
2: Naprawdę, bo to jest... Nie mówię o zębach chorych. Nie mówię o zębach, które już są po przejściach i które już mają prace protetyczne, korony. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, co widziałem w internecie, czyli o zdrowych zębach, może niedokładnie poukładanych jak trzeba, może przebarwionych. Okej. Okay. Ale mówię o takich zębach, które są piłowane, no w, ja wiem, w 50%.
0: O leczeniu jaskry, ale także i o tureckich zębach, czyli o turystyce medycznej rozmawiamy dzisiaj w programie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat. Rozmawiamy o turystyce medycznej, a moimi gośćmi są Anna Jaskiewicz, Anna Blauk-Wolf oraz Przemysław Juzela. Porozmawiajmy o tych tureckich zębach. To jest hit, jak się też wejdzie do mediów mainstreamowych. Ja wiem, że ty masz takich pacjentów, których leczysz po tym, co im zrobiono źle za granicą. Niekoniecznie w Turcji, bo te tureckie zęby...

0: Nie,
1: to jest takie
0: hasło. To jest takie hasło, o to tylko chodzi, tak naprawdę tak, chodzi tylko.
1: Dobrze.
0: O leczenie.
1: Na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli jednak się zdecydujesz i jedziesz gdzieś robić sobie właśnie a to korony, a to implanty, no to są poważne zabiegi Jasne. Medyczne. Na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli już się uparłeś, że w Polsce nie będziesz robić, bo tu nie wiem, nie chcę, zdzierają, nie mam pieniędzy, a tam mam, to jest mojego wola, tak? To na co trzeba
0: Myślę,
1: zwracać uwagę?
0: Myślę, że warto sprawdzić, jak tylko możemy po prostu to miejsce, czy ono jest jakiś czas na rynku, nie wiem, czy lekarze mają odpowiednie certyfikaty i należą do powiedzmy jakichś stowarzyszeń certyfikowanych.
1: Ale pani Ania mi powiedziała, zanim weszliśmy do studia, że niektórzy lekarze i że masa klinik w Turcji ma certyfikaty z datą ważności i bardzo dużo lekarzy już ma te certyfikaty po dacie ważności.
2: Weryfikować,
0: nie wiem, na jakich szkoleniach dani lekarze byli, jakimi systemami implantologicznymi pracują, bo jeśli są to systemy, nie ma tego aż tak dużo naprawdę, jeśli są to systemy światowe, europejskie, to nie będzie z tym problemu nawet w Polsce, natomiast zdarzyło mi się tak, że pacjenci prosili o pomoc. Ja nie byłem w stanie im pomóc, ponieważ nie mogłem dotrzeć do danej firmy implantologicznej z tego względu, że to jest firma jakaś rosyjska czy Bóg wie jaka i nie mamy szansy na dotarcie do tego typu później firm. No bo... Także tego rzeczy bym sprawdzał też pod kątem takim czysto technicznym.
1: To
0: tak
1: znaczy...
0: naprawdę to co powiedziałem, pytałbym się o firmy i o materiały, na jakich dana klinika pracuje. Możemy zadać takie pytanie mailem, to nie jest duży problem. Możemy je sprawdzić później w internecie chociażby.
3: A jak ktoś na przykład powie, że patrzę oczywiście na materiały, na firmę, ale na to, że będzie to zabieg jednodniowy. Gdzie nikt mi nie sprawdzi wcześniej, jaki mam stan zębów, z jakim przyjadę, wiadomo, że...
1: Nie zrobi mi odlewu, nie zrobi całej masy rzeczy, która jest poprzedza w ogóle na przykład założenie korony.
0: Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to jeszcze, no nie wiem, można spróbować skonsultować z lekarzem w Polsce, no który... No, powiem tak, ja miałem wielu pacjentów...
1: Ale on tam jedzie po to, że on się nie chce konsultować z lekarzem w Polsce.
0: Tak, nie chce się tak czy inaczej.
2: Zabieg taniej, ale to jest chyba też jeden z aspektów, który musimy poruszyć. Taniej, to znaczy... Co ja dostanę za tą ofertę?
1: No właśnie.
2: Bo to akurat przecież tutaj główny motyw wyjazdów jest cena. Ale bardzo często te ceny tutaj są nie do końca podane w sposób, który umożliwia porównanie.
1: To znaczy?
2: Może pan doktor się wypowie. Implant implantowi nie jest równy.
0: Nie jest
2: mamy
0: równy.
2: Implanty Mercedesy, mamy implanty Fiaty.
1: Tak, a mamy jeszcze podróbki
0: Fiata. Tam jest przede wszystkim używany tlenek cyrkonu, który jest materiałem najtańszym tak naprawdę w stomatologii. Bardzo często z Chin sprowadzany w olbrzymich ilościach. On nie musi przechodzić tych certyfikatów europejskich, czyli po prostu od razu cena...
1: Czyli przepraszam, chcesz powiedzieć, że tam istnieje pewne niebezpieczeństwo, że ktoś mi wsadza w dziąsło coś, co...
0: Co nie do końca
1: jest
0: ma,
1: zweryfikowane.
0: Tak mi się wydaje, weryfikację.
1: Nie wiadomo
0: tego
1: skąd
0: nie
1: jest.
0: Wiem tak naprawdę.
1: Dlatego trzeba o to pytać.
0: Trzeba o to pytać przede wszystkim. Mhm. No my naprawdę tutaj w Polsce, jeśli ktoś pracuje, no to czerpiemy ze sklepów polskich, które znowu, to naprawdę są obłożone mnóstwami obostrzeń, prawda?
1: No jesteśmy w Unii Europejskiej,
0: prawda?
1: Więc wiemy,
0: Także
1: że nie
0: te
1: można...
0: materiały stosowane u człowieka, no muszą być najwyższej jakości. One naprawdę muszą spełniać wszystkie wyśrubowane normy. Myślę sobie, że tam tak nie jest, bo każdy, kto ma AliExpress, czy kto Temu, etc., może wejść sobie, poszukać, pogooglować
1: i internet i paczkomat
0: patrzy. Tak, dokładnie.
1: Jakiego miałeś najgorszego pacjenta? Takiego, no, że ręce ci opadły po prostu do ziemi.
0: Pana, który pojechał na urlop, nie z takim zamiarem, ale został namówiony, wrócił i stukał tylko jednym zębem. Zębem ząb o ząb. W jednym miejscu, w całej buzi. Czyli nie miał styku na, powiedzmy, wszystkich zębach, tylko w jednym, jedynym miejscu.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że on nawet nie pojechał z zamiarem zrobienia sobie zębów, tylko
0: nie,
1: przy okazji.
0: Ale tam przy okazji się udało.
1: I dał sobie spiłować zęby?
0: Dał sobie spiłować. Wszystkie.
1: Jezus
2: Chyba
1: Maria.
2: Już poruszamy jakiś zupełnie inny aspekt naszego współczesnego społeczeństwa. To jest rzeczywiście przerażające.
0: Bo to jest dążenie do jakiegoś, powiedzmy, trendu, które ustalają media społecznościowe, no to
1: No dobrze,
0: wiadomo,
1: ale teraz
0: nie,
1: idźmy jeszcze tym tropem. Przepraszam, taki człowiek do ciebie przychodzi. On chciał zaoszczędzić też, tak? Bo tam tanio
0: właśnie,
1: było.
0: Właśnie w przypadku tego pana wątpię. Szczerze mówiąc, mówię szczerze, wątpię. Czyli, nie, tam nie było. Chyba to po prostu, nie wiem...
1: Ja chyba zaraz chwila, naprawdę się przewrócę.
0: Mówię poważnie, serio. No.
1: Facet nawet nie chciał zaoszczędzić.
0: Chyba nie.
1: Pomyślał sobie, zrobię sobie zęby teraz.
0: Tak.
1: Spiłują mi wszystkie.
3: I myślałam, że my kobiety
1: potrafimy
3: tak.
1: To, ale teraz
0: była chęć chyba uzyskania efektu, nie? Tu i teraz.
1: Jezus
0: może.
1: Maria. No. Dobrze, ale idźmy tym tropem, bo to jest bardzo ciekawy trop. Bo tu mamy kogoś, kto nie był wcale taki chytry. Który nie był taki skąpy.
0: Absolutnie nie.
1: I teraz,
0: nie.
1: Ile on musiał wydać pieniędzy u ciebie, tak pi razy oko, żeby... w miarę normalnie funkcjonować. Powiedzmy to, jakie są koszty
0: Znaczy powiem tak, no. Ja może o sumach nie chcę mówić, bo nie jestem przygotowany na ten temat.

0: Natomiast koszty zdrowotne Nie, koszty zdrowotne są, jak to mówią Czesi, to se ne vrati. To są rzeczy
1: leczenie,
0: bezcenne.
1: Powikłanie jest zawsze droższe.
0: To jest raz, ale dwa, niektórych powikłań nie da się wyleczyć.
2: Ile go leczyłeś? Jak długo?
0: Nie, no leczę cały czas.
2: A jak długo już?
0: Ile? Półtora roku gdzieś koło.
2: To były tylko jedne wakacje, na których stwierdził, że zrobię sobie zęby. Ludzie, gdzie wy macie w ogóle głowy?
0: Nie, chodzi tutaj chyba o to, że po prostu research, bo wydaje mi się, że gdyby trafił do dobrego miejsca...
2: To by tego nie było.
0: Tak, to nie byłoby powikłań. Tak mi się wydaje, że tutaj chodzi o
2: A najczęstsze powikłania jakie są? Bo te zęby to jest hit. I naprawdę, ja też znam ludzi, którzy sobie robią, więc jakie są najczęstsze powikłania, które się pojawiają? Pojawiają się ten jakiś słynny bonding Kaisera, jakieś takie przeróżne historie, które gdzieś tam krążą, to są takie hasła.
0: Najczęstsze to jest obumarcie zęba, no po takim szlifowaniu to jest niemożliwe, żeby ząb nie obumarł, bo to jest...
2: Czyli tracisz ząb.
0: Tracisz, znaczy żywotność tego zęba, powiedzmy. No potrzebne jest nam leczenie kanałowe, czyli ten ząb już nie będzie w 100% takim silnym zębem, jak był. Poza tym no, różnego rodzaju zapalenia przyzębia, czyli zapalenia dziąseł wokół tych zębów, no to jest makabra wtedy.
2: I to jest efekt materiałów, czy tego, że to jest robione szybko?
0: I jednego, wydaje mi się, i drugiego. Szybko, niedokładnie.
1: Braku przygotowania.
0: Bardzo często są to pacjenci nieprzygotowani do zabiegu, chociażby pod względem higieny zwykłej. Naprawdę.
2: Znaczy, chcesz mi
0: zdjęcia kamienia, odczekania tygodnia czasu, żeby te dziąsła doszły do siebie po zdjęciu kamienia, żeby wyleczyły się i dopiero przystąpienia
2: znaczy
0: do pracy.
2: Bo jak się w Polsce się coś robi, to jest higienizacja, sprawdzają ci, robią ci rentgen, wszystkie rzeczy, wiem, bo robiłam. W związku z tym, i to trwa. To trwa czasami parę miesięcy.
0: Musi trwać, bo to po prostu no, nie ma
2: innej
0: szansy.
2: A tam przyjeżdżasz z lotniska, pani się kładzie i pani robimy. Dobrze.
0: Szybko.
2: Wiemy, że są zęby, a w tej turystyce medycznej, nie do końca estetycznej, co jest takim totalnym hitem, co ludzie bardzo często robią? Najczęściej.
3: Przeszczepy włosów to jest ten element, który teraz, jak już jesteśmy w tej Turcji, jak najbardziej jest istotny. Tylko pytanie, czy my powinniśmy mówić o liczbach tych turystów, czy o tych przypadkach, które rzeczywiście się pojawiają. Ja już wspomniałam o ortopedii w naszym kraju, która też całkiem dobrze się ma, ale też, że Polacy wjeżdżają na różnego rodzaju zabiegi. Tu często też turystyka aborcyjna jest wrzucana do tego worka turystyki medycznej. To jest też pytanie o liczby. Jakie są te liczby? Jak to zbadać? To jest niezwykle trudny temat do zbadania, dlatego że ci turyści przecież nie chcą się do tego przyznać, że sobie coś robili. Po wakacjach przyjeżdżamy tacy piękni, prawda?
2: No włosy mi wyrosły, na słońcu siedziałam.
1: Tak, zwłaszcza zadowolenie pacjenci. Tak, nigdy
2: bo myślę, że my się dowiadujemy o tych zadowolonych, bo oni już są zrobieni.
1: Tak,
2: jest super. My się dowiadujemy o tych, którym coś nie wyszło, prawda?
3: Dokładnie.
2: A co sobie Polacy jeżdżą najczęściej leczyć?
3: Onkologia to jest ten element, który rzeczywiście widzimy, że bardzo często się pojawia.
2: Jakie kraje dominują?
3: Niemcy.
2: Okay.
3: Dosyć mocno, ale też Izrael swego czasu był dosyć mocny, silny. I tak naprawdę to są...
2: Oni mają te różne nowatorskie metody tam, tak.
3: Ale do nas też nadal przyjeżdżają pacjenci z zagranicy. To nie jest tak, że ten rynek jakoś zniknął.
2: Bo ja bym chciała teraz zapytać was, bo wiecie, ja mam te dwie koleżanki, które sobie przyjeżdżają wszystko robić w Polsce. Nie będą sobie. Mam koleżankę ze Szwecji, która też sobie jeździ, mamę ciągnie regularnie i tutaj wszystkie badania robi w Polsce. Co sobie ludzie z zagranicy, czy to Polacy, czy nie, robią tutaj?
3: Wszystko. Diagnostyka to jest też bardzo ważny
2: element. Ja słyszałam, że badania, że w ogóle poziom diagnostyki mamy bardzo wysoki, że sobie bardzo sobie to chwalą mieszkańcy Unii Europejskiej i przyjeżdżają.
3: To jest w ogóle bardzo ciekawy produkt, ta diagnostyka, prawda? Bo przyjeżdżamy do pięknego miejsca, przyjeżdżamy na wakacje, a przy okazji sobie różne rzeczy robimy nie w warunkach szpitalnych. Też dlatego ten element i taka nowa koncepcja medhoteli jest dosyć silna.
2: I to w Polsce jest tego jest coraz więcej.
3: Absolutnie też. Tak. Mamy bardzo szeroką ofertę. My też nie przyjeżdżamy tylko i wyłącznie do kliniki, ale my przyjeżdżamy też do miejsca. Miejsca, które jest zdrowe, które jest przyjazne. To dlatego te nasze o ptakach wspominałyśmy wcześniej, to też może być w końcu w przyszłości element turystyki medycznej, a więc wszystkie elementy, które są związane ze zdrowiem, też chodzenie do lasu, też korzystanie z parków, które my lubimy nazywać parkami zdrowia, bo my jeszcze uzdrowiska mamy.
2: No i tak, nasze uzdrowiska są słynne na cały świat tak naprawdę. Mamy takie miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają z całego świata i mam tutaj relacje znajomych z zeszłego roku, którzy myśleli, a nikt nie jeździ, a potem się okazało, że wszystkie języki świata słyszeli i że w ogóle prawie nie było Polaków i że każdy sobie coś tam robił, masował, smarował i byli zachwyceni. My tego trochę nie doceniamy. Z czego to wynika? Bo ja mam takie też wrażenie, że my trochę nie doceniamy stanu polskiej służby zdrowia. Od tej strony, że musi przyjechać za przeproszeniem jakiś zagraniczniak i powiedzieć, nie no, słuchajcie, wy macie świetnych okulistów, dentystów, nie wiem, robicie świetne rzeczy. Z czego to wynika? Bo to ja nie wiem, czy to jest tylko

0: kwestia ceny, bo jak mi tutaj mówisz o tym panu, co sobie pojechał i wcale nie chciał zaoszczędzić, to troszkę mi ręce opadają, ale też znam osoby, które wolą sobie zrobić tam, bo co? No bo w Polsce, skąd nas się wzięło ta niewiara w to, że my u nas potrafią to zrobić też dobrze?
1: Nie doceniamy rzeczy tanich i nie doceniamy rzeczy, które dostajemy w ramach jakiegoś pakietu, a fakt, że usługi uzdrowiskowe i lecznictwo uzdrowiskowe jest finansowane w Polsce, wiadomo, że to nie jest aż takie proste to dostać, mamy pewne ograniczenia, ale jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest naprawdę wyjątkiem na skalę europejską. To nie jest takie normalne. Litwini nam bardzo zazdroszczą, że w ogóle mamy taką możliwość. Czy my to doceniamy?
0: Amerykanie nam zazdroszczą, gdzie nie ma w ogóle NFZ-u, tak? Więc tak.
2: To nie tylko tego nam zazdroszczą.
1: A te nasze uzdrowiska rzeczywiście oferują coś niesamowitego, bo przede wszystkim profilaktykę, to na co powinniśmy w tym momencie absolutnie postawić i to jest rzecz, której Polacy niestety nie doceniają. My bardzo często te uzdrowiska utożsamiamy z serialami, o których nie będziemy mówić.
0: Tak, że tak, termy w Ciechocinku i tam sobie
1: A to jest coś, co rzeczywiście powinniśmy zmienić. Tak, 40 lat to jest ostatni moment, żeby zacząć jeździć do uzdrowiska. Także już jest.
0: Dobra, kto ze słuchaczy ma 40 lat? Zapisywać się do uzdrowiska. Znaczy,
1: oczywiście.
0: Nie, no, moja znajoma pojechała do Ciechocinka rok temu i pamiętam, jak wysyłała mi zdjęcia i mówi, fantastyczne, dlaczego ja tego nie odkryłam wcześniej? I że po prostu wróciła jak młoda bogini i po prostu... No dlaczego? Jakby co się dzieje? Dlaczego my nie potrafimy zrozumieć, że my tu mamy też fajne rzeczy i nie musimy koniecznie jechać do obcego kraju z ryzykiem tego, że dostaniemy jakąś dziwną umowę, bo oczywiście jej nie przeczytamy, w jakimś nie wiadomo gdzie będziemy mieli robione te zabiegi. Tak się zdarza, wiemy o tym. Potem szybko będziemy wracać do hotelu albo od razu do Polski, czyli mamy dość męczącą w ogóle podróż, no a potem siedzimy w domu i nagle coś nam tu odpada, coś nam nie styka, coś nam nie stuka.
3: A może myślę, to po prostu, że... przepraszam, no, proszę. Słowo. Może to nasza polska mentalność. Właśnie. Ja też jestem od 26 lat jedną nogą, mieszkam w kolonii w Niemczech. I widzę, jak my Polacy, ja dopiero to zobaczyłam mieszkając za granicą, jak my nie doceniamy kompletnie niczego. Dopiero jak stąd wyjedziemy. Oczywiście też byłam pacjentką, też uprawiałam turystykę medyczną.
0: Od razu się przyjęło.
3: A do dentysty, do znajomych, tak nawet do ginekologów, tak, bo ja pochodzę z przygranicznego, z przygranicznej miejscowości, także niestety.
1: In vitro to też taki element turystyki medycznej, o którym nie wspomnieliśmy, to jest o tyle ciekawy element, że nie wszędzie są te same procedury samego zabiegu i przygotowania do zabiegu. I są pewne elementy, które są dozwolone w niektórych państwach, a są elementy, które są niedozwolone w określonych państwach.
0: Ale porozmawiamy w takim razie, bo generalnie z tym in vitro w ogóle w Polsce wiadomo, co się dzieje co jakiś czas. Jest ta pula, która idzie przez NFZ, która jest opłacana przez państwo. Gdyby na przykład ktoś chciał zrobić to inną drogą, do jakiego kraju może jechać, powiedzmy?
1: Może jechać do Czech, może jechać do Słowacji, może jechać do Ukrainy.
0: I normalnie są legalne procedury, znaczy to wszystko jest na legalu, że tak powiem.
1: To jest wszystko na legalu, tyle że to jest płatne i obowiązują po prostu inne procedury, które...
0: A wiemy, jaka liczba kobiet, par decyduje
1: oczywiście,
0: się?
1: Że nie wiemy.
0: Oczywiście, że nie wiemy.
1: I nawet jeżeli ktoś powie, to spojrzę i nie uwierzę.
0: Okay.
1: Miałam o tych statystykach jeszcze powiedzieć. Rzeczywiście nie mamy żadnych oficjalnych statystyk, tak? Nie mamy. Kiedyś mieliśmy jeszcze taką informację, ile Polaków przyjeżdża do Polski w celach zdrowotnych, ale my nie możemy liczby osób przyjeżdżających do nas w celach zdrowotnych utożsamiać z turystyką medyczną. Nie. Tak? Bo czy ten pobyt w uzdrowisku to już jest turystyka medyczna? Ja tam akurat uważam, że tak, dlatego że tam jest lekarz, tak? Jest procedura medyczna i musimy mieć konsultację medyczną. Czy jednodniowy zabieg to już jest turystyka medyczna? No raczej uważamy, że tak, ale niektórzy uważają, że nie.
2: Każda ingerencja dlatego w nasze ciało, procedura jest
1: absolutnie się z tym zgadzam.
2: Nie?
1: Mówię tylko o tym, że są różne spojrzenia na ten problem, przez co są bardzo różne statystyki i bardzo różne liczby funkcjonują w naszej przestrzeni, które niekoniecznie cokolwiek mają.
0: A do tego jeszcze mamy szum medialny, różne historie.
1: I lubimy duże liczby. I o tym też nie zapominajmy. To kiedyś mi powiedział jeden z osób zajmujących się turystyką medyczną. Ja mówię, czemu ty cytujesz takie polskie liczby zbyt wysokie? Przecież to nie jest prawda. Mówię, Anna, wszyscy kochają wielkie liczby. No i niestety to jest coś, co dosyć mocno psuje ten rynek w tym sensie, że nie mamy do czynienia z rzetelną informacją na temat jego
0: dlatego
1: wielkości.
0: Ja stwierdziłam, że zrobimy ten program, bo ja miałam wrażenie, że my się opieramy głównie na faktach medialnych. Bardzo niewiele rzeczy wiemy naprawdę i teraz po kolei.
1: Kto się nauką interesuje?
0: No, a komu się chce sprawdzać, siedzieć w internecie, jak ja to mam na kliknięcie? No, my jesteśmy też tak skonstruowani, że jesteśmy leniwi i tego typu historie, o których my tu mówimy, te niefajne, bazują także na tym, że chcemy mieć szybko. A jeszcze w dzisiejszych czasach w ogóle ja chcę mieć te nowe pupę, to na wczoraj, jak się da, prawda? Bo ja się śpieszę.

0: jest mam urlop, ślub, wakacje,
1: albo,
0: tak,
1: mam wigilię, albo mam komunię. No ja słyszałam o historii wyjazdu przedślubnego. Udało się na szczęście wszystko, ale też było szybko. I czy się zagoi, i czy opuchlizna zejdzie. Tutaj sukienka, a tu puchnie. Wiecie, naprawdę, no pomyślałam sobie, Jezus, fundować sobie taki horror, kiedy można było to zrobić za miedzą, za przeproszeniem, ulicę dalej. Ale się okazuje, że zrobiono to. No to jest też nasz wybór. Dobrze.
2: Myśmy mówili coś troszeczkę jeszcze o tej zaćmie. No. Bardzo często pojawia się tutaj aspekt czasu, a to jest dosyć istotne, bo mówiąc o turystyce medycznej i o czasie, my nie mówimy tylko o czasie trwania zabiegu, ale też czasie oczekiwania na zabieg. A to są jednak dwie różne rzeczy i ta zaćma to akurat, można było to zrobić w Polsce, nie ma problemu, ale trzeba było czekać 3 lata. To dlatego osoby wyjeżdżały i w ramach dyrektywy transgranicznych uzyskiwały zwrot kosztów leczenia. Bardzo często wyjeżdżamy gdzieś właśnie dlatego, że w Polsce musimy czekać,
1: bo nie tak. To i myślę, że tutaj też chodzi o z tą onkologią i z ortopedią na przykład. Dobrze, na koniec. Zacznijmy może od dentysty. Przemysław Józala. Jedno zdanie, które byś powiedział tym, którzy właśnie jadą na wakacje i sobie myślą, nie mówię, że jak ten twój pacjent, ale może byśmy coś połączyli, a potem powiemy rodzinie, że się po prostu wyspaliśmy i leżeliśmy na słońcu, jedliśmy zdrowe sałatki. Jedna rada.
3: Sprawdzać.
1: Monotematycznie. Dobrze, pani Aniu.
0: Ja będę monotematyczna, też sprawdzać. I przede wszystkim, co dużo czytać, internet to jest otwarta księga.
3: Zdrowy rozsądek.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale może też, i tu powiem od was, internet jest otwartą księgą i może nie pierwsze wyszukiwania w Google, które bardzo często są zapłacone
0: i nie
1: czaty. Trochę poszperać, znowu, to wymaga jednak trochę czasu. Pani Aniu, na koniec.
2: A może odpowiedzmy sobie na pytanie, czego my tak naprawdę szukamy?
1: Tak. Ale to jest temat na osobny program.
2: Oczywiście.
1: O głowie człowieka.
2: Ale jak ma być na koniec, to...
1: Dobra. Dziękuję państwu bardzo. Drodzy słuchacze, zanim wyjedziecie na wakacje i będziecie chcieli sobie zrobić coś nowego, macie do tego absolutnie prawo, to przede wszystkim zastanówcie się, czy na pewno tego potrzebujecie, co to wam przykrywa i czy macie czas, żeby wszystko posprawdzać, bo potem się może okazać, że będziecie pacjentami na przykład u dentysty. No. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie Lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
6: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
10: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travistofast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Reklama. Radio kierowców.

Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1. Wciąż są kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Nie ma utrudnień na autostradzie A2. Od Baranowa po Grodzisk Mazowiecki był dość spory korek, ale z racji tej, że na 438 km służby drogowej służby autostradowe zlikwidowały kłopoty po uderzeniu przez auto osobowe w barierę energochłonną, jedzie się już w tej chwili między Wiskitkami a Pruszkowem przez Natolin, przez 438 km autostrady A2 bez jakichkolwiek problemów w stronę Warszawy. Autostrada 4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę stolicy Dolnego Śląska. Na małopolskim odcinku autostrady kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla tych, którzy jadą w stronę Katowic. Autostrada A6, od dzielnicy Szczecina Podjuchy po węzeł Klucz, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolniony ruch jest na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Kawno, 157 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden pas w kierunku Trójmiasta. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów S6. Spory ruch, a co za tym idzie, sporo kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Przypomnę, że to odcinek w przebudowie oraz między wyjazdem z Łomianek a Warszawą.

0: Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Tragiczne żniwo na polskich drogach. W czasie weekendu zginęło 11 osób. Podróży nie ułatwia pogoda.
1: Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska.
0: O jedność zaapelował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostrzegł też przed dezinformacją. Jeszcze zrobi się ciepło. Synoptycy zapowiadają powrót gorącego lata na zachodzie już od jutra. Jedenaście osób straciło życie na drogach w czasie weekendu, podaje policja. Doszło do ponad 120 wypadków. Karol Gruda z Komendy Głównej Policji zaapelował o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania.
1: Zwracajmy uwagę na innych, przewidujmy ich możliwe zachowania, przestrzegajmy obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku, by utrzymać poziom koncentracji na wysokim poziomie.
0: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło aż 68 osób. A kierowcy jadący jutro i pojutrze północno-wschodnią Polską mogą na swojej drodze napotkać kolumny wojskowe, a także sprzęt wojskowy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w poniedziałek i we wtorek na północnym wschodzie Polski będą miały miejsce dwudniowe ćwiczenia wojskowe. Wojsko Polskie przeprowadza w ten sposób szkolenia. Dowództwo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niepublikowanie w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch żołnierzy i sprzętu. Minister Obrony Narodowej zaapelował o jedność w sytuacji możliwego zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Krzysztof Kuczyński.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
3: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
2: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
3: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcza, że ma swą historię, ma swoją dumę, ma swoją tradycję i ma swoją kulturę.
2: Dziś upamiętniamy mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą niemieckich okupantów i

0: walczyli o niepodległość kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały Sejmu w tej sprawie. Powodem gloryfikowanie UPA. Poseł PiSu Jarosław Selin przekonuje, że w polskim interesie jest obecność Ukrainy w strukturach świata zachodu, ale konieczna jest zmiana podejścia wobec UPA.
2: Wycofanie się z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi w cudzysłowie bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty i muszą to elity polityczne państwa ukraińskiego zrozumieć.
1: Podobnego zdania są politycy koalicji rządzącej. Zarzucają jednak politykom opozycji podgrzewanie antyukraińskich emocji. Mówiła o tym europosłanka Lewicy Joanna Schering-Wielgus.
3: Nie chcę podjudzać historią, która jest dla nas bolesna, kolejnych sytuacji, bo to naprawdę nic dobrego nie przynosi. Nakręcanie spirali nienawiści może doprowadzić do tragedii.
1: Uchwała jest odpowiedzią PiSu na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
4: To są aktualności jedynki.
1: Już jutro ma zrobić się gorąco. Najpierw na zachodzie, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i na wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach prognozowana temperatura to nawet miejscami 35 stopni. Będą też burze, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii.
5: Prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
1: Pogoda nie będzie jednak stabilna, prognozują synoptycy. I jeszcze Słowacja i utrudnienia w organizacji ruchu. Około 23:00 zamknięta zostanie autostrada D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite. O tym, co to oznacza, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Pojazdy powyżej 7,5 tony jadące w kierunku Słowacji nie będą mogły korzystać z drogi prowadzącej do Świerczynowca. Od 12 lipca przewoźnikom zalecamy korzystanie z objazdu drogą S52 przez Cieszyn.
1: Fragment słowackiej autostrady D3 zaraz za granicą w Zwardoniu będzie zamknięty do 17 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przejaśnienia możliwe, ale tylko na północnym zachodzie i na północy kraju. Po południe poza tym pochmurne i deszczowe. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, 20 na Suwalszczyźnie i najcieplej na ziemi lubuskiej, już teraz miejscami 28 stopni. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Podcast Polskiego Radia.
14: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
14: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który

0: wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: W końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00. Jedynka.
6: To jest radio. Autopromocja.
8: Jest godzina 17:09. To czas, żeby w programie pierwszym spróbować odpowiedzieć na pytanie, skąd my to znamy. Chodzi oczywiście o piosenki, które wracają do nas jako covery. Ula Kaczyńska, zapraszam.

I tak oto Jerry Halliwell przeniosła nas do kina. Kino, do które może być miejscem szczęśliwych powrotów utworów, które już gdzieś słyszeliśmy. Wiele na to wskazuje, że tak właśnie się dzieje, ponieważ często zdarza się tak, że na ścieżki dźwiękowe filmów lub seriali, seriali ostatnio zwłaszcza, trafiają covery istniejących już piosenek. Utwór It's Raining Men, którego słuchaliśmy przed momentem, z repertuaru żeńskiego duetu wokalnego The Weather Girls, przypomniała była spajsetka Jerry Halliwell w filmie Dziennik Bridget Jones. Whitney Houston na potrzeby filmu Bodyguard nagrała własną wersję I Will Always Love You, piosenki śpiewanej w oryginale przez Dolly Parton. No i jest jeszcze Santa Esmeralda, francusko-amerykańska grupa disco, która nagrała utwór Don't Let Me Be Misunderstood z repertuaru Niny Simone i ten numer wykorzystał Quentin Tarantino w Kill Billu. Posłuchajmy.

To ja tylko dla formalności przypomnę, że w oryginale tę piosenkę wykonywała Dolly Parton, a oczywiście utwór I Will Always Love You stał się znakiem rozpoznawczym Whitney Houston. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 17. Szczęśliwe powroty, czyli audycja z coverami. No i teraz bardzo ważne pytanie. Kto zaśpiewa Korę? Chętnych jest wielu, ale ciężar gatunkowy takiego wyzwania bywa też ogromny. Zwłaszcza, że członkowie zespołu Manam, w tym przede wszystkim Kora i Marek Jackowski, na tyle cenili unikalność swojego brzmienia, że bardzo rzadko zgadzali się na wykonanie swoich kompozycji. Mogli to odczuć m.in.

Uczestnicy telewizyjnego programu Talent Show Must Be The Music, w którym Kora była jedną z jurorek. Z czasem jednak artystka sama zaczęła sięgać po covery, a po latach jej twórczość stała się inspiracją dla wielu znanych polskich wykonawców. Dziś w audycji posłuchamy, jak utwory Manamu śpiewają Ralf Kamiński i Natalia Przybysz.

To Natalia Przybysz, krakowski Splin. Wczoraj na koncercie Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską Natasza Urbańska wykonała jeden z coverów z repertuaru Manamu, jeden cover jednego z utworów z repertuaru Manamu, Cykady na Cykladach, a my jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy korze i przy przepięknej interpretacji, która uzyskała aprobatę samego Marka Jackowskiego. To jest, drodzy Państwo, utwór Szału Niebieskich Chciał w wykonaniu Nowiki. Kiedy Marek Jackowski usłyszał tę piosenkę, napisał do Nowiki długi list z podziękowaniem za taką wersję tej szalonej opowieści o niebieskich ciałach. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu ta wersja. Ona jest niezwykle rzadko grywana, a szkoda.

To był program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Szczęśliwe Powroty, a w tych szczęśliwych powrotach Nowika, która lata temu nagrała cover z repertuaru, utworu z repertuaru grupy Ma nam szał niebieskich ciał. Bardzo jestem ciekawa, jak się to Państwu podobało. Za 23 minuty będzie godzina 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia oczywiście. To jest audycja, w której przypominam Państwu istniejące już piosenki w zupełnie nowych wersjach, ale też sięgamy do przeszłości, bo w przeszłości też artyści nagrywali covery. No i proszę sobie wyobrazić, że dokładnie 7 lipca 1981 roku Mark Almond i David Ball, dysponując skromnym budżetem i kilkoma analogowymi syntezatorami, tchnęli drugie życie w zapomniany soul z lat 60. Chodzi o utwór Tainted Love, który w wykonaniu Softcell okazał się brzmieniową rewolucją. Ale skąd w ogóle utwór Tainted Love wziął się w przestrzeni muzycznej? A mianowicie to jest piosenka, którą skomponował Ed Cobb, były członek amerykańskiej grupy Four Preps, a utwór pierwotnie został nagrany przez Gloria Jones w 1964 roku i my tę oryginalną wersję prezentujemy Państwu na naszej playliście. Jeśli natomiast chodzi o Soft Cell i o Tainted Love, tak jak już mówiłam, brzmieniowa rewolucja. Singiel nie tylko dotarł do pierwszego miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, ale także przeszedł do historii jako utwór, który przez rekordowe

43 tygodnie nie schodził z amerykańskiego zestawienia US Billboard Hot 100. Do dziś interpretacja Soft Cell uznawana jest za jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych fundamentów muzyki elektronicznej. My posłuchamy tego wykonania, tego utworu w połączeniu z innym coverem Soft Cell, a mianowicie z piosenką Where Did Our Love Go z repertuaru The Supremes. Zapraszam w tę niezwykłą podróż dźwiękową.

Za 14 minut będzie godzina 18. To Soft Cell i dwa covery w jednym. Tainted Love z repertuaru Glory Jones i Where Did Our Love z repertuaru grupy The Supremes i oczywiście utwór śpiewany przez Dianę Ross. I my jeszcze przez chwilę w szczęśliwych powrotach przy Dianie Ross pozostaniemy, a to za sprawą brytyjskiego muzyka i producenta Marka Ronsona, który na swojej drugiej płycie Version, to jest w ogóle fantastyczna płyta dla wszystkich, którzy szukają coverów, nowych wersji starych przebojów, ale także takich utworów, w których wykorzystywane są sample, czyli fragmenty istniejących już piosenek. No, ta płyta to jest kopalnia, zresztą w ogóle jak twórczość Marka Ronsona. Na płycie Version tam między innymi znajduje się utwór Amy Winehouse Valerie, ale na tej płycie też Mark Ronson postanowił wykorzystać sample z utworu Diany Ross i połączyć to z coverem jednej z piosenek z repertuaru grupy The Smiths. To był utwór Stop Me If You Think You've Heard This One Before. No i całość opatrzył autorskim aranżem. Posłuchajmy zatem Stop Me, a potem przypomnę Państwu jeszcze Diany Ross. Stop.

I to właśnie ten ostatni fragment w utworze Marka Ronsona został wysamplowany z piosenki Diany Ross i grupy The Supremes, piosenki You Keep Me Hanging On, która zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Szczęśliwe Powroty. Kolejna odsłona coverów już za tydzień o godzinie 17. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie Lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce, jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
13: Dziękuję.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim. Korek dla jadących w stronę Legionowa i w stronę Warszawy. Droga krajowa nr 28, odcinek Gorlice-Jasło w miejscowości Siepietnica na 192 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi i uderzyło w przepust drogowy. Nikt nie ucierpiał. Ruch w obu kierunkach.

warunkach możliwe, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 25, odcinek Bydgoszcz, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, 175 km. Tu doszło do zderzenia trzech autosobowych, zderzenia, w którym jedna osoba została ranna. Na 175 km drogi nr 25 obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 19, odcinek Siemiatycze, Sarnaki, miejscowość Kuski, 162 km, zderzenie trzech autosobowych. Niestety dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. 19 na 162 km jest trasą zablokowaną. Ruch aut kierowany jest na objazdy trasami lokalnymi. Samochody ciężarowe z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna. Spory ruch, a co za tym idzie, sporo kłopotów na krajowej siódemce na odcinku Czosnów-Kiełpin. To przypominam, odcinek w przebudowie, a więc sporo zmian w organizacji ruchu, zmiana organizacji dozwolonych prędkości, zupełnie inna szerokość pasów. Proszę mieć to na uwadze.

0: Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W Sejmie powstała nowa partia polityczna Unia Centrum. Na jej czele stanęła Paulina Henning-Kloska. W Brukseli narada ambasadorów państw Unii Europejskiej w sprawie sankcji na Rosję. W Stanach Zjednoczonych zmarł nagle wpływowy republikański senator Lindsey Graham. Niezłomny przyjaciel Polski. Żegna go nasze MSZ. Nowa partia polityczna powstała w polskim parlamencie. Jej nazwa to Unia Centrum. Na jej czele stanęła Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, która tłumaczy, że partia powstała z przekonania o potrzebie stworzenia nowego środowiska, które ma budować nowoczesne i odpowiedzialne centrum polskiej sceny politycznej.
1: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
0: Funkcję wiceprzewodniczącego Unii Centrum objął europoseł Michał Kobosko, który podkreśla, że nowe ugrupowanie ma być odpowiedzią na potrzeby wyborców.
2: Którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, przedsiębiorcach, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Parlamentarzyści związani z ugrupowaniem pozostają w koalicji rządzącej. Trwa kolejna próba uzgodnienia nowych unijnych sankcji na Rosję. Spotkali się w tej sprawie ambasadorowie państw członkowskich, by ustalić zapisy 21 pakietu. Narada została zorganizowana w trybie pilnym, bo czasu na uzgodnienia jest coraz mniej.
3: W najbliższą środę automatycznie skorygowany zostanie limit cenowy na rosyjską ropę i podwyższony z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Komisja Europejska chce więc zamrozić obecny pułap, ale na porozumienie pozostały 3 dni. A na razie Grecja, Malta i Cypr, których firmy transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii, boją się utraty dochodów. Druga nierozstrzygnięta kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Tu pojawiły się wątpliwości prawne. Inne sporne kwestie zostały po prostu usunięte z projektu sankcji przygotowanego przez Komisję. Nie będzie zakazów w sektorze rybołówstwa i zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarcha Cyryl nie zostanie objęty sankcjami, bo nie zgodziła się na to Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Teraz Stany Zjednoczone. Lindsey Graham, wieloletni senator z Karoliny Południowej, zmarł nagle w wieku 71 lat. Zdecydowany sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa i kluczowy polityk Partii Republikańskiej w kwestiach polityki zagranicznej ubiegał się w tym roku o reelekcję. Jak poinformowało jego biuro, zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby.
4: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania z

0: aktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Załęskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych żegna zmarłego senatora USA Lindsey'a Grahama. Odszedł niezłomny przyjaciel Polski i niestrudzony rzecznik wschodniej flanki NATO. Sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak napisał rzecznik MSZ-u w mediach społecznościowych. Także szef NATO żegna amerykańskiego senatora. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte napisał w serwisie X, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o nagłej śmierci swojego przyjaciela i podkreślił, że Lindsey Graham mocno wierzył w znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze o wystawie o historii lokalnej społeczności. Powstanie taka wystawa w kilku miejscowościach Polski. Tegoroczna trasa w ramach projektu Pamięciownik będzie przebiegać od pogranicza Polski, Czech i Niemiec przez Poniedzie aż po Bałtyk. Jak mówi koordynatorka tej inicjatywy Karolina Sakowicz, w pawilonie Centrum Archiwistyki Społecznej będzie można podzielić się swoimi fotografiami.
3: Przyjeżdżamy z pustym pawilonem. To jest pawilon zaprojektowany specjalnie na potrzeby tego projektu z taką osią czasu. Ścianami, które przez pięć naszego pobytu w każdej miejscowości wypełniają się zdjęciami. Do nas przychodzą osoby, które opowiadają nam swoje historie, dzielą się zdjęciami. My te zdjęcia na miejscu skanujemy, drukujemy, wieszamy na wystawie.
1: Tegoroczna trasa Pamięciownika rozpoczęła się od miejscowości Grabów w województwie łódzkim. Inne miejscowości, do których przyjedzie mobilny pawilon, to Krosno i Leśna we wrześniu, natomiast zawita do Pińczowa, Darłowa, Kwidzyna i Bierutowa. Do udziału w projekcie zgłosiło się 69 organizacji z całej Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. W Londynie trwa finał tenisowego turnieju Wielkiego Szlema. Jannik Sinner kontra Aleksander Zwieriew, a jej rywalizację obserwuje Cezary Guriew. Witaj, Czarku.
5: Dzień dobry, witam Państwa. Grają już prawie godzinę. Tiebreak, a więc 6-6 w tym pierwszym secie. Zacięta walka. 15 pojedynek. 9 ostatnich meczów, w sumie 14, ale 9 ostatnich wygrał lider światowego rankingu, a więc Jannik Sinner, ale Niemiec, a więc Aleksander Zwieriew po wygranej w Paryżu. To zupełnie inny tenisista. Oczywiście dostojnie, pięknie. Kort już nie tak zielony. 32 stopnie Celsjusza. Oczywiście jest księżna wali Kate, jest jej mąż William, dzieci Charlotte i George, no i wielkie gwiazdy tenisa sprzed lata, więc Leighton Hewitt, który tutaj wygrywał, Jan Kodysz, Richard Krajczak, czy Stan Smith. Można też mówić o aktorach, którzy siedzą w loży królewskiej, tak jak wczoraj na finale jest Rami Malek, pojawiła się Nicole Kidman, ale to co najważniejsze, piękna walka, wyrównany mecz, pierwszy set 6-6, a w tiebreaku prowadzi Zwieriew 2-1.
4: Cezary Guriew, dziękuję za relację. Wczoraj mistrzynią Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa, a dziś zapadło rozstrzygnięcie w deblu kobiet. Christina Mladenowicz i Guo Haniu pokonały w finale Kanadyjkę Gabriele Dąbrowski i Brazylijkę Luizę Stefani 6-3-7-5. Matthew Van Der Poel wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender był najszybszy z 4-osobowej ucieczki. Liderem pozostał Tadej Pogaczar. Poniedziałek będzie dla kolarzy dniem przerwy. A przerwę od Ligi Narodów do przyszłego sezonu mają już polskie siatkarki. Dziś przegrały z Japonkami 2-3 i nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
6: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki. Też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i też nie wchodzimy do tego finału.
4: Teraz to wszystko, a więcej o siatkówce, tenisie i oczywiście piłkarskim mundialu w audycji Przy Muzyce o Sporcie. Do usłyszenia za godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Pogoda.
1: W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, największe na wschodzie kraju.

0: Na Podlasiu możliwe burze, na południu mgły. Temperatura od 10 stopni na południowym wschodzie do 18 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza na obszarze większości kraju jest bardzo dobra. Na zachodzie dobra. Ponad 45% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Na zachodzie, w lasach województwa zachodniopomorskiego, zagrożenie pożarowe jest duże.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja.
13: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
14: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
15: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
13: Wywiad Rzeta.
14: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
16: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
17: Dziś po raz pierwszy w tym roku papież odmówił Anioł Pański w Castel Gandolfo. Przypomniał, że Bóg nigdy nie przestanie zasiewać w nas swego słowa. Odnosząc się do nowej eskalacji działań wojennych, Leon XIV po raz kolejny zaapelował o pokój. Papież pozdrowił też Polaków, w szczególności pielgrzymkę Radia Maryja. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bóg nigdy nie przestaje w nas wierzyć, nieustannie zasiewa w nas swoje słowo, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Leon XIV odmówił ją w Castel Gandolfo, gdzie od ubiegłej niedzieli przebywa na letnim urlopie. Nawiązując do przypowieści o siewcy z dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty przypomniał, że słowem, które zasiewa Bóg, jest przede wszystkim sam Jezus.
18: Jezus sesso. Il verbo fatto uomo.
19: Sam Jezus.

0: Jezus. Słowo, które stało się człowiekiem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie. To prawda, czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą. Są jednak chwile, gdy znajduje ziemię przyjmującą i żyzną. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości.
1: Cytując świętego Jana Chryzostoma, papież przyznał, że rzucanie ziarna na drogę czy między ciernie mogłoby się wydawać czymś nierozsądnym. W przypadku zasiewu Słowa Bożego jest wyrazem wiary Boga w to, kim możemy się stać, jeśli Mu zaufamy.
0: Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my sami nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. Postarajmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując także ważne chwile ciszy i modlitwy.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież odniósł się do nowej eskalacji działań wojennych.
0: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
1: Do Castel Gandolfo przybyło dziś wielu Polaków.
2: Jesteśmy tutaj razem z grupą ministrantów z Kościerzyny, z diecezji pelplińskiej. Emocje przeogromne, ale jesteśmy tutaj, by podziękować Panu Bogu za wszystko to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu jako dobro.
3: Przyjechaliśmy tutaj z różnymi intencjami. Ja akurat miałam zaręczyny tutaj na naszym wyjeździe do Rzymu. Dlatego to pewnie o taką przyszłość i dobrą rodzinę, zdrowe dzieci i wspaniałe małżeństwo, taka intencja.
1: Do Polaków papież skierował dziś osobne słowo. W sposób szczególny pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę.
0: Łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną z Jasnej Góry, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia.
5: Dzień dobry. Michał Montowski
6: i Rafał Sławoń.
5: Czy sława i uprzywilejowana pozycja społeczna mogą jeszcze w naszych czasach osłaniać sprawców przestępstw przed odpowiedzialnością karną? Nawet jeśli odpowiedzą Państwo, że tak, to w dobie powszechnego dostępu do informacji prawda często wychodzi na jaw i nie ma już milczącego przyzwolenia na bezkarność tak zwanych elit.
7: W archiwum śledztw niedokończonych opowiemy historię zabójstwa popełnionego przez wybitnego polskiego artystę, który nie poniósł kary. A potem zapraszamy do wysłuchania rozmowy z panią Eulalią Domanowską, krytyczką sztuki, kuratorką, dyrektorką Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
1: Archiwum śledztw niedokończonych.
8: A? Gdzie on jest? Gdzie jest ten sepleniący kurdupel? Co? Ta bezczelna kreatura obrzucająca mnie błotem. Może pani mi powie? A może pan, co? Opowiada, że sypiam z moją modelką. A sam by chciał. Gada o mnie, a myśli o sobie. Co pani na mnie tak patrzy? To oszczerstwo psujące mi opinię. A ja żyję uczciwie. Mam na wychowaniu 3-letnie dziecko. W zeszłym roku pochowałem żonę. Moje obrazy złośliwie odrzucił z wystawy w Zachęcie. No, gdzie jesteś, kanalio? Schowałeś się jak szczur. Proszę państwa, żądałem satysfakcji. Odmówił! Aha, tchórz! O, pokaż się ty, sepleniący konusie ty! Dam ci publicznie w pyski i zobaczymy, co wtedy zrobisz. Tu jesteś, draniu. Proszę państwa,
6: Pawliszak, no coś pan!
9: A masz pan

0: lekarza! Wezwijcie lekarza!
1: Policja! Policja.
0: On ma broń!
2: Wezwijcie lekarza!
1: Przepuśćcie mnie, ja jestem lekarz!
3: Puśćcie pana, puśćcie!
4: No i co, panie doktorze? Żyje?
5: Co pan?
1: Jeszcze żyje, ściśle mówiąc Konan.
5: Co?
1: Kula przeszyła policzek, wysadziła mu prawe oko i utkwiła w mózgu. Nie ma dla niego ratunku. Będzie biedak pewnie umierał przez kilka godzin. Wątpię, żeby odzyskał przytomność. Trzeba go przewieźć do szpitala Świętego Rocha. Wezwijcie policję.
4: Nie trzeba. Sam się oddam w ręce policji. Niedaleko jest posterunek. Zaraz tam pójdę. Jeśli ktoś chce, może iść ze mną i mnie pilnować. Idę.
6: Ja też pójdę. Jestem najbliższym świadkiem zajścia. Pozwolą państwo, że się przedstawię tym, którzy mnie nie znają. Jan Krywult, jestem właścicielem salonu sztuki Róg Nowego Światu i Świętokrzyskiej.
7: Działo się to 18 stycznia roku 1905, około godziny 16 w Warszawie u Lija, czyli w znanej restauracji Mieczysława Lijewskiego przy krakowskim przedmieściu 8. Bywali tam artyści, intelektualiści, politycy. Wydarzył się tam nie jeden skandal i, jakbyśmy dziś powiedzieli, happening. Wszystko to pod rosyjskim zaborem, a więc pod rosyjskim prawem i pod nadzorem carskiej policji.
1: Siadajcie. O co chodzi?
4: Zabiłem człowieka. To znaczy, postrzeliłem go śmiertelnie. Prawdopodobnie jeszcze przez kilka dni będzie konał. Tak powiedział lekarz.
1: Gdzie to miało miejsce?
4: W restauracji Ulijewskiego. Jedliśmy tam obiad z obecnym tu panem Janem Krywultem.
1: Nazwisko wasze?
4: Dunikowski. Ksawery Dunikowski. Jestem rzeźbiarzem.
6: To jest profesor Ksawery Dunikowski. Sławny artysta, uczy rzeźby w Szkole Sztuk Plastycznych. Jedliśmy obiad i rozmawialiśmy o wystawie rzeźb profesora, którą szykujemy w moim salonie.
1: Ach tak? A kto został postrzelony?
6: Wacław Pawliszak. Artysta, malarz.
4: No i zaraz artysta. Bez przesady. A malarz taki sobie.
1: Widzę, że panowie się nie lubili.
6: To mało powiedziane, panie komendancie.
4: To jest Smith & Wesson, z którego strzeliłem.
1: Dlaczego mieliście przy sobie broń i dlaczego strzeliliście?
4: Wygrażał mi publicznie, listy zastraszające wysyłał. Chciał się koniecznie pojedynkować. Wpadł do restauracji, wrzeszczał, groził mi i podszedł do naszego stolika. Zamachnął się na mnie. Nie wiedziałem, co zrobi. Uderzy tylko? Czy może ma nóż? Wydobyłem rewolwer z marynarki, strzeliłem w jego stronę w obronie własnej. Byłem zupełnie zamroczony ze strachu.
1: No, to będzie trzeba wytłumaczyć sądowi. Na razie zostanie pan u nas, w areszcie.
7: Ksawery Dunikowski i Wacław Pawliszak byli ludźmi porywczymi, skłonnymi do czynów gwałtownych. Ich drogi artystyczne różniły się. Sukcesy rzeźbiarza, demonstrującego niechęć do malarza, tylko zaogniły konflikt między nimi. Dunikowski nie ukończył jeszcze 30 lat, gdy został profesorem Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie. Był podziwiany, nowoczesny, natomiast malarstwo Pawliszaka w akademickim stylu, z jego ulubionymi tematami batalistycznymi, historycznymi oraz z egzotycznymi scenami rodzajowymi, zaczęto uznawać za przestarzałe, banalnie dekoracyjne. Był studentem Jana Matejki i Józefa Branta, do niedawna jeszcze nagradzanym. Zafascynowany Orientem podróżował i malował dla sułtana w Stambule. Wacław Pawliszak znany był jako świetny strzelec i szermierz. Pojedynek z nim nie dawał przeciwnikowi większych szans. Cieszył się towarzyskim powodzeniem i był znanym chiromantą, zabawiającym gości niejednego balu.

0: Niebawem uda się pani w daleką podróż. Pozna pani kogoś, no, cudzoziemca. I czeka panią przy nim rozkwit uczuć.
1: O, dziękuję, panie Wacławie. Bardzo mi to odpowiada. Faktycznie planuję podróż do Afryki. A czy samemu sobie też może pan wróżyć?
0: Robię to niechętnie. Ja raczej odsłaniam przyszłość. Nauczyłem się tego podróżując po wschodzie. Lewa ręka mówi o tym, co jest nam dane. O kondycjach, talentach, dyspozycjach. Prawa. Pokazuje, jak one się realizują, co z nimi robimy, jak działa los.
1: Mając taką zdolność, łatwiej planować życie i odnosić sukcesy, prawda?
0: No, w moim przypadku nie bardzo.
1: Jak to? Co pan ma na myśli?
0: Widzi pani tę prostą linię przecinającą moją dłoń?
1: Tak. Czy to linia przeznaczenia?
0: To nić żywota. Widzi pani, jak wysoko przecina ją ta druga? To jest zapowiedź śmierci w kwiecie wieku. Nagłej i gwałtownej. To już niedługo.
1: No co też pan mówi? Nie, nie wolno tak żartować. Niech pan wypluje te słowa, panie Wacławie.
0: Serio mówię? I wiem to od dawna. Ta chwila jest już blisko.
1: No, i co ja narobiłam? No po co ja pytałam? Będę się za pana modliła, żeby tak się nie stało. Skoro pan to wie, niech pan coś zmieni w swoim życiu i odmieni los.
0: Nic się na to nie poradzi, moja droga. Tak jest zapisane tam, na górze.
2: Dunikowski został zwolniony z aresztu po kilku dniach, po wpłaceniu kaucji w wysokości 2000 rubli. Na jesieni stanął przed sądem.
3: Głos ma obrona. Proszę.
4: Oskarżony Franciszek Ksawery Aleksander Dunikowski, syn Mieczysława i Heleny, urodzony 24 listopada 1875 roku w Krakowie, używający imienia Ksawery.
5: Tak, wysoki sądzie.
4: Profesor rzeźby. Był pan skłócony ze zmarłym. Proszę wyjaśnić, o co poszło.
6: On zawsze był konfliktowy. Piekielnie zazdrosny o swoją modelkę, poetkę Florę Hufnagel. Była jego kochanką. Nie chciał, żeby dla mnie pozowała. Irytowały go moje sukcesy. Wacław Pawliszak zgłosił na wystawę w Zachęcie obrazy, które nie zostały przyjęte przez komisję kwalifikacyjną. Wściekł się. Powód był taki, że szczególnie zależało mu na jednym obrazie, który komisja stanowczo odrzuciła. Przyjęła tylko jedno jego płótno. Byłem jednym z jurorów. Pawliszak wpadł w szał. Zerwał ze ściany obraz, wyszedł, a potem wysłał do nas obelżywe listy. Ferdynand Ruszczyc, też członek jury, zamierzał wyzwać go na pojedynek i posłał sekundantów. Spowodowało to awanturę z sekundantami Pawliszaka i w efekcie lawinę pojedynku.
4: A pan chciał uniknąć rozlewu krwi?
6: Tak. Chyba nikt mu nie odpowiedział na piśmie oprócz mnie, bo to był znany pieniacz. Domagał się pojedynku, więc mu odpisałem, że ja sam od niepoczytalnego satysfakcji nie żądam i takiej osobie odmawiam. I wtedy się wściekł. Zaczął mi grozić, skalować mnie i rozpowszechniać obrzydliwe pomówienia. Chodził po mieście, awanturował się i szukał mnie. Mówił, że mnie pobije. Bałem się go i zacząłem chodzić z bronią. Naszedł mnie, gdy jadłem obiad w towarzystwie pana Jana Krywulta w restauracji Liwskiego. Krzyczał, leżył mnie, podszedł i zamachnął się na mnie. Nie wiedziałem, co mnie chciał zrobić. Wydobyłem rewolwer i strzeliłem na oślep, żeby się obronić. Bardzo tego żałuję, wysoki sądzie. Od razu, jak tylko emocje opadły, zgłosiłem się na policję.
4: Działał pan w obronie własnej, pod wpływem bardzo silnych emocji, czyli w afekcie. Nie planował pan zabójstwa, prawda?
6: Oczywiście, że

0: nie. Siedzieliśmy w głębi sali, żeby się nie rzucać w oczy.
1: Zdaje pan sobie sprawę, że za zabójstwo grozi kilkunastoletnia zsyłka na Sybir?

0: Wnioski i prośby o łagodny wymiar kary ze względu na jego osiągnięcia artystyczne i wyjątkowy talent. Powtarza się argument, że już straciliśmy malarza i nie ma sensu pozbawiać się drugiego artysty, rzeźbiarza. Podkreślane są zasługi oskarżonego dla rozwoju sztuki.
1: Cała Warszawa czekała na ogłoszenie wyroku.
2: Sąd uznaje, że oskarżony działał w obronie koniecznej i w stanie silnego wzburzenia, czyli w afekcie. Jednak dopuścił się zabójstwa. Biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, sąd ostatecznie wymierza oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zresztą w 1901 roku Ksawery Dunikowski otrzymał już identyczny wyrok za udział w pojedynku o honor kobiety.
1: Wydarzenie podzieliło opinię publiczną. Pieniacz i zabójca, mówiono o nim, i z niechęcią odnoszono się do wyroku sądu, preferującego kogoś z tak zwanych elit i czyniącego artystę uprzywilejowanym, wręcz bezkarnym. Dunikowski przysporzył sobie wielu wrogów. Spośród przyjaciół najbliższy był mu malarz Leopold Gottlieb, brat Maurycego. Pojechał z rzeźbiarzem do Jerozolimy i tam namalował jego znakomity, psychologiczny portret. W roku 1910 Ksawery Dunikowski opuścił Warszawę i udał się do Krakowa. Tam, w Jamie Michalikowej, znów ujawnił się porywczy charakter rzeźbiarza.
3: A, drogi Ksawery, jako profesor Akademii jestem bardzo ciekaw różnic w podejściu do nauczania w Warszawie i Krakowie.
4: Profesorze, proszę się do mnie nie zwracać per drogi Ksawery. Bardzo tego nie lubię. Ja zwracam się do pana per panie profesorze albo panie procajłowicz. Nie pozwalam sobie nawet na panie Antoni. Ale niech pan mówi do mnie, panie Ksawery. To zupełnie mi odpowiada.
3: Pardon, ależ panie profesorze, po co te nerwy? Drogi kolego, drogi Ksawery, napijmy się za naszą przyjaźń.
4: Ja bardzo źle znoszę takie spoufalanie się. Powtarzam, nie życzę sobie, żeby pan mówił do mnie, drogi Ksawery. Co mam zrobić, żeby to panu wbić do tej pustej głowy?
5: Rozbił mu pan głowę butelką.
6: Miarkuj się pan.
5: Trzeba wezwać lekarza.
6: Wezwijcie policję.
4: Sam sobie winien. Wystarczyło, żeby się do mnie zwracał grzecznie, per panie Ksawery. Rany się skrzyje, nic mu nie będzie.
1: W 1914 roku Dunikowski wyjechał na stypendium do Londynu. Stamtąd przeniósł się do Paryża. Zgłosił się do Legii Cudzoziemskiej i służył w kompanii Bajończyków, skupiającej polskich patriotów. W 1914 z powodu złego stanu zdrowia zwolniono go i nie poszedł na front. W 1922 roku wrócił do Polski i objął katedrę rzeźby na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 20 września 1930 roku został mianowany przez prezydenta profesorem zwyczajnym rzeźby. Po aresztowaniu przez Niemców w roku 1940 został więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
2: Numer obozowy 774.
4: Tak jest.
2: Nazwisko?
4: Ksawery Dunikowski.
2: Rzeźbiarz?
4: Tak.
2: Te zdjęcia znasz?
4: Znam, panie Hauptmann. Kolega mi przysłał. To moje rzeźby.
2: Rzeźby. Ale kto się sfotografował z tymi rzeźbami na wystawie w Berlinie, a? Nasz Führer Adolf Hitler. Bardzo mu się podobały i chwalił je jako zdrową, nowoczesną sztukę na miarę naszych czasów. Były o tym artykuły w prasie. Czytałem niektóre. Dunikowski. Odłowiliśmy cię w spisie nazwisk. Będziesz miał odrębną pracę w lepszych warunkach niż twój.

0: I koledzy, zostałeś skierowany do modelarni. Będziesz siedział w biurze, robił makiety i kreślił plany budowli obozowych. Czy to jest jasne?
1: Tak jest.
2: Rzeźbiarz tak to wspominał po latach w audycji Andrzeja Matyni, która zachowała się w archiwum Polskiego Radia.
3: Przed samą wojną była wielka wystawa polska w Berlinie. Ja na tej polskiej wystawie miałem rzeźby. Otóż Hitler się florował z tymi rzeźbami. Tak mu się budowały. I mnie przysłali fotografie, wie pan, do Oświęcimia. Kolega mój przysłał mi te fotografie. W Płotniku mnie bardzo, bardzo mnie, wie pan, szanowali. Też bardzo mi się mną liczyli. No ale później taki sam byłem jak i drudzy. No i później byłem i później zrobili mi warsztat rzeźby. Też rzeźbiło się modele tych wszystkich budynków, które oni robili. To straszna robota była, panie. Od godziny ósmej rano do godziny ósmej wieczór pan ciągle musiał siedzieć i udawać, że pan robi. Ja to wieczór wszystko brałem, wszystko ścierałem na powrót. I rano tam na powrót się zabierałem do tego. I znale tak przez 5 lat. Ja mogłem obłędu dostać. Ja spałem. Po prostu ja spałem w Oświęcimiu. Ja spałem.
2: Dalsze losy Dunikowskiego to już zupełnie inna historia. W Polsce Ludowej wykonywał zlecenia władzy, nie będąc wcale zwolennikiem panującego ustroju. Najważniejsza dla niego była możliwość tworzenia i czerpania radości z bujnego życia, bez skrupułów, żalu i wyrzutów sumienia, z charakterystycznym, cynicznym poczuciem humoru.
3: Najzabawniejsze jest, że pan ze wszystkiego, to że przetrwałem wszystkich moich uczniów z warszawskich, z warszawskiej szkoły szczepień, bo wszyscy poumierali. Niezabawne to, po większej części wszyscy umarli.

W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W archiwum śledztw niedokończonych rozmawiam z Eulalią Domanowską, krytyczką sztuki, kuratorką, dyrektorką Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Dzień dobry pani. Historia Dunikowskiego to historia porywczego artysty o trudnym, delikatnie mówiąc, charakterze, ale również historia artysty świetnie odnajdującego się w każdej politycznej rzeczywistości. Przed wojną Dunikowski wykonał bardzo wiele prestiżowych realizacji, był wielokrotnie nagradzany, a po wojnie i po zmianie ustroju w Polsce wykonywał jeszcze więcej prestiżowych realizacji i był chyba jeszcze częściej nagradzany. Czy to zasługa jego giętkiego kręgosłupa, czy może po prostu jego sztuka świetnie wpisywała się w każde polityczne realia?
2: Ksawery Dunikowski mieszkał w Polsce, podróżował po wielu krajach europejskich, był w Legii Cudzoziemskiej we Francji, pracował w trzech różnych miastach w Polsce. Także na jego czasy był człowiekiem nomadą. Był uważany za dziwaka i zarówno w Krakowie, gdzie mieszkał i pracował, jak i w Warszawie. Później po wojnie, po drugiej wojnie, prawda, bo jeszcze ten okres międzywojenny jest, który spędzał głównie w Krakowie, a po drugiej wojnie już bardziej w Warszawie, bliżej władzy. I niewątpliwie ta władza doceniała jego talent, a on umiał z kolei wykorzystać sytuację. Z tym, że jeśli mówimy o tym okresie powojennym, jego sztuka...

0: nadal była świetna, ale na przykład on wykonał pomnik Józefa Stalina i w pewnym momencie jego życia był uwiedziony tą postacią. Ale z kolei pomnik, jaki wykonał, przybrał formę tak nowoczesną, a nie socrealistyczną, bo on nigdy nie wykonywał rzeźb socrealistycznych. To tylko tematyka jego rzeźb, pomników nawiązywała do bohaterów albo postaci tych czasów. Natomiast forma była zawsze nowoczesna.
1: A Dunikowski, czy możemy to stwierdzić w ogóle po latach, był w jakimś stopniu zwolennikiem komunizmu, czy to była jednak taka działalność z powodów merkantylnych?
0: Nie, on nie był zwolennikiem komunizmu. Tak jak powiedziałam, raczej uwodziły go idee takie utopijne. Szybko się orientował, że palą one na panewce i nie jest to realistyczna polityka, tylko rodzaj ideologii, która pozwala na kontrolowanie społeczeństwa.
1: Ale ta jego twórczość po II wojnie światowej nie miała chyba tylko wymiaru politycznego, propagandowego, prawda? Chyba gubimy w ten najważniejszy nurt twórczości.
0: On przede wszystkim jest twórcą pomników po wojnie, ale także świetnych rzeźb, na przykład głowa bolszewika, która w swojej warstwie tematycznej oczywiście nawiązuje do Związku Radzieckiego, tak, i jego narodu, ale w warstwie formalnej jest świetną rzeźbą portretową i również pomniki, na przykład czynu powstańczego na Górze Świętej Anny, prawda, czy wyzwolenia ziemi mazursko-warmińskiej w Olsztynie. I to wyzwolenie miało nastąpić oczywiście przez Armię Czerwoną, ale jego pomnik nie wyraża tam jakichś treści komunistycznych czy socjalistycznych, tylko jak powiedziałam, jest świetną formą rzeźbiarską, niezależnie od tematyki. W latach powojennych tworzył takie niezrealizowane projekty, jak na przykład pomnika bohaterów Warszawy. W żadnym razie nie odnosiło się to do czasów komunizmu, tylko czasów II wojny światowej. Jak wiemy, zresztą spędził 5 lat w obozie w Auschwitz.
1: Czy ten pobyt w obozie wpłynął na jego twórczość?
0: W obozie tworzył rysunki. Dunikowski był nie tylko rzeźbiarzem, ale także świetnie malował i rysował. Początkowo Niemcy traktowali go z pewnym szacunkiem i miał pewne fory, ale im dłużej to trwało, tym było gorzej. Czy to wpłynęło na jego sztukę? Raczej nie. Po II wojnie nie tworzył dzieł, które by nawiązywały do tego okresu, czy przedstawiały traumę II wojny światowej, tak jak czyniło to wielu innych polskich artystów. Józef Szczapski chociażby, czy Tadeusz Kantor, przede wszystkim Andrzej Wróblewski, jego rozstrzelania. Czajna w teatrze oczywiście i Magdalena Abakanowicz również. U niej co prawda te wartości są bardziej uniwersalne. U Dunikowskiego właśnie nie widać tego. On realizuje kolejne zadania, które przed nim są stawiane, zamówienia, które jedne zostają zrealizowane, inne nie. I teraz wspomniany pomnik w Olsztynie, pomnik wyzwolenia ziemi mazursko-warmińskiej, ostatnio przeżywa renesans w sensie medialnym, bo władze Olsztyna chciałyby go usunąć, rozebrać. Właśnie ze względu na tematykę. Trwa w tej chwili debata czy batalia o to, żeby jednak tego typu dzieła tak wielkiego mistrza zostały jako świadectwo historii.
1: Właśnie, jakie jest pani zdanie? Czy pomniki powinno się burzyć? Czy tylko złe pomniki powinno się burzyć?
0: Każdy pomnik w jakimś momencie historia może zburzyć. Dlatego do pomników, do ich realizacji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Na przykład figura Jana Pawła II w Polsce 15 lat temu było 300 postaci, ale oczywiście każda parafia miała chęć postawienia papieżowi Polakowi pomnika, więc zrobiło się tego ponad 3000. I nie mówię, że one zostaną zburzone, ale czy my jesteśmy z nich dumni wszyscy? W dużej mierze pomniki stawiamy postaciom politycznym. Czasami postaciom historycznym, takim jak pisarze czy właśnie artyści, ale dużo również politykom czy wydarzeniom

0: politycznym, które z czasem stają się niewygodne. I głównie są to w Polsce figury, co utrudnia jakby tą całą sytuację, bo gdyby to było pomniki abstrakcyjne, to byłyby bardziej uniwersalne. Weźmy Władysława Hasiora. Też popełnił na Podhalu pomnik, który jest niewygodny, a przecież był wspaniałym, awangardowym artystą, który wprowadzał nowe formy i nowe myślenie w ogóle o rzeźbie, o mieszaniu gatunków. Podpalał swoje rzeźby albo zalewał je w ziemi i wyrywał je później, betonowe rzeźby. Także no niezwykły nowator i kwestia pomników to jest wielki temat. Chciałoby się, żeby w ogóle te pomniki przybierały inną formę. Na przykład zamiast postaci to czytelnia w danym miejscu, albo biblioteka, albo coś innego, co by służyło społeczeństwu, zamiast być znakiem w przestrzeni publicznej, który stawia inwestor, a tym inwestorem głównie są władze samorządowe albo krajowe.
1: Archiwum śledztw niedokończonych.
2: Wracając do Dudnikowskiego, czy ta jego twórczość jest jeszcze dzisiaj aktualna? Nie wiem, czy to dobre słowa, ale czy ona jeszcze dzisiaj brzmi współcześnie? Czy ma nam coś jeszcze do powiedzenia?
0: Myślę, że tak. I tutaj może pana zaskoczę, że są to jego rzeźby stworzone około 1904-1905 roku. Myślę tu przede wszystkim o trzech kobietach brzemiennych, o Ewie, o głowach i popiersiach, głównie kobiet, ale też mężczyzn, które wykonywał w czasie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie między innymi nowatorsko wprowadzał kolor do rzeźby. Te niewątpliwie prace są absolutnie ponadczasowe. Podobnie jak Fatum i tchnienie, jego najlepsze rzeźby symboliczno-ekspresyjne. Dudnikowski nie wytworzył swojego jednego stylu jakiegoś. On pracował w różnych stylach, o czym przekonuje jego muzeum w Warszawie w Królikarni, gdzie mamy zebrane jego prace. Można obejrzeć również jego pracownię tam przeniesioną. I forma ich jest różnorodna. Niektóre się obroniły, inne są wspaniałe, a inne może trochę mniej, ale wszystkie bardzo dobre w formie.
2: Wracając do postawy politycznej Dudnikowskiego, czy w sztukach plastycznych, czy kogoś moglibyśmy z Dudnikowskim porównać, jeśli chodzi o tę działalność w realiach politycznych?
0: Na pewno tak. Chociażby artystę związanego z Pomorzem, profesora Akademii Gdańsku, Stanisława Horno-Popławskiego, który wykonał postać Mickiewicza w rzeźbę do Pałacu Kultury na przykład w Warszawie. Jest sporo artystów, którzy wykonywali swoje prace w duchu i formie socrealistycznej, o czym też możemy się przekonać w Muzeum Socrealizmu w Pałacu w Kozłówce. Ale było też wielu artystów, którzy nie pracowali w tym czasie, odmawiali zleceń. Na pewno taką postacią była Maria Jarema, krakowska artystka, która jeszcze przed II wojną zaczęła swoją świetną działalność i tworzyła wówczas rzeźby, a po II wojnie w czasach socrealizmu nie tworzyła żadnych rzeźb, ponieważ nie były one możliwe dla niej. Zdecydowała się na malarstwo i tak zwane monotypie. Innym artystą był Marian Bogusz, który w czasach socrealizmu również, podobnie jak wielu innych, odmówiło tworzenia tej sztuki oficjalnej, ale Marian Bogusz później świetnie wykorzystywał dobre warunki dla części artystów czy programy artystyczne albo kulturalne, które wprowadzała władza wtedy. Myślę tutaj o pierwszym Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, które Marian Bogusz zainicjował wraz z innymi artystami. Była to rzecz zupełnie niesłychana wtedy na świecie, bo sztuka w przestrzeni publicznej, o której zaczęto mówić w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 50., w 1965 roku pojawiła się w Polsce w Elblągu, a również w przestrzeni miasta. Wtedy była dosyć taka utopijna historia projektów realizowanych wspólnie z robotnikami. Miał być sojusz artystyczno-robotniczy. To kilka razy wyszło, udało się, między innymi w Elblągu, ale też w Warszawie w

0: 1972 roku na ulicy Kasprzaka, właśnie zakłady Kasprzaka zrealizowały projekty wybitnych polskich artystów, które dzisiaj też możemy tam zobaczyć. Ale okazało się, że to było możliwe tylko w czasach komunizmu.
1: Czyli nie było zawsze źle, że artyści współpracowali z państwem. Znaczy dla sztuki to nie było, powstawało.
0: Już mówię, nie było źle wtedy, kiedy wykorzystywali dane im możliwości, ponieważ musimy patrzeć, do jakiego stopnia się to dzieje. Zawsze są to jednostkowe historie i duże dylematy. Te same dylematy mieli artyści w czasach faszyzmu hitlerowskiego. Współpracować czy nie współpracować? Oczywiście jest to niewątpliwie skrajny przypadek. Podobnie jak w Rosji radzieckiej. Artyści, którzy od 1922 roku tworzyli tą doktrynę socrealistyczną i współpracowali z państwem. I niewspółpracowanie groziło nie tylko biedą, ale także mogli stracić życie. W Polsce tak nie było, w tej komunistycznej. Tutaj raczej ważniejsza była opinia środowiska i ostracyzm, który mógł takich artystów dotknąć. Wiemy, że w Polsce władza dawała wentyl w kulturze, pozwalała na trochę więcej. Cenzura przepuszczała trochę więcej, prawda, niż w innych krajach tak zwanych socjalistycznych. Za cenę pewnej, może nie uległości, ale kompromisowości, jeśli chodzi o korzystanie z tych dóbr, stypendiów czy zamówień publicznych, no nie było to tak bardzo źle widziane. No i byli też artyści, którzy byli alternatywni, którzy nie współpracowali, którzy zakładali galerie domowe albo galerie alternatywne w latach 60-tych, 70-tych. Później już, no, w stanie wojennym to już nie galerie alternatywne, a wystawy w kościołach przede wszystkim były alternatywne. W bardzo dużym skrócie mówiąc.
1: Czy dzisiaj z pani perspektywy artyści są niezależni od władzy?
0: Nie, oczywiście, że tak nie jest. Ponieważ do tworzenia potrzebne są środki, potrzebne są pracownie. Dystrybucja i możliwość dostania pracowni lub stypendiów zależy w dużej mierze od władz ministerialnych lub samorządowych. Nawet jeśli powoływane są komisje, to często ostatecznie decyduje obecnie pani minister lub państwo burmistrzowie, prezydentowie miast i tak dalej.
1: Czasy się zmieniają, ale mechanizmy zostają mniej więcej takie same.
0: Tak.
1: Bardzo pani dziękuję. W Archiwum Śledztw Niedokończonych łączyliśmy się z Sopotem i rozmawiałem z panią Eulalią Domanowską, krytyczką sztuki, kuratorką, dyrektorką Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Wakacje, zmiana ciśnienia.
5: Zmiana temperatury, upały.
4: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
5: Jestem zmęczony.
6: Aktywuj się na plus.
0: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
7: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
8: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Gdyni. Autostrada A6, wciąż są problemy na od węzła Kijewo po węzeł Stary Rzęśnica. Spory ruch, a co za tym idzie sporo kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. To odcinek w przebudowie, a także między wyjazdem z Łomianek i kłopoty są aż po Warszawę. Droga Krajowa nr 19, odcinek Siemiatycze-Sarnaki w miejscowości Kuski na 192 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych, dwie osoby ranne. Droga zablokowana. Ruch aut kierowany jest na objazd trasami lokalnymi. Ciężarówki z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna. Droga Krajowa nr 25, odcinek Bydgoszcz-Inowrocław, Złotniki Kujawskie, 175 km, zderzenie trzech aut osobowych. Jedna

0: z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
4: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
2: Wywiad Rzeta.
3: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Już 10 minut po 19.
1: Przy muzyce o sporcie.
5: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem przy akompaniamencie ciekawej muzyki. W dzisiejszej audycji dużo piłki nożnej. To oczywiste, bo trwają Mistrzostwa Świata. Jesteśmy już po wszystkich ćwierćfinałach. W grze pozostała najlepsza czwórka. Dziś przeanalizujemy dotychczasowe mecze, ale zajrzymy też za ocean, żeby sprawdzić, jak tam postrzegany jest ten wyjątkowy mundial. Sprawdzimy, jakie rozstrzygnięcia zapadły na kortach Wimbledonu i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego polskie siatkarki nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Będzie też kącik kolarski i lekkoatletyczny. Ale na początek łączymy się z Cezarym Guriewem, który obserwuje finał singla tenisowego Wimbledonu. Witaj, Czarku.
6: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Rafał. Niezwykłe emocje. Ostatni mecz kończący tegoroczny Wimbledon, najstarszy turniej od 1877 roku. Ciągle pamiętamy o ubiegłorocznym sukcesie Igi Świątek, a w tym roku Niemiec Aleksander Zwieriew, 29-letni tenisista, który wygrał turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa, jest w świetnej formie. Jannik Sinner, obrońca tytułu. Zwieriew wygrał pierwszego seta 7-6. W tym tiebreaku, bo nie przełamywali swoich serwisów. Dwa genialne forehandy. No imponuje siłą gry i serwisem Niemiec Aleksander Zwieriew. Drugi set niezwykle zacięty. 6-5 prowadzi Niemiec. Co ciekawe, 15 pojedynek obu panów. 9 ostatnich meczów wygrał Sinner, ale sam lider światowego rankingu zapowiadał, że to będzie zupełnie inny mecz. No i nie mylił się Aleksander Zwieriew. No niektórzy mówią, że niespełniony talent. No ale jestem przeciwnego zdania. Mistrz olimpijski z Tokio. Dwa razy najlepszy w turniejach podsumowujących rok. A więc to się kiedyś nazywało turniej Masters. Teraz od wielu lat ATP Finals. Wygrał 25 turniejów. Każdy ma swój czas, ale i tak piękna kariera. Nie ma, przypomnę, Carlosa Alcaraza, który ma 7 triumfów wielkoszlemowych. To przecież tenisista, który był liderem światowego rankingu, opuścił Paryż, opuścił Wimbledon. No i piękna otoczka. Piękna sceneria. Ten najstarszy tenisowy kort świata. Księżna Wali Kate, która od 2016 roku jest patronką klubu, a pamiętają może Państwo, no książę Kentu, księżna Kentu przez 50 lat. Książę Kentu był prezydentem tego klubu przy Chedgestone w Londynie. A księżna Kate z mężem Williamem, dzieci najstarsze, Charlotte i George, a gdy patrzymy na tą lożę królewską, która może pomieścić 74 osoby, no to mistrzowie Wimbledon sprzed lat, Kodesz, Edberg, Krajczyk, Smith, czy także Leighton Hewitt, a Richarda Krajczyka słyszeliśmy w środowej kronice sportowej. Aktorzy, Nicole Kidman, Rami Malek, który wczoraj także był na finale pań, Ben Stiller, który uwielbia tenis, i Dustin Hoffman, który w ubiegłym roku spędził cały drugi tydzień i najciekawsze mecze oglądał w Paryżu. No i mamy drugi tiebreak. Aleksander Zwieriew. Dużo się o nim mówi. Przypomniano sytuację, o której no, specjaliści, osoby, które interesują się tenisem, podobnie jak Steve Redgrave, ten słynny wioślarz, on także cierpi na cukrzycę typu pierwszego od trzeciego roku życia i dlatego nieraz w czasie meczu widać, ma pozwolenie na to, żeby zerkać w telefon, robić pomiar poziomu właśnie cukru i później ewentualnie wspomagać zastrzykiem.

0: dzielny sportowiec, który pokazuje, że można jeszcze zrobić postępy. Sprawa nie jest przesądzona. Wiemy, że im dłużej trwa mecz, im więcej godzin pojawia się, to czasem Jannik Sinner, który przecież ma cudowne nogi, serce do walki, czasem nie wytrzymuje tego tempa. Oczywiście walka o sławę, o wielkie pieniądze. Nasz tutaj robi to przerażenie, gdy się mówi o blisko 4 milionach funtów, a przecież ten pierwszy turniej w 1877 roku to było 12 Gwinei. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę inflację od tego czasu, co się zmieniło, no to i tak by była na polskie pieniądze pokaźna suma 10 tysięcy złotych. Pierwszy set dla Zwieriewa 7-6. W drugim secie tiebreak. No i tutaj oczywiście szansa także dla Sinnera, który prowadzi 2-0.
1: Cezary Gurjew, dziękuję za relację. Na korty Wimbledonu w tej audycji oczywiście wrócimy, ale teraz informacja z ostatniej chwili, znakomita, z Montrealu. Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klatt były najlepsze w dwójce na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata właśnie w Montrealu. Polki wyprzedziły Chinki oraz Włoszki, a już za kilka minut porozmawiamy o Mundialu.

0: Wygwizdali nam tutaj One Republic tę piosenkę, a sporo gwizdów, tylko ciekawe, czy pozytywnych, czy negatywnych było, jeśli chodzi o te mecze minionej nocy w Mundialu, bo już wkroczyliśmy w fazę półfinałów, odbyły się emocjonujące mecze ćwierćfinałowe, o których teraz będziemy rozmawiać z naszymi specjalistami od tej dyscypliny.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: I łączymy się z Filipem Jastrzębskim. Dobry wieczór, Filipie. Halo, halo, czy jesteś?
2: Halo, dobry wieczór.
0: O,
2: dobry
0: tak, wieczór. Proszę. Anglia, Norwegia. Właśnie, czy tutaj było więcej tych gwizdów zachwytu, czy raczej takich wygwizdywań piłkarzy albo sędziego?
2: No sędziego właśnie, sędziego, bo Francuz Clément Turpin niezbyt dobrze radził sobie z wieloma aspektami prowadzenia piłkarskiego widowiska, jeśli chodzi o to spotkanie. No i tak się zastanawiamy coraz bardziej, czy wobec tej niedyspozycji wielu sędziów na tym mundialu i złej prasy arbitrów podczas Mistrzostw Świata, no to na te kłopoty dobrym antidotum nie będzie Szymon Marciniak, więc jeśli komuś trzeba powierzyć wielki finał.

0: i nie mieć żadnych wątpliwości, czy sobie poradzi, no to myślę, że Polak jest dobrym wyborem, szczególnie, że na pewno jeden z tych czterech najważniejszych meczów Mistrzostw Świata Polak poprowadzi. A wracając do wczorajszego widowiska, no ja przyznam się szczerze, że od początku Mundialu chciałem, żeby te drużyny na siebie trafiły, chciałem zobaczyć takie spotkanie i na pewno się nie zawiodłem, bo to było naprawdę fantastyczne widowisko dwóch europejskich drużyn. Norwegowie wysoko zawiesili poprzeczkę reprezentacji Anglii. Piękny gol Schelderupa w 36 minucie spotkania już sprawił, że drużyna Trzech Lwów miała sporo problemów, no i przede wszystkim olbrzymią presję na sobie, bo to przecież Anglicy byli faworytami, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę z siły reprezentacji Norwegii, z siły oczywiście największej gwiazdy kadry Ståle Solbakkena, czyli Erlinga Brauta Holanda, ale wczoraj to nie był mecz tych wielkich indywidualności, a ten turniej jest właśnie turniejem wielkich gwiazd i indywidualności, natomiast wczoraj było inaczej, ani Harry Kane nie błyszczał, ani właśnie Erling Braut Holland, który zresztą musiał opuścić boisko, bo bolała go noga, do tego był potwornie zmęczony i sam trener Solbakken powiedział później, że teraz jeszcze pewnie, gdyby mógł to zrobić jeszcze raz, to jeszcze wcześniej zdjąłby z boiska swoją największą gwiazdę. Ale jak się okazało, po golu Schelderupa szybko Anglicy wzięli się za odrabianie strat. Przepiękna akcja Juda Bellinghama w doliczonym czasie gry i remis 1-1. Kontrowersje w drugiej połowie spotkania, bo Norwegowie strzelili gola, strzelił go Hegem konkretnie. Natomiast Holland faulował w polu karnym, jak się okazało po wideoweryfikacji. Doszło do dogrywki, a w niej znów Jude Bellingham zachwycił i dał Anglii prowadzenie, zwycięstwo i awans do półfinału Mistrzostw Świata. To był naprawdę piękny mecz dwóch bardzo mocnych europejskich drużyn i Anglicy udowodnili, że po tej wygranej w 1/8 finału z Meksykanami i teraz w ćwierćfinale także z Norwegami są mocni, marzą o medalu i są już bardzo blisko tego celu, bo Anglicy 60 lat, już 6 dekad czekają na jakikolwiek medal Mistrzostw Świata. Ostatnio to oczywiście było złoto w 1966 roku.
1: Jak oglądamy te mecze mundialu w telewizji, to no zresztą nie tylko mundialu, bo na lekkoatletyce jest podobnie, na innych dyscyplinach też pewnie już tak, to są niesamowite ujęcia. Również z góry, również z różnych takich miejsc, z których byśmy się nie spodziewali. No ale żeby te kamery wszystkie były tam zamontowane, no to musi być odpowiedni osprzęt, czyli jakieś kable, liny i tak dalej. A to czasami, jak się okazuje, przeszkadza piłkarzom. No i taka sytuacja kontrowersyjna była również w tym meczu Anglia-Norwegia.
0: Tak, i do dzisiaj właściwie nie wiadomo, czy ten gol Bellinghama na 1-1 powinien zostać uznany, ponieważ no, ja pamiętam z lekcji WF-u, jak graliśmy w siatkówkę, kiedy piłka dotknęła sufitu, no to już się nie grało dalej akcji, tylko akcja była przerywana. No i tak też powinno się stać w tym wczorajszym spotkaniu, oczywiście jeśli piłka rzeczywiście uderzyła w taką linę, po której biegnie kamera zawieszona pod dachem stadionu, tak można powiedzieć, nad murawą, wysoko nad murawą. Sytuacja była taka, że Nyland, czyli bramkarz reprezentacji Norwegii, wykopał piłkę mocno, daleko, wysoko od własnej bramki i ta piłka nabrała dziwnej rotacji, zbyt szybko spadła na murawę. Anglicy tę piłkę przejęli, strzelili gola i Norwegowie protestowali. Długo nie było wiadomo, dlaczego oni protestują, bo nie mieliśmy prawa zobaczyć tego w telewizji, także powtórki nie pokazują i właściwie do teraz nie można ustalić tak stuprocentowo z pełną pewnością, czy ta piłka uderzyła o tę linę, czy nie. FIFA zrobiła swoje własne śledztwo i stwierdziła, że taki specjalny czujnik umieszczony w piłce nie zarejestrował żadnego dotknięcia piłki o linę. Natomiast norweskie telewizje są zupełnie innego zdania, mają swoje śledztwa, podobnie zresztą amerykańska telewizja Fox, więc wersje są różne. Ostatecznie Norwegowie czują się pokrzywdzeni, ale trzeba przyznać, że Anglicy po prostu wygrali to spotkanie zasłużenie. Norwegowie po pięknej walce, po fantastycznym turnieju odpadają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Wiele się po nich spodziewaliśmy i myślę, że oni wywiązali się z tych olbrzymich oczekiwań. Fantastyczny zespół, który z pewnością zapamiętamy na lata, a Anglia gra dalej już o medale Mistrzostw Świata.
1: Czyli Anglia trzecim półfinalistą Mundialu. Filip Jastrzębski, dziękuję za rozmowę.
2: Mundial w jedynce.
1: A skoro mówiliśmy o meczu w Miami, to teraz przenosimy się właśnie do Miami, gdzie jest Jan Pachlowski. Witaj, Janku, i powiedz, jak tam kibice przeżywali to, co działo się na stadionie?
3: Przede wszystkim kibice już wyjeżdżają, ale w Miami zostanie jeszcze rozegrany jeszcze jeden mecz o trzecie miejsce, tak więc ten mundial dalej jest obecny. Na początek taka ciekawostka. Proszę sobie wyobrazić, że najwięcej ze wszystkich drużyn, bo ponad 10 tysięcy kilometrów przelecieli Anglicy

0: przemieszczając się podczas tego mundialu. Teraz Anglicy lecą stosunkowo niedaleko, bo do Atlanty na półfinał mistrzostw i to jest połowa drogi między Miami a Nowym Jorkiem. No i się okaże po tym półfinale, czy Anglicy wrócą z powrotem na południe do Miami, czy polecą dalej na północ do Nowego Jorku. Tutaj taka ciekawostka, bo Norwegowie w przypadku ile latali na tych mistrzostwach, to oni wylatali tylko 6000 km, czyli zdecydowanie mniej niż Anglicy. I to jest też ciekawe, bo linia Norwegian Air wywiązała się również z takiego głośnego zakładu zawartego z British Airways, tymczasowo zmieniając swoje zdjęcie profilowe na Instagramie na logo brytyjskiego przewoźnika. Po przegranej właśnie Norwegii tutaj został zakład między liniami lotniczymi zawarty i stał się jednym z takich najciekawszych, stał się taką najciekawszą historią towarzyszącą temu spotkaniu. Przenieśmy się na stadion. Posłuchajmy, co po zwycięstwie Anglików powiedzieli najpierw selekcjoner Anglików Thomas Tuchel, ekspert telewizji Fox Zlatan Ibrahimović oraz posłuchamy, jak śpiewali angielscy kibice wraz z piłkarzami.
1: Rezultat jest fantastyczny, drugi gol był niesamowity, ale ogólnie nasza gra wcale już taka nie była. Anglicy pokazali w całym meczu wielkie serce i twardy charakter. Stadion jest szczęśliwy, idziemy dalej.
0: Po meczu szczęśliwi angielscy piłkarze wraz ze swoimi fanami odśpiewali piosenkę Wonderwall grupy Oasis, która jest oficjalnym utworem Anglików na Mundialu. Choć źródła nie wskazują jednoznacznie, dlaczego spośród innych utworów wybrano właśnie Wonderwall, wynika z nich, że piosenka ta znalazła się na liście właśnie utworów przysłanych do FIFA przez poszczególne drużyny. Reprezentacja Anglii uwzględniła Wonderwall w swoim zestawie utworów na turniej obok Sweet Caroline, a ten proces wyboru polega na tym, że przed turniejem FIFA zwracała się do drużyn narodowych z prośbą o przesłanie propozycji utworów towarzyszących rozgrzewce oraz momentom zdobycia bramki czy odniesienia zwycięstwa.
2: Jan Pachlowski, ale jeszcze jedną rzecz, Janku, bo oczywiście mundial mundialem, ale my też w kontekście piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych pytamy o Roberta Lewandowskiego, bo wiemy, że on już w Stanach jest i ty wybierasz się do Chicago na specjalną prezentację.
0: Mam nadzieję, że będę mógł Państwu opowiadać, że zobaczyłem Roberta Lewandowskiego w najbliższy wtorek. Tak, jutro lecę do wietrznego miasta. Tam, jak podkreślamy, właśnie we wtorek ma zostać oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Okazuje się, że będzie on brany pod uwagę przy ustaleniu składu meczu z Vancouver Whitecaps, który odbędzie się dwa dni później. Tak przynajmniej spekulują amerykańskie media. Zobaczymy, czy tak będzie, bo Robert Lewandowski ma wziąć udział w treningu i potem konferencji prasowej. Ale jest właśnie pytanie, skoro Robert Lewandowski nie tak dawno wysyłał zdjęcia między innymi z wakacji, no to czy jest przygotowany do gry nawet na kilka minut w najbliższym spotkaniu Chicago Fire na stadionie Soldier Field w Wiecznym Mieście. Tutaj jest dużo spekulacji. Myślę, że musimy poczekać właśnie do wtorku, do konferencji prasowej, posłuchać samego zawodnika, także zobaczyć, jak on się prezentuje na treningu i wówczas okaże się, czy być może będzie to najbliższy czwartek, a być może już przyszła środa i dzień 22 lipca. To może być wyjątkowe, bo wtedy Fire mają zaplanowany mecz w Miami przeciwko Interowi. Wiadomo, że tam gra Leo Messi, czy Lewy zagra przeciwko Messiemu. Zobaczymy, bo to też zależy od tego, czy Argentyna awansuje do finału, bo wtedy to spotkanie może być przełożone.
2: Jan Pachlowski, dziękuję ci serdecznie. No to wiemy już, że Anglicy Oasis wybrali jako swój hymn, natomiast my mamy dla nich inną brytyjską propozycję muzyczną.

0: Emocje wielkie również w tej piosence. George Ezra śpiewał o zielonej trawie. Na zielona trawa kojarzy nam się oczywiście z meczami piłkarskimi, ale przede wszystkim, jeśli to brytyjski wokalista, to kojarzy nam się z Londynem i z turniejem na kortach Wimbledonu. To przenosimy się do Cezarego Gurjewa. Czarku, opowiedz, jak wygląda ten mecz finałowy, jeśli chodzi o turniej panów.
1: Mamy trzeciego seta w tej chwili 1-1 po dwóch setach. Przypomnę pierwszego. Aleksander Zwieriew wygrał po tiebreaku 7-6. Drugiego po świetnej końcówce lider światowego rankingu Jannik Sinner. No Włoch jakby tutaj włączył wszystkie biegi, które ma w tym swoim arsenale tenisowym i teraz na początku trzeciego seta wygrał Gema i ma szansę przełamać Aleksandra Zwieriewa. Ten mecz może trwać bardzo długo. Przypomnę, Jannik Sinner w tym roku bez zwycięstwa w Wielkim Szlemie. Ostatni turniej wielkoszlemowy wygrał rok temu tutaj na kortach przy Church Road w Londynie, a w Paryżu w drugiej rundzie prowadził 6-3, 6-2 z Juanem Manuelem Cerundolo. W trzecim secie 5-1, no i potem stracił kontrolę nad własnym organizmem. Przegrał tego seta 5-7, potem 1-6, 1-6. Nie startował w żadnym turnieju przed Wimbledonem, dlatego tak męczył się z Kecmanowiczem. Przegrywał 1-2 po trzech setach. To był najtrudniejszy mecz. Zapowiadało się na sensację, ale przetrwał Włoch, który pokazuje wielkie serce do walki, bo wygrał drugiego seta, ale wielkie brawa dla Aleksandra Zwieriewa, który pokazuje wielką klasę po tym zwycięstwie na kortach w Paryżu. Także świetnie radzi sobie na kortach Wimbledonu. Wczoraj pasjonujący mecz finałowy z udziałem dwóch Czeszek. Przypomnę, Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Także piękne finały w tym roku. No i kończy się ten turniej, który przecież ma i wielką tradycję i przecież ma tę etykietę i te białe stroje, które towarzyszą tutaj od wielu, wielu lat. Nie można tych reguł złamać. Nie można złamać także reguł w tej loży królewskiej, gdzie przecież Lewis Hamilton sam się przekonał w 2015 roku, gdy nie miał odpowiedniego stroju, tylko hawajską koszulę i został wyproszony. A więc Jannik Sinner, Aleksander Zwieriew 1-1 po dwóch setach, a w trzecim secie pierwszego gema wygrał Włoch Jannik Sinner.
0: Cezary Gurjew, dziękuję, Czarku. Emocje w Londynie, emocje były oczywiście w Miami, jak słyszeliśmy, ale także w meczu Argentyńczyków ze Szwajcarami. Tomasz Kowalczyk oglądał to spotkanie. Patrząc na wynik, Tomku, no to wszystko jasne. Mistrzowie świata grają dalej, ale nie wszystko w trakcie tego meczu było tak oczywiste. Witaj.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście, zdecydowanie nie wszystko i tym, którzy myśleli po tym, jak Argentyna szybko strzeliła gola już w 10 minucie, że to będzie wszystko miło, łatwo i przyjemnie, to musieli się mocno, mocno pomylić, bo Szwajcaria się postawiła, walczyła, miała swój pomysł też długimi fragmentami na to spotkanie, ale tak jak wspominałem, w 10 minucie Argentyna objęła prowadzenie.

0: Leo Messi dośrodkował z rzutu rożnego, a tam Alexis McAllister głową trafił do siatki i Leo Messi zaliczył swoją 10. asystę w historii na tych 6 mundialach, na których grał. Jest samodzielnym liderem. Śrubuje ten wynik. Wyprzedził nie tak dawno Diego Maradonę, który 8 ma asyst. I dodajmy, że w tej klasyfikacji Grzegorz Lato na 3. miejscu z 7 asystami. Argentyna poczuła się znowu troszkę jak taki syty kot i w drugiej połowie zaczęła odpuszczać. Znowu to wyglądało trochę tak, jakby myśleli, że ten mecz już się sam wygra, a Szwajcarzy nie odpuszczali. I w 67. minucie piękna akcja po lewej stronie, wymiana piłki Rodriguez do Dana Endoya, a ten z ostrego kąta trafia do siatki Emiliano Martineza i mamy remis 1-1. 5 minut później czerwona kartka dla Embolo. Symulował zawodnik reprezentacji Szwajcarii. Początkowo miała być żółta kartka dla Almady, ale obejrzał to wszystko arbiter i ostatecznie pokazał drugą żółtą kartkę zawodnikowi reprezentacji Szwajcarii, w efekcie czerwoną. I tu też trochę kontrowersji, no bo oczywiście trener Szwajcarów Jakin narzekał, że kontakt był, no ale rzeczywiście wcześniej zdecydowanie oderwał nogi Embolo i widać było, że ma ochotę tam symulować. Kolejna sprawa to, czy sędzia z VAR-u mógł w tej sytuacji skorzystać, bo użyto tutaj argumentacji błędnej identyfikacji zawodnika, a nie sprawdzania tego faulu i też tutaj pewne nieścisłości się pojawiły. Stąd praktycznie cały czas przy meczach Argentyńczyków coś z tymi sędziami się dzieje i taki niesmak, czy to drużyna Egiptu w poprzednim spotkaniu, czy teraz Szwajcaria na pewno ma. Musiała Szwajcaria radzić sobie w 10. Absolutnie zmieniony już pomysł, już nie mieli siły ognia. No i w 112. minucie to, co piękne w futbolu, czyli gol Alvareza. Cudownie zakręcił piłkę w samo okienko. Tutaj żadnych szans nie miał Kobel piłki odbić. No i jeszcze już tak pieczętując wynik tego spotkania, w 120. minucie Lautaro Martinez dopadł do odbitej piłki. Almada tam wypracował akcję, a Martinez trafił do siatki na 3-1. No i jeszcze jeden taki obrazek, gdzie Leo Messi pouczał sędziego, żeby mówił do niego z większym szacunkiem. Obrazek jednak trochę zaskakujący jak na piłkarskie boiska, bo każdy inny zawodnik mógłby dostać żółtą kartkę za jakieś dyskusje. Oczywiście tutaj jest kapitanem Messi i rozmawiać może, natomiast no, wyglądało to, jakby zawstydzał arbitra i to też budzi pewien niesmak, jeżeli chodzi o to, co mówiło się po tym spotkaniu, no bo Leo Messi gwiazdą jest wielką, co mówimy, asystuje, strzela gole, bije absolutne rekordy pod jednym i drugim względem na mundialu, no ale też pokazuje na boisku to swoje drugie oblicze, o którym mówi się rzadziej.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję ci, Tomku. Bardzo mi się podobało to twoje porównanie do tego sytego argentyńskiego kota. No to jest coś takiego jak kot argentyński. Ostatnio, kilka dni temu byłem w Zoo w Krakowie i polecam państwu, rzeczywiście piękny okaz i ciekawe, czy Argentyńczycy też, tak jak ten ocelot argentyński, będą się czaić i na swojego rywala w półfinale, a później w finale, kto wie. Mamy nadzieję, że to będą piękne mecze.
2: Polskie Radio.

0: Los mi sprzyja, śpiewa Michał Szczygieł, no i sprzyjał też jednej z drużyn w tym ćwierćfinale w Kansas City. To w ogóle ciekawe miejsce w stanie Missouri. Stamtąd pochodził m.in. słynny reżyser Robert Altman, ale to także amerykańska stolica grillowania. No i teraz pytanie do naszego specjalnego wysłannika, Kacpra Merka. Witam cię, Kacprze. Czy Argentyna rzeczywiście zgrillowała tą Szwajcarię, czy można powiedzieć, że no nie wiadomo było, kto to najważniejsze danie tego wieczora zje?
1: Pod względem sportowym to nie powiedziałbym, że zgrillowali, bo to jednak był taki slow cooking. Bardzo długo to trwało, zanim ostatecznie udało się wrzucić na ruszt po tym trafieniu Alvareza, bez wątpienia, ale pod takim względem, powiedziałbym, kibicowskim i przejęcia miasta, no to tutaj Argentyna jak najbardziej zgrillowała Szwajcarów i wszystko dookoła, bo mieszkańcy Kansas City są pod wielkim wrażeniem tego, jak Argentyńczycy tutaj w sile kilkunastu tysięcy ludzi przyjechali, przywieźli swoje kampery, przywieźli swoją muzykę, przywieźli swoje jedzenie i właściwie na każdym kroku słychać było tutaj w tym mieście język hiszpański. To jest w ogóle, Kansas City to jest najmniejszy z gospodarstw podaży mundialu po stronie amerykańskiej. Ledwie 500 tysięcy ludzi tutaj mieszka, więc taka na standardy Los Angeles, Nowego Jorku czy innych wielkich miast, to powiedziałbym, że mieścinka.
0: Aczkolwiek w metropolii chyba ponad 2 miliony, prawda? W całej metropolii, ale tam jest kilka miast wchodzi w ten skład.
1: Tak, Independence i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych miast dookoła jest kilka, ale oni sami się szczycą. Nawet burmistrz wczoraj, widziałem w nocy, już po meczu miał taką konferencję prasową, mówiąc, że my jako najmniejsi tutaj gospodarze mundialu po stronie amerykańskim, ledwie jest nas 500 000, a jednak daliśmy radę, a jednak przyjechali do nas ludzie z całego świata i jesteśmy dumni z tego, jak ich przyjęliśmy. I faktycznie to trzeba podkreślić, że tutaj w tym Kansas ten mundial jest trochę inny, bo nie ma tutaj, nie wiem, komunikacji miejskiej. Wszystko opiera się o samochody. Ci ludzie są mniej ufni niż na przykład w Los Angeles czy w Nowym Jorku. Dam taki przykład, że chciałem przedwczoraj, przed tymi meczami, podjechać do bazy Anglików czy Argentyńczyków, bo i jedni, i drudzy tutaj w Kansas City stacjonują w czasie mundialu, no i nie da się. Jak tylko wyszedłem z samochodu w bazie Anglików, to za 2 minuty dwie panie policjantki podjechały i zaczęły mnie legitymować, pytając, co ja tu właściwie robię i dlaczego, i że nie wolno, i tak dalej. Także oni są mniej ufni, ale to, jak przyjęli tutaj wszystkich fanów z całego świata, a przede wszystkim Argentyńczyków, naprawdę robi wrażenie. I wczoraj tych kilkanaście tysięcy ludzi, którzy w strefie kibica w samym centrum miasta pod takim wielkim pomnikiem symbolizującym zakończenie I wojny światowej tutaj w Kansas City, oni się bawili doskonale, ci kibice. Zresztą proszę posłuchać.

0: Żeby być prawdziwym Argentyńczykiem, musisz nauczyć się cierpieć. Dopiero wtedy staniesz się jednym z nas. Jestem bardzo zadowolona. Zawsze wierzę w Argentynę. Jak zawsze zagrali z wielkim sercem mistrzów i wiarą we własne umiejętności. Nie potrafię opisać emocji, które teraz czuję. Tacy jesteśmy. U nas to płynie prosto z serca. Niech żyje Argentyna!
1: Viva Argentina!
2: Tacy są, to u nich płynie prosto z serca jak najbardziej. Ta radość, to konsumowanie sportu, ale także konsumowanie lokalnego jedzenia, bo od tego zaczęliśmy, a Argentyńczycy bardzo lubią te grille i te mięsa, więc tutaj czują się prawie jak u siebie, powiedziałbym.
3: No trudno, żeby nie lubili takiego dobrego steku argentyńskiego z grilla. Kacprze, powiedziałeś o tym, że w Kansas City mało ufni mieszkańcy, a czy są już przekonani, czy mają już pełne zaufanie do soccera, czyli do piłki nożnej? W trakcie tego pierwszego mundialu w Stanach Zjednoczonych się zastanawialiśmy. No z tą modą na piłkę nożną później nie wszystko wyszło, ale czy teraz rzeczywiście będzie to lepiej wyglądało? Na pewno lepiej by było, gdyby Amerykanie zaszli dalej, prawda? Natomiast teraz
2: a
3: no,
2: to bez wątpienia
3: może być z tym problem. Czy zauważyłeś już postęp i to zainteresowanie piłką nożną?
2: A zauważyłem. Muszę powiedzieć, że wczoraj nawet oficjalnie zainaugurowano tutaj ligę taką dla dzieci, sokerową. Powiedziałbym, że futbolową w naszej nomenklaturze, ale jednak sokerową. I też w lokalnej telewizji oglądałem relację, że to jest pierwsza taka liga w Kansas City, która powstała dla dzieci w wieku między 10 a 13 rokiem życia, żeby też pokazywać im, jak fajny, jak popularny jest ten sport. Są takie miejsca w Stanach, podczas tej mojej podróży już zauważyłem, które są zakochane w piłce nożnej i to są trochę te mniejsze miasta, takie jak Seattle, jak Atlanta w stanie Georgia, tutaj jak Kansas City, w których znajdziesz dużo więcej pasjonatów futbolu niż w Los Angeles czy niż w Nowym Jorku, ale to też jest chyba zrozumiałe, bo w Los Angeles czy w Nowym Jorku po prostu masz milion razy więcej atrakcji i milion razy więcej możliwości. Największym problemem, jaki ja w rozmowach z Amerykanami dostrzegam odnośnie tej popularyzacji soccera tutaj, to jest dostęp do niego, to jest po prostu dostęp finansowy, bo z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, że granie w piłkę w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogie. Nie możesz tutaj sobie wyjść pograć w piłkę tak jak w Polsce kiedyś bywało, albo tak jak mam nadzieję, że cały czas jest teraz, że możesz gdzieś grać przed blokiem na osiedlu i tak dalej. Oni tutaj płacą ciężkie pieniądze. Rozmawiałem z synem Polaków mieszkających w Atlancie i on mówi, że on grał w piłkę nożną do pewnego momentu, ale po prostu przestało być go na to stać, bo rodzice musieli płacić kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie za to granie w piłkę nożną. No i zrezygnował z gry w piłkę, bo po prostu te warunki finansowe były odstraszające. Także to jest największy problem dla miejscowej społeczności amerykańskiej, żeby dostępność rozgrywek czy dostępność treningów była trochę tańsza. Jeżeli to się w jakikolwiek sposób zmieni, no to wtedy myślę, że i Amerykanie jeszcze bardziej ten soccer pokochają.
3: Kacper Merk, dziękuję ci serdecznie za relację. Piłka nożna drogim sportem? Jak to wytłumaczyć tym małym chłopcom w brazylijskich i argentyńskich fawelach?

0: programie Pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy muzyce o sporcie. No to teraz przenosimy się na korty Wimbledonu. Tam trwa finałowy mecz singla mężczyzn. Janik Sinner, Aleksander Zwieriew. Łączymy się z Cezarym Gurjewem. Czarku, tak mi na to wygląda, że to ma szansę być jednym z najdłuższych finałów Wimbledonu, no bo panowie grają tiebreaki. Teraz trzeci set i także remis. Coś niesamowitego.
1: Tak, rzeczywiście walka szalona, 2 godziny i 40 minut, 1-1, 2 tiebreaki, 7-6 pierwszego seta Zwieriew, drugiego Sinner, a w tym trzecim secie 3-3 i po 30 to może trwać bardzo długo, no ale kibice pewnie smutni, że kończy się ta wielka, wspaniała impreza, która przecież przyciąga tysiące kibiców z całego świata, przecież tutaj koczują całe noce przy ulicy tam właśnie Church Road, wcześniej jeszcze Wimbledon Park Road, śpią całą noc, żeby kupić bilety, a ci, którzy są najbardziej wytrwali, rzeczywiście mogą często obejrzeć mecz i mogą też trafić na finał Wimbledonu. No truskawki oczywiście, 38 ton truskawek, te białe stroje, to wszystko sięga jeszcze epoki wiktoriańskiej, która skończyła się w 1901 roku, a te białe stroje to też trzeba najprościej powiedzieć, że wymyślono to w ten sposób, że nie było tak potu widać właśnie na strojach i tak się to wszystko przyjęło. Oczywiście w 93 roku zaostrzono przepisy, no ale teraz to nie jest ważne, bo najważniejsza jest ta sportowa walka dwóch tenisistów, którzy mają swoje wielkie marzenia. Janik Sinner, lider światowego rankingu, który w półfinale zrewanżował się Nowakowi Dżokowiczowi za porażkę w półfinale podczas Australian Open na kortach Melbourne Park. Tutaj był zdecydowanie lepszy, co zresztą potwierdził Nowak Dżokowicz, ale podobało mi się to zachowanie Sinnera. Ta klasa, jak podkreślał wielkość i podkreślał to, że to dla niego zawsze wyzwanie walczyć z najlepszym tenisistą w historii. Na Aleksander Zwieriew, przyjaciel Nowaka Dżokowicza, wspierał go zawsze ten słynny Serb i w niego wierzył, a więc na razie 1-1 i w trzecim secie remis 3-3.
0: Cezary Gurjew, dziękuję ci serdecznie za te relacje. I w pierwszej godzinie naszej audycji to już wszystko. Za kilkanaście minut wracamy z żużlem, kolarstwem, lekkoatletyką, no i oczywiście z tenisem tym londyńskim, ale także polskim. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak

0: powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Cześć. Tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
15: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
17: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 81, odcinek Żory-Skoczów, Pawłowice, 46 km. Auto osobowe wjechało do rowu, nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Żory. Skończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 74 na odcinku Opatów-Kielce w Skorzeszycach na 101 kilometrze. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 28 na odcinku Gorlice-Jasłow, Siepietnicy na 192 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 25 na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław w Złotnikach Kujawskich na 175 kilometrze. Krajowa 12, odcinek obwodnicy

0: Żar na 348 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Spory ruch i sporo kłopotów na Krajowej Siódemce na odcinku Czosnów-Kiełpin, a także utrudnienia między wyjazdem z Łomianek aż po Warszawę po most północny dla wjeżdżających do stolicy. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krakowice, miejscowość Odrowąż, 250 km. Auto osobowe uderzył w bariery pasa rozdziału, zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic oraz Wrocławia. A czwórka raz jeszcze, węzeł Opole Południe, węzeł Krakowice, 251 km. Zderzenie czterech aut osobowych, jezdnia w kierunku Wrocławia zablokowana.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Marzena Godon, zapraszam na aktualności. W ten weekend na polskich drogach było ponad 120 wypadków. Nowa partia w koalicji rządzącej, powstała Unia Centrum. Jest postęp, ale brak porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie sankcji na Rosję. Na początek policyjne statystyki. Podczas tego weekendu na polskich drogach zginęło 11 osób, a ponad 130 zostało rannych. Było ponad 120 wypadków drogowych.
1: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
2: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg.
1: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
2: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska.
1: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli partia będzie mocnym fundamentem koalicji rządzącej.
3: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
4: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
3: Czyli do tychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła Paulina Henik-Kloska.
5: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
3: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz nie udało się dziś ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić zapisów 21 pakietu restrykcji. Jednym z powodów, jak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, jest nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Jutro nierozwiązanymi kwestiami zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
6: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji i któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy we wczorajszych rozmowach, tu cytat, zgodzili się na układ żadnej broni jądrowej, a

0: Potem, gdy wyszli w ciągu godziny, wystrzelili dron w statek w cieśninie Ormus. Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy, powiedział Trump stacji NBC. Z kolei pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, odparł, że cieśnina jest otwarta, jeśli o nas chodzi. Trump odniósł się do sytuacji w dwóch wywiadach telefonicznych, zastrzegając, że nie chce jej szerzej omawiać z szacunku dla zmarłego nagle senatora Lindsa Grahama. Zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk Partii Republikańskiej w kwestiach polityki zagranicznej zmarł w wieku 71 lat, jak poinformowało jego biuro w wyniku krótkiej i nagłej choroby.
1: Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Zełenskim. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze o obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W 83. rocznicę pacyfikacji przez Niemców wsi Michniów przed pomnikiem żołnierzy batalionów chłopskich i Ludowego Związku Kobiet wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oddał hołd polskim ofiarom II wojny światowej. Jak zaznaczył, obchodzony dziś Dzień Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, jak i obchodzona wczoraj rocznica Krwawej Niedzieli, uznawanej za apogeum zbrodni wołyńskiej, obrazują tragedię Polaków w trakcie II wojny światowej.
3: Te dwa dni ze sobą korespondują. Wczoraj też ustawowo przyjęty Dzień Pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej i dzisiejszy dzień rocznica pacyfikacji w trakcie wojny i okupacji 817 wsi na terenie dawnej Rzeczpospolitej. Tysiące ofiar, ta krew, która spłynęła, nie poszła na marne, bo dziś żyjemy w wolnej Polsce.
0: Dzień Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej obchodzony jest w rocznicę pacyfikacji przez Niemców wsi Michniów oraz masowego mordu na jej mieszkańcach dokonanego za pomoc polskim partyzantom. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, największe na wschodzie kraju, na Podlasiu możliwe burze. Temperatura od 10 stopni na południowym wschodzie do 18 na północnym zachodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległy układ niskiego ciśnienia z nad Rosji powoli pogłębia się. Rozległy wyż z centrum w rejonie Wysp Owczych umacnia się i rozbudowuje na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków północnych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do słabej. Możliwy przelotny deszcz. Zamglenia. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków północnych 4 do 5. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność umiarkowana do bardzo słabej. Zamglenie lub mgła. Możliwy przelotny deszcz lub burza. Zatoka Pomorska, wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, możliwy przelotny deszcz, miejscami zamglenia. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków północnych 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do bardzo słabej, możliwy przelotny deszcz, zamglenia, przejściowo mgła. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych 3 do 5, stan morza 3, widzialność umiarkowana do bardzo słabej, zamglenie lub mgła, możliwy przelotny deszcz. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków północnych 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wakacje. emocje, zmiana ciśnienia,
5: zmiana temperatury, upały,
4: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczony.
6: Aktywuj się na Plus.
7: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny

0: Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski.

0: Slim In zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slim In.
2: Aflofarm. Hepa Slim In. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
6: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
4: Wywiad Rzeka.
7: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Już 11 minut po 20.
3: Przy muzyce o sporcie.
8: Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na drugą godzinę naszej sportowo-muzycznej audycji. Przed nami podróż kolarskimi trasami Tour de France, wizyta w szwedzkiej Malili, gdzie na punkty Grand Prix walczyli żużlowcy. Porozmawiamy też o siatkówce i tenisie. Zapraszam.

0: W Londynie trwa finałowy mecz singla mężczyzn, jeśli chodzi o ten turniej wielkoszlemowy. No i tak mi się wydaje, że trochę mogłem chyba zdeprymować Aleksandra Zwieriewa, mówiąc w pierwszej godzinie, że to może być jeden z najdłuższych finałów singlistów, no bo to, co się teraz dzieje, to troszeczkę jednak na niekorzyść tego urodzonego w Niemczech zawodnika. Łączymy się z Cezarym Gurjewem. Czarku.
1: Oczywiście.

0: Oczywiście siła radia jest duża, ale zobaczymy, jaka odpowiedź będzie Aleksandra Zwieriewa. Jannik Sinner wygrał trzeciego seta, więc 2-1 prowadzi Włoch, obrońca tytułu. Pierwszy set, przypomnę, 7-6 dla Zwieriewa, potem też po tiebreaku, ale lepszy Sinner i ten trzeci set dla Włocha, który wydaje się, że panuje nad sytuacją. No, były dwa kluczowe momenty. Przewrócił się, padł na kolano Zwieriew. Wydawało się, że to może być groźna kontuzja, ale zaczął walczyć dalej. Wydawało się, że nic nie odczuwa. Gdy bronił piłkę serwując, kiedy Włoch miał przewagę, to Jannik Sinner poślizgnął się, przewrócił i moment zawahania Niemca, który mógł zagrać mocniej, ale zbyt lekko uderzył i Włoch świetnie odpowiedział, no i przełamał Zwieriewa i potem wygrał tego seta 6-3. No, kontuzje są wliczone. Pamiętamy tę kontuzję z Paryża z 2022 roku, która omal nie przekreśliła kariery Zwieriewa, który w półfinale walczył z Rafaelem Nadalem. Jeśli chodzi o rekord Wimbledonu, to 2019 rok. Djokovic, Federer, 4 godziny i 55 minut. Wtedy panowie pobili rekord z 2008 roku Federera z Nadalem o 7 minut, żeby padł tutaj rekord w finale, bo to chodzi o rekord w finale, bo najdłuższy mecz to przecież ten mały Isner. 11 godzin i 5 dni. Dwa dni grali w 2010 roku na korcie 18, a więc na jednym z piękniejszych i też widowiskowych. A na razie po trzech setach 2-1 prowadzi Jannik Sinner, a pierwszego gema w tym czwartym secie wygrał Aleksander Zwieriew.
1: Cezary Guriew, dziękuję za relację. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 27, zdobyła Magdalena Stysiak. Polki prowadziły 2-0, potrzebowały jednego seta do zwycięstwa i do awansu do turnieju finałowego, ale przegrały trzy następne partie, nad czym ubolewa przyjmująca Julita Piasecka.
2: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewne ich ataki. Też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. No i niestety przegrywamy w tym tiebreaku i to jest konsekwencją również tego, że gdzieś też nie wchodzimy do tego finału. To zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. No i gdzieś ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, też zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie. Ze spotkania na spotkanie graliśmy coraz lepszą siatkówkę. Wydaje mi się, że za każdym razem też oczywiście walczyłyśmy i poniekąd możemy być z siebie dumne. No niestety cel nie został osiągnięty, bo gdzieś ta ósemka była dla nas tak naprawdę bardzo osiągalna, ale gdzieś z tego 2-0 na 3-2 przechodzimy i nie idziemy do finałów. Jestem wdzięczna, że gdzieś w tym roku miałam o wiele więcej szans na grę w tej pierwszej szóstce, ogólnie na więcej minut na boisku, więc na pewno jestem wdzięczna, ale wiem oczywiście, że jest jeszcze masa elementów, które mogę poprawić i nad nimi pracować.
1: Tyle Julita Piasecka, a trener Stefano Lavarini tak podsumowuje Ligę Narodów. Myślę, że dla nas cała ta Liga Narodów była jedną wielką lekcją. Dzień po dniu nasz zespół zmieniał się, rósł w siłę, rywalizowaliśmy z bardzo mocnymi zespołami, tak jak w tym ostatnim tygodniu w Osace, ale trudno było właściwie od samego początku. Zresztą tak przewidywaliśmy, że to będzie inny sezon. Napotkaliśmy po drodze sporo przeciwności. Mimo to kończymy rozgrywki z 7 zwycięstwami na 12 meczów. To nie dało awansu do finału i pokazuje, jak wysoki był poziom, szczególnie drużyn z czołówki tabeli. Kilka z nich od początku grało w mocnych składach, nazbierało sporo zwycięstw i później trudno było je gonić. Tak czy inaczej nazbieraliśmy mnóstwo doświadczeń, wiemy nad czym pracować, gdzie trzeba się poprawić. Dla mnie najważniejszym wnioskiem jest to, że mimo kilku zmian i nowych twarzy zespół działał jako grupa. Dostałem jasną odpowiedź, w jakim kierunku powinniśmy podążać w perspektywie Mistrzostw Europy. I jeszcze dwukrotna mistrzyni Europy, Joanna Podoba-Malicka, mówi o swoich odczuciach po tegorocznym występie siatkarek w Lidze Narodów.
3: Rozczarowanie? No myślę, że może trochę też, ponieważ nam się tutaj nie bardzo poukładało. Kontuzja obydwu Martyn. To są dwie doświadczone przyjmujące, które tak naprawdę wypadły praktycznie na całą Ligę Narodów, no bo Czerniańska od samego początku nie grała. Łukasik tylko wchodziła tam na jakieś pojedyncze sety, na pojedyncze akcje, więc też praktycznie nie grała. Więc no tutaj nie było wsparcia dla tych zawodniczek, które gdzieś tego ogrania mają trochę mniej. A tak poza tym, no tak się ułożyło. Szkoda, największa szkoda tych dwóch przegranych meczów w pierwszych turniejach, bo gdybyśmy wygrali w pierwszym turnieju z Chinami, no i

0: ten mecz na styku z Kanadą byłby wygrany, no to bylibyśmy w zupełnie innych nastrojach i nie martwilibyśmy się w ogóle o ten turniej finałowy, który rządzi się własnymi prawami. No Chinki nawet jeżeli się nie zakwalifikowały do ósemki, to do tej ósemki wskoczyły. No i tak to po prostu jest. No ale to też jest lekcja dla naszej reprezentacji i materiał dla naszego trenera, nad czym jeszcze musi pracować. No i trzeba wyciągać wnioski, no po prostu.
1: Teraz Polki wrócą do kraju, będą się przygotowywać do Mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w Turcji.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Londynie, jak słyszeliśmy, tenisowy Wimbledon, a w Gdyni tenisowe Mistrzostwa Polski. Rozpoczyna się ten prestiżowy turniej. Z tej okazji Włodzimierz Machnikowski rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Tenisowego Dariuszem Łukaszewskim.
2: Dwie setki, panie prezesie, bo z jednej strony to mamy stulecie Gdyni, z drugiej setne Narodowe Mistrzostwa Polski. Zbieżność dat i rocznic, rozumiem, nieprzypadkowa.
3: No nieprzypadkowa, gdy żeśmy dostali zaproszenie chyba w 24 roku, że coś takiego będzie miało miejsce, żeśmy od razu przemyśleli, w 25 podjęli decyzję, że tak będzie. Wierzymy, że raz, że będą to bardzo ciekawe, interesujące zawody pod względem sportowym, dwa, Gdynia wróci, że tak powiem, do kalendarza dużych imprez tenisowych. No i trzy, to co wcześniej mówiłem i na co liczę, że również po Gdańsku, Bolszewie, które tutaj z Pomorza są w tak zwanym turze Lotto PZT, również i na korty Arki wrócimy w przyszłym roku.
2: Zaczęło się w Gdyni tak naprawdę, jeśli chodzi o Pomorze, z tym wielkim tenisem, bo te turnieje, które potem przeniosły się do Sopotu pod szyldem Idea Pro Com Open i tym podobne, w których grali Rafael Nadal, 19-latek wówczas tutaj u nas wygrywał, to ten pierwszy turniej dla kobiet, bodaj 10-tysięcznik, to odbył się właśnie w Gdyni na kortach Arki, a potem to wszystko ruszyło w wielki świat i mieliśmy 400-tysięcznik.
3: Tak, pamiętam, że Gdynia jak najbardziej tutaj na kortach Arki, zarówno były takie turnieje, zaczynaliśmy oczywiście od tych mniejszych, ale były też turnieje w ramach wtedy Fed Cup, czyli w Pucharu Federacji, obecnie to jest Billie Jean King Cup czy Davis Cup. Organizacyjnie Arka Gdynia na pewno może sobie przypomnieć. Również był chyba, jak dobrze pamiętam, 4 lata temu turniej WTA 250 tysięcy tutaj na tychże kortach, także jak najbardziej dobre miejsce, lokalizacja fantastyczna, bo wychodząc na taras i widząc piękne widoki polskiego Bałtyku, bardzo fajnie, że właśnie na takim obiekcie w Trójmieście możemy również liczyć na to, że tenis wróci na takie główne tory.
2: A proszę powiedzieć, jaka jest ranga Mistrzostw Polski? Bo mamy przecież wielkie szlemy, mamy WTA, ATP Tury, a zatem tam, gdzie jadą zawodowcy po to, żeby zarabiać wielkie pieniądze. Jak przekonać polskich tenisistów, żeby zamiast do Monako przyjechali do Gdyni?
3: Sprawa jest bardzo prosta. Muszą być punkty, bo dlatego, że tenis opiera się na rankingu. Ranking niestety co tydzień jest nowy, czyli w czasie, gdy są Narodowe Mistrzostwa Polski, można zdobyć punkty do rankingu i piąć się zarówno jeżeli chodzi o swoje finanse potrzebne dla budowania dalszej kariery, jak również zwiększając swój ranking, licząc na to, że za chwilę będzie się grało jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Tym niemniej zadaniem Polskiego Związku jest to, żeby Narodowe Mistrzostwa Polski miały swój blask. Wiadomo, że nie patrząc też na inne federacje, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest rzecz najważniejsza w tenisie, czy to dla Włochów, czy dla Hiszpanów, czy dla Czechów, z których czerpiemy. Tym niemniej chcemy, żeby takie zawody w takiej randze odbywały się z jak najlepszą ilością dobrych zawodników. W tym celu od chyba dobrych 5, może 6 lat, nie chcę skłamać, mamy pulę nagród na poziomie 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych, no to jest na pewno około 50-60 tysięcy dolarów, więc to już jest coś, tak? Wiadomo, że jeżeli, jak tutaj żeśmy słyszeli, LOT to będzie kontynuował współpracę, my podniesiemy też tą pulę nagród i jeszcze będzie łatwiej w następnym roku i w następnym, żeby na Narodowe Mistrzostwa Polski przyjeżdżali naprawdę ci, którzy już coś znaczą w światowym tenisie.
2: No, bodaj przed 3-4 laty nawet Mercedesy, zdaje się, dla Mistrzów Polski były przeznaczone. To jest cały cykl imprez pod szyldem Lotto Touru. Ile tych imprez będzie, jakiej rangi? Bo jak się domyślam, Mistrzostwa Polski to jednak jest top topów.
3: Dokładnie, więc ja mogę powiedzieć tak, jest w kalendarzu mamy 16 imprez od 15, czyli pula nagród 15 tysięcy dolarów, do 75, pula nagród 75 tysięcy dolarów. Oprócz tego mamy wisienkę na torcie, zawodowy turniej kobiet 125 w Warszawie i Narodowe Mistrzostwa Polski w Gdyni, czyli tych imprez już jest o dwie więcej. A oprócz tego, co robi Polski Związek Tenisowy, to bo tak jak mówię, dla kobiet mamy turniej zawodowy, który organizuje Polski Związek, który będzie w Warszawie, natomiast oprócz tego są jeszcze trzy challengery, które są w Polsce: Szczecin, Poznań i Kozerki. ale to są, tak jak mówię, nie Polskiego Związku. Polski Związek jak najbardziej wspiera te imprezy, natomiast organizatorami są prywatne firmy.
1: Mistrzostwa Polski trwają w Gdyni. Wiemy, że no, nie występują w nich m.in. Iga Świątek czy Hubert Hurkacz. Ciekaw jestem, czy w Mistrzostwach Włoch gra Jannik Sinner czy Aleksander Zwieriew w Mistrzostwach Niemiec. Może więcej na ten temat wie Cezary Gurjew, który na razie ogląda tych panów na korcie Wimbledonu.
4: Tak, no to raczej niemożliwe. Tak, kalendarz tych największych imprez jest ustawiony, że akurat już tej szansy nie muszą wykorzystywać, nie mają też żadnych obowiązków. Oni nagrali się w mistrzostwach swoich krajów. A tutaj na korcie centralnym Wimbledonu 2-1 po trzech setach prowadzi obrońca tytułu, a więc Włoch i lider światowego rankingu Jannik Sinner. 6-7, 7-6, 6-3. W czwartym secie 2-1 Zwieriew, a teraz 2-2 miał szansę. No był bliski, bo prowadził 30-0 przy serwisie Sinnera, ale widać, jak Niemcowi teraz coraz bardziej puszczają nerwy. Nie może sobie poradzić coraz bardziej z presją, bo świetnie rozpoczął. No to był zupełnie inny Aleksander Zwieriew. Przypomnę, przegrał 9 ostatnich pojedynków z Jannikiem Sinnerem, ale teraz widać, że no jak to zwykle Włoch, niezniszczalny, niezwykle mocne nogi, serce do walki. I on przypomina Nowaka

0: Żukowicza za najlepszych czasów w tych trudnych sytuacjach. A tutaj jeszcze jedna sytuacja. Po wielu latach na kortach kilka dni temu pojawił się Jerzy Janowicz. Przywiózł synka, małżonkę Martę Domachowską. No i wspominał te piękne czasy półfinału Wimbledonu z 2013 roku.
1: Cezary Gurjew, a na razie trwa finał. Jannik Sinner kontra Aleksander Zwieriew.

0: programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja Przy Muzyce o sporcie, a wielkie emocje w rywalizacji o Mistrzostwo Świata w jeździe na żużlu. Wczoraj zawodnicy ścigali się w Szwecji, Bartosz Zmarzlik znów na podium. Jakie ma szanse na siódmy mistrzowski tytuł? O tym Tomasz Kowalczyk.
1: Tuż za półmetkiem rywalizacji o indywidualne Mistrzostwo Świata Bartosz Zmarzlik jest wciąż w uprzywilejowanej sytuacji. Trzecie miejsce w Molili, tuż przed czwartym Bradym Kercem, czyli najgroźniejszym rywalem w cyklu, spowodowało, że Polak powiększył przewagę w klasyfikacji łącznej nad Australijczykiem z 3 do 5 punktów. Bartosz Zmarzlik, który walczy o historyczne siódme złoto, czyli wynik, którego jeszcze nigdy nikt nie osiągnął, w Grand Prix Szwecji musiał ustąpić pola tylko dwóm zawodnikom w finale. Duńczykowi Andresowi Thomsenowi, który kapitalnie objechał wszystkich na drugim kółku, a po finale świętował zwycięstwo w samych bokserkach, i Robertowi Lambertowi, kapitalnie jeżdżącemu przez całe zawody. Brytyjczyk 5 razy wygrywał i raz w finale zgarnął drugie miejsce. W takich sytuacjach trzeba się cieszyć z trzecich pozycji, twierdzi Rafał Lewicki, menadżer żużlowy i telewizyjny ekspert.
2: Bartek jest takim zawodnikiem, że nawet jeśli on któregoś toru nie lubi albo nie zna, to i tak potrafi, kiedy okoliczności są ku temu sprzyjające, wycisnąć do końca ten sok z cytryny, tak? I dla niego nie ma tak trudnych rzeczy, z których nie można wyjść obronną ręką.
1: Bartosz Zmarzlik jeździ w tym sezonie bardzo solidnie. Zawsze jest w finale, raz wygrał, 4 razy był trzeci i raz uplasował się na czwartym miejscu. Taka powtarzalność w zeszłym roku dała Mistrzostwo Świata, mimo że Kerc wygrał 5 ostatnich rund. Trudno w takiej sytuacji nie być z siebie zadowolonym.
3: Czuję się dobrze, czuję się szybki, średnie z innych wszystkich lig i nawet z Grand Prix. Się zgadzają? Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni, ale czuję się dobrze, mocno, naprawdę okej, nie ma co narzekać.
1: Inni Polacy wciąż mają szansę pozostać na przyszłoroczny cykl. Żeby tak się stało, muszą znaleźć się na koniec sezonu w czołowej siódemce. Kacper Woryna jest nad kreską, zajmuje 6 miejsce, Patryk Dudek pod kreską na 9 pozycji, a Dominik Kubera jeszcze niżej, na 14. Stanisław Chomski, selekcjoner reprezentacji Polski,

0: wierzy, że cały czas może być to sezon nie tylko zmarzlika, ale też pozostałych biało-czerwonych.
1: Myślę i chciałbym wierzyć w to, nawet wierzę, ale będę trzymał kciuki, żeby te role się odwróciły, jeżeli chodzi o pozostałych naszych reprezentantów.
0: Czy tak będzie? Być może przekonamy się już za 3 tygodnie. 1 sierpnia po raz pierwszy w historii Grand Prix odbędzie się w Łodzi. Przed zawodnikami więc powiew świeżości i wielka niewiadoma.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Dwie polskie załogi wywalczyły medale w Mistrzostwach Europy klasy 49er, które odbywały się u wybrzeży Bałtyku w niemieckim Eckernförde. W rywalizacji żeglarzy w klasie 49er Mikołaj Staniun i Jakub Storch zajęli 2. miejsce. U kobiet w klasie 49er FX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Starego Kontynentu. I tak opowiedziały o tym słuchaczom radiowej Jedynki.
4: Cześć, tu Sandra Jankowiak.
5: I Ola Melzacka, cześć.
4: Właśnie zakończyliśmy Mistrzostwa Europy w Eckernförde w Niemczech. Zajęliśmy tutaj 3. miejsce. Bardzo się cieszymy z wyniku.
5: Regaty były długie i męczące. Na początku towarzyszyły nam silnowiatrowe warunki, a potem bardzo słaby wiatr, więc było bardzo zróżnicowanie i bardzo dużo się działo.
4: Ostatniego dnia nie odbyły się wyścigi finałowe ze względu na zbyt słaby wiatr od rana. I dzięki temu utrzymałyśmy pozycję z poprzedniego dnia. Kończymy regaty na 4. miejscu Open i 3. w klasyfikacji Europejek.
5: Dziękujemy za kibicowanie i trzymanie kciuków. Pozdrawiamy.
3: No oczywiście, trzymamy kciuki za kolejne dobre starty naszych żeglarzy.

0: że będzie mi jednak odpowiadał Andrzej Grabowski, którego witam teraz w studiu, a to znak, że będziemy mówić o kolarstwie. Andrzeju, 9 etapów mają już za sobą kolarze w Tour de France. No i ten dzisiejszy skrócony o kilkadziesiąt kilometrów ze względu na upały, które panują we Francji.
1: No i ciężko rzeczywiście mają kolarze w trakcie tegorocznego Tour de France, bo chyba nie było nawet jednego etapu, o ile pamiętam, na którym byłoby poniżej 30 stopni. I oni tak dzień po dniu radzą sobie w tych trudnych warunkach.
0: To mogliby pod Warszawą jeździć, bo tutaj tak spokojnie około 20 stopni.
1: To byłoby chyba rzeczywiście idealnie, tylko jeszcze władze województwa mazowieckiego musiałyby chyba zapłacić z 10 milionów euro za 2 czy 3 etapy, tak jak zrobiły władze Katalonii za początek tegorocznego Tour de France. A jeśli chodzi o ten dzisiejszy etap, to on, tak jak te większości bardziej wymagające, jeśli chodzi o trasę, tak jak ten dzisiejszy właśnie, który był górzysty gdzieś w środku Francji, no to one wymagają tego, że właściwie bardzo szybko kolarze jadą, a tutaj skrócenie trasy wymusiło jeszcze jedną rzecz. Bardzo szybko była lotna premia, a to spowodowało, że kolarze walczący o tę zieloną koszulkę najlepszego sprintera właściwie od startu mieli duże aspiracje, żeby tam się pokazać, a potem z kolei bardzo liczna grupa kolarzy, która miała nadzieję na to, żeby zabrać się w ucieczkę, bo to taki idealny etap dla uciekinierów właśnie, zresztą tak się przecież zakończył zwycięstwem Holendra Mathieu van der Poela z takiej na finiszu czteroosobowej grupki, choć ta grupka chwilami była dużo, dużo liczniejsza. Michał Kwiatkowski swoich szans szukał w jednej z tych ucieczek, ale miał pecha, bo o ile dobrze widzieliśmy, to chyba kolega z drużyny skasował jego akcję, także w tym ferworze można się było nieco pogubić, ale w końcu, gdy gdzieś w połowie etapu ta ucieczka odjechała, to wydawało się, że faktycznie mogą dojechać, choć peleton już dość nieliczny, bardzo starał się, żeby ta przewaga nie była zbyt duża, tylko żeby tak absolutnie kontrolować sytuację. Kiedy już doszło do tej walki czterech kolarzy, to był Holender Mathieu van der Poel, Norwek Johannessen, Brytyjczyk Pidcock i Francuz Baudin. No to sytuacja była dość ciekawa, bo choć zdecydowanie najszybszy jest Mathieu van der Poel, taki wysoki, tyczkowaty, wybitny kolarz, no to pierwszy ruszał do tego finiszu z pierwszego miejsca. To w kolarstwie jest dość duże wyzwanie, ale okazało się, że dla van der Poela to żaden problem. Van der Poel więc pewnie ten etap wygrywa. Drugi właśnie Johannessen. 6 sekund po tej czteroosobowej grupce przyjeżdża nieliczny, ale jednak peleton faworyci właściwie więc dziś na remis, co żadnym zaskoczeniem nie jest. No i też w czołówce nie zaszły żadne większe zmiany, wyraźnie więc na czele Tadej Pogaczar. Polacy znów na miejscach odległych, więc poza Michałem Kwiatkowskim możemy zapisać jedno ciekawe wydarzenie, bo Kamil Gradek rzeczywiście jest blisko walki o wydarzenie historyczne. Pytanie, czy będzie miał na to ochotę. Kamil Gradek bowiem jest na przedostatnim miejscu w tegorocznym Tour de France, a jak dobrze wiemy, w turze to ostatnie miejsce. To jest rzecz naprawdę prestiżowa. Nawet jest długi artykuł na Wikipedii na ten temat, także polecam Państwa uwadze. Kamil Gradek ma już tradycję w zajmowaniu dość odległych miejsc w wielkich turach. Był już trzeci od końca na Vuelcie 2 lata temu i 6 od końca na ubiegłorocznym Tour de France.
0: Czyli celuje w tego ostatniego.
1: Więc jeśli by się udało, to byłaby paradoksalnie, jeśli Państwo by usłyszeli, Polak zajął ostatnie miejsce w Tour de France, pomyśleli Państwo, że to jakiś półamator, a to jest naprawdę duże
0: wydarzenie. Miałby od razu odsłon gdzieś tam w mediach społecznościowych, prawda?
1: I szczerze mówiąc, liczę na to, że Kamil Gradek odrobinkę postara się i powalczy o to, żeby być na tym ostatnim miejscu. Teraz nad tym ostatnim ma bodaj chyba 5 czy 6 minut przewagi, ale to spokojnie można stracić. Jutro dzień przerwy, we wtorek znów wracamy do ścigania.
0: Ja mu jednak życzę, żeby nie był ostatni w Tour de France. Tak jak powiedziałeś, jutro odpoczynek, ale przed kolarzami jeszcze bagatela. 12 etapów.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Sezon lekkoatletyczny się rozkręca. Kulminacja za miesiąc Mistrzostwa Europy w Birmingham. Na razie w ten weekend w Krakowie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. No i największą gwiazdą był tam Maksymilian Szwed, który zdobył 2 złote medale na 200 metrów i na swoim koronnym dystansie 400 metrów. Cieszył się ze zwycięstwa, choć spodziewał się trochę lepszego wyniku niż 45 sekund 74 setne.
3: No niestety trochę wiało, ale też tak jakoś się dziwnie czułem. Raczej byłem nastawiony na dobry wynik, żeby pobijać jeszcze rekord. No ale no nie wyszło. No tak się zdarza. I tak się cieszę, że udało mi się już wcześniej złamać te 45 sekund, że już mam minimum. Teraz jadę na obóz do Zakopanego, jeszcze dorobić trochę formę i mam nadzieję, że na Mistrzostwa Polski Seniorów już pokażę bardzo wysoki poziom. Była niepewność po tylu miesiącach niestartowania na 400, ale jednak już na pierwszych jakichś tam mocniejszych treningach, tempach i sprawdzianach już osiągałem naprawdę wysokie wyniki, które raczej mówiły, że będzie bardzo dobrze, że czas powinien być w okolicach życiówki. No i udało się, a teraz to po prostu jakieś tam szlifowanie formy po prostu.
0: Również 2 złote, ale na 100 i 200 metrów wywalczyła wschodząca gwiazda polskiej lekkoatletyki Wiktoria Gajosz.
4: Szczerze mówiąc, bardzo liczyłam na to, żeby utrzymać pozycję liderki.

0: Szczególnie, że w zeszłym roku też na 100 metrów startowałam z pozycji liderki, ale niestety nie udało się tego złotego medalu wybronić. W tym roku miałam taką nadzieję, że się to uda. Udało się. Jestem mega szczęśliwa, że nabiegałam ten kosmiczny wynik, bo jeszcze rok temu mogłam sobie pomarzyć o takim bieganiu, więc jeszcze jestem bardzo szczęśliwa. No, 100 metrów to nie jest mój koronny dystans. Tak naprawdę za dużo bloków też nie robimy. Raczej skupialiśmy się tutaj stricte pod 200, ale z takim małym elementem treningowym pod 400. Więc szczególnie jestem zaskoczona, że udało się jeszcze tą szybkość podkręcić w tym roku. Za rok znowu mnie zobaczycie pewnie na 400 metrach. Czy się cieszę? Raczej nie, bo nigdy nie lubiłam tego biegać, ale o wiele lepiej mi na 200, ale no, jak mus to mus.
1: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski już za nami, a za niespełna 2 tygodnie w Białymstoku Mistrzostwa Polski Seniorów. I dobra informacja, bo po 2 latach problemów z kontuzjami wraca znakomity kulomiot Michał Haratyk. Wczoraj w Warszawie pchnął prawie 20 metrów. A jak wygląda sytuacja na korcie Wimbledonu, czyli finał turnieju męskiego? Cezary Guriew.
2: A bliski obrony i zdobycia 5. wielkoszlemowego tytułu jest lider światowego rankingu Jannik Sinner, który przełamał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Przypomnę, Włoch prowadzi 2-1, 6-7, 7-6, 6-3. W czwartym secie jest 4-3 i 30-0 przy serwisie Niemca prowadzi Jannik Sinner. Aleksander Zwieriew, no wielki sukces, bo finał to jego 5. finał w karierze. Wygrał miesiąc temu na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu, ale nie podoba mi się to, że zupełnie zatracił koncentrację po przegraniu 2. seta. Cały czas pretensje do swojego teamu, cały czas rozmowy ze swoim boksem, cały czas kwestionuje decyzje sędziów, a przecież tutaj jak finał tak wielkiego turnieju, finał tak prestiżowej imprezy, finał, gdzie przecież elegancja i dobre maniery królują, to przecież powinien o tym pamiętać, a przede wszystkim powinien skupić się na walce, bo to przecież dla niego życiowa szansa. 5-3. Jannik Sinner prowadzi w 4. secie, a przypomnę, po 3 setach lider światowego rankingu wygrywa 2-1.
1: Cezary Guriew, dziękuję ci serdecznie za te relacje. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Tomasz Cieślak, Andrzej Grabowski i Rafał Bała, dziękujemy za uwagę i mówimy do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa. Wołodyjowski i Zagłoba zatrzymali się w warszawskim domu Kettlinga. Przyjechała tam także siostra Wołodyjowskiego, pani Makowiecka, która ma pod swoją opieką dwie dziewczyny. Krzysię Drohojowską i Basię Jeziorkowską. Tłumaczy Zagłobie ich powiązania rodzinne.
2: Co zaś do Parantyli, to Jeziorkowska prawie jeszcze Drohojowską przewyższa.
3: Proszę, proszę. Ja sam się od pewnego króla Masagietu wywodzę, więc lubię o czyimś pokrewieństwie posłuchać.
2: Z tak wysokiego gniazda Jeziorkowska się znowu nie wywodzi, ale jeśli wać pan życzysz posłuchać, bo my tam w naszych stronach każdego domu na palcach możemy wyliczyć koligację. Owóż ona jest krewna i Potockich, i Jazłowieckich, i Łaszczów. Widzi pan, to było tak. Tu pani Stolnikowa rozgarnęła fałdy sukni i usadowiła się wygodniej, aby żadnej w ulubionym opowiadaniu nie znaleźć przeszkody. Rozstawiła palce jednej dłoni, a wskazujący drugiej przygotowała do liczenia dziadków i babek, po czym zaczęła. Córka pana Jakuba Potockiego, Elżbieta, z drugiej jego żony, Jazłowieckiej, wyszła za pana Jana Smiotanko, chorążego podolskiego.
3: Zakonotowałem, rzekł Zagłoba.
2: Z tegoż małżeństwa urodził się pan Mikołaj Smiotanko, takoż chorąży podolski.
3: Ha, piękna godność. Ten był żonaty pierwszy raz z Drohostaj... Nie. Z Różyńską? Nie. Z Woroniczówną? Bodajże cię zapomniałam. Wieczny jej spokój, jakkolwiek się nazywała, rzekł z powagą Zagłoba. A drugi raz ożenił się z Łaszczówną. Tum go czekał. Jakiż był tego małżeństwa efektus. Synowie im pomarli. Każda radość krucha w tym świecie.
2: A z czterech córek najmłodsza Anna poszła za Jeziorkowskiego, Herburawicz, komisarza do rozgraniczenia Podola, którym był potem, jeśli się nie mylę, i miecznikiem podolskim.
3: Był, pamiętam, rzekł z całą pewnością Zagłoba.
2: Z tego małżeństwa, widzisz, wać pan, rodzi się Basia.
3: Widzę i to przy tym, że się w tej chwili z kettlingowego szturmaka przymierza.
2: Jakoż Drohojowska i mały rycerz zajęci byli rozmową, a panna Basia mierzyła sobie dla rozrywki ze szturmaka ku oknu. Pani Makowiecka poczęła się na ten widok trząść i piszczeć. Wać pan sobie nie wyimaginujesz, co ja mam z tą dziewczyną. Czysty hajdamaka.
3: Żeby wszyscy hajdamakowie byli tacy, zaraz bym do nich przystał.
2: Jej nic w głowie, jeno oręż, a konie, a wojna. Raz wyrwała się z domu na polowanie na kaczki z guldynką. Zalazło to gdzieś między trzciny, aż tu patrzy, trzciny się rozsuwają i co widzi? Głowę Tatarzyna, który trzcinami po 200 przekradał. Inna byłaby się przestraszyła, a ta bieda, kiedy nie gruchnie z guldynki, Tatarzyn chlup w wodę. Na miejscu imaginuj sobie, wać pan go położyła. I czym? Kaczym śrutem. Tu pani Makowiecka poczęła się znów trząść i chychotać nad przygodą Tatarzyna, po czym dodała. I co prawda ocaliła nas wszystkich, bo cały czambulik szedł, ale że wróciwszy narobiła alarmu, więc mieliśmy czas z czeladzią w lasy uskoczyć. U nas tak ciągle. Twarz Zagłoby oblała się takim zachwytem, że aż oko na chwilę przymrużył, za czym zerwał się, podskoczył do dziewczyny i nim się opatrzyła, pocałował ją w czoło.
3: To od starego żołnierza za tego Tatarzyna w trzcinach, rzekł.
2: Panienka potrząsnęła zamaszyście swoją płową czupryną. Co? Zadałam mu bobu, zawołała swym świeżym, dziecinnym głosikiem, który tak dziwnie brzmiał wobec sensu jej słów.
3: Mójże ty, hajduczku najmilszy, rzekł rozrzewniony Zagłoba.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro około 21:50. Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
13: I jeszcze sportowy suplement. Cezary Gurjew, korty Wimbledonu i znamy już zwycięzcę tego wielkoszlamowego turnieju.
14: Tak, znamy zwycięzcę. Jannik Sinner, obrońca tytułu. W czterech setach wygrywa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Piąty tytuł wielkoszlemowy lidera światowego rankingu i dzisiaj rzeczywiście pokazał, że jest niezniszczalny w tych najtrudniejszych bojach i ponownie jest mistrzem Wimbledonu.
0: Radio Kierowców.
15: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek Węzełowicz, węzeł Skierniewice w miejscowości Dzierzgów na 397 kilometrze. Zderzenie autoosobowego z dostawczym, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Autostrada A4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice, miejscowość Odlowąż, 250 kilometr. Autoosobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic oraz jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Autostrada A4 raz jeszcze, również odcinek Krapkowice, węzeł Opole Południe, ale w przeciwnym kierunku, 251 km, zderzenie czterech autosobowych, jezdnia w kierunku Wrocławia zablokowana. A4, ale na małopolskim odcinku, od parkingu autostradowego Kłaj aż po Zakrzów, ruch spowolniony w kierunku Krakowa. Spory ruch, a co za tym idzie, sporo kłopotów na Krajowej Siódemce. Na Krajowej Siódemce na odcinku Czosnów-Kiełpin to przebudowany odcinek. Kłopoty są również między wjazdem do Warszawy od Łomianek. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia na 328 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni. S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola Wschód w miejscowości Sięganów na 197 km. Autodostawcze uderzyło w drogowe bariery ochronne, dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 12, obwodnica Żar na 348 km. Zderzenie dwóch aut, jedna osoba ranna, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. S17, odcinek Ostrów-Otwock, 15 km, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany

0: Jeden pas w kierunku Warszawy.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności. Marzena Godon, zapraszam. Rządowe plany cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. W Przemyślu modlono się w intencji ofiar rzezi wołyńskiej, a w Gibach uczczono pamięć ofiar obławy augustowskiej. W pogodzie nadchodzi zmiana, wracają upały i burze. Cyfrowe akta i zdalne rozprawy, mniej papierologii i krótszy czas oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem Deregulacja 2.0.
2: Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy akta zszywane dratwą.
3: Teraz resort Waldemara Żurka przymierza się do pełnej cyfryzacji i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w sprawach karnych i gospodarczych. Strony postępowania zyskają dostęp do akt i protokołów poprzez internetowy portal, dodaje minister Maciej Berek.
4: Komunikacja między stronami a sądem i między sądem a stronami będzie się odbywała wyłącznie elektronicznie.
3: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów.
5: Łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
3: Powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Rozwiązania, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W Przemyślu modlono się dziś w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. W przemyskim kościele ojców franciszkanów odprawiana została msza w 83. rocznicę mordu na Polakach z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.
6: W trakcie homilii padły słowa o wychowaniu patriotycznym, którego podstawą powinno być pielęgnowanie historii.
7: Nasza pamięć o pomordowanych na Wołyniu jest wyrazem szacunku dla ich poświęcenia.
6: Po mszy wierni podkreślali w rozmowie z Polskim Radiem, że nie żywią nienawiści do Ukraińców, ale domagają się, aby oni szanowali historyczną prawdę o zbrodni wołyńskiej.
8: Nie ma naszej zgody na to, co oni robią, powołując te formacje wojskowe imieniem bandy UPA. Dalej gloryfikują tą bandę UPA, Suchewicza, Bandery.
6: W latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut uczestniczył dziś w obchodach 81. rocznicy obławy augustowskiej. Jak podkreślał, według jego wiedzy, droga ofiar prowadziła przez wieś Kalety na Białorusi. Podobne podejrzenia mają polscy historycy. Andrzej Poczobut, który pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia, złożył dziś kwiaty pod pomnikiem ofiar w Augustowie, obejrzał wystawę poświęconą tej zbrodni, a także wziął udział w odczytywaniu nazwisk ofiar obławy augustowskiej pod nazwą Przywróćmy im twarze i imiona. Podkreślił, że Białoruś i Rosja nie współpracują z Polską i nadal zatajają informacje, które dotyczą ofiar obławy. A ta, co podkreślają historycy, jest największą, niewyjaśnioną do końca zbrodnią dokonaną na Polakach po II wojnie światowej. Jest też nazywana Małym Katyniem. Białostocki oddział IPN-u od lat prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według ustaleń historyków w obławie augustowskiej zginęło około 600 osób, choć ofiar mogło być więcej.
9: Wiemy, ilu sowieckich żołnierzy uczestniczyło w obławie. Kto uczestniczył ze strony kolaborujących z Sowietami komunistów.
10: Historyk dr Jarosław Schabiński.
9: Wiemy, ilu ludzi zostało mniej więcej aresztowanych. Nie wiemy tak naprawdę, ilu zginęło, bo te liczby są niepewne.
1: W Gibach na Podlasiu uczczono dziś pamięć ofiar obławy augustowskiej.
11: To są aktualności jedynki.
1: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. I zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań dla tych, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń, podkreśla szef resortu rolnictwa.
12: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne.
1: Minister Krajewski zaznaczył,

0: Czuł, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy, czy nawalnych opadów gradu. A tymczasem w pogodzie nadchodzi zmiana i wracają upały. Od jutra ponownie spodziewana jest wysoka temperatura. Spodziewane są też burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwiste wiatry.
0: Już jutro na zachodzie kraju temperatura ma przekraczać 30 stopni, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach może być do 35. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, największe na wschodzie Polski. Na Podlasiu możliwe burze, na południu mgły. Temperatura od 10 stopni na południowym wschodzie do 18 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra i dobra jest teraz jakość powietrza w Polsce. 75% prądu pochodzi aktualnie z paliw kopalnych. Zalecane jest oszczędzanie energii, gdyż sieć może być przeciążona. W lasach zachodniej części kraju panuje zagrożenie pożarowe. Duże w lasach południowej części województwa zachodniopomorskiego.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wakacje, zmiana ciśnienia.
4: Zmiana temperatury, upały.
3: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
4: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na Plus.
6: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Autopromocja.
7: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem. No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię, osoby, które znam lub które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. To, w jaki sposób ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych, autorkę książek Newborn Light. Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie.
2: A ja się cieszę, że mnie zaprosiłeś, bo jestem twoją wielką, ogromną fanką.

0: szukać swojej własnej drogi. Ja uważam, że to jest bardzo ważne dla artysty, żeby mieć swój własny głos. Także ja zawsze szłam pod prąd. I tutaj nagle śpiewam piosenkę Harry Belafonte'ego i ja się popisuję swoim głosem. Nie w ten sposób, jak potrafię, tylko śpiewam normalnie. Tak jak wszyscy. To robiłam dla niego. To się pięknie czułam. Ale ja bym tak nie śpiewała.
1: To gdzie szukaliście ukojenia? Bo mówiłaś proszę, proszę.
0: Ja myślę, że niezwykłe poczucie humoru, jakie Jurek miał. Jurek miał taki poczucie sytuacyjnego humoru. W każdej sytuacji potrafił znaleźć odpowiedź i jego takie różnego rodzaju powiedzenia. To były po prostu majstersztyki, które zresztą są w mojej książce. Wyśpiewam wam wszystko. I jak napiszę książkę w przyszłości...
1: No, słyszę to ze 20 lat.
0: W końcu kiedyś napiszę. Skończę, bo sięgam do niej, do tej książki i sprawia mi dużo radości, ale z drugiej strony mnie zastanawia bardzo dużo, jak mogłam tak reagować, a dlaczego tak i tak dalej, i tak dalej. Ale patrzę na tę Urszulę sprzed tam kilkudziesięciu lat, to też ją lubię.
1: A powiedz mi, dlaczego, bo miałeś takie jakieś chyba poczucie, że to jest ważne. Dlaczego na przykład zostawiałaś, bo słuchałem tego kiedyś z tobą z sekretarki automatycznej nagrania Kosińskiego, że nie kasowałaś. Jaki był powód, że zachowywałaś te nawet takie codzienne wiadomości?
0: Wychodziłam z tego założenia, że wiesz, że mogę zapomnieć. Zresztą Jurek kiedyś napisał do mnie taki faks na urodziny, jak byłam w Europie. Takie zdanie: podpieram się pamięcią, krucha to laska. A ja w ogóle piszę pamiętniki od lat 70. i wszystko notuję. I teraz mam frajdę. Bardzo często sięgam do pamiętników. Na przykład jak miałam 30, kończyłam 30 lat. O matko, stara jestem, ojej, jak będę miała 60 lat, będę miała wszystkie zęby, czy nie? I takie różnego rodzaju pytania. No to jak ja to czytam, to się wzruszam, śmieję się. Kocham pisać pamiętniki.
1: Do rozmowy z Urszulą Dudziak wrócę za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Urszula Dudziak, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Mówiłaś przed chwilą o tych sposobach śpiewania, ale już właściwie ja wspomniałem Newborn Light. To jest taki twój debiut, tak prawdę mówiąc, z Makowiczem, płyta wydana, tak. Winyl, który ukazał się i w Szwajcarii, potem w Stanach Zjednoczonych. Nawet jak się tego słucha dzisiaj, to masz wrażenie jakiegoś nowatorskiego podejścia do głosu, do sposobu śpiewania. Kiedy, jak to się stało, że ty w sobie odkryłaś to właśnie?
2: Ja mówię tak, że nie ma przypadków. Ale ja w pewnym momencie przestałam śpiewać, dlatego że się nudziłam tym, co robiłam. Śpiewałam normalnie, tak jak każdy. I potem, jak żeśmy zaczęli jeździć z Michałem Urbaniakiem po Europie z naszym zespołem, gdzie był Czesław Bartkowski, Paweł Jarzebski, Adam Makowicz, Michał i ja. I przez zupełny przypadek Michał kupował takie przystawki do skrzypiec, które były

0: specjalnie konstruowany dla gitar elektrycznych, bo jemu się nudził dźwięk skrzypiec. On chciał ze skrzypiec zrobić zupełnie jakiś inny instrument. Że oczywiście czasami grał normalnie, ale chciał mieć wybór. I przynosił takie przystawki elektroniczne do hotelu, a jak wyszedł, to ja wkładałam mikrofon i nagle... Jakieś echa, jakieś pogłosy, jakieś w ogóle... Ja myślę sobie, co się dzieje? Zupełnie sięgam do innego świata dźwięku. Te instrumenty elektroniczne, te przystawki mnie zainspirowały do tego, żeby zrozumieć, że mogę tym głosem tak malować, tak czarować, takie dziwne rzeczy wymyślać i tak mu dać upust totalny, bo był przywiązany zawsze moim zdaniem za bardzo do słowa. Nie? To były takie, to ja się tak wymądrzałam czasami. Wydaje mi się, że to jest jak ptak, który ma taki pod brzuszkiem przywiązany kamień, to słowo. No, oczywiście niektórzy się obrażą, bo jak można tak, nie? A ja odjęłam ten kamień i ten ptak sobie pofrunął zupełnie po swojemu. Także to był moment taki bardzo dla mnie ważny, odkrywczy i zdecydowałam, że będę śpiewać dalej. I ja się nudzę.
1: A powiedz mi, czy w tych latach właśnie 70., 80., kiedy już wydawałaś płyty na świecie, one wychodziły w bardzo wielu krajach, bo to trzeba powiedzieć, że to były płyty, które były rzeczywiście miały szeroki zasięg, jak na tego rodzaju muzykę, którą uprawiałaś. Ty się czułaś gwiazdą wtedy?
0: Ja się nigdy nie czułam gwiazdą, ja się nie czuję gwiazdą, wiesz? Remeczku, ja się czuję, słuchaj, jak ja wsiadam do tramwaju, śmigam tramwajem, zresztą opowiadam taką sytuację, że weszłam raz do tramwaju i facet powiedział, pani Dudziak w tramwaju, a ja mówię do niego, nie spotkałabym pana. Wiesz, ja jestem w dalszym ciągu gdzieś tą dziewczyną z Zielonej Góry, a może nawet ze Straconki. I dobrze mi z tym, wiesz. To, co robię i w jaki sposób to robię, jest tak naturalną częścią mnie i daje mi taką niesamowitą życiową energię i inspirację. No, jak ja mogę się czuć gwiazdą, w sensie nie wiadomo co, tam no tego, wy tam, a ja tu. Nie! Ja jestem ze wszystkimi ludźmi. Ty wiesz, co ja wyprawiam? Ja, zresztą sam widziałeś w Romie, część przynajmniej, że śpiewam, to powiedzmy półtorej godziny, potem schodzę do holu, tam są moje płyty, podpisuję płyty i siedzę. Czasami, słuchaj, były takie sytuacje, że było ze 100 osób kolejka, 100, żeby dostać moją płytę i ze mną porozmawiać. Ja rozmawiam z tymi ludźmi. Robią sobie zdjęcia, wiesz, no, następne półtorej godziny. Już mój zespół śpi, rozumiesz, wszyscy już, cały zespół odpoczywa, a ja to kocham. No.
1: Ula Nowa, czyli ta płyta, którą wyprodukowałaś też sama.
0: To jest... Ja sama wybrałam, oczywiście Jasiu Smoczyński, kierownik zespołu, bardzo go cenię, uwielbiam, on mi bardzo pomógł też, ale tak sobie wymyśliłam, że będzie, ktoś może powiedzieć, od sasa do lasa, że tam jest Ula Trix, co jest... Było się fajnie, bo jak przyniosłam ten utwór, który nagrałam u siebie w domu, na moim sprzęcie, to Jasiu powiedział tak, kurczę blade, tutaj kruki podlatują tutaj pod okno, ja krzyczę, gwiżdżę i wyrzucam je stąd, bo mi przeszkadzają nagrywać, a ty mi tutaj kruki przyniosłaś znowu. Także i mam piosenki.
1: Ale też Mozarta śpiewa.
0: Też Mozarta śpiewa. Ja po prostu jestem kolorowa, wydaje mi się, wiesz. Mam różne twarze. Ja to kocham i dlaczego mam nie robić to, co lubię, kocham i co mi się podoba.
1: Ja cię wiele razy słyszałem też w repertuarze klasycznym, choćby w takim programie Open for Chopin z Januszem Olejniczakiem, tak, i z Michałem Urbaniakiem. To wielki, wspaniały projekt. Ale też przecież wiele lat pracowałaś z Orkiestrą Wiedeńską, gdzie mieliście też bardzo precyzyjne koncerty właśnie z repertuarem.
0: Wiena Art Orkiestra.
1: Klasycznym. Tak. To są twoje ćwiczenia cały czas? To, że ty poruszasz się w tak różnym repertuarze, pozwala ten głos trzymać ci w jakiejś kondycji?
0: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Ja się nie nudzę.
1: Że śpiewasz z Miką Urbaniak.
0: Też z Mikunią, z moją córką kochaną, śpiewamy razem. Ona się tak wyrabia, ona tak w ogóle robi takie postępy niesamowite. Ona mówi, mama, ja nie umiem tak improwizować jak ty. Co ty opowiadasz?

0: oglądasz, dziecinku, rewelacyjnie improwizujesz. Ja tak rapować nie umiem. Ona ma perfect timing. Ona śpiewa jak, wiesz, jak czarnoskóra wokalistka. Ja kocham z nią śpiewać, kocham z nią występować.
1: A powiedz mi, bałaś się jej książki? Będzie lepiej?
0: Trochę tak. To znaczy, ta książka jest bardzo prawdziwa. Ja muszę ci powiedzieć, że miałam przez długi czas poczucie winy. Wydawało mi się, że coś zaniedbałam, że nie zrobiłam tak, jeśli chodzi o dzieci, że i tak dalej, i tak dalej. I ostatnią rozmowę, jaką miałam z Kasią, tą starszą córką moją, ja mówię do niej tak: Kasiuniu, ja już sobie ze wszystkim poradziłam, jestem szczęśliwa, mam piękny dystans, w ogóle robię to, co kocham najbardziej. Ale z jednym jeszcze, mam jedno do ciebie pytanie. Bardzo cię proszę, pomóż mi odpowiedzieć na to. Patrz, tatuś od nas odszedł, Michał odszedł. Ja musiałam jeździć z koncertami, ratować budżet, ale nie tylko. Kochałam muzykę, kochałam być na scenie. Byłam na scenie, tęskniłam za wami. Byłam z wami, tęskniłam za sceną. Zakochałam się w Jurku Kosińskim. To było dla mnie po prostu, ja wariowałam. Szalałam. Powiedz mi, co ty o tym myślisz? Kasia mi powiedziała takie zdanie, że mnie powaliło, ale w taki piękny sposób. Taki powaliło, żeby się położyć i się zrelaksować. Powiedziała mi, mamuś, gdybyś zrezygnowała ze swojej muzyki, jakbyś zrezygnowała ze swojej miłości, to nie byłabyś kobietą, którą jesteś teraz i nie miałabym z kogo brać przykładu.
1: Pięknie. Ja powiem ci, że ja po lekturze książki Miki byłem bardzo porażony. Robiłem z nią też rozmowę. I też byłem poruszony tym, w jak dojrzały sposób Mika, która choruje na chorobę dwubiegunową, mówi o tym otwarcie, napisała o tym tę książkę też, żeby złamać tabu. Poruszony, w jaki sposób ona dzisiaj mówi o swojej przeszłości. Tak? Jak mówi, że właściwie też trochę z Kasią były w takiej sytuacji, że musiały być ratowniczkami też dla ciebie, że i dla Michała też, że musiały być rodzicem, że Michał, jak Mika mu jakieś rzeczy mówiła, mówił: jest, mam, a ja jestem dzieckiem, a nie matką.
0: Tak.
1: Masz takie poczucie, że ten cały ciąg, rozwód z Michałem Urbaniakiem, potem właśnie związek z Jerzym Kosińskim, żałoba po Kosińskim, twoja depresja też, o której Mika tam powiedziała, jednak na dziewczyny wpływała bardzo negatywnie, bo one musiały sobie jednak radzić same mimo to?
0: Oczywiście. I dlatego ja przez dłuższy czas miałam, tak jak powiedziałam ci, miałam poczucie winy. Ale poradziłam sobie z tym, dlatego że poczucie winy do niczego nie jest potrzebne. Nie ma żadnej z tego korzyści. Korzyść jest z tego, jak człowiek jest wolny i może dawać dobro, może pomagać innym. Ja obserwuję cały czas, co się dzieje naokoło. Obserwuję siebie, swoje własne reakcje, uczę się na sobie. Uczę, obserwuję, rozumiesz, co mi służy, co jest mi niepotrzebne, odrzucam. Wiesz, jaki to jest piękny stan? Ja miałam ściśnięte gardło, ja miałam w żołądku, miałam kluchę taką, a teraz mam, słuchaj, mam pustkę w środku w jakimś sensie, w tym pozytywnym, że cała energia kosmiczna przelatuje przeze mnie bez żadnych zahamowań, bez żadnych problemów jakichś takich, wiesz, że się boję albo coś, wiesz, coś mi przeszkadza. Nie, to jest uczucie piękne.
1: Ja raczej myślę, nie nawet, wiesz, o wyrzutach sumienia, tylko myślę o takim spojrzeniu wstecz, tak, o tym, o czym właśnie mówisz teraz, że jesteście w takim momencie, że możecie się przyjaźnić, możecie razem śpiewać, że to wam sprawia frajdę. Mika, jedną z rzeczy, które powiedziała, to jest to, że ona żałuje najbardziej tego, że ty przez wiele lat nie miałaś do niej dostępu. Że ona była w takim stanie przez bardzo wiele lat, że nie dopuszczała ciebie w ogóle i że ty byłaś tą osobą, która ją uratowała tak naprawdę.
0: Tak, no ja cały czas wierzyłam, że w końcu dotrę do niej. Bardzo mi w tym też pomagała Kasia. Jak ja już nie miałam metod, nie wiedziałam co, jak do niej dojść, to ja prosiłam Kasię, która mieszkała w Nowym Jorku, i Kasia do niej dzwoniła i wtedy jakoś można by było to powyrównywać, ale ja nigdy nie traciłam nadziei. Ja wiedziałam, wiesz, to jest chyba taki matka, córka, matka, dziecko, nie? Że ja ją uratuję, ja jej pomogę,

0: i ona sobie poradzi w życiu, ale ja jej w tej chwili jestem najbardziej potrzebna.
1: I nie miałaś wątpienia nigdy?
0: Absolutnie, przez 20 lat. To trwało prawie 20 lat. Nasza walka. Ona uciekała, ja ją goniłam. Ona robiła dziwne rzeczy, ja ją ratowałam. Szukałam lekarzy dla niej. Wiesz, piła. Po prostu piła, no piła. I lekarz mówi: pani Urszulo, nie mogę nic zrobić. Dopóki ona pije, to nie możemy zdiagnozować, co jest z nią. Nie? No to, no wow. Ale wiesz co, tak naprawdę to może to, co mnie w życiu spotkało na przestrzeni tych 83 lat teraz prawie, uposażyło mnie tak w coś, ja tylko tak mogę podejść do życia, żeby wykorzystać ten czas, który mi jeszcze został.
1: Pytam o to dlatego, że widzę teraz was trzy, czyli ciebie, Kasię i Mikę, na takim etapie życia, w którym wszystkie się wspaniale realizujecie, jesteście szczęśliwe, potraficie poradzić sobie ze swoimi problemami. Kasia napisała wspaniałą książkę Wyzwolona, która była przez amerykańską, najważniejszą prasę jak New York Times recenzowana i świetnie radzi sobie pracując z kobietami, wyzwalając tak. moc, prawda? Od wielu lat się tym zajmuje,
0: tak.
1: żeby wytłumaczyć kobietom, na czym polega ich siła i jak tak. czerpać ze swojej mocy. I myślę sobie, że ta wasza relacja dzisiaj chyba ona jest dla was bardzo satysfakcjonująca.
0: Jest niezwykła. I ja tak myślę, że gdybyśmy nie przeszły razem przez bardzo trudny okres i piekło wręcz, to nie doceniałybyśmy tego, co mamy teraz. I tak to jest w życiu. Ja mam punkt odniesienia, wiesz, Remeczku, ja mam punkt odniesienia, jaka jak piłam kiedyś, jaka byłam nieszczęśliwa, co myślałam o sobie, jaka nieporadna, jaka, wiesz, skulona, przestraszona. Ja pamiętam, że nie można było wyjechać z Polski, paszport, wiesz, i tak dalej. To wszystko ja pamiętam, kartki i tak dalej. I teraz ten punkt odniesienia, wiesz, jak jest teraz, to jest po prostu coś niezwykłego. Ja potrafię przez to, potrafię docenić to, co jest teraz, to, co mam teraz.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Urszula Dudziak, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. A zapytam cię o taki moment, który mnie bardzo interesuje, jak pojawiłaś się w Polsce z Bobbym McFerrinem na Jazz Jamboree. To było wielkie wydarzenie w Polsce, bo po latach tutaj wróciłaś, a przecież w twoim życiu wtedy nie było jeszcze, albo było jeszcze bardzo ostro, prawda, w tamtym momencie, kiedy tu przyjechałaś,
2: dokładnie.
1: A myśmy zobaczyli cię na scenie taką wspaniałą, wielką, rozwibrowaną, silną. Jaka była w garderobie ta postać?
2: Jednak to była najpiękniejsza rola moja w życiu, ten koncert. To znaczy rola, no ja nie grałam, ja byłam sobą, ale odrzuciłam wszystkie złe emocje. Bo przed koncertem, jak mnie zapowiadał Kwerasier, to ja się rozpłakałam. Bobby był przerażony, mówi, bo co się dzieje, Ula? On myślał, że dostałam jakąś straszną wiadomość, że ktoś umarł w mojej rodzinie. Danusia, moja siostra, która przyjechała ze Szwecji też specjalnie na ten koncert, też była przerażona. Ja mówię, ja nie wyjdę, ja się boję, ja nie dam rady. Bo tak, sama myśl, że mamy tylu fanów w Polsce.

0: Polsce. Michał i ja mieliśmy najlepszy zespół amerykański i on powiedział, nie jadę do Polski na Jazz Jamboree, a mogliśmy już wracać. Mogliśmy już jechać, bo my dostaliśmy amerykańskie obywatelstwo i czuliśmy się o wiele pewniej. Nie? Także on nie chce.
1: I
0: nie?
1: Przyjechałeś z McFerrinem, też gwiazdą.
0: Tak, ale on wtedy nie był jeszcze taki
1: ale
0: znany.
1: Ale z nim już od 81 roku właśnie śpiewałaś, prawda?
0: Tak, wcześniej, tak. 82 żeśmy się poznali. Ale przedtem jeszcze, jakieś parę lat przedtem, taka wokalistka, która została potem Linda Goldstein, została jego menażerką, to przyniosła mi kasety, bo najpierw mówi, Ula, ja bym chciała śpiewać, dajesz mi lekcję. Ja mówię, co ty, ja sama nie umiem śpiewać. To co, tak. Wtedy jeszcze miałam taki okres, że nic nie umiem, w ogóle się wszystkiego boję. Ale ona mówi, wiesz co, dostałam taką kasetę od jakiegoś wokalisty z San Francisco. Chciałabym, żebyś posłuchała tej kasety. No ja posłuchałam, w ogóle, wow, szczęka mi opadła. Tak genialnie facet śpiewał, solo. Śpiewał, pamiętam wtedy Spain, Chica Corea, taki utwór solo. Ja mówię, bo jak kto to jest, nie? Ona mówi, no wiesz co, ja nie będę chyba śpiewać, ale zostanę jego menadżerką. I taka była produkcja w Niemczech. Joachim Ernst Behren organizował zawsze spotkania na szczycie co roku. Najlepsi perkusiści, najlepsi wokaliści wybrał właśnie do najlepszych wokalistów. 5 wybrał z całego świata i był między innymi właśnie Bobby i ja. I tak żeśmy się poznali. Od początku żeśmy poczuli do siebie coś takiego niezwykłego. Niezwykłego. I to było ciekawe, bo on mi się bardzo podobał. Jako facet też. Może nawet się troszeczkę w nim tam podkochiwałam, ale to było niedozwolone w ogóle przede wszystkim w zespole. Drugim on był żonaty, to w ogóle już odpadło. Ale w duecie, w ramach tego kwintetu, w duecie myśmy wychodzili na przód na przykład sceny, śpiewaliśmy Just the Two of Us, czyli bez zespołu, bez... Duet taki i w tym duecie po prostu, ja myślę, że było nawet dużo seksu. Dawaliśmy sobie upust wszystkiemu, co nas tylko dotyczyło. Także...
1: W Perugii ze Stingiem też?
0: Tak, ze Stingiem, nie. Sting to on był taki, ale był czołobitny w stosunku do muzyków jazzowych w ogóle, bo on miał taką tremę przed zespołem, bo to był zespół rewelacyjny, big band składający się z najlepszych amerykańskich muzyków, Gil Evans Orchestra. I właśnie Sting był też zaproszony i ja tam śpiewałam. Wow, Umbria Jazz Festival w Perugii. Pięknie. I tak obserwowałam Stinga, myślę sobie, o kurczę blany, no, słucham cię, jestem, no, zobaczymy. No, ale się zaśpiewał pięknie, jeszcze taki zgrabny, jeszcze te jego pośladki, o matko. Cudowny, naprawdę, bardzo fajny, bardzo fajny.
1: A o jakimś takim duecie typu Nina Simone marzyłaś kiedyś?
0: Wiesz co, ja występowałam, znaczy w jednym programie była Carmen McRae, Didi Bridgewater, była właśnie Nina Simone i ja też tam występowałam, to było w Rzymie, w telewizji. I Nina Simone, ona była taka, ojej, Urszulko z Polski, śpiewasz jazz, w ogóle takie rzeczy dziwne, wyprawiasz z głosem, bo już wtedy eksperymentowałam. Otoczyła mnie opieką, ona wtedy chyba w Holandii mieszkała. Dała mi nawet swój adres, przyjedź do mnie, taka... Czuła się taką mamą moją, nie? Tak otoczyła mnie opieką, ale w duecie nie, chyba.
1: To nie jest spójne z jej wizerunkiem specjalnie.
0: Nie.
1: Ta czułość, prawda? Z wizerunkiem Niny Simone, takiej królowej, która nie, reaguje na publiczność, zwraca uwagę publiczności.
0: Nie, wiesz, z nami grał perkusista, który z nią grał. I opowiadał, że ona jest nieznośna, że bardzo trudna jest, bardzo wymagająca, kapryśna. I tak, a jak ja ją poznałam, to myślę sobie, o kurczę, przecież to jest taka miła osoba, pełna ciepła. I także ona wiele twarzy miała prawdopodobnie.
1: Powiedziałaś w tym fragmencie dotyczącym Jazz Jamboree z Bobbym McFerrinem, że wtedy zagrałam te role. A kiedy przestałaś grać te role?
0: Źle się wyraziłam, bo przedtem w tej garderobie ja byłam zalękniona i strasznie się bałam, ale wyszłam na scenę, to chyba w momencie, kiedy byłam na scenie, byłam sobą. A to była rola chyba.

0: bo to nie było naturalne moje.
1: Wiesz, Mika powiedziała, że uciekała z życia na scenę wtedy, kiedy miała problemy.
0: Widzisz, dokładnie to było to. To było to, że na scenie czułam się wolna. Najpiękniejsza rzecz, jaką mogłam odczuć, to wolność. Nie ma żadnych kompleksów, nie ma żadnych, wiesz, nic mnie nie przytłacza, nic mnie nie straszy, niczego się nie boję. Tylko mam głos. Głos, który mnie wiedzie do samego nieba. Wiesz, także to jest to.
1: Co czujesz, jak śpiewasz?
0: Wiesz co, aż mi trudno to określić. Nie wiem, czy to można określić, ale jak ja... Wiesz, wchodzę na scenę i widzę ludzi i oni mi biją brawo, zanim w ogóle wydam głos, to ja jestem najszczęśliwsza osoba na świecie, bo wiem, że przyniosę im ulgę, że przyniosę im uśmiech, przyniosę im dobro, uleczę, ukoję, otulę, przytulę, wiesz, zbliżę do nieba. Ja wiem, bo ja mam to w sobie i ja wiem, jak się tym dzielić. I to jest najpiękniejsze uczucie na świecie. Wtedy jestem spełniona chyba, wiesz? Takie piękne spełnienie. Radosne. Takie... Wiem, po co żyję. I to jest moje życie. Najpiękniejsze na świecie.
1: A Mika chciałaby z tobą zaśpiewać białym głosem, jak góralka.
0: Słuchaj!
1: Jesteś góralką?
0: Nie, i słuchaj... Był taki projekt lat temu, o Jezu, ja już teraz mówię dekadami. Słuchaj, jeździłyśmy we trzy, Kasia, Mika i ja, podróż po Polsce z kolędami. Akompaniowało nam trio. Wyglądało to w ten sposób, że na scenie był stół zastawiony wigilijny. Kasia, Mika i ja i śpiewałyśmy i rozmawiałyśmy. A propos białego głosu, to było w Bielsku. Piękny teatr, dużo kobiet, było chyba, ja nie wiem ile kobiet, było chyba 500-600 osób, same kobiety. I Kasia śpiewała taki utwór, oj maluśki, maluśki, ta pata, tum, tum, tum. I na początku trzeba było zaśpiewać białym głosem. Takie góralskie śpiewy, ale... Takim jak żyleta głosem, nie? I Mika tego nie potrafiła zrobić. Ja to w ogóle absolutnie nie. To na płycie naszej z Grażynką, to ich ona, Grażynka to robiła, Augustik. Świetnie ona takim po prostu żyletą. Kasia wstała i pierwszy dźwięk, taki naprawdę wspaniały, cała sala zaczęła bić brawo. Kasia się tak wystraszyła, że na chwilę straciła głos, bo nigdy w życiu się tego nie spodziewała. A ona takim głosem i tak, wiesz, tak zaatakowała pięknie, poruszyła tą publiczność pięknie tym jednym dźwiękiem. Po prostu coś niezwykłego. To była piękna trasa i nigdy tego nie zapomnę.
1: Ona jedna z was nie koncertuje.
0: Ja właściwie tak. Muszę ci powiedzieć, że ona bardzo fajnie śpiewa, Kasia. Bardzo czysto śpiewa, zna bardzo dużo piosenek, ona otworzysz radio albo wie, to ona wie, kto to jest, kto to śpiewa w ogóle. Jest bardzo muzykalna Kasia. Kasia kiedyś brała lekcję śpiewu, ona bardzo chciała śpiewać na poważnie. Przysłała mi takie nagrania raz, 5 nagrań z zespołem, słuchaj, zrobiła w Nowym Jorku, mówi mama, ja to puszczałam paru ludziom, byli wszyscy zachwyceni, ale wiesz... Nie wiedziałam, co z tym zrobić, nie? I tak nie wiedziałam, czy Kasia rzeczywiście pójdzie w tym kierunku, bo jak mam jej pomóc, ale to może być trochę podejrzane i takie niebezpieczne, bo ja jej pomogę, a potem ona powie mi, że niepotrzebnie, że ona mogłaby robić coś innego, ona szukała swojej drogi i teraz znalazła swoją drogę. I tak mi powiedziała mamusia, chyba mi nie śpiewała. Jednak to śpiewanie to był taki kaprys, bardzo przyjemny, ale to, co ja robię teraz, to jest to, na co czekałam całe życie.
1: A czasami zastanawiasz się jeszcze, co tam za tą górą w Stracące?
0: Wiesz co? Nie, no oczywiście. Zastanawiam. To znaczy...

0: Tak. Co mnie może jeszcze czekać? I to, tak, słuchaj, ja mam niesamowite branie teraz. Ja prawie mam 83 lata, a słuchaj, takie zapotrzebowanie jest na mnie. Projekty, zapraszają mnie ludzie w wielu zespołach, nagrywam płyty z różne pomysły, koncerty.
1: Jesteś szefową Ladies Jazz Festival też.
0: Dokładnie, teraz będzie, zapraszam właśnie od 20 do 26 lipca Ladies Jazz Festival, 23 lipca ja śpiewam z New York Voices, to jest taki amerykański zespół wokalny, to jest ich pożegnalna trasa i zaśpiewam z nimi, poznałam ich kilka dekad temu w Nowym Jorku, braliśmy udział też w takim świątecznym musicalu w Nowym Jorku razem z wieloma innymi muzykami, z rodziną Brubecków, z Loin Hamptonem. W ogóle bardzo dużo fantastycznych muzyków brało udział w tym musicalu i oni wtedy. I teraz bardzo się cieszę, że znowu się spotkamy.
1: A posadziłaś czereśnie u siebie w domu? Kiedyś powiedziałaś,
0: że... Ty wiesz, co ja teraz wyprawiam. Ponieważ teraz jest, wiadomo, runo na czereśnie. Codziennie po 2 kilo. Ja szaleję, nie wiem co to jest. Może to mój organizm tego potrzebuje.
1: Powiedziałaś kiedyś, że straconka pachniała czereśniami, dlatego pytam.
0: Bardzo możliwe, wiesz, tak. Nie, na farmie niestety nie mamy dobrej ziemi. Jednak odpowiednia ziemia powinna być do czereśni. Tam jest 5. klasa, w ogóle beznadziejna, tam, że nic nie rośnie. Trzeba rzeczywiście nawozić dobrze. Ale ja kupuję czereśnie, ale z dobrych źródeł staram się, bo nigdy nie wiadomo, czy nie są sypane, nie? Czymś tam, jakąś trucizną. Ale ja kocham czereśnie i to jest mój owoc number one.
1: A Michał ci się przyśnił po śmierci kiedyś?
0: Nie przyśnił mi się, muszę ci powiedzieć, ale 2 godziny przed śmiercią byłyśmy u niego w szpitalu. To była 6. godzina. Żeśmy masowały mu stopy, ręce, mówiłyśmy do niego. Przy tym łóżku była Mika, Kasia, Dosia, Dorota, jego żona i ja. I tak myślałyśmy, że on nas słyszy. Potem żeśmy rozmawiali z lekarzem i lekarz powiedział, że według niego to Michał przestał walczyć. Że te siły życia i tak umykały. Bo kiedyś to jeszcze cały czas miał jeszcze siłę, żeby walczyć, ale chyba tego dnia już się poddał.
1: A ty rozumiesz, że można przestać walczyć?
0: Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, nie wyobrażam sobie, ale myślę, że może, wiesz, w moim... Nie, trudno mi powiedzieć na to pytanie, bo może tak jest, że jak się cierpi strasznie, jak się już jakoś wszystko wypaliło, to może człowiek się godzi na to. Ja nie wiem, ja jestem w takiej formie teraz, że w ogóle nie myślę.
1: Że myślisz wyłącznie o przyszłości.
0: Tak, myślę, mam cały czas to, co mnie czeka i cieszę się tym, co mam. I to, what you pay attention to, grows. Nad czym się skupiasz, to rośnie. Jak się skupiasz na tym, że jest dobrze, to rośnie.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo
0: już koniec? Dziękuję. Nie. To dopiero początek.
1: Dopiero zaczynamy.
0: Okej, dobrze.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Urszula Dudziak, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
3: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie Lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
4: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert.

0: Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia. 328 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni. S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola. W Sięganowie na 197 km autodostawcze uderzyło w drogowe bariery ochronne, dwie osoby ranne. Krajowa 12, obwodnica Żar, 348 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. 6 osób zostało rannych po zderzeniu dwóch aut. Do zderzenia doszło w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim. To Małopolska. Lokalna droga prowadząca do wsi jest nieprzejezdna. W Małopolsce jeszcze jedno zdarzenie, wypadek w miejscowości Krośnica. Droga wojewódzka 969. Samochód wjechał w drzewo. Zginął 76-letni mężczyzna. Szczegóły tych zdarzeń poznają Państwo już za chwilę w aktualnościach. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną i o zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu.
2: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Zapraszam. Na początek Małopolska i wypadki drogowe. 6 osób zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim. Ranni trafili do szpitala, przekazał kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Pojazdami podróżowało łącznie 8 osób, w tym 3 nastolatków. W wyniku zdarzenia 6 osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitala.
2: W Małopolsce doszło również do innego wypadku. W miejscowości Krośnica samochód uderzył w drzewo. Zginęła jedna osoba.
7: Wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 76-letniego mężczyzny.
2: Policja wyjaśnia okoliczności tych wypadków, a jak podają policjanci, w ten weekend doszło do ponad 120 wypadków drogowych, w których życie straciło kilkanaście osób, a ponad 130 zostało rannych. Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Powstała nowa partia, Unia Centrum. Na jej czele stanęła Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, a funkcję wiceprzewodniczącego objął europoseł Michał Kobosko. Parlamentarzyści związani z ugrupowaniem pozostają w koalicji rządzącej. Nowa partia może być przeciwwagą dla pozostałych ugrupowań w Sejmie, jeśli będzie bardziej liberalna, uważa dr Sonia Chorąziak z Instytutu Spraw Publicznych. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, nie wiadomo, czy członkowie Unii Centrum będą reprezentować bardziej konserwatywne czy liberalne poglądy.
8: Raczej nie widzę, żeby tutaj członkowie tej partii jakoś tak poszli za daleko.

0: w tak zwaną lewą stronę, tak? Tutaj nigdy, przynajmniej w takich publicznych wypowiedziach tych polityków, nie widziałam takiej zachęty. Natomiast ta prawa strona u nas w tym momencie jest bardzo przepełniona, bardzo zagospodarowana, więc ciężko będzie tam jeszcze wepchnąć kolejną partię, która by powiedziała coś innego, coś nowego.
1: Pierwszą konwencję programową Unii Centrum zaplanowano na wrzesień. Zmiana rządu na Ukrainie, poinformował o niej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ze stanowiskiem pożegnała się premier Julia Sfirydenko. Powodem zmian jest potrzeba nowej polityki. Wśród ważnych kierunków dla nowej ekipy prezydent Zełenski wymienił m.in. Polskę.
2: Jak napisał, liczy, że wspólnie z parlamentem przeprowadzi odpowiednie zmiany w rządzie. Zmiany obejmą również kierownictwo organów ścigania. Nowy gabinet oprócz wyzwań w polityce wewnętrznej ma również wiele do zrobienia w polityce zagranicznej. Tutaj Wołodymyr Zełenski wskazał na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Jak napisał, potrzebne jest też pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych z państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Te relacje, jak dodał, wymagają nowego fundamentu. W szczególności, jak zaznaczył, dotyczy to Polski i Węgier. Z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier Sfirydenko napisał też, że z posadą pożegna się również szef MSZ-u Andrzej Sibicha. Teraz Tajlandia. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w pubie w Bangkoku. Ranni trafili do szpitala. Pożar został już opanowany. Jego przyczyna jest badana.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze sport. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytułu Włoch pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny i 48 minut. Dla 24-letniego Sinnera to 5. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Wczoraj w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, największe na wschodzie kraju, a na Podlasiu możliwe burze. Na południu mgły. Temperatura od 10 stopni na południowym wschodzie do 18 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wakacje, zmiana ciśnienia.
8: Zmiana temperatury, upały.
7: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
8: Jestem zmęczony.
9: Aktywuj się na Plusz.
10: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
11: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
12: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
11: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
12: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
11: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
12: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
11: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
12: Zapraszają Ula Kaczyńska
11: i Marcin Wojciechowski.
12: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Klasyczne lato z radiem.
13: Przed mikrofonem Adam Rozlach. Witam Państwa bardzo gorąco. Rozpoczynamy dzisiaj 12. klasyczne lato z radiem. Co tydzień

0: W niedzielę po 22 będziemy zapraszać słuchaczy radiowej jedynki na odbywające się festiwale. Będziemy mówić także o tych, które dopiero co się zakończyły i tak też będzie dzisiaj. Rozpoczniemy od 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz w Busku Zdroju. Festiwal ten zakończył się przed tygodniem, ale zaraz potem pojawi się w studiu Robert Kamyk, który jest jednym z współtwórców kształtu programowego ostatnich festiwali, jak chodzi o aspekt filmowy, 26. już wydania Muzycznych Ogrodów imienia Ryszarda Kubiaka. Zatem rozpoczynamy od festiwalu Krystyny Jamroz w Busku Zdroju.
1: Klasyczne lato z radiem.
0: Za moment usłyszymy wypowiedź Sergiusza Mikulicza, który od początku jest na tym festiwalu, bardzo mocno związany z tym miejscem, no ale przede wszystkim z patronką festiwalu, Krystyną Jamroz. Był on bowiem mężem naszej wybitnej śpiewaczki. Zapytałem go, co dla niego znaczy festiwal, chociażby w tym osobistym kontekście.
2: Odpowiem niesamowitą wręcz historyjką, właściwie z pogranicza psychologii kobiecej. Kiedyś wydano tu piękny plakat Olbińskiego. Olbiński to grafik z Nowego Jorku. I ten piękny plakat ja wziąłem ze sobą do Warszawy, postawiłem go w szafie i któregoś dnia jedziemy z moją żoną, bo 5 lat po wdowieństwie ja się jeszcze raz ożeniłem, już mam 35 lat udanego małżeństwa za sobą i jedziemy z Ireną do jej rodziców na wieś kujawską w powiecie inowrocławskim. Jest sympatyczna kolacja, teściowie są szczęśliwi, że widzą swojego ukochanego zięcia. Po kolacji ja idę na chwilę do swojego pokoju, mam tam sympatyczny pokój z biurkiem, patrzę, a na ścianie wisi plakat Olbińskiego, ten z Buska. Biegnę do żony Ireny i mówię, Irenko, to chyba ty sprawiłaś, bo nikt inny. No ja, no to co? Mówi dość zaczepnie moja żona. Ja mówię, a dlaczego to zrobiłaś? I ona mi po chwili milczenia mówi, bo wiem, że Busko jest dla ciebie ważne i chciałam ci zrobić przyjemność. Panowie, czapki zdjąć. Takich żon szukajcie.
0: Festiwal 32, jak to już powiedzieliśmy, tych wrażeń, tych przeżyć jest ogrom. Ogrom wykonawców, ogrom repertuarowy. Co szczególnie utkwiło ci w pamięci z tegorocznego festiwalu?
2: A, Orkiestra Śląska i Artur Jaroń przy fortepianie, oczywiście. To była perełka, to był cudowny wieczór. Coś niesamowitego. Jestem pod wrażeniem w dalszym ciągu. A festiwal i pnie się w górę. To nawet postronny, daleko postronny obserwator, niekoniecznie nawet muzyczny zauważy. Jakość tego festiwalu rośnie. To naprawdę wpisało się w historię tej ziemi świętokrzyskiej. To, że przełożyłem do tego

0: Dzień Kultury, Panie Mariolu, mamy 10 tysięcy, niech Pani pisze. Prezes taki i taki, miejscowość taka i taka, firma taka i taka. Panie prezesie, szanowny panie prezesie, w nawiązaniu do pańskiej rozmowy z panem Mikuliczem, serdecznie dziękujemy za wyrażoną ochotę, pragnienie płacenia 10 tysięcy złotych i podajemy numer konta. Do widzenia, do widzenia. Po paru dniach pani Mariola dzwoni bardzo speszonym głosem: panie Sergiuszu, przyszły pieniądze, ale chyba 10 tysięcy. Nie, 500 złotych. Jak to 500 złotych? Niemożliwe. No 500 złotych. Zastanawiam się, co tu robić. Machnąć ręką, czy jednak działać? Działam. Dzwonię. Halo? Panie kolego, pana księgowa to chyba jakaś głucha starsza pani już musi być, bo nie dosłyszała pana polecenia przesłania 10 tysięcy złotych do Buzka. Pan sobie wyobrazi, wysłała 500 złotych, całe Buzko pęka ze śmiechu, a ja się rumienię. Cisza w słuchawce, po czym niepewny głos. To ja to sprawdzę. Za 8 dni czy 7 pani Mariola dzwoni: panie Sergiu, przyszły pieniądze. Mam nadzieję, że 9500. Nie, 4500. I tak to czasami wygląda.
1: O blaskach i urokach sponsorowania czy szukania sponsorów na muzyczne festiwale opowiadał państwu Sergiusz Mikulicz. A przed mikrofonami programu Pierwszego Polskiego Radia Krystyna Jamroz, Kuźniak, córka patronki festiwalu. Busko-Zdrój i dla niej jest niezwykle ważnym miejscem.
2: Miejsce w jakiś sposób już określa to, że tutaj jest to miejsce, z którego ona się wywodzi, gdzie ja przyjeżdżałam i skąd zawsze wyjeżdżałam z walizką wspomnień, a odkąd zaczął się festiwal, to są to szczególne wspomnienia, dlatego że naprawdę jest ten festiwal ma taką szczególną rangę i tutaj się tak dużo dzieje i jest tylu wykonawców i ciągle się rozwija. Jeżeli nie wiem, jak to jest możliwe, ale z roku na rok jest coraz więcej, coraz lepiej. Ja mogę tylko wyrazić swoją wielką wdzięczność wszystkim organizatorom, ludziom, którzy, prawda, łożą na ten festiwal i zabiegają o to, żeby był pełnym sukcesem.
3: Ja jestem przede wszystkim ogromnie wzruszony tym wszystkim, co się tutaj dzieje, bo artyści są, brylują, są wspaniałymi postaciami, bohaterami wielu oper, koncertów, spektakli, ale potem wszystko z czasem ginie. Ginie pamięć, giną te wszystkie wspomnienia, a dzięki festiwalowi w Busku-Zdroju, dzięki fantastycznemu pomysłowi, między innymi Bogusława Kaczyńskiego, wielkiego miłośnika muzyki operowej, o twojej mamie mówimy każdego roku. Każdego roku w radiu odtwarzamy jej nagrania, mówiąc o festiwalu, nie mogąc nie wspomnieć, jak wielką rolę odegrała w historii operowego śpiewania w naszym kraju.
2: To jest taka moja wielka wdzięczność, no nie wiem, satysfakcja. Trudno nawet określić te wszystkie uczucia, no bo to jest właśnie wzruszające, jak powiedziałeś, szalenie wzruszające. Właśnie ta pamięć, bo przecież byli wspaniali i aktorzy, artyści, tancerze, którzy no, nie doczekali się takiego jakiegoś uznania i ich sztuka nie jest propagowana, jest poniekąd zapomniana. A tutaj już sam fakt, że to 32 lata istnieje, prawda, to tak, to jest jakiś też chyba ewenement, jeżeli chodzi o festiwale.
3: Zostaliście w tym roku uhonorowani honorowym obywatelstwem miasta Busko-Zdrój. Serdecznie gratuluję i tobie i gratuluję serdecznie Henrykowi Kuźniakowi, małżonkowi, który jest tutaj obok nas. To wyróżnienie, jakie nieczęsto chyba możemy spotkać w swoim życiu, prawda?
2: No raczej nie. Jeżeli o mnie chodzi, to jest w ogóle pierwsze takie wyróżnienie i w związku z tym no, jest to dla mnie naprawdę zaszczyt, bo ja się czuję tutaj doskonale, poniekąd wrosłam w tę społeczność. Mam tutaj wielu znajomych, przyjaciół, no i samo Busk jest mi bliskie, ponieważ przyjeżdżam tu od lat, od 48 roku, jak zaczęłam przyjeżdżać jako niemowlę roczne. No a teraz to już, prawda, jest taki okres szczególny.
3: A to wyróżnienie dla ciebie, Henryku, jest jeszcze tym cenniejsze, że w tym roku obchodzisz swoje 90. urodziny i tych przeżyć masz faktycznie w tym roku strasznie dużo.
4: Nie, no już nawet nie wiem, czy to pociągnę dalej z tymi przeżyciami. One są na tyle głębokie, że poza treściową być może znaliśmy się, nie wiedząc, że jak nas żyć

0: się złączy, że będziemy rodziną. Moja rodzina pochodzi tutaj i myśmy, ja tu podczas listopada i grudnia 1944 mieszkałem. Byłem takim chłopakiem, latałem tutaj z obierkami, żeby potem pół litra mleka dostać. Także te wrażenia są bardzo głębokie. I już jak poznałem Krystynę, no to tym bardziej jak się dowiedziałem, że ona z Buzka, no to nawet mnie to obywatelstwo nie dziwi, bo ja rzeczywiście byłem tu od dziecka. Tu są moje korzenie.
1: Zobaczymy się w Buzku za rok. Niech te wspomnienia dalej trwają.
0: Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję.
1: Niech te wspomnienia dalej trwają. Kultywujmy pamięć mamy, wspaniałej, wybitnej śpiewaczki. No i do zobaczenia w przyszłym roku w Buzku.

0: Śpiewała Iwona Socha z orkiestrą Sinfonia Juventus. Słuchaliśmy słynnego walca Caton z trzeciego aktu opery Kazanowa Ludomira Różyckiego. Na festiwalu muzycznym imienia Krystyny Jamroz był, jak zawsze, Adam Czopek. Pewnie od początku tego festiwalu.
1: To prawda, jestem od pierwszego.

0: tego festiwalu. Od regularnie 32 festiwale i 32 festiwale zaliczyłem.
1: Jestem strasznie ciekawy, jak dzisiaj spoglądasz na te 32 festiwale w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj i w kontekście tego, co działo się 32 lata temu.
0: Adamie, dobrze wiesz, że to jest jeden z niewielu festiwali w Polsce, który stare zalicza zwyżkę artystycznego, podnosi poprzeczkę coraz wyżej artystycznie. Pewno, że zdarzają się słabsze koncerty czy przedstawienia, ale generalnie z roku na rok i poszerza się programowo repertuar i jednak wykonanie bywa coraz lepsze.
1: Jesteś znawcą muzyki operowej i na to, co tutaj robisz i na to, co dzieje się w Busku, spoglądam także z twojego punktu widzenia i spoglądam także na patronkę festiwalu. Jaki widzisz tutaj korelację, bo wiem, że sam bierzesz też udział w programowaniu, zwłaszcza tej operowej części festiwalu. Jak na to spoglądasz w kontekście patronki festiwalu wielkiej polskiej śpiewaczki Krystyny Jamroz?
0: Wiesz, jak próbujemy od czasu do czasu organizować jakieś gale operowe, uwzględniając to, co śpiewała Krystyna Jamroz, i musisz przyznać, bo byłeś wielokrotnie świadkiem, że staramy się kultywować dokonania Krystyny Jamroz w innym wydaniu. I śmiem twierdzić, że czasami nam się to bardzo udaje.
1: Powiedz mi, miałeś jakieś doświadczenia związane z tą postacią w czasie swojej bytności w teatrach operowych, jak chodzi o Krystynę Jamroz?
0: Tak, ja tylko raz widziałem Krystynę Jamroz na scenie w Trojankach. Hekubę śpiewała w Warszawie wtedy, kiedy wznawiano Trojanki. No to umówmy się, to była osobowość niepowtarzalna. Tak samo jest dzisiaj, tak się dzisiaj patrzy na Krystynę Jamroz jako na niepowtarzalną osobowość i jednak artystkę o ogromnej sile oddziaływania.
1: Ja jeszcze miałbym zapytanie o twoje wrażenia z tegorocznego festiwalu. Co uważasz, bo dzisiaj dobiega końca, co uważasz było częścią najmocniejszą, najatrakcyjniejszą z twojego doświadczenia? Co mógłbyś powiedzieć?
0: No ja myślę, że takim przedstawieniem, bo umówmy się, odnosimy to do przedstawień, jakie były. No ja myślę, że Halka robiła takie wrażenie. Świetne przedstawienie, świetnie zagrana, świetnie zaśpiewana, przeniesiona właściwie jeden do jednego ze sceny teatru w Bytomiu na scenę teatru, mocno powiedziane, na scenę festiwalową. I to chyba było najcenniejsze, bo nie dość, że po raz pierwszy była tu Halka, to była w tym najlepszym wydaniu, tym najbardziej tradycyjnym, tym, którymi się od początku zachwycano.
1: Czyli opera nade wszystko.
0: Tak, w moim przekonaniu tak.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również.

0: W naszym studiu Robert Kamyk, nasz stały współpracownik, doskonale znany Państwu z anteny radiowej Jedynki.
1: Witam serdecznie Ciebie, witam Państwa.
0: Bardzo. Dobry wieczór.
1: Gorąco.
0: Robercie, przyszedłeś do nas, aby zaanonsować naszym słuchaczom rozpoczęty kilka dni temu festiwal, już 26. Festiwal Ogrody Muzyczne imienia Ryszarda Kubiaka, od opery po jazz, od flamenco po muzykę filmową. Ty jesteś z tym festiwalem związany już prawie 10 lat, ale główną domeną twojej działalności i tych twoich związków z festiwalem, który rozgrywa się w samym sercu Warszawy, prawda? Od wielu już przecież lat, jak słyszą Państwo. Domeną twojej działalności są filmy. Filmy muzyczne oczywiście. I opowiedz wpierw słuchaczom, co przygotowałeś na ten rok, no i jak blisko jesteś tego festiwalu.
1: Jestem bardzo blisko tego festiwalu. Myślę, że to, że właśnie opiekuję się ofertą filmową, to ma związek też z moimi działaniami wcześniejszymi w telewizji polskiej, dlatego że...
0: Przez wiele lat Robert Kamyk był szefem muzycznym TVP Kultura.
1: I zakupywałem różne filmy muzyczne, koncerty,
0: zawsze
1: opery.
0: Ciekawe.
1: Tak, no dziękuję bardzo. I też z racji tego zostałem zaproszony do zespołu ogrodów muzycznych przez świętej pamięci Ryszarda Kubiaka,
0: patrona festiwalu.
1: I bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że no jest to absolutnie niezwykłe wydarzenie, niezwykłe z różnych względów. Między innymi chociażby z tego względu, że ma jakąś taką niepowtarzalną aurę ten festiwal. Ma stałą publiczność, która czeka na ten festiwal cały rok. I naprawdę te osoby, które przychodzą, no one mają poczucie, że uczestniczą w czymś wyjątkowym. My staramy się tam naprawdę też stworzyć taką atmosferę. To jest wielki namiot na dziedzińcu Zamku Królewskiego, otoczony wspaniałą zielenią. To jest wydarzenie artystyczne, ale też wydarzenie towarzyskie. Można tam nawiązywać różne znajomości. Jeżeli mamy koncert, no to wiadomo, jest przerwa, tak samo jak jest prezentacja opery. I wtedy właśnie jest taka integracja tych wszystkich osób. Wczoraj, jak byłem, takie miałem poczucie, że to jest trochę jak, nie wiem, jak na promsach. Może jeśli tutaj porównać do sportu, jak na Wimbledonie, to wszyscy elegancko ubrani. Jest taka radosna atmosfera, jest ale elegancja, no i przeżywanie wspólne pięknej muzyki.
0: No i jest lato.
1: I jest lato, jest ciepło. I w namiocie, uwaga, niekoniecznie będzie bardzo ciepło, jeżeli przyjdą upały, a to jest, myślę, że dla wielu osób ważne. Także

0: jest odpowiednia klimatyzacja. Myślę, że to właśnie można odpocząć i można obcować z piękną sztuką. Wcześniej mieliśmy przede wszystkim projekcje właśnie filmowe, natomiast od 2 lat mniej więcej jest teraz już taka równowaga pomiędzy projekcjami a koncertami, dlatego że doszliśmy do wniosku, że nasza publiczność też bardzo chętnie przychodzi na koncerty live, że one mają coś takiego, no wiadomo, no, jeżeli są artyści występujący na żywo, to jest też inaczej. Tak, także proponujemy i piękne widowiska na dużym ekranie, jak i są też...
1: I wielki świat przybywa do Warszawy z Paryża, Nowego Jorku, Wiednia.
0: Gracu, Londynu. No po prostu to jest też właśnie taka niesamowita okazja do tego, żeby wspólnie z innymi podziwiać na wielkim ekranie wspaniałych śpiewaków, wybitnych instrumentalistów. Nie ma zbyt wiele takich okazji.
1: Oczywiście. Co przygotowałeś na ten rok, na tegoroczny festiwal?
0: Jeśli chodzi o tę filmową część, no to oczywiście będą wspaniałe opery. W tym roku przede wszystkim z opery wiedeńskiej, ale też z Arena di Verona. Będą koncerty, które no właśnie mają ten taki też wymiar letni, jak chociażby koncert w Paryżu.
1: Pod wieżą Eiffla.
0: Koncert pod wieżą Eiffla, ale będzie też koncert poświęcony pamięci Henry'ego Manciniego, wybitnego twórcy muzyki filmowej. Tak. I ten koncert odbył się w takim ikonicznym miejscu w Hollywood Bowl. Tam się pojawili różni fantastyczni artyści, między innymi Michael Bublé, Stevie Wonder.
1: Widownia na 10 tysięcy miejsc.
0: No tak, materiały archiwalne, wspominania Manciniego. No, myślę, że
1: piękna sprawa.
0: Tak, że piękna sprawa. Ale będzie też koncert Queen. Queen w Rio de Janeiro. To było w latach 80. w ramach festiwalu Rock in Rio. Też zauważamy, że nasza publiczność jest otwarta na takie rockowe, duże przedsięwzięcia, dlatego że w ubiegłym roku prezentowaliśmy koncert Tiny Turner. To było 50-lecie jej pracy artystycznej i w sumie 70-lecie urodzin. W jakiej ona była formie, to po prostu coś niesamowitego. Nasza publiczność też składa się z osób w takim wieku bardziej senioralnym. I to była taka inspiracja patrzeć na Tina Turner, która po prostu jest 70-letnią panią, ale wygląda jak po prostu milion dolarów, jak to się mówi. Porusza się na scenie w sposób taki bardzo żywiołowy. No te przeboje, to wszystko. No i właśnie koncert Tiny Turner został nagrodzony Złotą Konewką, bo to jest taka nagroda przyznawana przez publiczność ogrodów muzycznych i powtarzamy koncert Tiny także w tym roku.
1: Publiczność jest bardzo łaskawa na wszelkie rodzaje muzyki, bo przecież słuchacze radiowej jedynki doskonale wiedzą, że muzyka jest jedna.
0: Tak. Mówi się, że albo dobra, albo zła, chociaż ostatnio słyszałem takie pytanie, no ale co to znaczy dobra, a co to znaczy zła?
1: U nas tylko dobra.
0: Tak.
1: Powiedz mi, co na najbliższy tydzień przygotowałeś i co przygotowali państwo, bo przecież festiwal składa się także z tej części żywej, koncertowej, bo będziemy, drodzy państwo, zapraszać wszystkich słuchaczy, nie tylko z Warszawy, na ten festiwal, który trwa aż do...
0: Do 8 sierpnia, także jest
1: i
0: jeszcze
1: dużo czasu. Dziać będzie bardzo wiele, więc co na najbliższy tydzień, bo już jutro wielka atrakcja, może od tego zacznijmy.
0: Czyli koncert w Paryżu właśnie, koncert pod wieżą Eiffla co roku.
1: Związany ze Świętem Narodowym Francji.
0: Tak, ze Świętem Narodowym Francji. Na Polach Marsowych gromadzi się no, ogromna widownia. To jest, można powiedzieć, najpiękniejszy plenerowy koncert muzyki klasycznej, który zawsze kończy się widowiskowo prezentacją fajerwerków. Występują artyści z różnych światów muzycznych. Oczywiście to są artyści związani z muzyką klasyczną, ale byli też Polacy, między innymi Jakub Józef Orliński. A w tym roku, a właściwie w zeszłym roku, dlatego że my zawsze pokazujemy ten koncert, który odbył się rok wcześniej, pojawili się wtedy między innymi znana polskim melomanom skrzypaczka Bomsori Kim, laureatka konkursu wieniawskiego.
1: Druga nagroda, tak. A wielka kariera dziś światowa.
0: Będą jutro na ekranie Benjamin Bernheim czy Bruno Dessa. tak jak powiedziałem, te koncerty

0: pokazujemy właściwie co roku i co roku namiot prawie jest wypełniony, dlatego że mówię, te koncerty mają jakąś taką szczególną aurę. Coś jest takiego, no jest to takie patrzenie na piękny Paryż, prawda? Na tę wieżę Eiffla, na te cudowne oświetlenia, które też są tutaj wykorzystane.
1: Mamy nagranie Bombshelli, może wykorzystajmy.
0: Posłuchajmy trzeciej części koncertu Ericha Kongolda, koncertu Dedu. To nie jest akurat ten utwór, który pojawił się podczas koncertu w Paryżu, ale żebyśmy mieli taką próbkę talentu wspaniałej Bombshelli.

0: grała Bomsori, znakomita skrzypaczka, doskonale nam znana, laureatka konkursu wieniawskiego sprzed kilku lat. Natomiast jutro w ramach 26. Festiwalu Ogrody Muzyczne wystąpi wraz z innymi wielkimi artystami podczas koncertu pod wieżą Eiffla, jaki odbył się w ubiegłym roku w Paryżu, a jutro będzie przeniesiony na dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach tegoż festiwalu. Co w następnych dniach, Robercie?
1: W następnych dniach będą też piękne koncerty z artystami na żywo w naszym pawilonie koncertowym, jak my to mówimy. La Loba, Wilcza Pełnia, to taki projekt muzyczny inspirowany książką Clarisy Pincoli Estes, Biegnąca z wilkami. Jest to taki cykl pieśni wyrastających właśnie z opowieści o La Lobie, wilczycy, uzdrowicielce dusz, której śpiew przywraca życie temu, co utracone, zapomniane i uśpione. Muzykę stworzyła Aleksandra Bilińska, teksty napisała Anna Kierkosz, a śpiewać będzie wybitna polska wokalistka Agnieszka Wilczyńska, która myślę, że też co jakiś czas pojawia się na antenie.
0: Świetnie jest znana,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Programu pierwszego. Wokalistka. Ale jako gwiazda pojawi się również Urszula Dudziak. Także myślę, że ten koncert na pewno będzie wyjątkowy.
0: Kiedy ten koncert się odbędzie?
1: Kolejnego dnia, czyli
0: we wtorek 14 lipca. W tym samym miejscu oczywiście.
1: Tak, tak, tak.
0: A ja
1: tak.
0: Przypomniałem, że w studiu Robert Kamy, który odpowiada za część filmową festiwali Ogrody Muzyczne w Warszawie.
1: Teraz chcę też powiedzieć troszkę o tych koncertach również, które się odbędą w najbliższym czasie. Koncert muzyki filmowej, dlatego że muzyka filmowa prezentowana na żywo to jest coś, co też bardzo mocno spodobało się publiczności na całym świecie. Tego kiedyś nie było. Kiedyś tak się nie prezentowało w salach koncertowych, przy różnych okazjach muzyki filmowej. My zaprezentujemy w najbliższym czasie koncert muzyki Howarda Shora, którego znamy, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, z takich filmów jak Filadelfia, Pani Dobfire, ale przede wszystkim Władca Pierścieni. W ogóle byłem zaskoczony, że muzykę do Władcy Pierścieni miał stworzyć Wojciech Kilar. Był poproszony o to, ale no, on nie traktował muzyki filmowej jako takiego podstawowego
0: zajęcia.
1: Zajęcia, jeśli chodzi o komponowanie. Nie chciał się aż tak angażować, także ostatecznie nie zdecydował się. No ale właśnie Howard Shore stworzył piękną ścieżkę dźwiękową.

0: To była muzyka z Władcy Pierścieni, Howarda Shora, która będzie rozbrzmiewać w namiocie festiwalowym 26. Festiwalu Ogrody Muzycznej imienia Ryszarda Kubiaka na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie i ten koncert odbędzie się w środę.
1: 15
0: lipca.
1: 15 lipca, tak jest.
0: Co jeszcze? Jakie następne koncerty czekają melomanów w najbliższych dniach?
1: Myślę, że ten kolejny to jest absolutnie gratka dla miłośników polskich artystów, pięknej muzyki. Tę dwójkę pianistów myślę, że doskonale znają słuchacze twoich audycji, czyli Piotr Pawlak, Aleksandra Świgut. I oni pojawią się w naszym pawilonie koncertowym. Wykonają kapitalny, uważam, program. Znamy ich też z gry na instrumentach historycznych, ale to są niesamowicie...
0: To są laureaci konkursów.
1: No tak, laureaci właśnie konkursu szopenowskiego. Tak, na
0: a też jednocześnie Pawlak przecież teraz był jednym z ulubieńców.
1: Dokładnie.
0: Zakończonego w październiku.
1: Czyli oni poruszają się właściwie po różnych obszarach.
0: Już nie mówię o improwizacjach.
1: Tak.
0: Kilka dni temu na moją prośbę improwizował Bogu Rodzice w stylu Cezara Franka.
1: No i właśnie to pokazuje, z jakimi artystami mamy
0: jakiego
1: do czynienia.
0: Jakiego talentu wielkiego. Tak,
1: artystami, tak. Którzy są niezwykle wszechstronni, niezwykle otwarci, nie zamykają się tam w jakimś...
0: I oczywiście grać będą repertuar na dwa fortepiany, bądź na fortepian na cztery ręce.
1: I tak, w pierwszej części będziemy mieli Święto Wiosny Igora Strawińskiego. No i później Danse Macabre Camilla Saint-Saënsa. Suita Scaramouche Dariusa Mio. Fantazja koncertowa nad pięknym, modrym Dunajem na cztery ręce Johanna Straussa syna. I na zakończenie taniec z szablami Arama Haczaturiana. Myślę, że to będzie ten koncert, to będzie absolutny fajerwerk. I co, posłuchamy? To będzie Brasileira z suity Scaramouche, ale u nas w innym wykonaniu.
0: Sióstr Labek.
1: Sióstr Labek.
0: Cathy i Marielle Labek. Ta Brasileira chyba będzie tutaj najbardziej ognista.

0: To była zapowiedź czwartkowego koncertu w najbliższy czwartek w namiocie festiwalowym 26 Ogrodów Muzycznych w Warszawie. W samym sercu Warszawy, na dziedzińcu Zamku Królewskiego, wystąpi duet Aleksandra Świgut i Piotr Pawlak. Może jeszcze jeden, dwa koncerty, bo mamy jeszcze piątek, sobotę i niedzielę najbliższych.
1: Jeśli chodzi o koncerty, to 18 lipca, też myślę, że bardzo ciekawa pozycja, koncert zatytułowany Prysły Zmysły i będą to piosenki z kabaretu starszych panów. Ale cymes, cała atrakcja tego koncertu polega na tym, że te piosenki będą wykonywane przez artystów związanych ze światem opery. Mm. Młodych śpiewaków operowych, czyli oni troszkę nadadzą temu repertuarowi innego sznytu, prawda? Innego klimatu. To może być bardzo intrygujące, bardzo ciekawe, dlatego że
0: mogą prysnąć zmysły.
1: Mogą prysnąć zmysły. Ja myślę, że oni też zaprezentują swój talent aktorski, że będzie tam dużo finezji, dużo takiego uśmiechu. Będą elementy teatralne na pewno. To nie będzie takie wykonanie koncertowe.
0: No, tak typowo, jak w oryginale. No, przecież tak, więcej tak. Polscy aktorzy brali w tym udział.
1: Dokładnie. Więc myślę, że ci, którzy pojawią się w naszym pawilonie koncertowym 18 lipca na koncercie właśnie piosenek z kabaretu starszych panów, poczują ten klimat tego dawnego kabaretu.
0: Nieśmiertelnego kabaretu starszych panów.
1: Nieśmiertelnego kabaretu.
0: Piątek 18 lipca.
1: Piątek 18 o godzinie 19, dlatego że wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, a projekcje filmowe o 18.30. To jest bardzo istotna
0: informacja. To warto zapamiętać.
1: Tak, informacja.
0: 18.30 filmy, 19 koncerty.
1: Tak.
0: Dziękuję ci za ten dzisiejszy przegląd najbliższych wydarzeń 26 Ogrodów Muzycznych.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia w ramach klasycznego Lata za Radiem zapraszać na kolejne koncerty, bo jak powiedziałem, festiwal trwa aż do 8 sierpnia. Robert Kamyk był gościem klasycznego Lata za Radiem. Zapraszamy za tydzień znowu.
2: Teraz chyba napijemy się herbatki.
3: Tak, bo my z przyjacielem, proszę państwa, bardzo lubimy dobrą herbatkę.
2: Tak.
3: Z rozkoszy tego świata,
2: ilości niepomiernej,
3: zostanie nam po latach
2: herbaty szklanka wiernej.
3: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno,
2: lecz herbata
3: herbaty szklanka mocnej.

0: herbatką. Ach, tak. O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato.
0: Arrivederci. A wtem drzwi cicho skrzypną, o, i witaj nam herbatą. I rzeczywiście drzwi skrzypnęły, uchyliły się i wjeżdża stoliczek z herbatką, aromatyczną herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience na jawrze bogatej.

0: jak w niebie nam żyć herbatką, herbatką. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonu.
0: A potem syci woni
1: poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni
0: picia mocnej herbaty. I odjeżdża stoliczek z nietkniętą herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience, pełnej jakże bogatej treści. Odjeżdża, odjeżdża
1: herbatką.
0: Ach, po co?

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie lato. W audycji także wakacyjne konkursy z supernagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.

0: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1. Kłopoty wciąż utrzymują się między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Skończyły się utrudnienia na ekspresowej 6C na odcinku węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk-Owczarnia na 328 km, gdzie po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był prawy pas w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska, Wola Wschód, miejscowość Sięgnów, 197 km. Autodostawcze uderzyło w drogowe bariery ochronne. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Krajowa 12, obwodnica Żar, 348 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. 6 osób zostało rannych po zdarzeniu dwóch aut. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim. Lokalna droga prowadząca do wsi jest wciąż nieprzejezdna. Doszło tam również w regionie do jeszcze jednego wypadku dramatycznego w miejscowości Krośnica. To jest droga wojewódzka 969. Auto uderzyło w drzewo. W wypadku zginął 76-letni mężczyzna. Nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz. Na Podlasiu możliwe są także burze. Na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
4: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. O jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia zaapelował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Warszawie.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa.
6: Tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
5: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
6: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcza, że ma swą historię, ma swoją dumę, ma swoją tradycję i ma swoją kulturę.
5: Dziś upamiętniamy mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą niemieckich okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się na Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej.
7: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
8: Prezydent Wołodymyr Załęski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My jako patrioci mówimy stanowcze nie.
7: Organizator marszu

0: pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
1: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która trzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje.
0: W trakcie uroczystości na Przemyskim Cmentarzu Wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Poseł PiSu Jarosław Sellin podkreśla, że z punktu widzenia polskiego interesu narodowego są trzy problemy do rozwiązania, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii.
3: Po pierwsze, wycofanie się z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców.
2: Drugą kwestią, o której mówi polityk PiSu, jest rolnictwo, a trzecią polscy przewoźnicy. Z kolei Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej postuluje, by o trudnych relacjach polsko-ukraińskich sprawach kierować się racjonalnością, a nie emocjami.
4: Wszelka pomoc, którą Polska kieruje do Ukrainy, nie jest akcją charytatywną. To jest dbanie o bezpieczeństwo naszego kraju i dbanie o to, żebyśmy właśnie za granicami mieli niepodległy kraj i żeby nie była to Rosja.
2: Europosłanka Lewicy Joanna Schering-Wielgus podkreśla, że zadaniem odpowiedzialnych polityków powinno być tonowanie emocji.
5: I ja jako Polka i patriotka chcę z moim sąsiadem żyć w dobrych stosunkach. Nie chcę podjudzać historią, która jest dla nas bolesna, kolejnych sytuacji, bo to naprawdę nic dobrego nie przynosi.
2: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały Sejmu w sprawie zablokowania wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Powodem gloryfikowanie UPA.
6: To są aktualności jedynki.
2: Siły zbrojne USA przeprowadziły dziś kilka uderzeń na irańskie systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej, a także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Tak podał serwis Axios, powołując się na źródło we władzach USA. Negocjacje pokojowe Stanów Zjednoczonych i Iranu utknęły w impasie, a w ostatnim tygodniu doszło do kolejnego wzrostu napięcia i nowych ataków. Obie strony oskarżają się o łamanie wstępnego porozumienia rozejmowego. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła ostatniej nocy, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie. Stany Zjednoczone odpowiedziały na to uderzeniem nalotami na 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył dziś, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. I jeszcze Armenia, gdzie w Erywaniu świętowany jest Vardavar, jedno z najbardziej kolorowych świąt.
7: Muzyka, krzyki, chlapanie wodą. Na Placu Republiki w centrum Erywania dziś nikt nie jest bezpieczny. Na ulicach, placach i w parkach mieszkańcy od rana oblewają się wodą. Z balkonów lecą wiadra, a przechodnie odpowiadają tym samym. Specjalne ciężarówki polewają tłum, zamieniając centrum Erywania w wielką wodną imprezę. To Vardavar, jedno z najbardziej radosnych i widowiskowych świąt w Armenii. Ormianie obchodzą je co roku latem, w niedzielę przypadającą 14 tygodni po Wielkanocy. Dla wielu Ormian Vardavar to nie tylko tradycja, ale symbol radości, wspólnoty i nadejścia lata. Diana Skaja, Polskie Radio, Erywań.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Zagrał to jeszcze raz. Jannik Sinner, drugi rok z rzędu, najlepszy w Wimbledonie. W finale w Londynie włoski tenisista pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Mecz trwał prawie 4 godziny, a Sinner wygrał w 4 setach. Z Londynu na kolarski wyścig Tour de France. 9. etap był górzysty, a wygrał najlepszy z 4-osobowej ucieczki Holender Van der Poel. Liderem niezmiennie Słoweniec Pogacar, a Polacy i dziś i w całym wyścigu daleko. Z Francji do Azji, gdzie polskie siatkarki były blisko, by zdobyć przepustkę do turnieju finałowego Ligi Narodów. Polki prowadziły w osadze z Japonkami już 2-0, by przegrać 2-3 i w ten sposób stracić szansę na miejsce w finałach.
9: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. No i gdzieś ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła.
8: Mówi przyjmująca Julita Piasecka. Teraz więc myśli o Mistrzostwach Europy, które ruszą w drugiej połowie sierpnia. Z parkietu do wody u wybrzeży Bałtyku,

0: Ale z niemieckiej strony udane występy polskich żeglarzy w Mistrzostwach Europy. W klasie 49er srebro Mikołaja Staniula i Jakuba Sztorcha. W klasie 49er FX brąz Aleksandry Melzackiej i Sandry Jankowiak. Dla Melzackiej i Jankowiak to świetny czas, bo w maju po brąz sięgnęły też w Mistrzostwach Świata. W Montrealu za to w Pucharze Świata wygrały polskie kajakarki. Anna Puławska i Martyna Klat, które były najszybsze na 500 metrów. Na koniec jeszcze o piłkarskich Mistrzostwach Świata. Dziś dzień przerwy, półfinały dopiero we wtorek i w środę, ale wciąż echem niosą się występy Norwegów, którzy przypomnijmy minionej nocy odpadli w ćwierćfinale z Anglikami. W norweskiej gwieździe Erlingu Haalandzie wprost zakochali się Peruwiańczycy. Tylko w ostatnich dniach ponad 500 nowonarodzonych Peruwiańczyków otrzymało imię na jego cześć. Zdecydowanej większości nadano imię Haaland. Mniejszej grupie Erling Haaland, a czworo dzieci ma już na imię Erling Braut Haaland. Tą rodzinną kroniką kończymy. Dobrej nocy.
1: Pogoda.
2: W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, największe na wschodzie Polski, na Podlasiu możliwe burze, a na południu mgły. Temperatura od 10 stopni na południowym wschodzie do 18 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jesteśmy w roku 2026, tak realnie, tutaj państwu powiem, bo wiadomo, że człowiek w nocy troszeczkę mniej jest przyswajający to, co się mówi, prawda? Więc ja to cały czas mówię, jesteśmy w 20, 18, 19, to ktoś powie, no halo, no ale radio, tak, halo, słucham, to w którym w końcu jesteśmy, prawda? Bo cały czas mówię, że w innym. Naprawdę cały czas mówię co innego, po prostu przyznam. Proszę państwa, jesteśmy w roku 2026, ale inaczej wyliczance doszliśmy do roku 2015. Wówczas to FOMO, czyli zjawisko społeczne, skrót od Fear of Missing Out, przestało być tylko modnym hasłem, a stało się przedmiotem poważnych badań klinicznych. Obawa przed byciem poza, na aucie. Naukowcy zrozumieli wtedy, że to nie jest tylko zwykła ciekawość, ale lęk o podłoże ewolucyjne, które współczesne technologie zderzyły z nieograniczonym dostępem do informacji. Powiem państwu, że to się może niektórym, mogą się niektórzy zdziwić, jak bardzo to zatrybiło, że tak się wyrażę, może zbyt kolokwialnie, z naszym układem nerwowym, z naszym wnętrzem po prostu. Coś, co jest, wydawałoby się po prostu takim, no, niezbyt poważnym lękiem, że co tam u koleżanki, co tam w trendach, co tam w telefonie. W 2015 roku FOMO przestało być tylko internetowym żartem, stało się przedmiotem poważnych badań psychologicznych. Naukowcy odkryli, że nasze mózgi, ewolucyjnie zaprogramowane na bycie częścią stada, zostały zhakowane, tak, całkowicie świadomie to słowo używam, zhakowane przez smartfony. Każde nieprzeczytane powiadomienie zaczęto traktować jako sygnał zagrożenia i wykluczenia, co wywoływało realny, odkładający się stres. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska stało się tak zwane porównywanie społeczne w górę. Oglądając wyselekcjonowane lepsze fragmenty życia innych ludzi, użytkownicy zaczęli podświadomie uznawać własne życie za gorsze i mniej wartościowe. To napędzało pętlę uzależnienia. Odczuwając lęk, instynktownie sięgaliśmy po telefon, żeby sprawdzić, co nas omija, co dawało chwilową ulgę, ale tylko pogłębiało późniejszą frustrację. No, taki typowy mechanizm uzależnienia. No i właśnie

Badania z roku 2015 wyraźnie pokazały, że ten mechanizm niszczył naszą zdolność do koncentracji, pogarszał jakość snu i wprowadzał nas w stan permanentnego niepokoju. W tamtym momencie nauka zrozumiała, że nie walczymy już tylko z ciekawością, ale z najpotężniejszym narzędziem behawioralnym w historii, które sprawiło, że ciągłe bycie na bieżąco stało się ważniejsze niż realny odpoczynek, pogłębione relacje, realne życie. Tak było, proszę Państwa, 11 lat temu. A jak jest teraz z tym? Take me to church i Hozier.

W moim dziennikarskim życiu trochę pisałem w prasie. Może nie tak bardzo dużo, jak w radiu na przykład miałem audycji, ale no, dotknąłem tego bakcyla i tego, tej, tej

całej fantastyczności druku i mediów drukowanych. No ale właśnie w połowie tego stulecia papierowa prasa zaczęła być no już troszkę to swoją drogą ciekaw jestem sprawdzić, kiedy oddała pałeczkę reklamową internetowi, ale sądzę, że mniej więcej w tamtych czasach. W każdym razie to już było pewne, że przejdzie prasa, przejdą redakcje, przejdą wydawnictwa do internetu. I był taki krótki, złoty wiek, można powiedzieć, cyfrowego dziennikarstwa. Okres od połowy od roku 2010 do 2014-15, kiedy internet był dla gazet jedynie taką nowoczesną witryną, czyli że mieliśmy spis treści, prawda, wydanie tego tygodnia, okładkowy numer. No i tak wchodziło się na to i nie trzeba było nawet do kiosku pójść. Znajomi, lubiani dziennikarze tam mieli artykuły. I wydawałoby się, że to tak będzie już zawsze. A jednak nie. Czytelnicy wchodzili wtedy na strony główne wydawnictw, jak do cyfrowego kiosku, traktując układ treści jako wierną kopię papierowego wydania. Redaktor dyżurny wciąż pełnił rolę strażnika bramy, można powiedzieć. No a my, czytelnicy, jeśli państwo to pamiętają, ufaliśmy tej hierarchii, przeglądając spis treści na dany tydzień i decydując o tym, co jest ważne w oparciu o autorytet marki. No i jesteśmy w roku 2015. Nastąpił wówczas punkt zwrotny, kiedy to nawyk odwiedzania redakcji przegrał z dyktatem słynnych algorytmów. W tym czasie serwisy społecznościowe, z Facebookiem oczywiście na czele, stały się głównym źródłem ruchu, a my przestaliśmy już wpisywać adresy ulubionych dzienników w przeglądarkę. Zamiast tego zaczęliśmy scrollować strumienie aktualności, w których algorytm, a nie redaktor, decydował o kolejności informacji. No i pytanie, jak to oceniać? No mi się wydaje, że mocno powiem, ale zmiana ta miała niszczycielskie skutki dla jakości debaty. Algorytmy nie oceniały rzetelności dziennikarskiej, lecz przewidywalność kliknięć, co zmusiło redakcję do tabloidyzacji i produkcji treści pod zasięgi. No i tak to miesięczniki, tygodniki, dzienniki, których przeglądanie było nawykiem starszej części naszego społeczeństwa, taka jest prawda. No niestety wydawałoby się, że zostaną w swojej internetowej, równoległej wersji, a nawet i tak nie jest, po prostu gdzieś te artykuły dostajemy, gdzieś te artykuły nam wciskają, bo uważają, że dla nas będą dobre, bo spodziewają się, że na nie zareagujemy. Ale dobrą wiadomością jest to, że wówczas taki mieliśmy do przebudzenia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jesteśmy w roku 2013, wówczas tytuł Człowieka Roku tygodnika Time, tygodnika papierowego i nie tylko, otrzymał papież Franciszek, który w tymże roku został wybrany na konklawę. Ciekawostką pierwszą jest, że to Franciszek bez liczby. A naprawdę w naszych latach to takie dziwne było. Wybór Franciszka był fenomenem, który wykraczał poza ramy religii. To był jeden z ostatnich momentów, można powiedzieć, w których globalna wspólnota skupiła się na analogowym autorytecie w świecie, który zaczynał już pękać w szwach od cyfrowego szumu. Franciszek wniósł do Watykanu skromność, jakość, której świat desperacko potrzebował, radykalną prostotę w świecie, który celebrował przepych. W świecie i w kościele, który celebrował przepych. Podczas gdy media społecznościowe zaczynały narzucać nam presję bycia idealnymi, na ekranach smartfonów on pojawiał się w zniszczonych butach, odmawiając przeprowadzki do apartamentów papieskich i wybierając najtańszy samochód. To nie był tylko gest, to był polityczny i kulturowy komunikat wymierzony w kulturę konsumpcji. Najciekawsze z jego postaci z perspektywy tamtego czasu było to, jak zręcznie wykorzystał swój wizerunek do przewietrzenia skostniałej instytucji Kościoła rzymskokatolickiego. Zamiast budować mury, Franciszek zaczął używać języka, który dla wielu był szokujący. Otwarcie mówił o błędach hierarchii, o potrzebie

miłosierdzian dla osób wykluczonych i o tym, że Kościół powinien być szpitalem polowym, a nie elitarnym klubem. W 2013 roku stał się twarzą empatii w dobie narastającej polaryzacji. Był człowiekiem, który potrafił przyciągnąć miliony ludzi nie algorytmem, a autentycznością gestu, co w świecie marketingu było zjawiskiem wręcz egzotycznym. No, ciekaw jestem, jak Państwo wspominają postać papieża Franciszka. Ja byłem zachwycony naprawdę, ale w momencie, kiedy miał trudności z powiedzeniem, kto jest kim na wojnie w ciągu lat po 20 roku, po 22 roku, przepraszam, no to niestety ta wielka sympatia gdzieś trochę się zmniejszyła. Kto jest kim, to znaczy kto jest najeźdźcą, a kto jest krajem broniącym się. Taki to był niestety przykry element u dobrego papieża, dobrego człowieka.

Hej do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Proszę Państwa, w 2013 roku mówiłem o, mówiąc o roku 2013, mówiłem o tematce, można powiedzieć, boskiej, o papieżu Franciszku. A w 12 roku, no też można powiedzieć, że ludzkość dokonała boskiego odkrycia. Nie takiego odkrycia jak nowy papież w 13, a jednak w lipcu tego roku naukowcy z CERN w Genewie ogłosili potwierdzenie istnienia bozonu Higgsa, nazywanego przez media boską cząstką. To wydarzenie było fascynujące nie tylko dlatego, że wyjaśniło, dlaczego materia ma masę, a więc dlaczego w ogóle istniejemy, ale dlatego, że było triumfem długofalowego planowania. Budowa wielkiego zderzacza hadronów trwała dekady, kosztowała miliardy dolarów i angażowała tysiące naukowców z całego globu. I też można powiedzieć, że wiara została nagrodzona. Wiara w naukę. W świecie, w którym w roku 2012 zaczynał się już przyspieszać i wymagać natychmiastowych wyników, właśnie wtedy media społecznościowe zaczęły narzucać nam kulturę tu i teraz, to odkrycie było przypomnienie, że istnieją problemy, których nie da się rozwiązać w 15 sekund, do których potrzeba jest cierpliwości, współpracy ponad podziałami i wiary w długofalowy sens nauki. W roku 2012, do którego to roku, zaglądając najmniejsze cząstki wszechświata, zadaliśmy sobie pytanie o fundamenty rzeczywistości. Dokładnie w tym samym czasie, gdy reszta świata zaczęła tracić kontakt z twardą rzeczywistością na rzecz cyfrowej iluzji. Foster the People. To była taka sympatyczna, luźna piosenka, nie aż tak bardzo potężna, jak historia wielkiego zderzacza hadronów.

Proszę Państwa, ta piosenka wystartuje jeszcze raz, ponieważ ja źle zapowiedziałem. Ta piosenka nie jest wesołą, sympatyczną piosenką. Ta piosenka jest o fatalnej historii, która się dzieje w Stanach Zjednoczonych w szkołach, czyli o efekcie dostępu łatwego do broni.

Professor Deep Purple. Rok 2011. Zarówno ta piosenka, jak i to, o czym teraz mówię, to był historyczny rok dla gospodarki światowej. Wówczas to Chiny stały się drugą największą gospodarką świata, wyprzedzając Japonię, no oczywiście po Stanach Zjednoczonych. Było to symbolicznym momentem narodzin nowego porządku globalnego. To był rok, w którym świat na dobre przestał patrzeć na państwo środka jako na fabrykę świata, a zaczął dostrzegać w nim globalnego gracza, który dyktuje warunki. Najbardziej fascynującym aspektem Chin w 2011 roku nie był jednak sam wzrost PKB, ale wielki chiński mur cyfrowy, który w tym czasie stał się niemal nieprzenikalny. Podczas gdy reszta świata zachwycała się początkami ery social mediów, Chiny stworzyły własny, równoległy ekosystem, bo wtedy właśnie w 2011 roku powstał WeChat. Aplikacja, która w krótkim czasie z komunikatora stała się systemem operacyjnym życia państwowego, dodam. Chińczycy zaczęli właściwie i państwowego, i prywatnego, indywidualnego, i wszystko to razem w jednym sosie. Chińczycy zaczęli przez nią płacić za zakupy, zamawiać jedzenie, płacić rachunki, czytać wiadomości, porozumiewać się między sobą, wysyłać filmiki i tak dalej. Z perspektywy czasu 2011 rok w Chinach był momentem, w którym cywilizacja zachodnia i chińska zaczęły żyć w dwóch różnych technologicznych rzeczywistościach. Proszę Państwa, to tyle w przeglądzie ostatnich 15 lat. Zarówno w wiadomościach, jak i w muzyce. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę dwóch Pawłów i dwóch Tłokowskich, Kajetan i Andrzej. Tak właśnie się nas dzisiaj, dwóch Pawłów S powiem nawet. Do usłyszenia, a za chwilę Kajetan z Andrzejem w nocnej audycji, części trzeciej. Niespodzianka tematu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie Lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Teheran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Irańskie MSZ wydało oświadczenie, w którym pisze o otwartym naruszeniu praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowaniu powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Dowództwo centralne USA przed północą polskiego czasu ogłosiło, że rozpoczęło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormus. To już 4. fala takich uderzeń. Utknął nowy pakiet unijnych sankcji na Rosję. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić jego zapisów. Jednym z powodów, jak usłyszała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, jest nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Dziś nierozwiązanymi kwestiami zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
4: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio.